0: Nie, no, może się rozpadnie, może się nie rozpadnie, tego jeszcze nie wiemy. I ja bym to raczej postrzegał właśnie w takich kategoriach, nie obawy, lęku, tylko racjonalnego, spokojnego rozwiązywania wyzwań, stawania wobec tych wyzwań. Ukraińcy świętują odzyskanie niepodległości, mają do tego prawo. Natomiast
1: odzyskanie czy utworzenie niepodległości?
0: Zapędziłem się tak w tym oratorskim nastroju. Oczywiście chodzi o odwołanie się do referendum, w którym w 91 roku tak Ukraińcy wypowiedzieli się na temat tego, że pragną żyć w niepodległym państwie, w niepodległej Ukrainie. To jest ciekawa sprawa, bo jeśli wierzyć tym sondażom, które wtedy były wyniką tego referendum, to za niepodległą Ukrainą głosowały także regiony wschodnie zamieszkałe przez ludność rosyjskojęzyczną. Krym głosował w znacznej, chyba przeważającej nawet mierze, za niepodległą Ukrainą. Także to było bardzo ciekawe. No i oni do tego faktu historycznego się odnoszą. Mają prawo świętować. Oczywiście, że mają prawo świętować, jak najbardziej. Natomiast to, o czym powiedziałeś na początku naszej rozmowy, czyli obecność tam ambasadora Niemiec.
1: Ale też ministra Żurka, który zachwalał, że ile tam
0: pana ministra Żurki,
1: ilu tam policjantów, prokuratorów jest już obecnie wystosowanych, aby pracowali na rzecz ochrony Ukraińców w Polsce. Ambasador Niemiec, ni stąd, ni zowąd. No i koszty, że jednak to wszystko dzieje się na koszt polskiego, w tym wypadku powiedzmy warszawskiego podatnika, tak. Chociaż te przepływy to nie są takie jednoznaczne, nie jest 1:1. Do końca. Mm-hmm.
0: No w ogóle jeśli chodzi o politykę w Warszawie, w wielu obszarach, ekologiczną, komunikacyjną, finansową, historyczną, to moglibyśmy oddzielną audycję tutaj tym tematom poświęcić i to nie jedną audycję, cały szereg, że nie znajdują się pieniądze bardzo często na jakieś ciekawe inicjatywy historyczne. Ratusz i pan prezydent bojkotują, bo tak to trzeba powiedzieć, różne inicjatywy historyczne polskie, narodowe, patriotyczne, niepodległościowe, wymieńmy Marsz Niepodległości, Marsz Powstania Warszawskiego 1 sierpnia, nawet starają się rzucać kłody, jak tylko mogą, pod nogi uczestników i organizatorów. Na to się jakoś grosz znajduje z wielkim trudem, albo nie znajduje w ogóle. Natomiast rzeczywiście tutaj można zadawać pytania tak o sensowność wydania tych pieniędzy. Oczywiście widać też wyraźnie nowa oś sporu politycznego polskiego, wewnątrzpolskiego. To jakby nie konflikt Polska-Ukraina, czy Polacy i Ukraińcy, ale ja przede wszystkim na te twoje pytania, Łukaszu, patrzę jako na nowe objawienie, czy nowa oś sporu politycznego, wewnątrzpolskiego. Znaczna część polityków, publicystów, tak zwanych autorytetów związanych z umownie stroną koalicyjną, rządową, w tej chwili stara się trochę tak jak bokser w ringu przeciwnika ustawić lewą w narożniku, żeby przywalić prawą, czyli ustawiają stronę patriotyczną, prawicową w roli oprawców Ukraińców i w związku z tym sługusów Moskwy, tak? Opieranie Ukrainy, obnoszenie się z proukraińskością ma być jednym z elementów tej tożsamości politycznej już wewnątrz Polski, tak? Bo się ustawia przeciwnika w narożniku pod tytułem Moskwa, oprawcy Ukrainy, no to my musimy pokazać, że murem za Ukrainą. Tak bym widział te wydarzenia, tą obecność właśnie wielu polityków związanych z rządem. Co ciekawe, tutaj pojawiają się też głosy rozsądku ze strony chociażby pana posła Józefa Ciuka, na co wielu komentatorów zwróciło uwagę. Pan poseł Józefa Ciuk jest w tej chwili posłem niezależnym, ale bardzo ciekawie i w spójny sposób on wczoraj opowiedział, że miał zaproszenie na te uroczystości, odrzucił to zaproszenie, no bo jego obowiązkiem jako Polaka i polskiego polityka jest przede wszystkim dbanie o polskie interesy. Ja tak referuję z pamięci, ale łatwo sobie tę wypowiedź jego odszukać.
1: Rzeczywiście można ją znaleźć, nawet mam ją teraz przed swoimi oczyma, że człowiek, który się dostał z Koalicji Obywatelskiej, teraz zmienił klub, no to nie zmienił klub, ile nie jest już w żadnym klubie, co powoduje właśnie tego typu stanowiska, ale widać, że ta kwestia podejścia do Ukrainy staje się dla rządzących niezwykle istotna. Jeszcze wrócę do wystąpienia pana ministra Waldemara Żurka, który właśnie bardzo tutaj podkreślał, że będzie stał murem za Ukraińcami, także jeśli chodzi o te kwestie ścigania.
0: Ja myślę, że obowiązkiem każdego prokuratora generalnego, każdego komendanta policji, poczynając od głównego, aż na najmniejszym nawet komisariacie w każdym miejscu naszego kraju, jest po prostu przestrzeganie prawa, dbanie o bezpieczeństwo wszystkich, którzy znajdują się na terenie naszego kraju.
1: No właśnie, czy tak jest, bo coraz więcej jest wskazanych elementów, że tu mamy pewną nierówność.
0: Tak, czy to masz na myśli, Łukaszu?
1: Znaczy, że znacznie bardziej w tej chwili rządzący ścigają w sytuacji, kiedy to trzeba ścigać osobę, która dopuściła się czegoś wobec Ukraińców, niż w drugą stronę.
0: To znaczy, na pewno jest to w warstwie medialnej dostrzegalne. To gołym okiem widać, że jest tak, jak mówisz, to znaczy każdy jakiś przypadek, nie wiem, nawet już nie przestępstwa, nie napaści fizycznej, tylko jakiegoś tam krzywego spojrzenia, kłótni, natychmiast jest przez media wybijany i pompowany medialnie, no jako niemalże pogrom na Ukraińcach. Wydarzenia w drugą stronę, które zachowują prawo wielkich liczb, tak? Jeżeli jest tutaj według różnych obliczeń milion, może 1,5 miliona Ukraińców, to trafią się najróżniejsi ludzie i będzie dochodzić do przestępstw, będzie dochodzić do najróżniejszych, nieciekawych wydarzeń i te wydarzenia medialnie, zwłaszcza przez kartel medialny III RP, no nie są tak samo mocno punktowane, więc asymetria jest dostrzegalna. Czy ona znajduje potwierdzenie w statystykach policyjnych, jakichś raportach prokuratorskich, to ja tego nie potrafię powiedzieć, natomiast gołym okiem widać, że ona występuje w tej warstwie medialnej. To co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
1: No właśnie, w mediach to się rozgrywa i ta niechęć, to jest pytanie, to się często pojawia, niechęć do świętowania własnej niepodległości przez część elity liberalnych, chociażby Donald Tusk, który regularnie nie uczestniczy w wydarzeniach państwowych, historycznych, w Warszawie. No ostatnio 15 sierpnia tutaj doszło do pewnego wybiegu. Z reguły Donalda Tuska nie było w tą rocznicę. Tym razem zrobił sobie trochę własną paradę, czy własną, no, paradę marynarki wojennej w Gdyni, gdzie był obecny, ale rzeczywiście jest tak, że strona liberalna nie lubi i stara się nie świętować zbyt hucznie polskich rocznic, a z kolei te rocznice, które są albo związane z Unią Europejską, albo w tym przypadku z Ukrainą, są finansowane i są świętowane.
0: Polskość to nienormalność. Po co nam lotnisko pod Łodzią, jak mamy w Berlinie? Tak? To nie są moje słowa, ja tylko cytuję słowa dość powiedziałbym prominentnych przedstawicieli tej właśnie klasy politycznej, grupy interesów, różnych możemy tu określeń używać, i takich wypowiedzi i takich postaw znajdziemy znacznie więcej. To jest problem, potężny problem, o którym pisało już wielu i to nawet prace fachowe. Rafał Ziemkiewicz od wielu lat tą tezę stara się publicystycznie nagłaśniać. Problemem Polski jest to, że znaczna część ludzi umownie zaliczanych do elity to jest elita pokolonialna, postkolonialna, elita kompradorska, elita, która nie czuje się związana z, uwaga, tym krajem. Ten związek frazeologiczny występuje nie bezpodstawnie, tak? I ciągle mówią o tym kraju z wyraźną nutką pogardy. Oni chcieliby być jakimiś funkcyjnymi, tak, w wielkim obozie socjalistycznym, przepraszam, europejskim, i polskość to nienormalność. To widać gołym okiem, tu nie trzeba żadnych jakichś specjalnych badań przeprowadzać. Co możemy z tym zrobić? Nic, tak? No tacy są i inni nie będą. To oczywiście przynosi określone szkody w warstwie wizerunkowej, w warstwie dyplomatycznej, międzynarodowej, bo jeśli ktoś nie czuje własnych interesów, własnej wspólnoty, no to jakim on może być negocjatorem? Jak może startować do walki? Bo to jest rodzaj walki, tak? Dyplomacja jest nadal rodzajem wojny. Jak on może cokolwiek wywalczyć dla swojego kraju, czy obronić jakieś interesy, jeżeli z tym krajem nie czuje specjalnej więzi, tak? Nikt nas w Europie nie ogra, no wspaniale po prostu. Więc widziałbym to w ten sposób. Niech sobie Ukraińcy świętują, mają do tego prawo, mają swoje państwo.
1: Tylko czy które... w tym kryzysie, który się wykazał i przy tego typu działaniach władz w Kijowie, które jakiś czas temu, o czym często na tej Radia Wnet mówiliśmy, no, dokonały analizy i przewartościowania, że politykę będą opierały w Europie przede wszystkim o Berlin, ponad interesem Polski. To się gdzieś wydarzyło w roku 23, w połowie mniej więcej, jesienią.
0: Jesienią, tak, to było wyraźnie widoczne.
1: Wystąpienie Zełenskiego potem na forum ONZ, atakując Andrzeja Dudę, to wszystko było dość wyraźne, że...
0: Cała seria wydarzeń. Ukraina, trzeba to sobie otwarcie powiedzieć, Ukraina z ówczesną, obecną władzą wzięła aktywny udział w odsunięciu
1: Prawa i Sprawiedliwości, tak, od władzy Zjednoczonej Prawicy.
0: I proamerykańskiego, też trzeba zaznaczyć, rządu od władzy. I postawiła na Berlin, tak, to jest gołym okiem widoczne. Czy wyjdzie na tym dobrze? Czas pokaże, natomiast trudno mieć pretensje, że państwo, które uważa się za suwerenne, stara się prowadzić własną politykę według własnych
1: To zasad. Jest jasne, tylko czy powinniśmy właśnie się na to o tyle godzić, że powinniśmy chociażby tego typu wydarzenia w jakimś sensie sponsorować, także politycznie sponsorować.
0: No i tutaj właśnie dochodzimy do ważnego pytania. Oni prowadzą własną politykę, mają mapę swoich interesów rozpisaną, czy rozrysowaną, ale czy my mamy? Czy Polska ma rozrysowaną mapę swoich interesów? Czy potrafi te interesy w ogóle wyartykułować? Jakie są polskie interesy na wschodzie w relacjach z Ukrainą, Białorusią, państwami bałtyckimi, Rosją, tak? O czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy i czy potrafimy tych interesów bronić. No z obecnym rządem mówię to z całą odpowiedzialnością. O, powiem tak, jak właśnie Donald Tusk lubi często przemawiać. I powiem państwu z całą odpowiedzialnością, że nie. No z tym rządem na pewno obrona interesów polskich nie jest możliwa. To, że Berlin dogaduje się z Kijowem, jest też rzeczą zupełnie normalną. No, od stu kilkudziesięciu lat ten kierunek współpracy był gołym okiem dostrzegalny. Dla Berlina partnerem, sojusznikiem, jak to będziemy nazywać, rzeczywiście jest Ukraina. Polska jest sąsiadem, a no już Konfucjusz zaznaczał, że w interesie każdego państwa jest posiadanie słabych sąsiadów. Tak? Nie to, żeby ci sąsiedzi się rozpadli, ale żeby byli słabi. Berlin nie jest zainteresowany tym, żeby Polska była, cokolwiek tam będzie się mówić w kartelu medialnym III RP i politycy lewicowo-liberalni, cokolwiek będą zaklinać rzeczywistość. Niemcy nie są zainteresowane tym, żeby Polska była silnym gospodarczo, a zwłaszcza silnym militarnie krajem. I to też o tym powinniśmy pamiętać. My teraz szykujemy armię i naród na ewentualną wojnę z Rosją. A co z Niemcami? Tak się, no my przyzwyczailiśmy się do myślenia w kategoriach, no Niemcy są w NATO, są naszym sojusznikiem, powietrzne czasy. A za chwilę będziesz, Łukaszu, rozmawiał o tym, jak AfD idzie do władzy w Niemczech. I dzisiaj są sojusznikiem w NATO, a jutro, a pojutrze?
1: No to jest w ogóle ciekawe też dyskusja na polskiej prawicy do przerobienia, jaki miejsce stosunek do AfD. Część Konfederacji jest w jednej rodzinie politycznej z AfD w Europarlamencie. PiS jest wobec AfD bardzo krytyczny, w ogóle wobec Niemców. PiS nie ma nad Odrą żadnej partii, z którą uważa, że warto to było, czy można byłoby współpracować na partnerskich warunkach. Platforma ma oczywiście chadecję, która w tej chwili rządzi. Grzegorz Braun też stara się z AfD, chociaż AfD nie chciała go we własnej frakcji, więc jak europoseł nie jest w żadnej frakcji, ale do polskiego Sejmu działaczy AfD zapraszał. Ci sami działacze potem twierdzili, że Poznań to niemieckie miasto, więc tutaj widać, że te relacje części polskiej prawicy, która poszła na ten kierunek współpracy z AfD, może być kłopotliwym. No ale to jest temat do przedyskutowania, przepracowania i przemyślenia także na antenie Radia Wnet. Marcin Bąk, dziennikarz z wykształcenia, także historyk. Donald Tusk, którego cytowałeś, też przecież nie pisze prac historycznych w tej chwili, a ma w rubryce zawód jako poseł wpisany historyk, więc jak widać, tak też można. I dziennikarz, publicysta na YouTubie, kanał Pierwszy Krok, Marcin Bąk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu.
1: A kanał poświęcony historii, żeby było...
0: Różną ciekawostką. Silva Rerum. Różne ciekawostki, także historyczne.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Na kanał Marcina Bąka oczywiście też zapraszamy, żeby zajrzeć, bo to nie konkurencja, to komplementarne treści, bo bieżącą polityką na razie w tym lesie rzeczy się nie zajmujesz, ale kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Godzina 10:34. Za chwilę Michał Karnowski. Tu już zajmiemy się układankami w polskiej polityce i scenariuszami, jakie żywi Donald Tusk, jego zaplecze na jesień tego roku.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Na naszych łączach Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry.
1: Czasami można być szybciej, tak jak przyspiesza niemiecka polityka. Już za chwilę wybory w Saksonii-Anhalt, to taki land, jeden z 16, który co prawda z nikim nie graniczy, bo ani z Polską, ani z Czechami, więc tutaj wizja AfD, żeby wystąpić ze strefy Schengen na poziomie landowym, się niespecjalnie ma jak ziścić, ale jest tak, że AfD programowo nie zwalnia. Ostatni wywiad Alice Weigel, czyli współliderki tej formacji, która twardo podkreśla i podtrzymuje deklarację. Wyjście ze strefy euro, wyjście ze strefy Schengen to dwa cele, plus deportacja ponad 2 milionów Syryjczyków, chociaż patrząc na skalę imigracji do Niemiec, to wyrzucenie kilkuset tysięcy, czy ponad miliona, czy nawet 2 milionów Syryjczyków, którzy napłynęli po roku 14 do Niemiec, migracyjnie chyba niewiele zmieni, no ale te deklaracje co do Europy są twarde. Jak to odczytać? Jako licytację przedwyborczą, czy jako realny program, że jeżeli AfD by doszła do władzy, to czeka Europę, Unię Europejską, dokładnie mówiąc, trzęsienie ziemi?
2: No, zanim AfD dojdzie do władzy, to jeszcze wiele wody w Renie, Łabie,
1: Szprewie,
2: Haweli upłynie. To po pierwsze, nawet jeśli koalicja obecna upadnie, to jeszcze nie oznacza, że Niemcy czekają przyspieszone wybory. Zresztą gdyby nawet tak się stało, to AfD, co wynika z notowań sondażowych, mam nadzieję, że solidnych, nie dysponuje odpowiednią przewagą. Nawet jeśli wygra wybory, to na razie ten, jak to Niemcy mówią, Feuermauer, czyli nie wiem, jak to przetłumaczyć, ściana przeciwpożarowa, na razie jeszcze pewnie się będzie trzymać. No, w CDU są może jakieś na razie dość odosobnione głosy, żeby te ściany, ten kordon sanitarny znieść, ale jeszcze trochę czasu to zajmie. Na razie mówimy o wyborach landowych w landzie, który ani nie jest duży, ani, jak pan redaktor był uprzejmy zauważyć, nie graniczy z żadnym krajem zewnętrznym. W dodatku jest to, są to wschodnie Niemcy, więc tak trochę niereprezentatywnie. Więc do tego, do przejęcia władzy w Niemczech przez AfD jest jeszcze daleko, chociaż trend bez wątpienia działa na korzyść AfD.
1: No w tej chwili AfD w sondażach, wiemy, możemy całą dyskusję o sondażach przeprowadzić, no, tak. Ale akurat te niemieckie wydają się jakoś tak bardziej korelować z rzeczywistością. Tam AfD już podchodzi pod 30% i rośnie.
2: No ale 30%
1: z kwartału na kwartał rośnie. Nie daje władzy.
2: 30% jest to daleko od władzy.
1: Ale to znaczy, że 30% Niemców mniej więcej podpisuje się pod hasłami wyjścia ze strefy euro i wyjścia ze strefy Schengen. Niemcy, które zdaniem wielu, także w Polsce, były beneficjentem, może i jednym z niewielu, może i jedynym beneficjentem strefy euro, ale także strefy Schengen, w tej chwili mówią, no nie, przestało nam się to opłacać. I to jest rosnący trend.
2: Zaraz, rozbierzmy to. To, że 30% Niemców w badaniach opinii popiera AfD, po pierwsze, nie oznacza, że 30% Niemców dokładnie zgadza się z tym, co powiedziała pani Weidel w wywiadzie prasowym. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego Niemcy popierają AfD? Zresztą ten profil poparcia jest dość szeroki i on, oczywiście większe poparcie jest na wschodzie, ale na zachodzie również coraz większe, to poparcie rozkłada się w miarę równo w różnych grupach zawodowych, wiekowych, również jeśli chodzi o status majątkowy czy społeczny. I ostatnio pokazały się badania, w tej chwili nie umiem przytoczyć źródła, ale to można sobie łatwo znaleźć, z których wynika, że głównym powodem poparcia dla AfD, i to takim dominującym, jest kwestia migracji. Niemcy boją się tych, zwłaszcza nowych migrantów, no bo co innego są, nie wiem, Turcy, którzy przyjechali w latach 60., 70., są zintegrowani, a w niemałej mierze ich potomkowie także zasymilowani, a czym innym są ci nowi przybysze, goście Angeli Merkel i ci jeszcze nowsi. I ta wypowiedź o Syryjczykach, o ile mi wiadomo, dotyczyła właśnie tej grupy, milion osiemset i
1: tej,
2: tak dalej.
1: Która napłynęła do Europy, głównie do Niemiec, poprzez jedne proste słowo: Angeli Merkel, zapraszamy.
2: Tak, ciocia Angela.
1: I zresztą wówczas migranci, ja nawet ten kres widziałem trochę na żywo, na takim na wyjeździe, podróżując po Bałkanach, widziałem te masy migrantów i rzeczywiście padały głosy: pani Merkel nas zaprosiła.
2: No bo zaprosiła. W każdym razie Niemcom chodzi głównie o migrację. Więc to nie oznacza zaraz, że wszyscy ci, którzy popierają AfD, popierają również na przykład wyjście ze strefy euro.
1: Ale są też tacy, że którzy mogą nie głosować na AfD, a też być za takim pomysłem, więc to też nie wiadomo.
2: No to akurat troszkę bez sensu z punktu widzenia takiej zimnej kalkulacji, no bo jak wiemy, Niemcy są beneficjentem euro największym, co zresztą jest chichotem losu, bo przecież euro powstało po to, żeby nieco zmoderować.
1: Ale może nie są, tylko może byli, bo jakby tak postudiować sobie inne i porozmawiać już zupełnie poważnie, no to AfD, które w tej chwili jest trochę inną partią, ale powstawało te kilkanaście już lat temu jako wehikuł polityczny kilku profesorów dość znamiennych, którzy właśnie podkreślali, że euro wówczas już ich zdaniem wcale Berlinowi nie służyło. I to był ten ta pierwsza emocja poznania AfD, to była taka nawet trochę inteligencka partia ekonomistów, którzy mówili: Unia Europejska jest gorsetem, a strefa euro w szczególności dla potencjału ekonomicznego Niemiec.
2: No, Unia Europejska może i jest gorsetem, natomiast jeśli Niemcy mają największy wpływ na Unię Europejską oraz największy wpływ na politykę Europejskiego Banku Centralnego, a mają, mimo że to nie Niemiec stoi na jego czele, no to jednak są beneficjent, ale z tym euro wydaje mi się, że chodzi tu o coś innego, nie o racjonalne kalkulacje. Nadal u nas pokutuje takie przekonanie, że Niemcy to są racjonalni, mają zawsze na wszystko strategię i tak dalej, i tak dalej, co jest niezupełnie prawdziwe. Z tą strategią to już wiemy, że owszem, strategię to oni mają, tylko że te strategie często okazują się nietrafne i Niemcy mają ogromny problem z wycofaniem się z danej strategii, na przykład z pomysłu na imigrację, na politykę energetyczną i tym podobne rzeczy. Natomiast oni wcale nie są tacy racjonalni. Niemiecka opinia publiczna, media i tak dalej są emocjonalne w dość dużym stopniu. Nawet jest takie pojęcie histerii, które dość często jest podnoszone. I kwestia euro, a konkretnie marki niemieckiej, wydaje się, że tutaj gra właśnie na takich strunach emocji i sentymentu do dawnej Bundesrepubliki, która była w oczach dzisiejszych Niemców krajem idealnym. To znaczy zapewniającym ciągły wzrost gospodarczy, powszechny dobrobyt, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo w każdej innej kwestii. I to była ta kultura konsensusu, też sławne niemieckie pojęcie, które konsensus polegał na tym, że elita obiecywała Niemcom dobrobyt, krótko mówiąc, dobrobyt i bezpieczeństwo, a w zamian za to oni mieli głosować na partię te z, początkowo z wielkiej trójki, czwórki i tak dalej, i tak dalej. Tam dołączały kolejne partie zieloni jako ostatni do tych, że tak powiem, prawilnych ugrupowań, na które należy głosować. No i ten konsensus się załamał. W związku z tym wielu patrzy wstecz, czyli na te dobre czasy, lata 70., 80., 90., czyli Bundesrepubliki, gdzie marka była podstawą gospodarki, gdzie był eksport, gdzie imigranci się integrowali, nie sprawiali kłopotów, gdzie nie było, co tu dużo kryć, NRD-owców, którzy w oczach wielu Niemców z Zachodu przynoszą tylko kłopoty. No zresztą integracja Niemiec Wschodnich też przebiega, właściwie się nie zakończyła i przebiega z dużym trudem. Frustracja wschodnio-niemiecka też jest widoczna. No, ten naród nadal nie jest scalony.
1: Nie jest scalony, ale jednak jak powiedzieliśmy, że AfD już przestało być partią Ossi, przestało być partią protestu Niemców Wschodnich, którzy na zjednoczeniu nie wygrali tak bardzo jak Landy Zachodnie.
2: Właśnie mówię i stąd... zgadza się. I stąd właśnie te myśli o marka niemiecka jest powszechnie przywoływanym symbolem znakomitego stanu Republiki Federalnej. Więc tutaj, jeśli chodzi o te deklaracje wyjścia ze strefy euro, która bardzo, bardzo wątpię, że będzie spełniona, nawet gdyby AfD zdobyło pełnię władzy. Pamiętajmy o tym, że ci prawicowi, radykalni, czy jak ich tam nazwać, ci inni liderzy, kiedy dochodzą do władzy, to muszą bardzo, że tak powiem, regulować swoją politykę ze względu na skrzeczącą rzeczywistość. Na przykład pani premier Meloni, która utrzymuje władzę już długo, bo zaraz będzie najdłużej rządzącym premierem Włoch powojennych, ale jakim kosztem? Musi ustępować, musi się zgadzać na różne takie niesuwerenistyczne rzeczy. I na przykład podobnie w Holandii było, więc zresztą w Polsce też, bo ustępstwa Zjednoczonej Prawicy na rzecz Unii Europejskiej również miały miejsce, które były wymuszone czy zachęcone, że tak się wyrażę, tak zwanymi realiami. Więc zobaczymy, czy Niemcy rzeczywiście, jeśli AfD dojdzie do władzy, będą chciały wyjść z tego euro. Ja bardzo, bardzo mocno w to wątpię, ale to, co mówi Alice Weidel, czy inni liderzy AfD, przecież jest obliczone na... To są przekazy wyborcze. Czy mówimy o kampanii Saksonii-Anhalt, czy mówimy o kampanii ogólnoniemieckiej, która kiedyś tam się zacznie, a może już niedługo i tak dalej, i tak dalej. To przecież ludziom się mówi to, co chcą usłyszeć. Więc natomiast jeśli chodzi o Schengen, no to przecież Schengen i tak wszyscy w szwach i to za sprawą rządu niemieckiego, który wprowadził kontrolę. Za sprawą Hiszpanii, Włoch i tak dalej, i tak dalej. Polska też wprowadza kontrole tak zwane tymczasowe tu i tam, na przykład na granicy litewskiej, więc ta strefa Schengen i tak trzeszczy w szwach i tak jest bez przerwy zawieszana i nie potrzeba tutaj AfD, żeby ona się kruszyła. Oczywiście zawieszenie strefy Schengen, znaczy wyjście ze strefy Schengen z punktu widzenia niemieckiego jest też troszkę, że tak powiem, też troszeczkę graniem na sentymencie, bo Niemcy uważają, że inne kraje im podrzucają imigrantów, między innymi Polska, dlatego też wprowadzili granicę, kontrolę na polskiej granicy i tak dalej, i tak dalej, czyli krótko mówiąc nie widzą belki we własnym oku. Więc ja bym tutaj nie panikował.
1: Ale też nie chodzi o jakąś taką większą panikę, panie redaktorze, Marek Wybel, naszym gościem, tylko co się stanie z projektem europejskim, jeżeli w Niemczech coraz większą rolę będzie odgrywać partia, która mówi, wychodzimy z dwóch ważnych polityk europejskich, ze strefy euro i ze strefy Schengen. Czy to nie jest tak, że to jest taki widomy znak, że Unia Europejska w tym kształcie lewicowo-liberalnym, w kształcie urzędniczym, w kształcie, który przybrał postać swoistej wieży z kości słoniowej, znoszącej się z Brukseli, gdzie współcześni mandaryni, nie wychodząc ze swojego złotego miasta, kształtują obraz gospodarczy kontynentu w sposób niespecjalnie udolny, że i we Francji spodziewany triumf całkiem niedługo, bo już w przyszłym roku Marine Le Pen, dzisiaj francuska prasa pisze wprost o tym, że lewica jest w rozsypce i że nie ma nikogo, kto mógłby zatrzymać Marine Le Pen. Też to trochę inna partia niż AfD, co w innej grupie politycznej w Europarlamencie, no ale w Niemczech to jest wzrost AfD, że to wszystko pokazuje, że projekt europejski zmierza do bardzo istotnego przeredefiniowania, bo w tym motorze, w tych dwóch państwach, które pozostały nam po państwie Karola Wielkiego, państwo zachodniofrankijskim i wschodniofrankijskim, w obydwu tych państwach rosną, a może za chwilę dojdą do władzy siły, które kontestują istotę Unii Europejskiej.
2: No nie zapomnijmy o Lombardii jeszcze. Ale przepraszam, te siły nie są przyczyną kryzysu Unii Europejskiej, tylko skutkiem. Unia Europejska od dekad jest rządzona przez siły nie tyle liberalno-lewicowe, ile unionistyczne. Czyli tendencja do integracji europejskiej jest stała, oczywiście się zmienia. Angela Merkel była hamulcowym integracji, bo uznawała, że jej się nie opłaca, a z kolei Olaf Scholz przełożył Weichę i ona na razie pod rządami Friedricha Merca jest przełożona na tę stronę. Natomiast generalna tendencja jest taka, że na wszystkie bolączki, na wszystkie problemy lekarstwem jest jedno, więcej Europy. Zresztą raport Draghiego, który teraz podobno zyskuje nowe życie w postaci tak zwanej grupy Renu, jasno to komunikuje. Więcej integracji, czyli krótko mówiąc więcej państwa europejskiego i ruchy te tak zwane antyeuropejskie, czy uniosceptyczne, czy uniorealistyczne, jak właśnie AfD, czy Zgromadzenie Narodowe, czy jakiekolwiek inne w Europie, są w dużej mierze efektem tego, a nie przyczyną kryzysu Unii Europejskiej. Jeśli, ja bym nawet powiedział, ten sposób, że jeśli ta prawica, jeśli będzie miała rozum, a nie będzie po prostu głupią altprawicą, dojdzie do władzy, to ona wręcz może ratować Unię Europejską przed rozpadem czy permanentnym kryzysem. Ponieważ jeśli nie dojdzie do władzy, to te pomysły federalistyczne czy też unionistyczne będą kontynuowane i wzmacniane, co doprowadzi do jeszcze większego kryzysu. Przecież gołym okiem widać, że więcej Europy nie oznacza lepszego bytu Europy. To wiemy już z doświadczenia, nie z jakiejś analizy mędrców, tylko z doświadczenia. Jeśli Europa będzie się bardziej integrować, to centrum potężne, na przykład niemieckie, będzie miało w niej coraz więcej do gadania, a ponieważ zasoby są ograniczone i ogólnie bida, no to będą się budować kosztem innych państw. Co to

0: przecież czasami o Unii mówi, jakby to było jakieś nowe cesarstwo rzymskie. Czyli krótko mówiąc, nadal unionizm, czy też federalizm, tylko taki, rozumicie, wiecie, bardziej prawicowy.
1: No, czyli,
0: to przecież,
1: że...
0: jeśli Unia będzie scentralizowana jeszcze bardziej niż dziś, to prawdę mówiąc, co za różnica, czy ona, to znaczy jest różnica, czy ona będzie lewicowa, czy prawicowa. Ale i tak będzie miała centrum decyzyjne gdzieś tam.
1: Poza Polską.
0: Poza Warszawą, krótko mówiąc, bo Polska nie
1: ale
0: będzie.
1: Ale to już konkludując ten ruch, to w Saksonii-Anhalt teraz mamy taki ciekawy spot pokazujący lidera lokalnego AfD, który na motorach, skuterach z swoimi zwolennikami jedzie po władzę. Sondaże wskazują, że raczej w Saksonii-Anhalt ten sukces będzie. Jak będzie w skali ogólnoniemieckiej, to się dopiero okaże za paręnaście ładnych miesięcy. Ale te deklaracje, jak rozumiem, nie traktujemy zbyt poważnie, że jak co do czego przyjdzie i AfD by do władzy doszło samodzielnie, czy w jakiejś koalicji, że część może Hadecji złamie tą zasadę, jednak się przyłączy do AfD, żeby nie łączyć, żeby nie z lewicą skrajną nie rządzić, no to w takich warunkach te hasła pozostaną tylko hasłami, a Niemcy i tak zostaną potem przy euro, przy strefie Schengen jako trochę filar, ale trochę zmodernizowane, jeszcze bardziej niemieckiej Unii Europejskiej.
0: Przy euro raczej pozostaną, a czy przy strefie Schengen, to nie wiem, ale strefa Schengen i tak ledwie żyje, więc co za różnica, mówiąc trochę cynicznie i trochę w uproszczeniu. Natomiast oczywiście ja jestem przekonany i wiele na to wskazuje, że taka na przykład AfD podejście do władzy zrobi się znacznie bardziej mainstreamowa.
1: Niż
0: przed wyborami, kiedy trzeba ludziom powiedzieć to, co chcą słyszeć.
1: O czym mówił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do decyzji wyborczej po raz ostatni dzisiaj i na deser mamy polską politykę. Razem z nami Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta, kanał Tak, ale też własny zakątek w internecie, prywatny kanał Michała Karnowskiego na YouTubie. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I właśnie w tym zakątku internetu Michała Karnowskiego można odnaleźć film Nawrocki na celowniku Tuska. To film o tym, jakie mogą być plany obecnej koalicji szeroko pojętej, także z tą medialną odnogą wobec pasu prezydenckiego już najbliższej jesieni. Te słowa trochę potwierdza dość specyficzna i swoista publicystka pani Eliza Michali, która przyznała ostatnio, że gorąco trzyma kciuki za przejęcie razem z panem Berkiem Trybunału Konstytucyjnego, bo wtedy będzie można usunąć Karola Nawrockiego z Pałacu Prezydenckiego.
2: Tak. I myślę, że mogą to próbować zrobić. Jak wiecie, drodzy słuchacze, jak pan panie redaktorze wie, zawsze staram się tutaj spokojnie mówić i widzieć to analitycznie, ale to właśnie te narzędzia takie chłodne wskazują, że idzie potężne przesilenie, że ten obóz rządzący, który chyba wyczuł pewną szansę, pewną lukę, jak to mógłby zrobić. Pamiętajmy, po co oni w ogóle przyszli do Polski? Oni nie przyszli, żeby wygrać jedne wybory. Oni przyszli, żeby nigdy już więcej żaden PiS nie wygrał. Żadna konfederacja się nie pojawiła, żeby tu po prostu Polskę posprzątać i Polskę tak zredukować. No, w sensie politycznym ją, czy gospodarczym ją redukują. Takiej ambicji też narodowej, państwowej, naszego znaczenia. Ale tutaj to ryzyko ma zniknąć, więc na chwilę wzięli oddech po 1 czerwca 2025 roku, ale się przegrupowali. Jest nowy plan polityczny i on jest bardzo wyraźny. Tutaj brakowało nam jednego elementu w tej całej układance, no bo widzieliśmy, że chcą wziąć Trybunał Konstytucyjny, wprost mówili o tym, że to może być element zawieszający prezydenta, tak, ten artykuł 131 Konstytucji. Po to idzie tam i Tusk tak mruga do swoich, mówi, no słuchajcie, ja wiem, że to nie jest może niezależny sędzia konstytucyjny, bo to była moja prawa ręka, pan minister Berg, ale wiecie, rozumiecie, powody są. Sytuacja nadzwyczajna, jak to parę razy sformułował pan premier. No i brakowało nam tutaj tylko, prawda, jednego elementu, co ma być takim takim punktem odbicia, co ma być tym, co wywoła panikę moralną, co stworzy takie podglebie do tego, żeby Karola Nawrockiego, 52,5% poparcia, prawda, w sondażu CBOS-u, żeby tutaj prezydenta Karola Nawrockiego tak brutalnie zaatakować, bo oni najpierw muszą go w oczach opinii publicznej jakoś pana prezydenta poniżyć, zredukować, osłabić. No i tym czymś moim zdaniem ma być ta afera Zonda. Także widać, że tutaj na maksa jadą, tak jak z Funduszem Sprawiedliwości. Oni uważają, że bardzo osłabili środowisko Solidarnej Polski, tak sądzą, że przy podobnych bardzo mechanizmach, bo to ci sami ludzie przyprowadzają tak samo, Kral jako ich świadek koronny, mały czy duży, to się okaże, w połączeniu z siłą medialną, w połączeniu z Trybunałem, że to wszystko prezydenta Karola Nawrockiego zredukuje, osłabi, a być może usunie z urzędu. Rozmawiałem też na kanale Tak z Piotrem Semką, co piątek mamy takie, myślę, że ciekawe pogaduchy, no i Piotr też mówi, słuchajcie, no nie lekceważmy tego, nie lekceważmy. Ważmy, naprawdę spróbują wszystkiego. Pani Pawlicka, to przecież nie jest jakaś wielka analityczka, ale ma jedną znawczą dla nas, mają jej wywody. Ona oddycha w tym świecie władzy i ona mówi w każdym właściwie wywiadzie impeachment, impeachment, impeachment. No nawet pani Ewa Łętowska, to znany cytat, ale jej powiedziała, nie ma żadnego impeachmentu. Ona mówi, ale zawsze może być ten pierwszy raz. Zatem uważam, że czeka nas bardzo gorąca polityczna jesień, takie mocne przesilenie. Oni muszą trochę na to pójść w takim bandyckim, może powiem, znaczeniu, w takiej bandyckiej logice, dlatego że no, Karol Nawrocki wyrasta nam tutaj na takiego króla prawej sceny politycznej. Jest młodością, jest energią, jest sukcesem, jest sprawczością, jest taki na razie, bo to nigdy nie trwa wiecznie, ale taki mocno immunizowany na ich ataki. On zyskuje, prawda? Oni myśleli, że on będzie tracił, że te wybory prezydenckie to był jakiś momentum, ale momentum chyba jeszcze przed Karolem Nawrockim, który sięga po też nadzwyczajne narzędzia budowania swojej pozycji, wizerunku, także wśród młodych, atakuje ich pozycję w takim znaczeniu przejmowania pewnych, wydawałoby się, atutów obozu liberalno-lewicowego, czyli młodzi z nami. No dziś młodzi z Nawrockim. To jest dla obozu rządzącego i dla grup za nim stojących, tych krajowych, ale i tych zewnętrznych, śmiertelne zagrożenie. Już widzimy, rzucają kolejne zasoby przeciwko prezydentowi. No akcja Greenpeace, kiedy Greenpeace atakował personalnie plakatami po całej Polsce rozwieszonymi za grube tysiące, a w sumie pewnie miliony, urzędującego prezydenta. Co to w ogóle jest? Ale robią, próbują. No i pani Michalik, która też może nie za mądra, ale za to właśnie era. Bardzo ją za to cenimy. Więc gorąca polityczna jesień przed nami. Myślę, że wymaga to pełnej mobilizacji tych, którzy nie chcą do takiego bezprawia dopuścić. Jeden jeszcze tylko element. No są jakby zachęceni, myślę, ci atakujący tym faktem podziału prawicy, tak? No ale też mam wrażenie, że tu akurat też się spełnia, z tego się bardzo cieszę, to moja analiza, że ten podział, to odpadnięcie grupy Morawieckiego może nie jest na zawsze, może to element...
1: A do tego jeszcze przejdziemy, okay, to są też bardzo ciekawe ustalenia i informacje, które możemy państwu przekazać. Co do tego, co dzieje się, co może dziać się w kancelarii premiera, co może planować Donald Tusk, jak się tak patrzy na działania innych koalicjantów, to najpierw był opór, to panna Maria Żukowska, to ktoś z PSL-u, to nawet pozwoliła Paulina Henik-Kloska, no już osoba zupełnie zależna od Tuska, mówiąc, że to jest zły wybór, że nie będą pana Berka ściągać. Teraz się okazuje, że właśnie dzisiaj jest taka wypowiedź już pani minister Henik-Kloski, która mówi, nie, jednak dobry fachowiec nadaje się, więc wiecie, Donald Tusk ten opór chyba dość łatwo, ale jednak musiał przełamać, że to jest ktoś, na kim mu bardzo zależy i się nie obejrzał, nie kalkulował, tylko zmusił swoich koalicjantów, że mają przyjąć jego wybór i kropka.
2: Tak, bo myślę, że im wyjaśnił dlaczego i po co. Tak, że tutaj, jak mówię, nie chodzi o Trybunał Konstytucyjny i jakąś niezależność Sądu Konstytucyjnego. No chodzi o to, żeby to było takie narzędzie pacyfikacji prezydenta. W wariancie minimalnym chodzi ci może o po prostu na przykład stwierdzenie nieważności szeregu, czy może błędności konstytucyjnej, nieprawidłowości konstytucyjnej szeregu ustaw, także nawet bardzo starych, które na przykład jakoś regulują kompetencje prezydenta, ale i tych nowych, a przede wszystkim sądy. No, całe sądownictwo ma być, cała reforma sądownictwa ma być unieważniona i tak ja wiem, że jest taka teza na prawicy nawet, że no, ten Ziobro nic nie osiągnął, to w ogóle bez sensu i tak dalej. Nie mówię, że nie ma za co pana ministra Ziobry krytykować, ale mówię, że jednak to, że w Sądzie Najwyższym są pewne wydziały, które no nie są w pełni kontrolowane przez establishment, to jest jednak duża zasługa, co nam wyszło chociażby przy wyborach prezydenckich. I oni to wszystko chcą cofnąć. Znaczy chcą jakby do swojego panowania politycznego i panowania w większości części systemu sprawiedliwości dołożyć pełne panowanie w tym obszarze, żeby już być też sędzią. Znaczy nie tylko uczestnikiem gry, ale i sędzią. No i pan Berek takim sędzią będzie. No Tusk chwali, że niezwykle sprawny i mu wszystko dowozi. Co mu dowozi, to możemy sobie pospekulować, bo czy mu dowozi jakiś rozwój Polski, czy mu dowozi jakieś reformy udane, no nie widzimy, żeby to się w ogóle w państwie
1: ale
2: działo.
1: Ale wiele osób mówi, że to jednak była osoba sprawna, może jedna z niewielu, może
2: ale
1: jedyna.
2: Sprawna? Ale ja pytam, w czym sprawna?
1: W takim zarządzaniu, w takim coś, czego my nie widzimy i co jest bardzo nieseksy dla publiczności, czyli takim bieżącej, żmudnej pracy legislacyjnej, że on jednak...
2: Gdzie jest ta praca, jakiej nie ma?
1: Jakieś ustawy...
2: Jest sprawny, jest macherem po prostu, jest macherem, no i ma być macherem tam. Bo ja mówię, znaczy, gdybym widział, że to państwo polskie idzie do przodu i my rzeczywiście dowozimy, to bym rozumiał, że taki Berek mógł się zasłużyć na pracy, na polu pracy państwowej, jak to kiedyś ładnie mówiono, ale tej pracy państwowej nie ma, więc tylko
1: jak ktoś tam mówi o tej deregulacji, ona tam nie jest spektakularna, ale coś tam jednak przyjęto, nawet te ustawy prezydent podpisał. To nie to, żeby to jakieś moje zdanie, tutaj recenzuję moją rozmowę z osobą, która no powiedzmy, nie jest jakimś wielkim sympatykiem Tuska, no ale chodzi na te spotkania, to jest Piotr Rudnowski, który był u nas w studiu i nam tłumaczył, przynajmniej mi tłumaczył, że jednak to jest osoba, która legislacyjnie coś tam robi i jest w stanie ten system legislacyjny opanować.
2: No i po co taka osoba w Trybunale?
1: No właśnie, to jest też pytanie, no i zdaniem Piotra Trudnowskiego odejście Macieja Berka znaczyłoby, że w tej ekipie nie zostanie już nikt, zgoła nikt, to będzie w stanie ogarnąć proces legislacyjny.
2: Potężny błąd prawicy, która naprawdę jest w euforii, jest w szwungu, ma takie poczucie, że Karol na Nawrocki wygrał. Karol Nawrocki jest popularny, jego małżonka świetna, zresztą pierwsza dama Marta Nawrocka jeszcze bardziej, że właściwie nic nie trzeba robić, oni to posprzątają, a my możemy się kłócić, tak? A my możemy mówić, że weźmiemy rząd, chociaż dzisiaj to mamy pana Mentzena, który atakuje Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość, które się tam też na kogoś gniewa i to wszystko jest skłócone, rozkotłowane i rozczłonkowuje się dalej, ale nie, spokojnie, jakby to wszystko się poskłada. Znaczy, może się poskładać, ale samo się nie poskłada. Samo się nie poskłada. Naprawdę, wniosek moim zdaniem z tego planu, który jest, no jest przerażający w jakiejś mierze, bo to jest taki plan po prostu skończenia z demokracją w Polsce. Więc musimy mieć tego świadomość. Tak jak przed wyborami prezydenckimi i po wyborach próbowali skończyć z demokracją w Polsce. Ja nie znoszę takiej gadki, która często się zdarza także po tej prawej stronie. Na przykład śmieszne puczyki były, pucz żenada. On był śmieszny po, ale jak był, to nie był taki śmieszny, bo nam groziło, że po prostu anulują nasze mechanizmy demokratyczne. I wniosek z tego przerażającego planu, który naprawdę nie jest śmieszny, nie jest śmieszny. Rumunii anulowali wybory, powieka im nie drgnęła. Poczytajcie prasę niemiecką, która mówiła kiedyś, prawda, o metodach policyjnych w celu likwidacji opozycji prawicowej w Polsce i dzisiaj też doradza Tuskowi, żeby ostrzej jechał. To żarty są? To nie są żarty. Wniosek z tego przerażającego planu jest, że na barkach Mentzena, Bosaka, prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Karola Nawrockiego spoczywa potężna odpowiedzialność. Oni już dzisiaj muszą myśleć, jak się temu przeciwstawić. To się samo nie dokona. Także jesienią, moim zdaniem, odpowiedzią na to powinna być jakaś forma konsolidacji prawicy. Mówił ciekawie o tym Łukasz Pawłowski, o takim układzie z Bosakiem. To chyba nie jest do końca możliwe. Ja sądzę, że to się skończy na dwóch, na trzech prawicowych listach, ale na Boga niech ich nie będzie już więcej.
1: Ale to zacytuję, bo to akurat myśl, która pewnie nie tylko u nas, ale także u nas wybrzmiała, właśnie blok, a może u nas po raz pierwszy nawet, tak się pochwalę, Łukasz Pawłowski mówił, że wedle jego nawet nie badań, tylko takich na poziomie tych, na podstawie tych badań pewnej intuicji.
2: No tak, to u pana to ciebie było, tak, przepraszam.
1: Tak.
2: To jest tak zwany utwór się urwał autorowi.
1: Tak jest, ale to dobrze. Żebym się powiedział, że jego zdaniem lista złożona z całego PiSu, czyli i Morawieckiego, i PiSu właściwego, poszerzona pod auspicjami prezydenta o, co dla niego było bardzo ważne, o środowisko Krzysztofa Bosaka, to jest lista, która może wyraźnie wygrać wybory, albo samodzielnie, albo z jakimś mniejszym koalicjantem rządzić. Taka wizja się wygrania prawicy w tych wyborach.
2: To się nie zdarzy. Znaczy to dobra wizja, ale ona się nie zdarzy. Krzysztof Bosak nigdy nam nie pokazał, że jest jakby zdolny, czy szanuje tego rodzaju takie troszeczkę rewolucyjne pomysły. Raczej jego kariera jest taką pochwałą stabilności, cierpliwego wspinania się i osiągania efektu w taki spokojny sposób, więc
1: może zaskoczy dzisiaj, szczególnie, że ta relacja, to wszyscy o tym wiemy, Bosaka z Mentzenem jest bardzo szorstka. Oni są poukładani.
2: Ale kasę trzyma Mentzen, ale kasę tam trzyma Mentzen. Może, no jakby różne rzeczy się zdarzają. Na dzisiaj nie ma żadnych, poza jakby naszym chcieństwem, czy kogoś chcieństwem, wskazówek, że to się miałoby zdarzyć. Konfederacja to jest taki dość elastyczny szyld, który wszystkim pasuje. Nie przywiązywałem do tego wagi. Natomiast myślę, że są możliwe w sumie trzy listy prawicowe. Czyli pana B, reżysera pana B oraz moim zdaniem Konfederacji oraz moim zdaniem jakiejś zjednoczonej na nowo prawicy pana Kaczyńskiego z powrotem pana Morawieckiego. Sondaże chyba, tak jak przewidywałem, wskazują, możemy chwilę jeszcze porozmawiać, dlaczego Rozwój Plus ma takie sondaże, a nie inne. Wbrew pozorom to będzie bardzo dobra opowieść o Rozwoju Plus i o jednym elemencie od nich niezależnym, który po prostu no jest i oni nie są w stanie, moim zdaniem nie będą w stanie tego przeskoczyć, ale myślę, że i plus tam jeszcze jakby inne środowiska, które PiS zawsze umiał przed wyborami przyciągnąć, mógłby taki silny blok naprawdę wokół PiSu powstać. Tam niech sobie niektórzy sarkają, że to już było i tak dalej. To ma swoją moc społeczną, to jest mocno zakorzenione. No i Konfederacja I na tych dwóch blokach ja bym opierał przyszły rząd z silnym wsparciem prezydenta już przed wyborami oraz być może z wskazaniem przed wyborami już kandydata na premiera przez prezydenta i próbą zbudowania takiej przedwyborczej, szerokiej koalicji, nie listy, ale takiej koalicji przyszłej wokół na przykład pana Zbigniewa Boguckiego. To miałoby, myślę, ręce i nogi, nie byłoby fantazją i to mogłoby wygrać wspólnie wybory. Gdyby wyborcy usłyszeli, że prezydent Karol Nawrotki popiera jakby tego kandydata na premiera, a on z kolei zawiązał wokół siebie, jak gdyby już przed wyborami już dwóch grup politycznych, to ma to ręce i nogi moim zdaniem. Reszta jest, obawiam się, trochę fantazją, a naprawdę do wyborów rok, ja bym, no trochę z hakiem, ale tak naprawdę już we wrześniu to ostro ruszy. Po drugiej stronie obóz, który się przegrupował, ma bardzo brutalny plan takiego chwycenia za twarz nas wszystkich i tutaj nie ma co czekać, tu trzeba po prostu działać, no nie ulegać jakimś złudzeniom.
1: A to zapytam jeszcze o te plotki, które do mnie docierają, że podobno w Pałacu Prezydenckim już trwają rozmowy między różnymi grupami szeroko pojętej Zjednoczonej Prawicy i Mateuszem Morawieckim i Prawem i Sojuszem i innymi środowiskami, że ten scenariusz nie jest tylko taką intelektualną analizą pana redaktora, ale jest także no, już realizującym się powoli scenariuszem.
2: No też oczywiście coś tam wiem, moje analizy, mam nadzieję, że są oparte na różnych faktach, rozmowach. No same te rady, prawda, prezydenckie, no one są takim szerokim zapleczem Karola Nawrockiego, wszyscy do niego chodzą, Bosak chwali, to jest oczywiste, a wiemy, że te spotkania tam się odbywają. Dołożyłbym może tutaj do tej naszej rozmowy jeden element, który też musi wybrzmieć. Otóż to nie jest tylko pytanie, czy Karol Nawrocki chce, on musi. On naprawdę musi, bo wyobraźmy sobie, że w 2027 roku mandat przedłuża Donald Tusk, czyli jest taki no, z nową energią, tak? Albo ktoś z tego środowiska, tu nazwisko nieistotne, ale ta strona lewicowo-liberalna przy tej ich pogardzie wobec Karola Nawrockiego, bo tam co chwila pilnują, żeby ten przemysł pogardy pracował cały czas. To jest nieporównywalne z czasami świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, bo wtedy nie było tych mediów takich jak Radio Wnet, jak te dwie telewizje, jak różne kanały, nie było oporu, ale próbują tak zohydzić Karola Nawrockiego, a jesienią, jak już nam kolega Stankiewicz powiedział, będzie bombka, tak, Dibua i Giertych pracują. Więc prezydent, który miałby w 2027 roku odświeżoną ekipę Tuska, no byłby w dużych tarapatach. A dwa, jeśli mówimy o reelekcji, a chce jej chyba Karol Nawrocki, no to jak osiągnąć reelekcję w takich warunkach, nie kładąc też na stole jakby konkretnego dorobku? Byłoby to bardzo ciężkie i pewnie mając jeszcze pozbawione już całkowicie finansowania partie opozycyjne, bo to, jak wiemy, umieją robić bezprawnie, ale robią. Zatem Karol Nawrocki musi, no też i chce oczywiście, bo to jest polityk, który tak chce władzy. On chce sprawczości, on chce realnie rządzić Polską, on jest w takim wieku. No też jeszcze nigdy nie doświadczył porażki, no to jest inna historia, tak, bo jakby to na tym polega zresztą młodość, na tym polega zawsze świeża siła w jakimś obszarze, że ona jest pozbawiona tych blizn, tych ran. Choć prawdziwego polityka to się poznaje jakby po jakiejś pierwszej czy drugiej porażce. Na razie ich Karol Nawrocki nie zanotował, to jest pewien plus. On jakby jest, to ma takie poczucie, że zawsze będzie zwycięzcą.
1: Też właśnie trochę, no ten szwung polityczny, ale to jest trochę minus, no bo i Jarosław Kaczyński, co by nie mówić, także Donald Tusk mieli te swoje momenty, kiedy nie wiodłem się w polityce i musieli to przetrwać. To jest klasa polityka.
2: No, ta klasa i mówię, i ona też uczy takiej pokory, tak, bo no tutaj mówię, ale to ja nie chcę w to wchodzić, bo to już jest jakieś takie psychologizowanie, no na dziś to jest bez wątpienia czas Karola Nawrockiego i on, i on jakby będzie to chciał poukładać po swojemu. On musi i chce to po swojemu poukładać, to jest jakaś dobra informacja, ale to też samo się nie zrobi. My mamy prawo wymagać od wyborców, od polityków prawicy, znaczy dużej odpowiedzialności, znaczy szału dostaję, jak słyszę, jak oni, prawda, niektórzy z nich tam się rozdrabniają i tak dalej. No, ale są też ochłonięcia, bo na przykład tak pozgrzytało pomiędzy tym Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością i już się teraz uspokoiło i każdy tam szuka swojej drogi, a ja stawiam tezę, że to się skończy jakby jedną wspólną listą. To przepraszam wszystkich, którzy dzwonią do mnie zawsze po wywiadach w Radiu Wnet, mówią, co ty gadasz, no my tu środowisko samodzielne, niezależne i absolutnie nie ma powrotu. No ten powrót jest po prostu, jest oczywisty, on jest jakby matematycznym wynikiem, tak? To znaczy środowisko Morawieckiego bardzo sprawne, spójne, takie efektowne też, tak? Bo młode, bo dynamiczne, no ale nie jakby wybiło się na samodzielność, ale ale nie jest w stanie wybić się na wielkość, po prostu z paru powodów. Przede wszystkim dlatego, że 6,5 roku trwały rządy premiera Morawieckiego i moim zdaniem, co by premier nie mówił, a ciekawie mówi, tak? I stara się, propozycje programowe, no to jakby tego nie mówili, to ludzie to słyszą jako słowa byłego premiera PiS-owskiego. To jest po prostu zewnętrzny warunek, który nie zależy od Mateusza Morawieckiego. No, od niego nie zależy, tak? No, ma po prostu to tak silnie przyszyte, że wyrwać się z tego, nie wiem, co musiałoby się stać, no musiałby może, nie wiem, no co, nie chcę podpowiadać, ale no jakoś przebrać się, zapuścić wąsy, okulary, no i narodzić się na nowo.
1: No to nie jest takie proste, bo trzeba byłby także jakiś fragment własnego dorobku przy okazji tego przebierania się porzucić, a to dla polityka może być zabójcze czasami, jak się własny dorobek wyrzuca za ścianę. Naszym gościem był Michał Karnowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Ja również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą rodzinę Radia Wnet, tak powiem. Wszystkiego dobrego, dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Sabah el khair, hon Beirut. Czyli co powiedziałem?
1: Bonjour, bonjour, bonjouren.
0: Ale po polsku.
1: Dzień dobry, witamy Radio Beirut.
0: Właśnie, Radio Beirut wita na krakowskim przedmieściu. Za każdym razem, kiedy znajdujemy się w naszej ojczyźnie, to najchętniej wracamy do matki studia tu na krakowskim przedmieściu Radia Wnet. Dzisiaj gościmy panią Dorotę. Nazwiska nie zaryzykuję. Proszę się przedstawić.
1: Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo Panie Kazimierzu za zaproszenie na dzisiejszą audycję. Nazywam się Dorota Atmadjan.
0: Tak. Jeszcze raz proszę powtórzyć nazwisko.
1: Atmadjan.
0: Pięknie brzmi. Pani Doroto, ja o Pani wiem bardzo dużo i zaryzykowałbym, by to wszystko naszym słuchaczom dzisiaj powiedzieć, bo to by wytłumaczyło, dlaczego tutaj przy tym okrągłym stole w studiu Radia Wnet Pani jest. Ale to może tak w kilku zdaniach. Proszę coś o sobie naszym słuchaczom powiedzieć.
1: Proszę Państwa, od wielu lat jestem związana z Libanem, nie tylko przez mojego małżonka, którego nazwisko noszę. Jest to nazwisko ormiańskie, ponieważ jak słuchacze Radia Wnet zapewne wiedzą, w Libanie jest bardzo duża diaspora ormiańska. Ormianie są nieodłączną częścią ludności libańskiej, uważają się za Libańczyków. Ja również mam obywatelstwo libańskie. Od wielu lat zajmuję się, jestem przewodnikiem w Libanie, a z panem Kazimierzem łączy nas nie tylko wspólna droga związana z duchowym i kulturowym i historycznym dziedzictwem tego kraju, ale również wiele przeżyć, które już mieliśmy na tej jednej drodze.
0: Tak, i wydaje mi się, że to wystarczy dla naszych słuchaczy, żeby wiedzieć, dlaczego pani tutaj z nami jest i o czym chcemy dzisiaj mówić. Ja dodam tylko do tego przewodnik, to jest bardzo ważne, że to jest przewodnik z licencją i to z licencją Ministerstwa Turystyki Rządu Libańskiego. To jest bardzo ważne, dlatego że Liban jest tak skomplikowaną, można by powiedzieć, osobowością turystyczną, archeologiczną, społeczno-polityczną, że naprawdę tutaj różnego rodzaju źródła, które znajdujemy w internecie, nie wystarczą. No chyba, żeby ktoś znalazł taki przewodnik, który się nazywa Liban Więcej niż Przewodnik. Tam na drugim miejscu jako autor jest też właśnie Paweł Rakowski, to człowiek, którym współpracuję od dawna, także na pewno ten przewodnik polecam. Pani Doroto, pani aktualnie z różnych powodów chwilowo znajduje się w Polsce. Jestem przekonany, że pani śledzi dokładnie to, co tam się dzieje i czeka tylko momentu, żeby do tego pięknego kraju wrócić. I to na pewno nie sama, tylko na pewno w dużym towarzystwie również turystów, a zwłaszcza można by powiedzieć pielgrzymów. No cóż, żeby się wprowadzić ten klimat, a w Libanie lato jest wyjątkowe, prosimy pana reżysera, byśmy się zasłuchali w tą piosenkę o lecie i o tych różnych sytuacjach, które się już być może wydarzyły, a może się w życiu naszych słuchaczy, czy to tutaj w Polsce, czy w Libanie, wydarzą.

0: Nie wiem, jak pani Dorota została odnaleziona przez swojego męża, czy w górach Libanu, czy tak właśnie jak Kosicę upatrzył panią. Ja swoją małżonkę upatrzyłem właśnie w górach Libanu, pod cedrami. No, nie chcę porównywać do tej skaczącej Kozicy, ale coś w tym jest. No tak, ja bym skomentował tylko w jednym zdaniu to, co się dzieje teraz w Libanie. Bym powiedział, że się nic nowego nie dzieje i to jest najstraszniejsza informacja, jaką mogę podać, dlatego że na południu Libanu napięcie, jakie było, takie jest. Sytuacja między Hezbollahem a Armią Izraelską jest taka sama i tylko się pogarsza. Hezbollah ciągle stawia się, w cudzysłowie, państwu libańskiemu i tak naprawdę, zwłaszcza na południu, nie wiemy, kto rządzi. Raczej ta druga strona rządzi. UNIFIL, czyli ta organizacja ONZ-owska kontyngentów, w której też biorą żołnierzy polscy, bardzo ich pozdrawiamy serdecznie. Ona ma kończyć swój byt 31 grudnia, ale właśnie, ja często powtarzałem naszym przedstawicielom dyplomacji i rządu, że trzeba coś robić, trzeba być. No Włosi już są pierwsi. Włosi powiedzieli, że oni się zajmą zorganizowaniem nowej siły. Ja bym radził Polsce, Polakom być, bo jak nas nie ma, to z nami się nikt nie liczy. Jak będziemy, to będziemy też przy innych stołach, nie tylko tam, gdzie się daje, ale tam, gdzie się też otrzymuje. No cóż, o Iranie i Stanach Zjednoczonych wiemy, to jest nowa wojna, ponoć na miarę lądowania w Normandii w 1944 roku, no bo to ma wszystko zmienić. Tylko, że to wszystko zależy od sojuszników Stanów Zjednoczonych, bo to ponoć oni mają też zablokować jakiekolwiek możliwości ekonomiczne Iranu. I ja już mówiłem w zeszłym tygodniu bodajże, że Stany Zjednoczone przestały liczyć tylko na swoją siłę militarną, bo chyba zrozumiały, że no nic zrobić takiego wielkiego militarnie nie będą w stanie. Natomiast chyba najważniejsza informacja dzisiejszego dnia to jest ta, że Stany Zjednoczone wykreślają z listy państw, które niejako promują terroryzm i same są terrorystyczne, Syrię. Chwaląc rząd Szary. Ojejku. A tutaj wiemy, jaki jest konflikt między Izraelem a Syrią. I wiemy, jaki jest konflikt, przynajmniej na słowa, między Izraelem a Turcją. Czyli jakby to miało wybuchnąć, to dopiero mielibyśmy niesamowity kocioł. Tak, czyli wracamy do naszych cedrów, wracamy do naszych kozic, które też tam są. I właśnie, i chcielibyśmy na pewno po tych górach skakać, chodzić, zwiedzać. Ale co na to nasze ministerstwo, bo to bardzo ważne spraw zagranicznych.
1: Tak, proszę państwa, więc najpierw wracając do tego, jak poznaliśmy się z małżonkiem, to wspomnę, że bardzo prozaicznie na krakowskim przedmieściu 13, wobec tego niedaleko.
0: Koło się zamyka.
1: Koło się zamyka, jestem na krakowskim przedmieściu aktualnie, więc i od tamtego czasu to już ładnych kilkadziesiąt lat.
0: W skrócie, o czym mówi?
1: Także może chciałabym opowiedzieć w tej chwili, przeczytać państwu, o czym mówi nasz MSZ. MSZ nadal odradza wszelkie podróże do Libanu. Jest to najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących. MSZ uzasadnia go przede wszystkim konfliktem w regionie, niestabilną sytuacją bezpieczeństwa, szczególnie na południu Libanu, oraz przypadkami zatrzymywania cudzoziemców. Jednocześnie warto zauważyć coś bardzo istotnego. Ambasada RP w Bejrucie normalnie funkcjonuje i w 2026 roku prowadzi aktywną działalność. Odbywały się wizyty polskich delegacji, projekty pomocowe i wydarzenia kulturalne. Ja tylko jeszcze nadmienię, że ambasadę polską można śledzić na stronach Ambasada RP w Bejrucie i zobaczyć, jak szeroką działalność pomocową prowadzi nasza ambasada pod przywództwem pani ambasador.
0: Tak jest, pani ambasador Aleksandry Bukowskiej-MacPay. Tak, ale wytłumaczmy sobie słowo odradza. Co to znaczy?
1: To znaczy, że nie oznacza to, że zakazuje wjazdu do Libanu.
0: Tak, i to wystarczy właśnie, żebyśmy to zrozumieli. Dlatego też jakieś wjazdy zorganizowane przez biura turystyczne, one nie funkcjonują. Natomiast my wiemy, że Liban całkowicie nie umarł i żyjąc tam, niejednokrotnie byśmy mogli dać wskazówki również, no skromnie, ale dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dlatego, że nikt to chyba nie uwierzy. Ja po tym kraju tam się już plączę od pierwszy raz w 1987 roku i nie pamiętam, żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odradzało wyjazdu do Libanu.
1: Ja też tego nie pamiętam.
0: To mniej więcej tyle. No, ja pani dużo krócej, bo pani jest młodą osobą. Natomiast ja byłem dłużej i zawsze tak. Dlatego też tutaj bym oczywiście brał pod uwagę wskazówki konkretnych nawet powiedzmy placówek dyplomatycznych, które dużo więcej wiedzą. Ja powiem tylko tyle. Liban jest mozaiką. Liban od południowych dzielnic Bejrutu na południe jest innym krajem. Od południowych dzielnic, od środka Bejrutu w stronę północną, czyli takie miasta właśnie jak Biblos, Batrun, Tripolis, Dżunnie, tam gdzie my żyjemy, gdzie my mieszkamy, to gdyby nie środki masowego przekazu, to byśmy nie wiedzieli, że jest wojna. Normalne samoloty przylatują, odlatują. Zresztą to, co podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że dyplomaci i nie tylko dyplomaci, że ta działalność kontynuuje. I myślę, że dla dobra tego kraju, dla dobra tych ludzi i aby przeciwdziałać tak zwanej migracji, żeby ci ludzie nie szukali szczęścia u nas nawet, powiedzmy, czy gdzieś w Europie, to trzeba im pomóc. A według pani Doroto, jak można pomóc i co nowego właśnie się teraz, można by powiedzieć, pokazało w Libanie, że od tej strony, bo przecież to Liban to turystyka, Liban to pielgrzymki. Proszę nam opowiedzieć, co może dzisiaj, przynajmniej do tej części, od Bejrutu na północ przyciągać pielgrzyma, przyciągać turystę.
1: Proszę państwa, i tutaj jest paradoks Libanu. Jeden z ekonomistów amerykańskich powiedział, że ten kraj według wszelkich praw ekonomicznych już dawno nie powinien istnieć, a jednak nadal istnieje i nadal działa, pomimo nie tylko ekonomicznych trudności, ale wiadomo i politycznych. I pomimo tego wszystkiego dzieje się w Libanie bardzo dużo dobrego. Ostatnio chciałam opowiedzieć kilka słów, na ile mi pan Kazimierz pozwoli, o nowym projekcie, który został niedawno stworzony pod nazwą Camino Liban. Camino Liban albo Darb Mar Sharbel. Jest to szlak pielgrzymów, inspirowany szlakiem Camino de Santiago. Ma około 130 kilometrów. Jest to bardzo ciekawy projekt, projekt, który bardzo wspiera w społeczności chrześcijańskie na terenie Libanu i głównie porusza się, ciągnie się przez północne tereny Libanu. Projekt, który jest związany oczywiście ze świętym Sharbelem, ponieważ odwiedzamy wszystkie miejsca, w których święty Sharbel był i żył i które są związane ze świętym Sharbelem i z maronitami. Szlak ten powstał właśnie głównie dlatego, aby przybliżyć pielgrzymom Liban nie tylko z okien autokaru, ale również aby doświadczyć duchowości maronickiej, doświadczyć piękna tego kraju, jak również spotkać się z niezwykłymi ludźmi, którzy nadal go tworzą.
0: I co po drodze można przeżyć, zobaczyć, bo to bardziej przeżycie niż oglądanie,
1: tak,
0: ale
1: oczywiście.
0: Albo razem wzięte. Proszę nam o tym powiedzieć.
1: Więc szlak ten Camino Darb Mar Sharbel, Camino Liban, tak mniej więcej się nazywa, jest podzielony na dwie części. Jest podzielony na północny, około 80 kilometrów, oraz na południowy, około 50 kilometrów.
0: Ale uwaga, południowy do Bejrutu, nie dalej.
1: Tak, oczywiście, no oczywiście właśnie. Tak. Południowy to jest ten, który jest skupiony wokół Góry Harisa i wokół Matki Boskiej. Prowadzi on do Anai, natomiast północny od Anai do Doliny Kadisza, o której na pewno słuchacze Radia Wnet wiedzą. Jest to dolina, która leży w Libanie, ciągnie się na długość 30 kilometrów i jest wpisana na listę UNESCO. Wobec tego kraj ciągnie się, przepraszam państwa, wobec tego szlak ciągnie się poprzez te wszystkie pustelnie, poprzez historię, która tam nadal żyje. Odwiedzamy stare monastery, odwiedzamy ludzi, którzy z nimi się zajmują. Odwiedzamy również nieprawdopodobnie piękne miejsca widokowe. Także taką moją osobistą refleksją jest, że jest to doświadczenie ciszy i przestrzeni, która tam panuje i którą bardzo chciałabym się podzielić z innymi. i zachęcić do tego, żeby również tego doświadczyli.
0: Tak, czyli powiedzmy, jeżeli my startujemy z północy, czyli rozpoczynamy prawdopodobnie w klasztorze świętego Antoniego Kuschaija. I to jest bardzo dla mnie ciekawe miejsce, bo tam jest taka przepiękna grota, która jest jeszcze przed klauzurą i ona ma swoją historię bardzo ciekawą do tego stopnia, że mamy kilka, jak nie kilkanaście wersji, jaką rolę spełniała, co tam jeszcze ci zostało. Jakbyśmy to mogli streścić, bo to jest naprawdę cudowna sprawa.
1: Ja powiedziałabym tylko dwa słowa, że tego rodzaju groty podczas naszej wędrówki po górach odwiedzamy nie tylko w miejscu świętego Antoniego, ale również jest wiele innych podobnych, nieprawdopodobnych grot, a między innymi klasztor Świętego Krzyża w miejscowości Hatschid, który jest również w dwóch jaskiniach wykuty w skale, i odwiedzamy również te dwie jaskinie, te dwie groty ciągnące się stamtąd drogi i nieprawdopodobne freski, ponieważ freski w libańskich klasztorach, w maronickich klasztorach, to jest oddzielny temat, prawda? Kazimierz bardzo dużo na ten temat wie.
0: Tak, przede wszystkim to uśmiecham się, dlatego że w wielu programach przeróżnych biur, jak czytam, że będziemy podziwiać freski w klasztorach, kościołach, których nie podziwiają.
1: Tak.
0: Z jednego tylko powodu, że tam najczęściej niczym nie można dojechać, a już na pewno nie autobusem, czyli żeby je podziwiać, tak jak teraz słyszymy chociażby w tym klasztorze Świętego Krzyża, czy nawet namiastki u Świętego Antoniego, to trzeba po prostu tą dolinę przejść pieszo, zachodząc do tych klasztorów. Zresztą z tego, co wiem, są przewidziane normalnie też noclegi podczas tych przejść. To będą też takie momenty życia razem z tymi ludźmi, tak?
1: Tak, jak najbardziej. I jednym z takich monasterów średniowiecznych jest monaster Kuschaija, gdzie śpimy. Jest to, tam są warunki bardzo, bardzo proste warunki, więc wobec tego doświadczamy z pierwszej ręki życia średniowiecznych mnichów. Śpimy obok patriarchów libańskich. Wobec tego stamtąd jest nasz punkt startowy na dwa dni chodzenia po nieprawdopodobnych tych klasztorach i grotach pustelniczych. Może wspomnę jeszcze jeden, który jest mało znany, świętego Asji, czyli świętego Asji, który jest ku czci jednego z męczenników, który czynił dużo cudów. I znajdują się tam święte źródełka, a jak również ślady bytności mnichów etiopskich, krzyżowców i później mnichów, którzy przyszli z innych krajów europejskich, aby tam żyć.
0: Ja tylko dodam, że przy tym będą nam towarzyszyć przecudowne widoki urwiska, zbocza tego wąwozu świętych Kadisza, porośnięte i cedrami w niektórych miejscach, cyprysami czy libańskimi dębami. I to jednak wymaga jakiegoś wysiłku fizycznego, bo ile to będzie kilometrów miała ta pierwsza, tak zwana północna część, czyli z Wadi Kadisza, można powiedzieć praktycznie, aż do sanktuarium świętego Szarbela w Annai. Ile to jest kilometrów mniej więcej?
1: To jest około 80 kilometrów, jednakże nie musimy tego wszystkiego przechodzić, ponieważ wtedy rozciągałoby się to bardzo w czasie. Mamy wybranych kilka tras i te trasy są mniej więcej 13-15 kilometrów dziennie. Więc najważniejsze miejsca wtedy je oglądamy, a oczywiście towarzyszy nam licencjonowany górski przewodnik, który jest wyszkolony w górskich trasach i właśnie na tym szlaku, Emanuel, którego państwo prawdopodobnie znacie.
0: Wielu słuchaczy radia wnet znam. Pozdrawiamy Emanuela jako fachowego, powiedzmy, przewodnika, z którym współpracujemy. No tak. A taka osobista refleksja, bo ten czas nam tak bardzo szybko ucieka, prawie jak w górach Libanu. Czyli co takiego najważniejszego w dwóch, trzech zdaniach przyciąga panią, że pani wraca do tego Libanu, i co naprawdę zachwyci, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy się do tego kraju udadzą?
1: Mając na myśli góry libańskie, ponieważ w hymnie, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, prawda, jest wzmianka o przepięknych górach libańskich, więc powiedziałabym, że to jest ta cisza.
0: Cisza.
1: Cisza. I to jest cisza, cisza, bym również powiedziała, świętego Szarbela. I u świętego Szarbela na drodze do pustelni jest wyryty taki napis: jeżeli nie rozumiesz mojej ciszy, nigdy nie zrozumiesz moich słów. Wobec tego ja bym to sparafrazowała troszeczkę i powiedziałabym: jeżeli nie zrozumiesz i nie zobaczysz gór Libanu, nie poznasz jego piękna.
0: Właśnie, czyli cisza, a jednocześnie piękno. Trzeba zamknąć oczy jak święty Szarbel, żeby zobaczyć już teraz, a później na żywo. Czyli tutaj ta turystyka, oprócz tego, że ona ubogaca każdego z nas, ta turystyka religijna, pielgrzymkowa, jakbyśmy ją nie nazwali, to jednak też ona naprawdę pomaga tym ludziom przeżyć. W tym momencie, w jakim się znajdujemy, w zasadzie wszyscy nam znani kierowcy, przewoźnicy, wszystkie nam znane wspaniałe hotele na wybrzeżu Morza Śródziemnego, chociażby w Biblos. Nie będziemy im robić reklamy z nazwy, ale powiem tylko tyle, że one są niektóre 100 metrów od plaży, niektóre 200 metrów od plaży. No, takie, co które są daleko, chociażby jak Makazy Gardens, to 300 metrów od plaży, ale tam wszędzie można dojść pieszo. Wszyscy cierpią. Według ostatnich danych około 58% ludzi w sile wieku w ostatnich 3-4 miesiącach było pozbawionych swoich zarobków z powodu wiadomych sytuacji politycznych, wojennych, a z tych 58% aż prawie 45% dotyczy ludności zatrudnionej w turystyce. Czyli tutaj byśmy wrócili, szanowni państwo, z wielkim podziękowaniem za te akcje, które już miały miejsce, takie chociażby jak ta zbiórka, zrzutka podczas Wielkiego Postu, która nas bardzo zaskoczyła, bo ona też pomaga, żeby tych ludzi, którzy są z nami związani, którzy kiedyś byli z nami w autobusach, byli z nami w hotelach, byli właśnie na trasach pielgrzymkowych, by tych ludzi po prostu, powiedziałbym, przechować. Przechować w znaczeniu takim, żeby im pomóc przeżyć ten trudny okres. Oczywiście my się nie ograniczamy tylko do tego, bo jeszcze jest całe południe i te wioski, taka nam najbardziej bliska Dybel, znana chociażby z tego krzyża nieszczęsnego, który został tak wulgarnie potraktowany, czy Matka Boża z papierosem, jak to już było miejsce, tamtych piosek i miasteczek są dziesiątki. My regularnie pomagamy. Ja tutaj mówię przede wszystkim o Fundacji Fenicja imienia świętego Szarbela, ale ona by bez tych mikrofonów, bez tego studia, bez pana reżysera, bez pana prezesa Krzysztofa Skowrońskiego po prostu nie miała tej siły przebicia, jaką ma. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej, jak powiedzmy fundacja poprzez pomoc, jaką otrzymuje drogą Radia Wnet, funkcjonuje, to zawsze ta strona fenicja.org.pl, ona wam wskaże drogę. Oczywiście respektujemy to, o czym nas informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale też informujemy prawdę, jaka sytuacja aktualnie jest. Ja dopiero co przyleciałem, zaraz odlatuję, zresztą pani Dorota też do Libanu, czyli te połączenia z Libanem są. Oczywiście nie chodzimy tam, w cudzysłowie, gdzie biją, w żadnym wypadku.
1: Oczywiście.
0: I gdyby ktoś chciał naprawdę poznać rzeczywistą sytuację w Libanie jako takim, naprawdę, piszcie do nas, dzwońcie do nas, rozmawiajcie z nami, będziemy naprawdę z pełną odpowiedzialnością informować. Szanowni państwo, od kilku dni, zaledwie 4-5, zrobiłem już 1200 kilometrów po Polsce i słucham, no muszę coś słuchać, tam gdzie nie ma zasięgu Radia Wnet, muszę słuchać inne, wierzcie mi, takiego jak Radio Wnet nie ma, takiej pełnej informacji. Dzisiaj byłem naprawdę usatysfakcjonowany pełnymi informacjami na temat problemu przewozu konnego pod Morskie Oko. Z taką fachowością, z tak wybitnymi znawcami sytuacji, ja naprawdę zostałem oświecony. Ja zrozumiałem. Wierzcie, że Studio Bejrut też wam pomoże, by być oświeconym co do tego, co się na tym Bliskim Wschodzie dzieje, jak należy postępować, czy można jeździć, gdzie można jeździć, co można zwiedzać, a co nie. Będziemy to zawsze robić z pełną odpowiedzialnością. Dzisiaj z nami była
1: Dorota Atmadian
0: i Kazimierz Gajowy. Do usłyszenia, daj Boże, za tydzień o tej samej porze, ale już z Bejrutu.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać,

0: quello che so dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli miś. Czas jest wspaniałym darem. Tak uważał prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Mówił, że czas Bogu niepotrzebny, ale im lepiej jest potrzebny ludziom i im lepiej go użyjemy, tym więcej obejmiemy. Czas źle używany zazwyczaj ma krótkie ramiona. Miłując czas, wydłużasz jego ramiona i zdołasz objąć wiele spraw. Czy tak rzeczywiście jest w naszym życiu, jak mówił ksiądz prymas, a dzisiaj 70. rocznica ślubów jasnogórskich i łączymy się z księdzem Nikosem Skurasem. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, dzień dobry i dzisiaj jest tylko po polsku, bo jestem... Jestem spowiednikiem nadzwyczajnym, co nie ma nic wspólnego z jakością, tylko z tym, że po prostu dwa razy w roku tylko przyjeżdżam. Ksiądz Kamydułek w Złoczewie i teraz właśnie przyjechałem.
1: Ksiądz tam Kamyduł wyspowiada, czy Kamydułki, a trzeba też by wyspowiadać tych, co przyrzekali, a słowa nie dotrzymali.
2: No, o tym powiemy sobie chyba w tej audycji, tak myślę. Zaraz będziemy o tym mówić. Także odwagi z tym. Jeśli chodzi o czas, tak, zgadzam się z tym. Panu Bogu ten czas nie jest potrzebny, ale jest potrzebny mnie. Do czego? No do nawrócenia. I ja widzę, że Pan Bóg rzeczywiście daje mi czas jeszcze i dziwię się, że ma jeszcze trochę tej cierpliwości wobec mnie, że jeśli chodzi między innymi o te śluby jasnogórskie, to co pan redaktor powiedział przed chwilą, że daje mi jeszcze czas, żebym mógł błagać Boga o miłosierdzie z powodu no właśnie kiepskiej realizacji ślubów jasnogórskich, ale panie redaktorze, odwagi, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj, ja chciałbym, tak trochę się przygotowywałem do tego spotkania z panem redaktorem i tak spojrzeć bardziej od strony kerygmatycznej na te śluby jasnogórskie i także czekam na tą audycję i na tą rozmowę z panem redaktorem.
1: Czas biegnie jak pas transmisyjny, tak mówił prymas tysiąclecia. Właściwie on to pisał w tych notatkach swoich więziennych. Sam na tych ślubach jasnogórskich nie był, ale 3 lata już tam swoje odsiedział. I podobnie jak wielu innych Polaków, którzy też odsiedziało w różnych więzieniach, więc dzielił ich los. I mówił, że biegnie jak pas transmisyjny, jak wagoniki, kolejki, żaden nie może odejść próżny. Musisz zdążyć wypełnić każdy wagonik w życiu po brzegi. Czy ksiądz tak też wypełnia swoim czasem wszystko po brzegi, jak to prymas Wyszyński widział?
2: Ja chciałbym zwrócić uwagę rzeczywiście to, co pan redaktor dotknął tego ważnego wydarzenia w życiu prymasa i w życiu Polski, że sam prymas nie był obecny na tym przed 70 laty, na tym pierwszym, można powiedzieć, ogłoszeniu, przeczytaniu, oddaniu Maryi tych ślubów jasnogórskich. I można powiedzieć, że on przeżywał to, co naród biblijny przeżywał w niewoli egipskiej, że przeżywał swoją niewolę. Ale to jest zawsze to, co pan redaktor powiedział, czas Panu Bogu nie jest potrzebny, jest potrzebny nam. I w tym czasie wydarzyło się właśnie to, że został aresztowany i można by powiedzieć, można na to patrzeć, na to wydarzenie aresztowania pod kątem takiego właśnie wściekłości, jak oni mogli, niewinnego człowieka i tak dalej. Ale można też od drugiej strony spojrzeć i powiedzieć, że to było potrzebne, żeby powstały śluby jasnogórskie. Że to, że pasterz wszedł w udrękę ludu i to była dla niego, dla kardynała Stefana Wyszyńskiego, to była dla niego pustynia, pustynia, na której Bóg mówił do serca swojej oblubienicy. To jest księga Ozeasza, gdzie mówi, wyprowadzę ciebie na pustynię po to, żeby mówić do twojego serca. I tak się stało ze Stefanem kardynałem Wyszyńskim i on mógł rzeczywiście na tej pustyni, już oderwany od tych swoich zabiegań, spraw duszpasterskich, na tej całkowitej pustyni mógł rzeczywiście te wagoniki swoje realizować. Ja myślę, że Też mogę powiedzieć, że jestem na pewnej pustyni tam w Aachen. Ostatnio tak miałem mszę świętą, kiedy była to czytanie z proroka Ezechiela, tak? Że on prorokował w tej dolinie pustej, pełnej pustych, zeschłych kości. I to jest po ludzku niemożliwe, żeby te kości, coś się z nimi stało. A on jednak był posłuszny, on prorokował. I te kości zaczęły się schodzić. Później Bóg mu mówił, prorokuj dalej, oblekuj się wścięgnami, ciałem, a później mówił, jeszcze nie było ducha w tych kościach. I mówił, dalej prorokuj. I mówił, i to posłuszeństwo wobec prorokowania dało życie tym ludziom. Ja myślę, że podobna rzecz dokonała się ze Stefanem kardynałem Wyszyńskim, błogosławionym, który został wywleczony na pustynię, można powiedzieć, przez ten reżim, ale tak jak Jezus Chrystus, którego nie zmusili, Jezus Chrystus, którego nie pojmali, Jezus Chrystus, którego nie ukrzyżowali, tylko dał się, on chciał. On po prostu do tego stopnia, że apostołowie tego nie wytrzymali. Piotr wyciągnął miecz, chciał go bronić, ale kiedy Jezus powiedział, schowaj miecz, bo Bóg, mój ojciec mógłby mi wystawić ileś tam zastępów aniołów, to po prostu Piotr powiedział, to ja w to nie wchodzę, absolutnie, mnie to nie interesuje kochać moich wrogów. Natomiast Jezus Chrystus świadomie w to wchodzi, bo on wiedział, że to przyniesie dopiero zbawienie ludzi, nie? I dlatego Stefan, kardynał Wyszyński, błogosławiony, wychodzi na tą pustynię i jestem przekonany właśnie, jest to z jego zapisków. Tutaj ciekawą rzecz przeczytałem, że w momencie, kiedy w 1956 roku zmarł Bolesław Bierut, a wiadomo, że to było jego polecenie, żeby uwięzić, to prymas odprawił mszę świętą za niego i płakał. Mówią pewne zapiski, że płakał, nie? To znaczy miał tą miłość do wroga. Miał miłość do wroga i to jest, myślę, gleba, na której wyrastają śluby jasnogórskie. Że śluby jasnogórskie nie są jakimś, nie wiem, zaproszeniem, żeby teraz w 100% wszystko wypełnić, tylko jest zaproszeniem do tego, żeby człowiek mógł zobaczyć poprzez te śluby jasnogórskie, żeby każdy z nas mógł zobaczyć, w jakiej sytuacji żyje. A jaka to jest sytuacja? Niewola prymasa błogosławionego pokazała, że wszyscy mamy problem niewoli wewnętrznej.
1: Tak, ale tej zewnętrznej niewoli było dużo w Polsce, bo przecież byli uwięzieni żołnierze Armii Krajowej, żołnierze wyklęci i całe ich rodziny, tak? I dlaczego właśnie tak było? Taki paradoks, że prymas pozbawiony wolności, wielu Polaków, żołnierzy dawnych, tak, państwa polskiego pozbawionych wolności, a jednak decyduje się taki stworzyć program dla całego narodu. Czy zawsze ta wolność człowieka, ona zależy tylko od jego fizycznej wolności, czy także od duchowej, bo chyba prymas jednak duchowo był wolny, skoro mówi ksiądz, że modlił się nawet za tego oprawcę, który go w tym więzieniu osadził i pamiętam takie słowa wyczytane chyba u wizytek na bramie. To jest ciekawe, że te słowa prymas tam wypowiedział w 50, jak został zwolniony, że Chrystus otwiera ci oczy i serca na ludzi i uczy miłować, nawet jeśli doznaliśmy od nich krzywdy.
2: Tak. No i panie redaktorze, właśnie, to jest takie pytanie zawsze, bo pytanie jest zawsze takie, że można własnymi siłami osiągnąć pewien moralny poziom, nie? Ale nikt nie jest w stanie własnymi siłami spontanicznie kochać wroga. Tego, który krzywdzi twoją rodzinę, tego, który zabija twoją matkę, twojego ojca, który torturuje i który bez miłości zabija. To jest niemożliwe. Po prostu ludzkimi siłami jest to niemożliwe, bo wszyscy jesteśmy niewolnikami starego człowieka. To jest ta niewola, diagnoza, którą błogosławiony Stefan kardynał dał, że to jest właśnie ta diagnoza, że wszyscy jesteśmy niewolnikami tego starego człowieka, który nie pozwala nam dojść do tego, w czym żyliśmy przed grzechem pierworodnym. Ja tylko chcę krótko przypomnieć, że przed grzechem pierworodnym wszyscy żyliśmy w jedności z Bogiem i nie było zła, dlatego że wszyscy patrzyliśmy na siebie oczami Boga. Wszyscy dawaliśmy swoje życie, nie braliśmy życia. Adam nie brał życia, nie wysysał życia od Ewy. Ewa nie wysysała życia od męża. mąż, czasami mówią żony, więc, ale to było tak, że wszyscy mieliśmy tą pępowinę niewidzialną z Bogiem i Bóg wlewał w nas tą miłość i dlatego wszyscy kochaliśmy siebie miłością Boga i dlatego żona oddawała siebie całkowicie mężowi, mąż oddawał siebie całkowicie żonie, dzieci oddawały siebie całkowicie rodzicom, rodzice dzieciom, nie było interesowności, nie było nienawiści. Niestety grzech pierworodny, czyli odcięcie tej pępowiny, bo złemu duchowi udało się namówić ludzi do tego, żeby zaczęli żyć autonomicznie, bo wtedy będziecie wolni, bo wtedy naprawdę będziecie wolni. I ta autonomia doprowadziła później do tego, że człowiek zerwał tą pępowinę, no i potem zaczęła się nienawiść. Kain zabija Abla i powstaje cały ten łańcuch nienawiści. Ale przychodzi Jezus Chrystus, żeby właśnie ten łańcuch nienawiści przerwać na swoim ciele. I on, pan redaktor, mówił, no tak, ale było bardzo dużo cierpienia. Tak, było bardzo dużo cierpienia, ale jest to pewna tajemnica, jak mówimy o ślubach jasnogórskich i o błogosławionym Stefanie kardynale Wyszyńskim, to ja dzisiaj rano, kiedy wstałem i zacząłem trochę czytać, to od razu mi poszły myśli śluby jasnogórskie i błogosławiony Jerzy Popiełuszko, nie? Który, myślę, dopełniał ślubów jasnogórskich w tym, co mówił: nie dajmy się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. I to było coś, ja nie wiem, pan redaktor pamięta, że byłem z grupą, prawda, mojego autobusu, że byliśmy tak, w Warszawie między innymi.
1: Tak, i tam grupa hiszpańskojęzyczna i polskojęzyczna i niemieckojęzyczna.
2: I byliśmy na grobie błogosławionego Jerzego, tak?
1: Tak, tak, tak.
2: I ja tam dowiedziałem się po raz pierwszy, że nie tylko był obity i później przywiązano mu kamienie, ale przedtem maltretowano jego język, jego oczy, jego uszy. I to było dla mnie coś zaskakującego, ale
1: tak, żeby nie głosił właśnie tego, że zło należy dobrem zwyciężać.
2: Tak jest. Tak jak Jezusowi Chrystusowi chcieli go wyeliminować z jego kerygmatem, z jego dobrą nowiną i dlatego zamknęli mu usta, krzyżując go i tak samo chcieli zamknąć usta i Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu, błogosławionemu i błogosławionemu Jerzemu Popiełuszce.
1: Ale księże, jak to się mogło stać, że prymas w więzieniu, media milczą na ten temat, gdzieś tam na świecie tylko wiedzą o tym, ale do Polski to nie dociera i nagle do tej Częstochowy na tego 26 sierpnia 1956 roku, gdzie prymas przekazuje tylko te, prawda, to ślubowanie, ten akt, który napisał w Komańczy w tym uwięzieniu i milion ludzi przybywa. I to tych Polaków, którzy byli po tych więzieniach, po tym wszystkim, no troszeczkę ta odwilż była po śmierci Stalina, troszeczkę po śmierci Bieruta, no ale skąd oni w ogóle się dowiedzieli? Przecież media wszystko milczały.
2: Tak, ja myślę, panie redaktorze, że to był ten czas błogosławiony, czas męczenników. Już pierwsi chrześcijanie mówili, ja zaraz odpowiem na to pytanie, tylko robię pewien wstęp. Pierwsi chrześcijanie mówili, że posiewem chrześcijan jest krew męczenników. I od tego się nie wykręcimy, panie redaktorze. Dziś żyjemy w tych czasach spokojnych, ale naprawdę nie ma od tego zwolnienia, że krew męczenników jest posiewem chrześcijan. I teraz mi się wydaje, że właśnie ta krew tych męczenników sprawiła, że aniołowie tę wiadomość rozesłali w różny dziwny sposób, przez różne spotkania przypadkowe, poprzez, nie wiem, to, że zaciemnili oczy strażnikom i tym, którzy czuwali nad tym wszystkim, że te informacje mogły się...
1: Nawet drogowskazów do Częstochowy nie było. Do lat 90., jak się szło pieszo, to przecież nie było żadnego kierunkowskazu, żeby nikt tam nie doszedł pieszo.
2: Tak, z tego co słyszałem, też były te zamiary rządu tamtejszego, żeby wybudować obwodnicę, która będzie szła pod murami klasztoru, żeby uniemożliwić właśnie tym pielgrzymkom, uniemożliwić ludziom, żeby mogli...
1: Gromadzenie się, tak.
2: Gromadzenie się, tak jest. I żeby tam jakąś strukturę drogową wybudować i żeby... No, ale widzi pan redaktor, no, krew męczenników sprawiła, że te wszystkie plany nie zrealizowali. Jak pan redaktor wie, Hans Frank w czasie II wojny światowej, a II wojna światowa no jednak była bardzo trudnym czasem, powiedział Hans Frank, który mieszkał na Wawelu, prawda? Hans Frank,
1: tak,
2: z tego
1: tak,
2: co
1: tak,
2: się...
1: Tak.
2: I on mówił, tak słyszałem kiedyś, przeczytałem gdzieś tam, że on mówił, nie pokonamy Polaków, póki ta przeklęta z Jasnej Góry tam świeci. Dobre, nie? Mhm. Póki ta przeklęta z Jasnej Góry. I jest tak. Dziwne, że hitlerowcy, którzy wiedzieli, że Jasna Góra jest tym duchowym sercem Polaków, że tej Jasnej Góry nie zlikwidowali. Ja
1: ale dynamit podłożyli, nie? Podobno jakiś saper sowiecki, wiadomo, też tchniono, odminował ten teren.
2: Ale ponoć było tak, że Hitler był na Jasnej Górze. Niektórzy tak mówią, że był Hitler, niektóre tradycje, i że właśnie kazał zaminować, żeby wysadzić. I ponoć stanął przed obrazem. Jak wiemy, to nie był obraz oryginalny, bo Paulini schowali oryginał i był w ołtarzu, była kopia wierna. I ponoć Hitler stanął przed tym obrazem, spojrzał w ten obraz i dał rozkaz, że nie wysadzamy tego, nie?
1: Ale to wie ksiądz, to tak samo jak z tym, że autorem tych ślubów Jana Kazimierza we Lwowie, tak, 1 kwietnia 1556, bo w 300. rocznicę prymas składał te śluby jasnogórskie, był Andrzej Bobola, no ale to też jest nieprawda, tak? Tak samo tutaj, nie wiemy, co jest prawda tak. Taką...
2: Wiemy jedno, panie redaktorze, wiemy jedno, że był to korzeń wielkiej niechęci nazistów i dla mnie jest niezrozumiałe, że jeśli oni mieli władzę i mogli sobie burzyć wszystko, że tej Jasnej Góry nie zlikwidowali. I to jest cud.
1: Ale ksiądz był teraz z tą grupą tam na Jasnej Górze. Jak to Hiszpanie czy Niemcy przeżywają, czy Polacy właśnie, którzy mieszkają za granicą, jak oni przeżywają stanięcie przed takim obrazem? Bo ja wiem, jak przychodzę z pielgrzymką, tak? Staram się co roku, ale w tym roku nie doszedłem. 3 dni szedłem, ale musiałem wrócić. Jak właśnie to się przeżywa, kiedy tam staje się przed tą częstochowską? Ksiądz niedawno temu tam był.
2: Byłem tam i rzeczywiście oni wszyscy później mieli, jak w autobusie trochę dialogowaliśmy, to echo było rzeczywiście dotyczące właśnie też tej Jasnej Góry. I nie wiem, czy pan redaktor pamięta, kto był w redakcji tam.
1: No pamiętam, Fatima i Fatima z Nikaragui i był z Hiszpanii.
2: Dobrze.
1: Na imię
2: święty
1: miał...
2: Święty ewangelizator Pogan. Kto był świętym ewangelizatorem? Pogan. Nie Piotr, tylko...
1: Jakub?
2: Nie, ewangelizator Pogan. No ten, który Pogan ewangelizował. No kto ewangelizował?
1: Pablo.
2: Pablo, brawo. Mówię to, żeby takie... Niemcy mówią Eiselbrücken, żeby tworzyć. Czyli tak zwane ośle mosty, czyli poprzez jakieś tam...
1: Skojarzenia.
2: Podobne rzeczywiste powiedzenia. I teraz, panie redaktorze, Fatima... się okazuje, powiedziała mi niedawno temu, że ona ma urodziny dzisiaj, w Matki Bożej Częstochowskiej. Także możemy jej złożyć życzenia.
1: A to składamy. Tego. Fatima, pozdrawiamy cię. Na pewno nie słyszysz, ale ksiądz Nikos przekaże ci audycję, jak ją nagrają, jak Andrzej Karaś wróci, więc to pewnie za miesiąc. Ale wszystkiego najlepszego. Myśleliśmy w tym dniu o tobie.
2: Fatima, te queremos dar nuestros saludos en tu día de tu cumpleaños y cuando Padre Nikos va a pasar esta audición para ti, vas a escuchar que rezamos por ti, que te recordamos que tienes cumpleaños en esta fiesta, gran fiesta de Polonia.
1: No o, tak, to pewnie Pablo i Fatima w tej Częstochowie powinni wziąć ślub, ale powiem księdzu taką ciekawostkę. Nie wiem, czy ksiądz słyszał o takiej miłości wystukanej alfabetem Morsa.
2: Aha,
1: słyszał ksiądz?
2: Ciekawe.
1: To była Wiesława Pajdak, córka tego słynnego Pajdaka, który był tam posłem i w ogóle z tą szesnastką więziony w Moskwie. I ona tylko za to, że była córką Pajdaka, to ją do więzienia władowali stalinowskiego. No, siedziała tam długo i tam obok niej w celi ona 42, a on w 43 na Mokotowie, jak tam byłem, to słyszałem tą historię. Wystukiwali, ona od kapuś była taka kobieta, która chciała o niej się jak tam najwięcej dowiedzieć, czy ona tego taty poszukuje i tak dalej, co się z nim stało w tej Moskwie, no bo jak go mogli wywieźć na ten proces, a on się buntował i tam mocno wszystkich strącili, a jego nie. Nie, wywieźli na Syberię, ale nikt nie wiedział, że przeżył. Mama nie wytrzymała jej, tej pajdakównej, i popełniła samobójstwo po prostu. No tak oni, stalinowcy, tak, te polskie rodziny, to były czasy więzienia prymasa, tak, Wyszyńskiego, więc ksiądz posłucha. To jest taka wstrząsająca historia. I ona nauczyła się od tej, która miała od niej informacje, alfabeta Morsa. Oni chcieli przez to ubecy wydobyć, tak, informacje od niej i od tych żołnierzy wyklętych. No i ona zaczęła stukać. Nauczyła tego alfabetu Morsa, tego Jerzego Śmiechowskiego. To był Tur, który walczył w Powstaniu Warszawskim. Wszyscy byli za to, że przeciwko państwu występują, tak? Polskiemu. Jakiemu państwu polskiemu, skoro ono było z nadania sowieckiego, tak? I oni siedzieli po więzieniach. I wie ksiądz, to było wstrząsające, że nikt nie wiedział, a wszyscy więźniowie, czy w Strzelcach Opolskich, czy w Grudziądzu, czy na Mokotowie, wiedzieli, że oni się zakochali i że chcą ślub, a władza im wszystko utrudniała. Wypuścili ją z więzienia, bo myśleli, że gdzieś znajdzie ślady, a ona dalej pyta się o ojca. Więc to im się nie podobało, więc drugi raz ją do więzienia. I zawarli ten ślub w 1953 roku w więzieniu w Grudziądzu. A nigdy się nie widzieli, wie ksiądz?
2: Aha.
1: I to jest takie wstrząsające, że ta miłość. I oni w 55 roku, już po ślubie, kiedy już wypuszczono ich, to jest ciekawe, że nic jej nie powiedzieli, ale miesiąc po tym ślubie ją wypuszczono. I on swoje 5 lat odsiedział i na szczęście mógł dostać wyrok śmierci, no bo tam pomagał innym uciec z Polski, tak?
2: Aha,
1: później
2: aha.
1: Sami uciekli. 55 lat małżeństwa przeżyli. Byli na tej uroczystości tam w Częstochowie w 56. Aha. Później wyjechali za granicę. Niesamowita taka historia. I kiedy ten tato dostali informację, że z Syberii wraca w 55 roku bodajże, w sierpniu, to rocznica też jest, ten Antoni Pajdak, ten słynny, prawda, i oni czekają na Dworcu Wschodnim, na pociąg z Rosji tutaj w Warszawie i wie ksiądz, wszystkich tam witają, a oni po prostu patrzą, został jeden mężczyzna, strasznie zarośnięty, zniszczony. I podchodzą do niego i się pytają i ona spojrzała w oczy i zobaczyła, że to jest tato, nie?
2: Tak.
1: I to takie wstrząsające, nie? I tylko ojciec skinęła głową, nie? No wielu Polaków też właśnie prymasa Wyszyńskiego uważało za ojca, nie? Dlatego tam, no nie mogło ich nie być wtedy na tych ślubach jasnogórskich.
2: Tak, ale to był ten wielki też zryw narodu, który widział, że to jest jedyna płaszczyzna wolności jeszcze, Kościół, i dlatego przychodzili, żeby korzystać z tej płaszczyzny wolności, jak pan redaktor wie.
1: Ale oni, zobaczy ksiądz, tych ślubów dotrzymali, nie? 55 lat w tych ślubach, chociaż tam były jakieś perypetie tam z jego strony, bo on miał wcześniej żonę, ale w czasie wojny chyba zginęła. Więc to tak, wie ksiądz. To jest takie historie, Pan Bóg pisze, no zupełnie po tych krzywych liniach naszych, zupełnie inaczej.
2: To jest właśnie specjalista Pan Bóg, że my wykrzywiamy pięciolinie, a on piękną melodię na tych wykrzywionych pięcioliniach chce wygrać. I dlatego ja myślę, że istotą ślubów jasnogórskich, tak trochę próbowałem sobie spojrzeć na te śluby jasnogórskie od różnych stron, że istotą ślubów jasnogórskich nie jest przysięganie czegoś, czego człowiek później nie jest w stanie zrealizować, bo to byłby moralizm. I wcale Maryi nie o to chodziło. Tak samo jak śluby Jana Kazimierza, nie? Ja zawsze, jak miałem homilię związane właśnie ze ślubami Jana Kazimierza, to zawsze mówiłem, że no problem polegał na tym, że te śluby nie zostały wypełnione. Ale dlaczego Maryja chciała, żeby te śluby były powiedziane? Bo dlatego, że w niewierności człowieka objawia się właśnie moc miłości Boga, bo Bóg nie wybiera ludzi, herosów, i żąda od człowieka, żeby człowiek był idealny, żeby człowiek nie miał upadków. Nie. Bóg posłał swojego Syna, widząc i wiedząc, że człowiek nie radzi sobie ze swoją naturą grzeszną, że człowiek jest niewolnikiem grzechu i dlatego musiał przyjść Jego Syn, żeby nas z tej niewoli wyzwolić, z tej niewoli wewnętrznej. To, co błogosławiony Jerzy Popiełuszko mówił, bardzo podkreślał, niewola wewnętrzna jest o wiele gorsza niż ta niewola zewnętrzna, która nas spotkała, bo niewola zewnętrzna jest często tym zaprowadzeniem bardzo wielu ludzi na męczeństwo, czyli do tego, że oni dojrzewają, do tego, że mogą oddać swoje życie i oddają swoje życie, kochając swoich wrogów. Nie wiem, czy to są bójdy, czy nie, ale tak gdzieś czytałem, że niektórzy wyprowadzani z kazamatów przez Rosjan na szubienice, gdzie w tych kazamatach tracili wzrok, bo to była całkowita ciemność, że oni podchodzili do tego oficera, który tam był i przekazywali mu pocałunek pokoju. Tego oficera, który kierował egzekucją. I ja wierzę w to. Wierzę w to, że wielu dojrzało w tych kazamatach.
1: A prymus dojrzał do tego, żeby odnowić moralność narodu polskiego w więzieniu w Komańczy, w Stoczku tak Klasztornym, tak, jeszcze wcześniej w Rywałdzie Królewskim pod Grudziądzem. I mówił tak, zawsze gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi. I posłuchajmy teraz Marcina Stycznia i takiego utworu właśnie związanego z uzdrowieniem, bo to była odnowa. Polska powstała, się odnowiła po tych ślubach. Czy dzisiaj jest to możliwe, bo dalej nas tak gnębią, dalej ciemności i gwiazdy gasną, księże Nikosie.

0: Wołanie o zachowanie ładu, miłości, aby wszystkie nasze dzieło działo się w miłości. Tak apelował ksiądz prymas dzisiaj w 70. rocznicę odnowienia ślubów jasnogórskich. Rozmawiam z księdzem Nikosem Skurasem. Prymas mówi, że Królestwo Chrystusowe to pokój, to królestwo, w którym nikt nie doprowadza do awantur. Awantura to synteza niecierpliwości własnej, to jak gdyby bomba, która wybucha. Czy my potrzebujemy dzisiaj awantur? Jak ksiądz prymas właśnie podchodził do pokoju, gdzie właśnie jedna wojna się skończyła, a chcieli nas po drugą niewolę wziąć. Jedna Niemców wypędzili, ale sami zajęli ich miejsce. Jak to dzisiaj podejść do tego, księże?
1: No ja myślę, że między innymi błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński między innymi też zrobił ten akt osobistego oddania w niewolę Chrystusowi przez ręce Maryi. I on doskonale wiedział...
0: On podobno 10 to, minut przed tym, zanim przeczytano ten akt odnowienia jego publicznie na wałach jasnogórskich.
1: Aha. No, że no, tam więc ja my...
0: w niewoli, tak.
1: Tak, więc chodzi mi o to, że błogosławiony Stefan kardynał zdawał sobie, był człowiekiem, który prowadził życie wewnętrzne. Ja teraz ostatnio czytam taką lekturę o błogosławionym Paisiuszu, to jest błogosławiony prawosławnego kościoła z góry Athos i on, jak spotykał się z młodymi czy z innymi ludźmi, którzy przychodzili po jego radę, zawsze mówił, musicie prowadzić życie wewnętrzne, bo wszyscy jesteśmy specjalistami od życia zewnętrznego, że trzeba tu robić, trzeba to przygotowywać, że pan redaktor musi zrobić to, tamto, musi pomyśleć, musi przygotować, ja muszę przygotować, ja muszę robić, ja muszę teraz spowiadać siostrę, ja muszę teraz nie wiem co. I zawsze jest to niebezpieczeństwo życia zewnętrznego. I myślę, że Pan Bóg zaprosił błogosławionego Stefana do tej pustyni, tego uwięzienia, po to, żeby mógł odcięty od tych swoich biegań, mógł mocno wejść do swojego wnętrza. I jako owoc tego wejścia do życia wewnętrznego jest to, co mówiliśmy. Są te śluby i są też, jest też ten akt osobistego oddania. I on w sobie, ten akt osobistego oddania, nie ma w sobie jakiegoś zewnętrznego triumfalizmu, że teraz ja tutaj, prawda, będę, oddaję się, że to ja. Egocentryzm, ego to jest ja po grecku, jest wynikiem zerwania pępowiny z Bogiem. Przed zerwaniem pępowiny z Bogiem nie było egocentryzmu, tylko był bliźniocentryzm. To znaczy centrum dla mnie był Bóg, który kazał mi kochać drugiego człowieka. I na tej pustyni dojrzewa wnętrze błogosławionego Stefana kardynała do tego, żeby ten akt oddania zrobić, czyli trochę takim językiem, można powiedzieć, brutalnym, zgodzić się na to, by być ścierką w rękach Maryi. Co oznacza ścierka? Że Maryja mówi, a ja bym chciała teraz przetrzeć okno z tego brudu i bierze tą ściereczkę, czy tą ścierkę wyciera, a później wrzuca ją do wiadra. I taka jest rola tych, którzy chcą, by Maryja się nimi posługiwała. Że do
0: że całe te śluby jasnogórskie to były jakby przedłużeniem tego, co król z senatem tak przedsięwziął, kiedy byliśmy zagrożeni od Szwecji z Rosji, tak? I on nie chciał tej niewoli, no i oddał też się w niewolę i cały senat, cały królewski, prawda? Więc to nie jest to, że to zrobiło duchowieństwo, tylko to zrobił naród, tak? I oni to zrobili na wzór Francji, 20 lat po ich. Francja była w niewoli od Anglików przez 30 czy 100 lat. Ta wojna trwała tam, tak? I tam kardynał Richelieu to przygotował ten akt. fakt. O nim znamy go tylko z Dima, z Trzech Muszkieterów i całkiem nie pokazany jest prawdziwie, ale on był takim obrońcą wolności jak Prymas Tysiąclecia. I ciekawe jest, że na nas patrzyły, prawda, bo my byliśmy drugim takim narodem, który w świecie w ogóle tego dokonał, publicznie, tak? I to jest ciekawe, że Prymas to powtarzał. Polacy mimo tylu wieków niewoli jeszcze niczego się nie nauczyli. Czyli po tych 300 latach. Dlatego on przygotował ten akt ślubów, odnowienia. Nienawiścią nie obronimy naszej ojczyzny, a musimy ją przecież bronić. Brońmy ją więc miłością. To był program Prymasa, nawet w tej niewoli. I on mówił tak, mamy w sobie wielkie umiłowanie wolności, dla której poświęcamy każde dobro materialne. I mówi, za granicą na studia w Polsce mogą się inne narody wiele od nas nauczyć. Podziwiają one naszą cierpliwość, dojrzałość polityczną, pracowitość, religijność, wierność Bogu i nasze umiłowanie wolności i pokoju. Czy dzisiaj też tak jest? Prymas to tak widział. On nie patrzył negatywnie. Był prorokiem.
1: Tak. Tak jest. O, to jest bardzo ważne, co pan redaktor powiedział. Nie patrzeć negatywnie, bo można na historię, jak pan redaktor wie, można na szklankę, która jest wypełniona w połowie wodą, można mówić pozytywnie, ale super, napiję się tej wody, cholipka, chociaż pół szklanki jest super. A negatywnie? Dlaczego tylko pół szklanki? Zawsze człowiek niezadowolony, zawsze człowiek mający pretensje, zawsze człowiek, to jest właśnie cecha charakterystyczna każdego i każdej z nas w relacji do Boga, że zawsze mamy pretensje, zawsze mówimy, no ale dlaczego tak to zrobiłeś? Nie mógłbyś trochę lepiej urządzić? Dlaczego pozwoliłeś na to? Dlaczego pozwoliłeś na to cierpienie? Dlaczego to cierpienie przenika moją rodzinę? Czy nie mógłbyś? I zawsze są pretensje, bo przecież jesteś wszechmocny i mówią, że jesteś miłością i chciałby człowiek mieć takie życie ulukrowane, bez cierpienia, bez trudności, żeby wszystko szło po jego myśli, ale ja zawsze mówię ludziom, którzy mówią, ja nie mam żadnych grzechów, ja mam tylko pewne słabości i ktoś mówi, gdyby wszyscy mieli takie grzechy jak ja od razu przerywam, wpadam i mówię, to świat byłby piekłem. Gdyby wszyscy mieli takie grzechy jak ty, to świat byłby piekłem. Specjalnie kłuję, nakłuwam, bo wiem, że to jest właśnie to nieporozumienie, które powstaje w nas. I panie redaktorze, oczywiście, to mi się bardzo podoba, że to, co krzyknął, prawda, błogosławiony Stefan kardynał, że i jeszcze się nie nauczyliśmy, tak, bo nieustannie musimy się od początku uczyć. Nieustannie musimy się od
0: Ale on rodzić. To jasno mówi, człowiek musi być kochany, musi kochać, jeśli chce się udoskonalić i chce spełnić swoje powołanie. Ale księże, mnie tak zastanawia, bo prymas, on zawsze patrzył właśnie, jak to mówią, w rodzinie. My to wszystko z rodziny wynosimy, tak? On patrzył na swojego tatę, tak? I mówił tak, wiele razy znajdowałem mojego ojca, matkę też, nie? Bo matka mówi, ubieraj się, nie? On nie wiedział gdzie, do czego ma się szykować. Którego Bóg obdarzył głęboką religijnością i darem modlitwy przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Tu spędzał chwile wolne od licznych prac przy budowie kościoła. Nie rozumiałem wtedy, dlaczego tato tyle czasu klęczy przed tym obrazem. Do czego to jest? I on tak patrzył, tak? Mając 10 lat, po raz pierwszy dostałem do ręki w domu mojego ojca książkę ukazującą historię Polski pod tytułem 24 obrazki. I on się uczył tej historii tak potajemnie. No takie były czasy, tak? No i to jest takie niesamowite. I jak to ksiądz widzi? Bo on mówił, stół, łyżka i miska, to ludzie dzisiaj bardzo szanują. Ale tu trzeba szanować te rzeczy duchowe. Ale ludzie od tego odeszli, tak? Od tych przyrzeczeń. No i jak to ksiądz widzi?
1: Ja jestem przekonany, że błogosławiony Stefan kardynał, że on nie domagał się, bo wie pan redaktor, jest taka definicja moralizmu. Moralizm to jest domagać się od kogoś czegoś, czego on nie jest w stanie ci dać. I jestem przekonany, że błogosławiony Stefan kardynał, który doświadczył tych ciemności, który doświadczał także swoich słabości. Zawsze jest problem, bo jak ogłaszają kogoś błogosławionym lub świętym, to zawsze usuwają z jego życiorysu słabości i zawsze tylko chcą, prawda, pokazać go jako doskonałego człowieka i to jest antyboże, bym powiedział, nie? Bo to w tym momencie on jest błogosławiony, bo był taki idealny. Nie, on jest błogosławiony, bo Bóg w nim pokazał, że Bóg potrafi słabemu człowiekowi dać taką miłość, to co pan redaktor powiedział. Nikt nie jest w stanie, inaczej, pan redaktor powiedział, każdy chce być kochany i chce kochać. I teraz jest pytanie, przez kogo mam być kochany? No przecież jest ta miłość rodzicielska, miłość dziewczyny, miłość chłopaka, miłość przyjaciół jest zawsze ograniczona z powodu, że jesteśmy niedoskonali i zawsze kochamy warunkowo, zawsze kochamy innych pod warunkiem, że ty mnie za bardzo nie skrzywdzisz, a jeśli ty przekroczysz pewną granicę, no to już się kończy ta miłość między mną a tobą. To, co wytrwali oni 55 lat w małżeństwie na przykład, nie? To rzeczywiście to jest cud wytrwać w małżeństwie, mimo różnych perturbacji, mimo może zdrad małżeńskich, mimo cichych dni, mimo tego, że ktoś wyjeżdża na dwa lata gdzieś tam za granicę, a oni wytrwali. Wiele małżeństw tych ludzi, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych, do Niemiec, wiele małżeństw się rozpadło. I wytrwać to jest rzeczywiście dowód na to, że Bóg jest tym, którego miłość jest o wiele większa niż nasza nieudolność, niż nasze inwalidztwo. My jesteśmy inwalidami po grzechu pierworodnym. Jesteśmy po prostu niepełnosprawnymi ludźmi, nie? I dlatego, dlatego Bóg w świętych pokazuje, że On ma tak wielką miłość, że dla tej miłości granicy nie stanowią nasze grzechy, nasze słabości. I ktoś, kto nas słucha teraz w radiu i mówi, no tak, słucham tego redaktora i co on gada, jaki obraz Matki Bożej, jakie klęczenia, jaka modlitwa, to były stare czasy. Dzisiaj to, co pan redaktor przed chwilą zakończył swoją wymowę, że dzisiaj to zatraciliśmy. Tak, zatraciliśmy. I dzisiaj coraz bardziej ta fala sekularyzmu przewala się także przez Polskę i zabiera nam dzieci, zabiera nam wnuki, które już nie są chrzczone, które nie przyjmują sakramentów. I teraz jest pytanie, i co? To oznacza, że co, że przegraliśmy? Nie, że Bóg szykuje pewną historię, ale uwaga, także historię wyprowadzenia na pustynię, także historię męczeństwa.
0: Ale także uwięzienia, bo prymas mówił prost. Wszystko jest łaską. Jest łaska uwięzienia, jest łaska wyprowadzenia na pustynię, jest łaska uwolnienia, jest łaska opuszczenia pustyni. Za którą z nich bardziej dziękować, się pytał tak retorycznie. Nigdy nie czyniąc mu wymówek, Panu Bogu tak uważał, trzeba bezgranicznie ufać, a my uwierzmy miłości i wpadliśmy w nią z zamkniętymi oczami. Człowiek sobie wtedy nigdy głowy nie rozbije. A jak nie wierzymy w miłość, to sobie głowy porozbijamy. Wielu Polaków, katolików staje się protestantami. Protestanci stają się katolikami. Czy, prawda, Żydzi katolikami, czy katolicy Żydami, nie wiem jak, ale tak się dzieje, proszę księdza. I dzisiaj nie wiemy, skąd przyjdzie uwolnienie, a skąd łaska. Co jest łaską, a co jest właśnie uwięzieniem.
1: Panie redaktorze, bardzo często sprawy, które nam się wydają przekleństwem, po pewnym czasie widzimy, że to było błogosławieństwo. I dlatego ja myślę, że to jest ta wielka nowenna, która polegała na tym, żeby objawić moc Boga przez Maryję. Że Maryja jest tą, która mówi w Kanie Galilejskiej, jak pan redaktor wie, dzisiaj na Jasnej Górze czytana jest ta Ewangelia o Kanie Galilejskiej. I teraz chciałbym krótko na temat tej Ewangelii, nie? Że jest sytuacja, w której oni organizują wesele, ale źle to przygotowali, zabrakło wina, a to był tak wielki dyshonor, że gdyby się ludzie dowiedzieli, że zabrakło wina, to zamiast błogosławić, to by ich przeklinali. I więc oni by zarobili tylko przekleństwa na tym. I to pokazuje pewną rzeczywistość.
0: Dobrze, to czego dzisiaj Polakom brakuje, żeby to wesele się odbyło? Bo my ciągle jakoś tak smęcimy, no.
1: Tak jest, smęcimy. I dlatego jest tak, że to pokazuje bardzo ważną rzecz ta Ewangelia. Że wszyscy przygotowujemy się, że wszyscy przygotowujemy pewne rzeczywistości, że chcemy przygotować siebie, przygotować innych, kształcić innych, ale to wszystko ma krótkie nogi, bo jesteśmy słabi. I zawsze będzie taka sytuacja, że zabraknie tego wina. I wtedy przychodzi Maryja, która widzi tą potrzebę i mówi do Chrystusa, nie mają wina, a Chrystus jej odpowiada, nie, to jeszcze nie mój czas. To jeszcze nie mój czas. I ona, to jest ta wielkość Maryi, że ona, słysząc te słowa, że to jeszcze nie czas na znaki, nie zniechęca się i mówi do sług, zróbcie wszystko, co wam powie, mówi, ja nie wiem, co on zrobi, ja nie wiem, może on wam powie, odczepcie się ode mnie, może on wam powie, żadnych znaków nie robimy, róbcie co chcecie, co mnie to obchodzi, idźcie szybko do miasta kupić i tak dalej, nie?
0: Tak,
1: nie.
0: Tak jak Maryja mówiła, zróbcie wszystko, co Jezus wam powie, tak prymas mówił, wylęgajcie się wszyscy na ziemi polskiej, która jest gniazdem orłów dla przyszłych pokoleń. I teraz poprosimy...

0: kochani, ale wszyscy głośno!
1: Tylko orły.
0: Spójrzcie na drogę trzeciego tysiąclecia. Tam nadlatują nasze orły.
2: Nie szerokie plecy, nie pieniądze i zasoby, ale twoje serce miłujące Boga i ludzi zaświadczy o wartości życia. To słowa prymasa tysiąclecia. Księże, czy trzeba tak jak Michał Anio Bunarotti wybierał najlepszy blok, żeby tak kształtować to dzieło sztuki, tak jak ta pieta watykańska? Czy musimy nieustannie uderzać w was takie ciosy i rodzice muszą to robić wobec dzieci, wychowawcy wobec uczniów, kościół wobec wiernych, ale też właśnie, oni nas rzeźbią. A czy kościół, czy rodzice dzisiaj nas rzeźbią, czy niestety ci, którzy chcą nas ukształtować nie na bloki takie z granitu, ale właśnie chcą podciąć nam skrzydła. Jak ksiądz to oceni? Ksiądz Nikos Skóras w 70. rocznicę tych ślubów jasnogórskich. Czy ja wychodzić z rozumem, wolą i sercem na spotkanie tych miłujących ciosów, bo dzisiaj je dostajemy od państwa przez podatki, przez inne rzeczy, przez to, że zabierają Boga, wyśmiewają wiarę?
3: Panie redaktorze, ja myślę, że to, co oni śpiewali o tych orłach, że zawsze Bóg wzbudza orły. I to są właśnie męczennicy, to są
2: błogosławieni. Ale to słowa Wyszyńskiego, oni śpiewali słowa Wyszyńskiego.
3: Ale ja mówię, że to Pan Bóg wzbudza te orły i to nie jest tak, że wszyscy mają stać się orłami. I zawsze będzie tak, że bardzo duża część zostaje w gnieździe, nigdy się nie wzniesie, ale orły pokazują im zawsze, że jednak Bóg jest mocniejszy. Że
2: ale prymas mówił jasno, wy macie, jesteście z gniazda orłów i uczcie się odróżniać tych, co są z gniazda, tych z niewoli, czyli jak kurczaki grzebią tylko w ziemi, jak kury. On mówi, wy tak nie macie robić. Nie iść za tym, co narzucają wam ci, co niewolę. Tylko szybować. Księże, no jasne przesłanie. A co się dzieje?
3: Ale Chrystus, panie redaktorze, przyszedł dla tych kurczaków, którzy grzebią w ziemi. I Chrystus oddał swoje życie, nie mówiąc, wszyscy musicie stać się orłami, tylko mówił, ja będę wzbudzał orłów w każdym narodzie, w każdym pokoleniu, będę wzbudzał tych orłów, żeby te kurczaki, które grzebią w ziemię, które nie są w stanie, których nie stać, którzy są bardzo mocno zniewoleni i może się okazać, że to ja jestem tym kurczakiem na końcu, że ja nie zgodziłem się na to, żeby być orłem. I teraz jest pytanie, czy dla tych kurczaków, czy dla tych, którzy niszczą orłów, czy dla tych, którzy zabijają, panie redaktorze, to czy jest nadzieja, że Bóg ich też kocha? Czy też oni są od razu skreśleni, dlatego że prowadzili takie życie, że oni są od razu skreśleni? Właśnie po to jest historia Polski, żeby pokazać całemu światu, że Bóg jest tym, który wzbudza miłość do wroga. Że Bóg jest tym, który kocha człowieka wtedy, kiedy ten człowiek jest zły. Że kocha człowieka i z niego nie rezygnuje. Jest historia Rudolfa Husa, tego szefa obozu oświęcimskiego, jak pan wie, który ukrywał się z papierami chyba Kriegsmarine w tej strefie amerykańskiej, ale wywiad i angielski, i rosyjski go szukał i go w końcu znaleźli. Przewieźli do Warszawy, osądzili i
2: no tak, jego bardzo zawieźli. Dobrze o tym pisze rozmowy z Katem Moczarski, który jako akowiec był gorzej traktowany niż ten Niemiec, który nas w czasie wojny tak niszczył, tak? I zabijał Polaków.
3: Tak jest. I zanim go powiesili w Oświęcimiu, to pan redaktor wie, że trafił do więzienia w Wadowicach, czyli miejscu orła. Miejscu orła Jana Pawła II.
2: Tak, tak,
3: czyli
2: tak,
3: miejscu,
2: tak, tak.
3: W którym Bóg wzbudził orła, wielkiego orła dla całego świata. I dlaczego dał mu to? No

0: po to, żeby walczył.
1: No i on się tam wyspowiadał, ten Hess, to jest wstrząsające.
0: Tak jest. I o to właśnie chodzi, panie redaktorze, że ta miłość Boga jest po prostu tak paradoksalna. Jak ja to mówiłem kiedyś w kazaniu o miłosierdziu Bożym, jako jeszcze młody ksiądz w parafii, zobaczyłem, że ludzie starsi, ludzie, którzy przeżyli wojnę, którzy stracili bliskich w Oświęcimiu, po prostu tego nie byli w stanie zaakceptować.
1: Ja czytałem kiedyś pamiętniki syna Rudolfa Hessa. On przez wiele lat w ogóle nie wiedział, że jego ojciec to był taki zbrodniarz. Zupełnie coś innego myślał o nim. I takie słowa właśnie, jak prymas pisał o tych orłach, on mówił tak: wiecie, jak trudno jest utrzymać się na grani. Wieją tam potężne wichry i szaleją burze. No dzisiaj też tak jest nad Polską. Trzeba mocno trzymać się pazurami rodzinnej skały, aby nie spaść na dno przepaści. Aha. Trzeba nie lado tak wysiłku, on mówi, i bohaterstwa, bohaterskiego męstwa, aby się ostać. No, wśród tych wichrów i burz musicie mieć w sobie coś z orłów. No, te słowa są jasne, tak?
0: Jest, panie redaktorze. I dlatego jest ważne, żeby nie zanikło to patrzenie na historię, nie od strony człowieka, tylko od strony Boga, że Bóg jest tym, który kocha każdego człowieka, tego, który się zagubił, że Bóg jest tym, który kocha ciebie, który słuchasz tej audycji i już nie możesz wytrzymać, bo mówisz: ja nigdy orłem nie byłem, nie będę i nie wiem, czy ja chcę być tym orłem, ja chcę być tą kurą, która grzebie w tym piasku. I co, dla mnie jest nadzieja, czy nie ma? Tak, dla ciebie jest nadzieja, bo Bóg wzbudza te orły właśnie po to, takiego Jana Pawła II wzbudził, żeby prezydenci Stanów, żeby prezydenci różnych innych krajów, którzy się kłócili między sobą, żeby mogli zobaczyć, że ten Jan Paweł II przepowiadał, że Bóg nas kocha. Wtedy, kiedy my naciskamy ten przycisk, wysyłając kolejne wojsko, naciskamy przycisk, wysyłając kolejne rakiety, które zabijają dzieci w przedszkolach i nie wiem gdzie, że Bóg jest tym, który nikogo nie przekreśla, że Bóg jest tym, który kocha świat. Mimo tego, że ten świat pogrąża się w tych ciemnościach gorszych niż Polska się pogrążała. Jest tym, który kocha każdego człowieka, bo Jezus Chrystus umarł za wszystkich, aby wszyscy mogli być zbawieni. Bo Bóg jest miłością i Bóg jest tym, który
1: musimy
0: miłość
1: kończyć.
0: Okazał, panie redaktorze, i nie pozwólmy zgasić tej miłości poprzez wszystkie te nasze uprzedzenia, które mamy, i poprzez nienawiści, które mamy. Mm-hmm. Ale pan redaktor nie dokończył tego o tym synu Husa, że on nie wiedział, kim jest ojciec.
1: Tak, ale to już zostawmy na inną rozmowę. Jeszcze zakończę słowami, bo już godzina 7 i wiadomości. Księże, takie słowa jeszcze prymasa. Myślę, że one jakoś tak najlepiej oddadzą tę dzisiejszą rocznicę.
0: Ale ja jeszcze też muszę otworzyć Ewangelię krótko.
1: Patrząc w siebie wnikliwie, człowiek nie rozeznaje siebie. Dopiero gdy odwróci swoje myśli i serca od siebie ku innym, w swoim ustosunkowaniu się do nich pozna, kim jest i po co żyje. Dzięki serdeczne, księże Nikosie. Tak, bo jeszcze Antonina Krzysztoń, bo ksiądz chce posłuchać Inny Świat.
0: Według Ewangelii świętego Marka otworzyłem i pozostał mi palec na słowach: zostanie tu kamień na kamieniu. Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, pytał go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej: powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać. I ja myślę, że kardynał Wyszyński błogosławiony miał pewność, że ani układy polityczne, ani jakakolwiek partia nie jest w stanie zmienić człowieka. Że człowieka jest w stanie zmienić tylko miłość darmowa, bezwarunkowa Jezusa Chrystusa. A zmienić oznacza, żeby otworzył się na tą miłość, żeby siebie sam nie potępił. Bardzo dziękuję i wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen. I szczęśliwego szykowania się na to wesele.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Dyrektor CIA odwiedził Moskwę, miał przestrzec Putina przed planowanym atakiem na terytorium NATO. Poseł PiSu Michał Moskal lobbował dla szefa zonda krypto, twierdzi Wirtualna Polska. Grzegorz Braun usłyszał zarzut zaprzeczania zbrodniom nazistowskim za wypowiedź, która padła w Radiu Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Dyrektor CIA John Ratcliffe odwiedził na kilka godzin Moskwę, informują amerykańskie media. Na czas jego wizyty USA poprosiły o wstrzymanie ataków na Moskwę. The Wall Street Journal napisał, że szef amerykańskiego wywiadu rozmawiał z przedstawicielami Kremla o rosyjskich planach mobilizacji i ewentualnym uderzeniu na Europę. Poprzednik Ratcliffe'a, Bill Burns, odwiedził Rosję 3 miesiące przed inwazją na Ukrainę. Starał się wówczas odwieść Władimira Putina od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny. Dzisiaj rozpoczyna się Kampus Polska Przyszłości. Imprezę w Olsztynie o godzinie 17 otworzy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W ramach kampusu przewidziano wystąpienia wielu polityków koalicji rządzącej, w tym premiera Donalda Tuska. Wystąpią również goście zagraniczni i eksperci z różnych dziedzin. Kampus potrwa do niedzieli, będzie to jego 5. edycja. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal poleciał na Ibizę na zaproszenie szefa zonda krypto. Następnie poseł zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie, a PiS złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptowalutach zbieżnych z uwagami, które postulował Przemysław Kral. Informują dziennikarze Szymon Jadczak i Michał Fuja. Tym samym zarzucają Moskalowi lobbying na rzecz zonda krypto. Poseł PiSu twierdzi, że rozmawiał na Cyprze z Przemysławem Kralem o wsparciu dla swojej fundacji. Zonda Krypto to duża giełda kryptowalut, która w kwietniu przestała wypłacać pieniądze klientom, a jej szef Przemysław Kral zniknął. Według nieoficjalnych informacji ma zostać świadkiem koronnym. W krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej europoseł Grzegorz Braun usłyszał zarzut zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Chodzi o jego wypowiedź, która padła na antenie Radia Wnet. Przy okazji Braun niepochlebnie wypowiedział się o naszej stacji.
2: Pan prokurator nie zacytował mojego stwierdzenia, ale ja je pamiętam, bo było krótkie z konieczności prowadzący audycję zdjął mnie z anteny i wyłączył mikrofon po wypowiedzeniu zdania: Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake, a mord rytualny to fakt. To jest właśnie ta wypowiedź na falach prawackiego, żydowskiego radia dla ludu smoleńskiego, Radia Wnet.
0: Obóz Auschwitz był przede wszystkim miejscem eksterminacji. W ciągu prawie 5 lat istnienia zginęło w nim około 1 100 000 ludzi. Wśród nich większość, czyli około 1 000 000, stanowili Żydzi. Drugą pod względem liczebnym uśmierconą grupą byli Polacy, ponad 70 tysięcy. Obóz Auschwitz jest symbolem ludobójstwa dokonanego przez Niemców. Kierownicy urzędów stanu cywilnego, którzy dokonają transkrypcji małżeństw jednopłciowych, narażą się na odpowiedzialność karną, powiedziała w Radiu Wnet sędzia Kamila Borszowska-Moszowska ze Stowarzyszenia Veritas et Ius w Służbie Narodowi.
3: W naszej ocenie kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy ulegną tej presji politycznej, są narażeni na popełnienie przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego, bo jeżeli oni dokonają transkrypcji wbrew przepisom konstytucji i ustawy, no to de facto będą kiedyś w przyszłości mogli być rozliczeni, a w zasadzie powinni. To będzie pociągało ze sobą daleko idące skutki w przestrzeni prawa rodzinnego, spadkowego, zaburzy całkowicie tutaj. A co się stanie, pani redaktor, jak te osoby postanowią się rozwieść, skoro w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego one się nigdy nie mogły pobrać.
0: Zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji od niedzieli w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego w Unii Europejskiej. Zmiany to pokłosie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu. W listopadzie zeszłego roku orzekł on, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte w innym państwie Unii. Pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją. Rząd nie uznaje wyroków Trybunału, mówiąc, że są objęte wadą prawną.
1: Prognoza pogody.
0: W Warszawie słonecznie i do 23 stopni, w Krakowie pochmurno i do 22 stopni, we Wrocławiu do 24, a w Białymstoku do 21. W stolicy słońce zniknie za horyzontem o 19.37. To były wiadomości, dziękuję za uwagę, a teraz poranek Radia Wnet z redaktorem Łukaszem Jankowskim.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczenia wpisanym pod numer 111-35943 a do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: O reklamie.
7: Rozpraszacze. Zauważyłeś, ile jest w naszym życiu rozpraszaczy? Rzeczy, które pochłaniają naszą uwagę? Maile, telefony, zakupy, bezsensowne programy w telewizji, zawożenie dzieci w jedno miejsce, przywożenie ich z innego. Oszukujemy siebie, myśląc, że życie w końcu zwolni swoje tempo. Nigdy tak się nie dzieje. Kręci się szybciej, szybciej i szybciej. Coraz więcej spraw do ogarnięcia. Odbieranie rzeczy z pralni, wynoszenie śmieci, odbieranie poczty, robienie zakupów. Żadna z tych spraw nie jest zbędna ani zła. Ale pewnego dnia rozglądamy się i uderza nas myśl. O co w tym wszystkim chodzi? Bóg? Nie, jest tyle innych spraw do załatwienia. Bóg kiedyś powiedział: ja jestem Pan, Bóg Twój, jestem pierwszy i ostatni. To brzmi poważnie. Naprawdę poważnie. Właściwie to patrząc w ten sposób, wszystko inne wydaje się mało istotne. Gdy spojrzymy na życie z perspektywy wieczności, zobaczymy świat trochę inaczej. A co jeśli okaże się, że kiedy kręcimy się wokół całego tego zamieszania, tracimy z oczu to, co najważniejsze? O, przepraszam, muszę odebrać. Mówi Henryk Dedo. Cześć. Co u ciebie? Henryk Dedo, kropla wieczności.

0: Środa, 26 sierpnia, godzina 7.12. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie i na falach FM, i w internecie www.wnet.fm oraz aplikacja Radia Wnet, gdziekolwiek nas Państwo słuchają, ale też mogą nas Państwo oglądać na kanale YouTube Radia Wnet. Tam również Państwa witam. Jak Państwo nas widzą, to są gazety. Jest też Gazeta Polska codziennie. Kacprzyk szukał schronienia na Podhalu. Powstrzymał go bunt lekarzy. O perypetiach byłego szefa młodzieżówki Platformy Obywatelskiej porozmawiamy przed godziną 8 z autorem tekstu, czyli panem redaktorem Tomaszem Grodeckim, który szukał i znalazł Dawida Kacprzyka. Rzeczywiście wszyscy się spodziewaliśmy, że gdzieś pan radny wypłynie. Tutaj spróbował wypłynąć, ale jednak koledzy lekarze nie chcą pracować z panem Kacprzykiem, no, który, to jest ciekawe, sprawa cały czas się toczy. Nie ma odebranego prawa wykonywania zawodu, więc tutaj przynajmniej część, jeżeli chodzi o lekarzy, o środowisko lekarskie, zresztą sam był członkiem jednej z izb lekarskich, powoli mielą, ale to taka informacja prasowa na początek. My będziemy o tym mówić. Po godzinie 8 naszym gościem w studio będzie Mariusz Błaszczak. Porozmawiamy o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, o tym, jak będzie wyglądał nowy sezon w parlamencie, o możliwym porozumieniu z Rozwojem Plus. Podobno takie rozmowy się toczą, oraz o sytuacji polskich sił zbrojnych oraz szerzej sytuacji na prawicy. Prawo i Sprawiedliwości właśnie przestało być hegemonem i pytanie, czy taka sytuacja polityczna jest rozpatrywana i dotarła do świadomości polityków Prawa i Sprawiedliwości, jakie z tego wnioski wyciągają, to się dowiemy po godzinie 8. Potem ciekawa rozmowa. Wszystkie będą ciekawe, ale ta może będzie też ciekawsza, bo to jedyna pani, która się dzisiaj pojawi w naszym studio, Karolina Olejak. Porozmawiamy o książce Nienawidzę ich. To reportaż o tym, co mówią Polacy na spotkaniach z terapeutami. Jedni o drugich. Co mówi strona liberalna o konserwatywnej i odwrotnie. No ale zaczniemy od sytuacji polityki zagranicznej. Razem z nami już jest nasz pierwszy gość, Sebastian Meinz, ekspert do spraw polityki zagranicznej, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Oczywiście będziemy też mówić, bo jeżeli ktoś uważnie obserwuje polską infosferę, to jest też kwestia byłej już pani minister Barbary Mróz-Gorgoń. O tym też na koniec powiemy, ale zaczniemy od spraw, zdaje się, znacznie ważniejszych. Dyrektor CIA John Ratcliffe pojawił się trochę niespodziewanie wczoraj w Moskwie. Do tego jeszcze w Moskwie jest delegacja czy wysłannik papieża Leona też na rozmowach o wierze i z Kościołem prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego, ale także z politykami rosyjskimi. Wszystko to się układa w takie dość dla niektórych dramatyczne wizje, że mamy przygotowania Rosji do kolejnej agresji. Wszyscy mówią, podobna wizyta jak z listopada roku 2021, kiedy ówczesny dyrektor CIA też poleciał do Moskwy, mając ostrzegać Rosję, nie atakujcie Ukrainy. Wtedy to niewiele dało. No i teraz też spekulacji nie brakuje, co właściwie może oznaczać trochę niespodziewana wizyta szefa CIA w Moskwie.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że weszliśmy w temat bliższy mojemu sercu i mojej ekspertyzie i za to chciałem podziękować. Przede wszystkim uważam, że ta wizyta oczywiście ona jest bardzo nieoczekiwana, ale ona nie była tajna. I to też jest pewien sygnał, który myślę, że wszyscy powinni odebrać. To nie jest tak, że pan dyrektor Ratcliffe udał się do Moskwy i to gdzieś przypadkiem wypłynęło. Wszystkie te sygnały, które były wysyłane zarówno przez administrację amerykańską, przede wszystkim przez administrację amerykańską, one jednoznacznie miały pokazać, że dyrektor Ratcliffe udał się do Moskwy. On leciał z Rygi, z międzylądowaniem, wylądował w Moskwie na dość krótki czas i potem wracał do Stanów. I to jest tak, że każdy tego typu ruch to nie jest przypadek, to jest pewna bardzo jasna sygnalizacja. Natomiast myślę, że na dzisiaj nikt nie jest w stanie do końca powiedzieć, czego te rozmowy dotyczyły. I ja widziałem już bardzo dużo komentarzy w infosferze z różnymi hipotezami. Natomiast ja apeluję o to też do państwa, żebyście państwo bardzo krytycznie do tego podchodzili, bo po pierwsze Stany Zjednoczone z Rosją cały czas mają otwarte kanały komunikacji. Było słynne spotkanie prezydenta Trumpa i prezydenta Putina na Alasce. Ta współpraca jest cały czas prowadzona na poziomie roboczym. Oczywiście wizyta dyrektora CIA w Moskwie jest szczególnym wydarzeniem, Natomiast my nawet nie do końca wiemy, czy on się spotkał bezpośrednio z prezydentem Putinem, czy to było spotkanie na szczeblu szefów wywiadu.
0: Spotkanie było krótkie, tyle wiemy. Przyleciał, pojechał, rozmawiał, tam chyba godzinę się mówi i tyle go było w Moskwie. Wyleciał, rosyjskie media spekulują. Jedni mówią właśnie ostrzeżenie, inni mówią ultimatum dla Rosji. Polscy analitycy, Jarosław Wolski chociażby, żeby osobę z drugiej strony barykady zacytować, mówi tak, Rosjanie są gotowi, czy przygotowują się do mobilizacji 500 000 mężczyzn całościowej albo selektywnej, mają zgromadzone czołgi, BWP, artylerię na dwie nowe armie minimum. No, powiedzmy, nie mają jeszcze zaplecza, ale przynajmniej mają tyle. Białoruś wysyła sygnały pojednawcze, to fakt. Presja migracyjna trochę zniknęła. Co prawda Białoruś nie wpuściła polskich księży, dopiero co, którzy jechali z posługą. No, powiedzmy, się non-stop zdarza Białorusia, to niszczy polskie zabytki, polskie dwory, które się jeszcze zostały na obecnej Białorusi, a kiedyś były w składzie Rzeczpospolitej, więc ta presja jest, nie ustaje, ale migracyjna osłabła. Nawet są takie sygnały wojskowe wysyłane w stronę Warszawy, no, ale wszystko wygląda, że albo Rosja szykuje się do nowego frontu na Ukrainie, może północnego właśnie, a może uderzy gdzieś na Bałtów, a może w inne miejsce. Wszystko to tak pokazuje, jakbyśmy byli w rozedrganiu i przed nowym otwarciem konfliktu, chociażby na Ukrainie, ale może nie tylko.
1: Znaczy, na pewno jest tak, że dużo się dzieje. No, musimy też pamiętać, że przez ostatnie kilka dni prowadzone były też ćwiczenia Wschodnia Straż i to były ćwiczenia NATO w przestrzeni powietrznej. O tym zresztą też pisał pan Jarosław Wolski. Dużo się dzieje. Rosja też wysyła jednoznaczne sygnały i prowadzi cały czas działania bezpośrednio poniżej progu wojny w różnych miejscach na świecie. Chyba na początku tego tygodnia ukazał się artykuł w brytyjskim Telegraph, który mówił o atakach rosyjskich na fabryki, na zakłady zbrojeniowe w różnych krajach Europy. I to dotyczy zarówno tych krajów na wschodniej flance NATO, ale też na przykład Włoch. I w komentarzu do tego artykułu profesor Andrew Michta powiedział, że być może jest już czas na to, żebyśmy przestali mówić o jakichś działaniach hybrydowych, tylko spróbowali jednak podnieść trochę ten poziom ryzyka, który jest między krajami NATO a Rosją, no bo faktycznie dzieją się różne rzeczy i faktycznie ta sygnalizacja na tej arenie międzynarodowej, ona zaczyna wyglądać w sposób trudny tak naprawdę do interpretowania, natomiast ja apeluję o to, żebyśmy opierali się na sprawdzonych faktach, bo liczba tych domysłów w sferze publicznej i w infosferze będzie teraz bardzo duża i to nie będą tylko komentarze ekspertów polskich czy zagranicznych, ale musimy pamiętać, że Rosja prowadzi u nas działania również w zakresie dezinformacyjnym i to jest bardzo ważny wątek, bo każda taka wiadomość jest potem podbijana przez dziesiątki, setki kont i my w sumie jesteśmy w takim chaosie informacyjnym.
0: Ale jak się patrzymy na sytuację na Ukrainie, dawno tego nie było. Władimir Putin poszedł na wywiad, tak to powiedzmy. Żebyś wygłosił wywiad, ale powiedzmy nie, no były tam pytania i były tam odpowiedzi. No i tam zawarł takie przesłanie, że ta wojna będzie kontynuowana i że ona może nawet eskalować, chociaż no, jeśli chodzi o eskalację, to Rosja może użyć tylko jednej broni, to jest broni atomowej. Bo już wszystko, co miała innego, zostało na Ukrainie użyte.
1: To prawda, natomiast tego akurat uważam, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Warto też oczywiście powiedzieć, że po wczorajszej wizycie dyrektora Bernsa Władimir Putin wydał 3 tajne dekrety. I my nie do końca wiemy, co jest w tych dekretach, co się w nich znajduje. Natomiast oczywiście te sygnały są niepokojące na pewno. I myślę, że one są daleko niepokojące, ale jeszcze bardziej niepokojące, ja uważam, w tej sytuacji jest to, że mi brakuje też głosu polskiego rządu na ten temat. Jestem bardzo wdzięczny, że rozmawiamy na antenie i to też bardzo dobrze, że komentatorzy się pojawiają, eksperci się pojawiają. Natomiast moje pytanie byłoby takie, jakie jest stanowisko polskiego rządu w tej sytuacji? Przecież ludzie czytają te wiadomości i myślę, że wyrazem odpowiedzialności też rządzących byłoby w jakikolwiek sposób to skomentować. A nie mieliśmy komentarza, jedyny komentarz, wydaje mi się, że to chyba było wczoraj, jak pan wicepremier Radosław Sikorski w Faktach mówił, że w zasadzie to Rosja nam nie zagraża, jesteśmy w stanie bardzo zdecydowanie odeprzeć ich atak. Cieszę się, jeśli faktycznie tak jest. Natomiast wydaje mi się, że ta komunikacja ze strony rządu powinna być mniej nastawiona na PR i chwalenie się osiągnięciami, szczególnie poprzedniej ekipy, które teraz są prezentowane jako osiągnięcia obecnego rządu, a bardziej na faktycznej komunikacji z obywatelami tego, co się dzieje.
0: Też są analizy, że być może wcale wizyta nie dotyczyła sytuacji na Ukrainie, ani żadnej wielkiej eskalacji, czy też deeskalacji, ale sytuacji na Bliskim Wschodzie i sytuacji, gdzie Stany ugrzęzły w Zatoce Perskiej, w Cieśninie Ormus.
1: To jest bardzo możliwe. No, musimy pamiętać, że Stany Zjednoczone prowadzą swoją politykę globalnie. Oni mają interesy zarówno w Europie oczywiście, i to jest dla nich ważne, wojna na Ukrainie jest ważna, ale mają też swoje interesy przede wszystkim w relacji z Chinami, z którymi prowadzą globalną rozgrywkę, i tam się dzieje bardzo dużo różnych rzeczy, czy to w basenie Indo-Pacyfiku, czy w Zatoce Ormuz właśnie teraz, gdzie Stany Zjednoczone, tak jak powiedział pan redaktor, no ta operacja nie przebiega dokładnie chyba tak, jak Stany by sobie życzyły. I wydaje mi się, że ja bym raczej w tą stronę szedł z interpretacją tej wizyty, niż bezpośrednio tutaj ze skupieniem się na Rosji. Chociaż, no mówię, na dziś nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza, nie mamy za dużo informacji. Mam tylko nadzieję, że polskie służby są informowane przez sojuszników amerykańskich na temat tego, co się dzieje. No bo nie ukrywajmy, że ta pozycja międzynarodowa obecnego rządu, zwłaszcza w relacji z administracją prezydenta Trumpa, mogłaby być lepsza, może tak to ujmę.
0: Mogłaby być, zawsze może być lepsza. Jakie mogłyby być rozwiązania, jeżeli to było spotkanie dotyczące sytuacji w Zatoce Perskiej, dotyczące no tej nieudanej na razie, nic na to nie wskazuje, żeby stała się udana, próby zmiany władzy, zmiany reżimu w Teheranie, to po co mógł dyrektor CIA w tej sprawie do Moskwy jechać?
1: Czy wydaje mi się, że o zmianie reżimu w Teheranie to na razie możemy zapomnieć. No, to byłoby możliwe na samym początku tej operacji, jeśli miałoby się wydarzyć. Natomiast tam mieliśmy bardzo długi, że tak powiem, rząd różnych osób, które przejmowały władzę, po osobach, które przejmowały władzę. Wydaje mi się, że mogłoby chodzić też o te sankcje amerykańskie, które są nakładane na Iran, i o wsparcie tutaj Amerykanów przez Rosjan w tym zakresie, po to, żeby jeszcze dalej osłabiać Irańczyków, którzy faktycznie tam prężą muskuły w ciśnienie Ormuz. No i mówię, ta interwencja nie przebiega do końca tak, jak Amerykanie by sobie tego życzyli. Ona się rozwlekła w czasie bardzo długo. Ceny ropy na rynkach światowych wzrosły. Przede wszystkim wzrosły też ceny ropy w Stanach Zjednoczonych, i to też powoduje dość duży wewnętrzny ferment w Ameryce. Musimy pamiętać, że stoimy przed wyborami połówkowymi w Stanach. I to jest też taki dość krytyczny moment dla administracji amerykańskiej, no bo chociaż to nie dotyczy bezpośrednio prezydenta Trumpa, tylko kongresu. Natomiast wydaje mi się, że kontekst ten czasowy, czyli to, że są zaraz wybory i faktycznie prezydent szuka szansy na to, żeby w jakiś sposób zmienić też tą swoją sytuację wewnętrzną. Ja bym się skłaniał raczej ku tej interpretacji niż, mam nadzieję, jakiejś tutaj eskalacji, szczególnie wobec krajów NATO.
0: Wróćmy trochę do Rosji. W wywiadzie, o którym wspomniałem, Władimir Putin mówił, że zakrojona szeroko akcja, bo Władimir Putin patrzy na te naloty jako na sprawę, którą jest cały niemalże Zachód zaangażowany. To 40-dniowa kampania się nie sprawdziła, że ona nie doprowadziła do upadku gospodarki Rosji. No i w związku z tym teraz może być tylko lepiej. No jak się patrzy na te ataki ukraińskie, to one wcale się nie zakończyły. Po 40 dniach trwają dalej, nawet z większym natężeniem. Władimir Putin podkreślił, że one się nie będą więcej zdarzać, zdarzają się cały czas, no ale też podkreślił, że rośnie ta możliwość obrony powietrznej ze strony Moskwy. To jest tak, że Władimir Putin chciał powiedzieć, przetrwaliśmy naloty i jesteśmy teraz odporniejsi niż byliśmy wcześniej, czy robi dobrą minę do złej gry, i na ile te naloty, które niszczą kolejne składy, magazyny, ale też rafinerie, też składy paliw, są dotkliwe i mogą być czymś, co przyspieszy koniec wojny, a może odwrotnie, może będą eskalować, tak jak się obawia część polskiej prawicy, że atakowanie Rosji doprowadzi do jeszcze większej eskalacji, że z Rosją trzeba się ułożyć potulniej, tak byśmy to powiedzieli.
1: Znaczy mi się wydaje, że Rosja jest w trudnej sytuacji, bo myślę, że nikt nie zakładał, jak się rozpoczynała wojna na Ukrainie, którą Rosjanie zresztą nazywali nawet specjalną operacją wojskową, no po to, żeby pokazać, że to nie jest jakaś pełnoskalowa wojna, tylko jest to coś szybkiego, krótkotrwałego. Rosjanie się nie spodziewali tego, że Ukraińcy będą w stanie w dość krótkim czasie jednak, jeśli tak pomyślimy, być w stanie odpowiadać atakami bezpośrednio, i to w głąb terytorium Rosji. Te ataki wczoraj oczywiście nie miały miejsca, bo Amerykanie wymusili albo poprosili Ukraińców o to, żeby tych ataków nie było. Natomiast w zasadzie codziennie, czy to drugi dzień, jakiegoś typu ataki bardzo precyzyjnie celowane w różne punkty infrastruktury krytycznej Rosji, one się odbywają. I ja trochę tak czytam też wypowiedź prezydenta Putina, że to tak jak powiedział pan redaktor, to jest trochę robienie dobrej miny do złej gry, bo też społeczeństwo rosyjskie widzi, co się dzieje. Tam oczywiście przepływ informacji jest ograniczony, natomiast widać te ataki. Do dzisiaj Rosja nie znalazła na to żadnej skutecznej odpowiedzi.
0: Ja taki są coraz częstsze pytanie, czy dojdą do dronów rakiety balistyczne. Wtedy rzeczywiście sytuacja stanie się groźniejsza. Powinniśmy się bać tego typu ataków, że w takiej wizji, że Rosja cały czas się samo ogranicza w tym konflikcie, a jeżeli zostanie przyparta do muru, to może być gorzej?
1: Ja myślę, że my powinniśmy być przede wszystkim uważni na to, co się dzieje, bo są takie komunikaty i to są komunikaty, które płynęły przynajmniej w przestrzeni publicznej. Mówiło się o tym, że to są sygnały, które są wysyłane przez zagraniczne zachodnie agencje wywiadowcze, że Rosja będzie próbowała sprawdzać odpowiedź NATO. I ta eskalacja tych działań, ona następuje. No, mieliśmy oczywiście te różne sytuacje tam we wrześniu z tymi dronami w Polsce. Mieliśmy tu rakietę, która się zagubiła. To cały czas będzie testowane. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim też NATO musi pomyśleć o tym, w którym jesteśmy miejscu, i zastanowić się, czy być może powoli już nie powinniśmy zacząć w jakiś sposób odpowiadać na tego typu prowokacje, bo Rosja testuje to, jak daleko może się posunąć wobec nas. I myślę, że w którymś momencie ta odpowiedź ze strony NATO powinna nadejść, taka dość jednoznaczna, no bo inaczej będziemy cały czas tutaj też mieli to ryzyko, że Rosjanie będą po prostu próbowali.
0: No może rozwiązaniem jest wyjście z NATO i przyjęcie doktryny żadnych, no przynajmniej na razie żadnych obcych wojsk uzbrojonych w Polsce.
1: No ja słyszałem tą wypowiedź, tak? No, wydaje mi się, że to są wypowiedzi, które ewidentnie działają tylko na korzyść jednej narracji. To jest jednoznaczna narracja prorosyjska. Polską racją stanu było wejście do NATO, polską racją stanu jest bycie w NATO. I uważam, że w naszym interesie jest to, żeby to NATO było jak najsilniejsze, żeby ta liczba żołnierzy NATO, którzy są na terenie Polski, żeby ona była jak największa, bo jeśli Rosja na arenie międzynarodowej czuje respekt przed jakimś krajem, no to poza Chinami, to ciężko powiedzieć, że tam jest jakiś respekt, no to jest zupełnie inna zależność, to są to Stany Zjednoczone. No i teraz im więcej tych amerykańskich żołnierzy będzie w Polsce na stałe, myślę, że tym bezpieczniej my się możemy czuć.
0: Na koniec naszym gościem Sebastian Mainz, to jeszcze do tego tematu, który wybrzmiewał w mediach, przejdźmy, zapytam o panią, może nie samą byłą minister Barbarę Mróz-Gorgoń, ale o jej think tank stanowisko, że podobno ten think tank Marka Polska się rozwiązuje. Potem było to cofnięte, że jednak się nie rozwiązuje. Coraz więcej wątpliwości, ile pieniędzy poszło. Miało pójść ponad 500 mln, tak to zakładano w planie. Udało się powstrzymać trochę także dzięki pańskiej analizie raportu skok na grubą kasę na polski budżet?
1: Znaczy ja mam nadzieję, że ja właśnie staram się myśleć o tym w ten sposób, że być może udało się przynajmniej trochę ograniczyć skalę tych bezsensownych wydatków, bo ja bym chciał powiedzieć, że to są bezsensowne wydatki, no bo jeśli efektem tych wydatków są produkty w takiej jakości jak ten raport, no to są pieniądze trochę wyrzucone w błoto, albo nawet bardzo wyrzucone w błoto. Cieszę się, że odchodzimy już nawet od rozmowy na temat samej pani profesor, bo myślę, że tutaj już sprawa jest zamknięta, prokuratura podjęła czynności i to powinno się toczyć w tym trybie. Myślę, że warto patrzeć na tą sferę instytucjonalną, patrzeć na te przepływy też tych środków finansowych, bo to nie mówimy nawet tylko o tej jednej fundacji. No, ludzie też już szukają kolejnych raportów, z kolejnych działań, z kolejnych badań, które były prowadzone. I wydaje się, że to jest taka systemowa słabość, że środki publiczne są traktowane jako środki niczyje, w związku z tym mało kto patrzy na to są wydawane. Mam wrażenie, że nikt nie sprawdza jakości tych prac. Ja dzisiaj zadałem też ostatnie pytanie tam do Ministerstwa Sportu publicznie. Ministerstwo Sportu milczy, nabrało wody w usta. Pan minister Borys też nabrał wody w usta. No, uważam,
0: podobno
1: że
0: ma się
1: moja praca tutaj się skończyła.
0: Z rządem, ale wiemy za co właściwie zapłacono te prawie 200 tysięcy, bo czy to jest jedyna kwota, która poszła na działalność dookoła think tanku Marka Polska? No bo to też było bardzo ciekawe, to poszło przez inną fundację, trochę starszą, no, to już działa ponad 20 lat, więc powiedzmy trochę okrzepłą, konferencję i kongresy w Polsce. To wszystko wydaje się, że było taki łańcuszek dość zawiły. Nie wiem, czy przypadkiem, czy celowo.
1: I to jest właśnie to, z czym ja mam też duży problem w tej całej sytuacji, że my cały czas nic nie wiemy. No wiemy, że ministerstwo mówi, że zadanie publiczne było rozliczone na kwotę tam niespełna 180 tysięcy złotych. Ale ja zadałem to pytanie też do ministerstwa, za co tak naprawdę i komu zapłacono. Przede wszystkim, czy ministerstwo wiedziało, że była też podpisana umowa z tą fundacją, na której czele stała pani profesor. Czy musiało ministerstwo wyrazić na to zgodę, czy umowa w ogóle dopuszczała coś takiego, bo my tutaj nic nie wiemy. Ministerstwo opublikowało 4 dokumenty, ale te dokumenty nic nie mówią, A jakość tej strategii, która została opublikowana zdaniem ekspertów, którzy się wypowiadają na ten temat, no ona też jest niska. I to jest trochę tak, że ja mam wrażenie, że po raz kolejny poprzez to, że się pojawiają nowe tematy i wypływają nowe afery, no, ten temat jest gdzieś tam zamiatany pod dywan z nadzieją, że nikt się tym nie będzie zajmował. Natomiast ja uważam, i to jest moja opinia, że po tym, co się wydarzyło, jest już tak dużo ludzi, którzy szukają w tak wielu miejscach i którzy tam skrobią w różnych obszarach, że to nie zostanie nigdy zamiecione pod dywan na stałe. To będzie wracać i jeśli rząd tego nie będzie w stanie w sposób jasny zakomunikować, co tu się stało, to będzie to duży problem też dla rządu, uważam, w przyszłorocznej kampanii, bo ten temat wydawania środków publicznych na bezsensowny raport, on wróci.
0: Jak rozumiem, cały czas nie wiemy, za co poszło te 180 tysięcy i czy tylko to poszło w ramach działalności think tanku Marka Polska.
1: Absolutnie nie wiemy. Patrząc na to, jak ten think tank działał, znaczy think tank, prosiłbym, żebyś mówił o nim per fundacja, a nie think tank, bo jednak mówię to środowisko think tanków, tutaj nie chciałbym go obrażać. Patrząc, jak ta fundacja działała przez cały czas, jak istniała, wydaje mi się, że ona musiała mieć dużo więcej środków. Nie wiem, czy to były środki publiczne, tego nie rozstrzygam, natomiast ona prowadziła bardzo szeroko zakrojoną działalność też PR-ową i tego nie dałoby się sfinansować absolutnie tylko i wyłącznie z tego grantu.
0: Bo merytorycznie niespecjalnie, ale rzeczywiście PR-owo byli w różnych miejscach. Tak, to się dokładnie rozgrywało. Tak. Sebastian Mainz, ekspert do spraw polityki zagranicznej, Instytut Sobieskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Miłego dnia.
0: Godzina 7.33. My będziemy teraz w poranku trochę przyspieszać. Za chwilę będą Chiny, za chwilę Andrzej Zawadzki-Liang. Porozmawiamy o... trochę od polityki odejdziemy, chociaż tylko troszkę, czyli o olimpiadzie robotów powiemy, ale też może trochę o tym, jak Pekin patrzy na aktualną sytuację dookoła Rosji, na wizytę Radcliffe'a, dyrektora CIA w stolicy Rosji. Ale najpierw piosenka Jolene Dolly Parton, wybitna piosenkarka, trochę rock hipisowski, trochę country, może przede wszystkim country. Wczoraj przyszła informacja o odejściu Dolly Parton, więc my, wspominając tą wybitną amerykańską piosenkarkę, teraz posłuchajmy piosenki, którą przynajmniej ja bardzo, bardzo lubię.

0: Studio Szanghaj.
1: I razem z nami Andrzej Zawadzki, Liang, Studio Szanghaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Za chwilę spojrzymy na Pekin, ale na początek zapytam, czy Pekin patrzy na Moskwę i czy cokolwiek Pekin zakomunikował, patrząc na tą wizytę dyrektora CIA Johna Radcliffe'a. 4 godziny w Moskwie, ponad godzina rozmów i nagły wyjazd. Jak tego typu działania dyplomatyczne są widziane z Pekinu? Czy Pekin ma w ogóle jakąś taką ugruntowaną strategię, jak patrzeć na wojnę na Ukrainie, na działania Ukrainy, na działania Stanów i na działania Moskwy?
2: Tak, no Chiny mają swoją strategię i mają wyraźny punkt widzenia, bym powiedział tak, że nie komentują żadnych rzeczy, które ich nie dotyczą. To znaczy wizyta taka to jest oczywiście między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. W tej chwili raczej można powiedzieć zakulisowo tą myślą o tym, czy w ogóle dojdzie do wizyty w końcu września przecież. Ma dojść do wizyty prezydenta Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych i spotkać się z Trumpem. Tymczasem właśnie te różne zawirowania plus sankcje, które Amerykanie nakładają na firmy chińskie, że tak powiem, nie ma tygodnia, żeby coś takiego nie było, no jest poważny, mimo że stawia poważny znak zapytania, mimo że oczywiście twierdzą, że przynajmniej to jeszcze było 2 tygodnie temu, że do tej wizyty dojdzie. Tak więc tutaj milczą, nie komentują, a w sprawie Ukrainy oczywiście zawsze powtarzany jest stały komunikat, że powinno dojść do jak najszybszego zawarcia rozejmu, zaprzestania walk i rozpoczęcia negocjacji pokojowych.
1: Wiele osób mówi wśród analityków, że jeżeli ktoś ma wpływ na Moskwę, to ma to Pekin i że ta relacja w ciągu tych 5 lat pełnoskalowej wojny coraz bardziej zmienia się na jakąś partnerską czy relację dwóch państw do relacji wasal-senior, że te 5 lat pozwoliły Pekinowi ugruntować swoją pozycję w Moskwie. Jak to wygląda?
2: Ja bym tak tego nie nazwał i ja bym w ogóle nie używał takich porównań. Być może to w Europie jest. Z punktu widzenia tutaj Chin, z chińskiego i z tych wszystkich informacji, think tanków, które tutaj też i przecież istnieją i publikują, wynika, że ja bym nie powiedział, że, przepraszam za takie określenie, że prezydent Putin czy Rosja jest na pasku Chin. Jeszcze do tego trochę brakuje i trochę daleko. Szczególnie jeśli chodzi o właśnie politykę, szczególnie jeśli chodzi o Ukrainę. Więc tutaj raczej to, co są powiązani, mimo że to jest to powiązanie oczywiście ekonomiczne. I tutaj w sensie ekonomicznym to się zgodzę, że w sensie ekonomicznym Rosja absolutnie bardzo dużo zawdzięcza, żeby powiedzieć tak, Chinom. I powiązaniom, i co z Chiny kupują, nie tylko, ale powiązaniom technologicznym, powiązaniom właśnie spółki, joint venture, no nie mówiąc o tej ropie, gazie, który przecież Chiny, Indie to są przecież ich jedni z największych odbiorców tych surowców. Także nie mówiąc, że Rosja nie ma żadnego problemu z tym, żeby Chiny dostarczały im pierwiastki ziem rzadkich, te słynne, te wszystkie inne rzeczy, które tutaj mówimy. Natomiast w sensie politycznym mówiłem, że nie, bo gdyby Chiny rzeczywiście miały wpływ, to bym tu zacytował właśnie, kiedy minister spraw zagranicznych Wang Yi odpowiedział pani Kalas na to właśnie, że Chiny mają wpływ na Putina i że tylko Chiny mogą to zakończyć, ale to było rok temu, kiedy właśnie odpowiedział pani Kalas, że gdyby Chiny miały rzeczywiście wpływ na Putina w tym sensie, to by zakończyły tą wojnę w ciągu jednego dnia. No taki też cytat trochę może jak Trumpa, ale w każdym razie tutaj była wyraźna tego typu rzecz. Politycznie uważam, że nie, gospodarczo absolutnie tak.
1: To przy polityce zostajemy na chwilę, bo Chiny prowadzą także w swoim regionie bardzo aktywną politykę. Dużo było na naszej półkuli informacji do Korei Południowej, Korei Północnej, to już w związku z działaniami Donalda Trumpa, ale Chiny też się po regionie własnym dookoła uwijają.
2: Tak, dokładnie pan redaktor to ładnie ujął i tak się dzieje. I to jest właśnie interesujące, dla mnie jest to interesujące, tu obserwując to, że Chiny skupiają się, i to już bym powiedział tak, od 2-3 miesięcy wyraźnie na sąsiadach, na swoim rejonie. Dlatego też proszę zwrócić uwagę na to, że i szczególnie tu szef MSZ-u, i czasem i w towarzystwie czy ministra handlu czy obrony, wizytuje różne kraje. Był to nie tylko, że w Korei Południowej to było wręcz bym porównał to, że spotkanie było takie jakby prawie z Rosją, z Putinem czy Ławrowem. No ten koreański minister, a w ogóle obejmowali się, w ogóle wszystko. Jesteśmy sąsiadami, mamy dużo interesów, dużo spraw do załatwienia i absolutnie to jest też ta ostatnia wizyta, którą pan poruszył. Aż byłem zaskoczony, że tak mila konferencja z dziennikarzami, to w ogóle no, starzy przyjaciele, no żadnych punktów, że tak powiem, spornych, czy no spornych. Innego spojrzenia nie ma. Natomiast zwracam uwagę też na to, że odwiedził też oczywiście to z Wietnamem, z Laosem oczywiście, z Kambodża oczywiście i Tajlandię, ale tu chodzi o to też, żeby tam znów nie doszło do tego starcia zbrojnego, żeby znów nie zaczęli się nawzajem bombardować przygraniczne tereny tam czy tej świątyni. Ale istotną rzeczą, która się wydarzyła w ubiegłym tygodniu, jest to, że z wizytą był w Indonezji minister spraw zagranicznych Wang Yi i minister z ministrem obrony narodowej. I mało tego, oni tam podpisali wiele umów i zawarli wiele porozumień, również dotyczących spraw wojskowych i wspólnych ćwiczeń. Oczywiście jak zwykle no, w oficjalnych komunikach nie mówi się za dużo, ale jest to odbierane tutaj jednoznacznie jako duże zbliżenie między Chinami i Indiami. Przepraszam, Indonezją. Ale o Indiach zaraz, jeszcze jedno zdanie powiem. Bo Indonezja do tej pory, tak, inwestycje chińskie brała bardzo mocno. Indonezja chwali się tym, że ma jedyną kolej szybką w Azji. Znaczy, nie jedyną, ale w tej części Azji, którą Chińczycy zbudowali. Więc Indonezja, ale politycznie ona tak była jakiejś, no powiedzmy sobie, trzymała balans. A tutaj ta wizyta pokazuje jakby wyraźnie, i tutaj też nawet są takie komentarze think tanków, że no Indonezja wraca do wpływów razem z Chinami, do tworzenia jednego frontu azjatyckiego, Azji Południowo-Wschodniej. A pomyliłem się z Indiami, dlatego że to też jakoś tak umyka uwadze, szczególnie na razie, no wiadomo, problemów codziennie jest cała masa na Zachodzie i tutaj też zresztą, wszędzie. I nowe wydarzenie wypiera stare. Natomiast kwestia jest taka, że we wrześniu przecież mamy szczyt BRICS w Indiach. Szczyt BRICS, państw BRICS i to w Indiach. 13 września, jeśli się nie mylę, czyli za chwilę. I już pojawiły się informacje, że przecież prawdopodobnie na ten szczyt poleci sam Xi Jinping. A wiadomo, że te stosunki Indie, Chiny wprawdzie poprawiają się, no są rozmowy, toczą się i na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i tam, no właśnie wczoraj był w Chinach szef Rady Bezpieczeństwa, indyjski szef Rady Bezpieczeństwa, tak chyba, tak jego tytuł brzmi i to też świadczy, że no, pojawia się, że może w końcu relacje indyjsko-chińskie wejdą na ten dynamiczny tor rozwoju i wspólnych właśnie działań, a te spory graniczne to tam zostawimy sobie na później, tam przy okazji. No nie mówiąc o tym, że przecież jak będzie szczyt BRICS-u, to może dojść do spotkania również i przypuszczalnie, no tutaj nie ma takich oczywiście, to w Europie może więcej, czy Putin poleci tam, ale przypuszczalnie do Modiego, do Indii na pewno poleci. Także tutaj będziemy mieli też, nie zapomnijmy, bardzo, bardzo istotną sprawę i wydarzenie, które na pewno też w jakiś sposób będzie kształtowało ten globalny porządek i ten globalny właśnie układy. Szczególnie kiedy, jak tu państwo też zauważają i w Europie się zauważa, że Trump jest zajęty, utknął w tym Hormuzie, w tym Iranie. Chiny zdecydowanie, z kolei tutaj, jeśli mogę, jeszcze mam czas powiedzieć słowo, Chiny wypowiedziały się w poniedziałek i wtorek ponownie, że są absolutnie przeciwne jakimkolwiek sankcjom nakładanym na państwa, które współpracują z Iranem. w odpowiedzi oczywiście na te amerykańskie oświadczenie, że będą nakładać sankcje na wszystkich współpracujących, a oczywiście i Rosja, i Chiny bardzo mocno współpracują z Iranem. Szczególnie, że chcę też zwrócić uwagę na jeden aspekt, może dłuższy, może krótszy czas transportu, ale do Iranu też i pociągi jeżdżą z Chin. Także to jest też, oczywiście ta linia ma być modernizowana, tam to w ogóle jest w planach, ale jakby nie było, więc te Chiny zresztą cały czas podkreślają, oprócz wsparcia, że Cieśnina Hormuz musi być otwarta, absolutnie tutaj stoją na tym stanowisku, ale że Amerykanie powinni zaprzestać tych wszystkich nalotów, wycofać się z tej części, że tak powiem, świata, globu i przede wszystkim rozwiązać wszystkie problemy przy stole negocjacyjnym. Także absolutnie tu stoją po stronie Iranu. A wobec tego tutaj będzie BRICS, będzie też w Chinach, zresztą w listopadzie, w Shenzhenie będą państwa APEC, tam podobno też ma być Trump, będzie Xi oczywiście i będzie wielu, wielu innych. Więc tu się tworzy ten rok, na pewno ten rok będzie bardzo ciekawy w sensie nie tylko tutejszych azjatyckich układów, ale myślę, będzie bardzo znaczący dla tych właśnie przyszłych układów, kto z kim, jak będzie rozgrywał w tym globalnym zarządzaniu, że tak powiem.
1: A przy okazji, patrząc na te globalne zarządzanie Chiny powolutku, nawet nie powolutku, nawet jak na Chiny dość szybko starają się uporządkować swoje własne podwórko Azję z naszego punktu widzenia polskiego, bo z jakiego innego mielibyśmy patrzeć Azję południowo-wschodnią, Azję daleką. Andrzej Zawadzki-Liang. No i tak o ważnej polityce globalnej żeśmy stawili rozmowę, ale obiecałem słuchaczom odrobinę od polityki, tylko już dwa słowa o tych igrzyskach robotów, bo oczywiście media społecznościowe są zalane różnymi filmikami, inne pokazują sprawczość tych robotów. Jeden robot, który biegł na 100 metrów, pobił rekord Usaina Bolta, czyli już jest szybszy niż człowiek, ten humanoidalny robot, ale wiele jest nagrań pokazujących, że te roboty to tak sobie jeszcze niespecjalnie radzą w tym terenie i czasami wygląda to zabawnie czy śmiesznie. Jaki wniosek płynie z tych igrzysk robotów?
2: Przede wszystkim to jest jedna rzecz. Te igrzyska w ogóle przyćmiły inne ważne wydarzenie, które było, to była Światowa Konferencja Robotyki właśnie. Ale wszystko się skupiło na tych właśnie igrzyskach, które przecież to jest coś niesamowitego rzeczywiście, co było. Bo w 51 konkurencji 2000 robotów brało w nich udział. Z tym pobiciem to jeszcze wczoraj pobił kolejny rekord, 8,8 coś sekund na 100 metrów. W skoku w dal około 7 metrów. Mnie to z jednej strony przeraża i rzeczywiście te igrzyska i wystawa robotyki starała się pokazać moim zdaniem po prostu, że roboty to już nie tylko taniec, nie tylko takie chodzenie tam sobie, ale również zastosowanie komercyjne, produkcyjne szczególnie i domowe, do prac domowych. Natomiast czy co już nastąpi, osobiście nie tylko, że mam stosunek bardzo zdystansowany do tych robotów humanoidalnych, ale mimo wszystko jeszcze to jest daleko, bo nawet jako robot

0: najszybciej na świecie, że to Międzynarodowa Federacja Robotyki ogłosiła, że 300 tysięcy w ubiegłym roku zainstalowano robotów przemysłowych, nie mówiąc, że 60% wszystkich robotów przemysłowych. Także na świecie to jest stamtąd. Więc tutaj rzeczywiście jest to. A że to jest rzeczywiście robot, który nawet spełnia rolę sprzedawcy podającego coś tam, no ja na razie to z boku się temu przyglądam.
1: Ja to najbardziej czekam na roboty, które by sprawnie i szybko zbierały owoce i warzywa, żeby nie trzeba było ściągać z Dalekiego Wschodu migrantów w tym celu. To chyba byłoby najlepsze rozwiązanie. I taki robot, który ma nie dwie, ale wiele rąk i szybko zbiera jabłka na przykład, temu najbardziej kibicuję. Andrzej Zawadzki-Liang był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Studio Szanghaj, a my bezpośrednio i płynnie przechodzimy do kolejnej rozmowy. I tak z dalekiego, z naszego punktu widzenia wschodu, biegniemy do naszych spraw bliskich. Na łączach telefonicznych Tomasz Grodecki, dziennikarz Telewizja Republika, portal niezależna.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry państwu. No, mówiliście o robotach, a teraz o robocie pogadamy pewnie.
1: O robocie i to o...
2: Robot by nie wytrzymał takiej pracy. Jak
1: właśnie. Robot humanoidalny pewnie by się dawno zmęczył, ale niezmęczony był Dawid Kacprzyk, znany lekarz, aż bez specjalizacji. Bardzo chciałby ją dokończyć. Kiedyś szło mu łatwiej, kiedy był członkiem Koalicji Obywatelskiej, byłym szefem młodzieżówki, to kariera szła z płatka, a teraz są kłopoty. No i właśnie... To było oczywiste, że gdzieś Dawid Kacprzyk nam wypłynie i okazało się, że to Tomasz Grodecki był najsprawniejszym dziennikarzem, który znalazł zaginionego Dawida Kacprzyka. Gdzie też to pan radny lekarz się odnalazł?
2: No, lekarz się odnalazł. No, lekarz był na tyle bezczelny, czyli no, nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o jego charakter, że już po wypływie afery, już po tym jak media już dawno... zaczęły na części pierwsze rozbierać to, co się stało w szpitalu południowych, innych szpitalach w Warszawie, a także przecież w Częstochowie też zatrudniał się, co też media opisywały, doktor Kacprzyk. Już po wybuchu afery, niezrażony niczym, doktor Kacprzyk postanowił starać się o angaż. Ja mam zmapowane 3 szpitale w Polsce, gdzie latem, późną wiosną tego roku, ale latem, czerwiec, lipiec głównie, czerwiec, sierpień, prowadził rozmowy z dyrektorami 3 placówek w Polsce, może i więcej, ja mam zmapowane 3. Wśród tych placówek był szpital powiatowy w Zakopanem, gdzie, jak donieśli mi tutaj pracownicy tego szpitala, był widziany na rozmowach z dyrektor tego szpitala. Te rozmowy nie zakończyły się sukcesem doktora Kacprzyka, ale to tylko i wyłącznie dlatego, z tego co się dowiedziałem, bo była presja załogi, bo ludzie zauważyli, no bo jednak twarz stała się popularna doktora Kacprzyka, no więc zauważyli, że coś się dzieje, że ten doktor bez specjalizacji, czyli nie lekarz bez specjalizacji, prowadzi negocjacje z dyrekcją i to nie, i to ja mam informację o 3 spotkaniach z tą dyrekcją. No, dyrekcja, z którą rozmawiałem, opiera się, że było tylko jedno spotkanie i okazało się fiaskiem dla doktora Kacprzyka. No, załóżmy, że było tylko jedno spotkanie, tak jak twierdzi dyrekcja, choć pracownicy twierdzą co innego i twierdzą, że zaczęli po prostu zwracać uwagę dyrekcji, że nie chcą tutaj takiego współpracownika i że to się źle skończy dla szpitala. I ostatecznie rozmowy w Zakopanem skończyły się fiaskiem. Także w drugiej instytucji, w szpitalu z południa Polski, z tego co wiem, też doktor Kacprzyk nie osiągnął rezultatu, jaki marzył. Jeszcze podjął negocjacje, z tego co mam sygnały, ale dopiero lekko zbadane z zachodniej Polski. Tam też wszystko wskazuje, że też jednak nie udało mu się zatrudnić. No ale proszę zobaczyć, proszę państwa, jaka to bezczelność i buta, że po tym wszystkim, po wybuchu przychodzi i liczy na to, że będzie zatrudniony. I on jeszcze gorsze sygnały, że on nie szedł tam przypadkowo do tych szpitali w Zakopanem, tych jeszcze 2 miejscach w Polsce. Ci dyrektorzy szpitala podobno dostawali polecenie i badam od kogo, żeby go zatrudnić. I tutaj jest jeszcze dalszy ciąg.
1: Ale to jest tak, że pan Kacprzyk cały czas ma te wpływy w Platformie i cały czas stara się je wykorzystać. Nie wiem, czy w Platformie, ale w systemie liberalnym.
2: No to są szpitale, jeden to jest powiatowy, drugi też jest powiatowy. I w tych powiatach no, rządzą ludzie głównie bliscy Platformie jakoś tam. No więc no, proszę sobie tutaj połączyć kropki i coś niepokojącego się dzieje. No tylko i cały czas

0: Stara się Kasprzyk o jedną posadę, czyli chciałby skończyć tą specjalizację, której nie ukończył, mimo że robił to, co robił na przykład w szpitalu południowym, czyli chce skończyć w jednym, drugim, trzecim szpitalu, z którym rozmawiał już po wybuchu afery, rozmawiał o tym, że w tym jednej, drugiej, trzeciej placówce chce dokończyć tą swoją aplikację. On chciał zrobić specjalizację na intensywną terapię i anestezjologię. No, wyobraźcie sobie państwo, by się uczył na organizmie żywym już po tej... Ja nie wiem, co on sobie wyobrażał. To jest taki szczyt bezczelności. Ja rozumiem, że to jest jakiś taki modus operandi ludzi Platformy, bezczelność. Tak pokazuje to ta słynna profesor, ta od wizerunku Marka Polska.
1: Mróz Barbara Mróz-Gorgoń.
0: Mróz-Gorgoń, tak jest. I to ona też jest wyjątkowo bezczelna. No, może do Kasprzyka jej brakuje, choć mają tu cechę wspólną. No, niektórzy nazywają to przybojowością, ale to raczej tak humorystycznie. No, no to świadczy o tym, że ci ludzie są bezczelni i bezkarni. No, po czymś takim człowiek, co wyszło w sprawie Kasprzyka, to człowiek powinien się schować w myślą dziurę i czekać na to, aż go zawinie prokuratura. Tymczasem robi zupełnie co innego. Z otwartą przyłbicą chodzi i rozmawia ze szpitalem o dalszym zatrudnieniu.
1: Chodzi jak chodzi, jeździ cały czas Porsche Panamera, który kupił w okresie, kiedy zarabiał rocznie.
0: No tak, szybki pojazd, można się przemieszczać po Polsce, można dużo szpitali zajeździć.
1: Nawet punkty karne, bo na drodze Warszawa-Pruszków zdarzyło się panu doktorowi, lekarzowi punkty karne złapać, właśnie poruszając się tym samochodem, który kupił wtedy, kiedy wyciągał nielegalnie, zdaje się, po części również ze szpitali warszawskich grubo ponad 1,5 miliona rocznie złotych.
0: Tak jest. No i w tej sprawie jeszcze raz powtórzę, jest bardzo ważne, ten sygnał, co dostałem, jeszcze o tym nie napisałem, no bo to sygnał, to muszę go zweryfikować, o tym, że to z góry przychodzi polecenie, tak, porozmawiajcie tutaj z naszym doktorem Kasprzykiem, bo chcę być zatrudniony. No, to znaczy, że nikt się nic nie nauczył i cały czas starają się wszyscy, żeby zrobić mu tutaj jak najlepiej. No to jest gigantyczny skandal.
1: Mamy to potwierdzenie, że cały czas ten szeroko pojęty system Koalicji Obywatelskiej wpływów formalnych, półformalnych, nieformalnych cały czas działa.
0: No przecież sam nie chodził do szpitala przypadkowego i nie składał tam swojego CV. No to nie ma tutaj takich cudów, więc no, na pewno z polecenia przychodził do jednego, drugiego, trzeciego szpitala.
1: Szczególnie, że Zakopane od Warszawy jednak trochę jest, trzeba trochę przejechać.
0: No,
1: i codziennie dojeżdżać do pracy mogło być trudno. Coś wiemy o warunkach finansowych, bo już w czasie trwania tej afery wychodziły na jaw różne miejsca, gdzie chciał na Mazowszu pracować doktor Kasprzyk, no ale często się to kończyło, kiedy on rzucał właśnie swoje żądania finansowe na poziomie ponad 1 000 000 złotych rocznie, czasami więcej. No i
0: Szedł stawek. To jednak jednego, co nauczyło, to tak jak dowiedziałem się w jednym ze szpitali, to były stawki rynkowe, nie wybiegające poza to, co inni lekarze robiący specjalizacje chcieliby zarobić. Więc no to jedno tutaj, ta jeden proceder chciał ukrócić. Ja przypominam, że to też jest wina prokuratury, no bo prokuratura, no bo jak wygląda stan śledztwa, jeżeli chodzi o to, co dokonał na razie doktor Kasprzyk. No to cały czas oczywiście nie jest przesłuchany, nie ma postawionych zarzutów. No, ja rozumiem, że na pierwszym etapie nie zatrzymuje się człowieka, no bo zbiera się dowody, przesłuchuje się inne osoby. Dobrze, tylko że to już się ciągnie. To jest sprawa bardzo medialna, a już moim zdaniem się robi bardzo późno. Pozwala się właśnie Kasprzykowi nawet na tak bezczelne ruchy, jak te, co opisałem wczoraj na niezależna.pl. I chyba najwyższy czas, żeby jednak człowiek beknął i odpowiedział za to, co dokonał do tej pory. Tymczasem jedyne komunikaty, jakie mamy z prokuratury, to że sprawa jest w końcowej fazie. No tak jest w końcowej fazie, no to jednak już powinien nastąpić etap zatrzymania i stawiania zarzutów. Tymczasem cały czas tego nie ma.
1: To jeszcze na koniec zmieńmy temat. Tak zwana afera Zonda Krypto, a może nie tak zwana, a może po prostu afera. Wczoraj stanowisko prokuratury, prokurator generalny Waldemar Żurek mówi, że to jest sprawa rozwojowa, że będą stawiane zarzuty, prasa się rozpisuje o politykach PiSu, a część komentatorów, jak chociażby i polityków, jak Ryszard Petru, który mówi, ta sprawa zatopi obydwa PiSy i obydwie Konfederacje.
0: No nie, nie zatopię. No już widać, że to no, próbują, żeby coś się przyczepiło. No, tam, gdzie jest adwokatem, przypomnij, który wczoraj potwierdził informację, że adwokatem Krala już od maja, czyli ta afera była już od maja kręcona, jest Roman Giertek, przypomnijmy jego wcześniejszą rolę, no na przykład w aferze Dwóch Wież. No nie wychodzi to za dobrze. I też tutaj obawiam się, nie wyjdzie za dobrze. Bardziej tutaj chodzi właśnie o to, żeby pogadać o jakichś politykach PiS, nie wiem, stacjach prawicowych, które brały pieniądze z Zonda Krypto, tylko brały, no brały za reklamę.
1: Tak, no to za reklamę inne brały i prawicowe, i lewicowe telewizje.
0: To jest bardzo ważne, ale w komunikacie tym prokuratury jest tylko, że tak powiem, w tej stacji na przykład prawicowych Zonda Krypto. Tymczasem od Zonda Krypto pieniądze, i z tego co wiem, to większe na przykład niż Republikę, brały Polsat, Wprost, TVN dostawał reklamę z Zonda Krypto i wczoraj Republika opublikowała, ile i dokładnie za jakie reklamy dostały te pieniądze. Tymczasem tamte stacje siedzą cicho. Więc jest to bardzo ukierunkowane i prymitywnie dosyć robione, taką jak cepem po prostu, żeby właśnie to środowiska prawicowe skompromitować, bo jest to rewanż jakby, próba wyjścia w nowy sezon polityczny. Tak, kończył się wakacje, mam ostatni tydzień wakacji. Platformy z tego szeregu afer, w które są zamieszani, tak, od powodzi, przez tą całą panią profesor, przez liczne inne złe uczynki, które wyszły w sierpniu, więc Platforma próbuje się bronić i tą, zobaczymy jak bardzo dobrze ukleconą aferą, chce wyjść do przodu. Moim zdaniem jest to raczej słabe i nie ma to wcale służyć jakimś zarzutom, tylko że ma się pogadać o tym, tak? I przynajmniej silniczki nakarmić taką legendą, że to nie my jesteśmy tylko ci źli, to nie tylko my jesteśmy aferały. To jest jeszcze jedno bardzo ważne, na co nie odpowiedział prokurator generalny Żurek. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, to szybko wiem, że tak nie mamy, ale tutaj powinien wydawać komunikaty prokurator krajowy.
1: To prawda, to jest komunikat podpisany przez prokuratora generalnego Waldemara.
0: No właśnie, bo przecież śledztwo prowadzi delegatura oddział prokuratury krajowej w Katowicach. Tymczasem tutaj całą komunikacją zajmuje się prokurator generalny, pomijając prokuratora krajowego. To już po pierwsze, to jest bardzo ciekawe, tak? Tym zajmuje się prokurator Wełna, który jest, że tak powiem, w pewnym konflikcie z prokuratorem krajowym i dlatego Żurek się za to zabrał. No więc tak, sojusz Żurka z Giertychem, dwa takie tuzy intelektu, no nie brzmi to za obiecująco dla tamtej strony. Poza tym, tutaj też i tego nie odpowiedział na to Żurek, wysyłam pytanie, mam nadzieję, że zaraz będę miał odpowiedzi, czy objął nadzorem to śledztwo prowadzone przez Katowicach, czy ingerował w śledztwo, czy wydawał polecenia w to śledztwo, czy dostał materiały z tego śledztwa i kiedy? To są pytania, na które powinna odpowiedzieć jak najszybciej, powinien odpowiedzieć jak najszybciej prokurator generalny. Jego wpływ na to nowe połączone śledztwo prowadzone przez Katowice z pominięciem prokuratora Korneluka. Miała być konferencja prasowa wczoraj, została odwołana. Gdzieś na korytarzu dał się złapać zupełnie przypadkowo prokurator Żurek, głównie przyjaznym sobie mediom, i na ciężkie pytania nie odpowiadał, a to są
1: zobaczymy,
0: pytania konstytutywne w tej sprawie.
1: Odpowie Tomasz Godecki, dziennikarz, publicysta, Gazeta Polska i przede wszystkim portal niezależna.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Wszystkiego dobrego, pięknego dnia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my o 8.05 pędzimy do serwisu informacyjnego. No, a zaraz potem będziemy kontynuować rozmowę. Tym razem po serwisie pojawi się polityk w naszym studiu, Mariusz Błaszczak, a potem wrócimy do publicystyki Karolina Olejak, dziennikarka Polsat News, także w naszym studiu się pojawi, a więc cóż, teraz czas na Michała Trzaśniewskiego i serwis informacyjny.
2: Hiszpania się zabawi. Pod Walencją odbędzie się jedno z dziwniejszych świąt w Europie – Lato Matina. Dzisiaj rozpoczyna się Campus Polska, w sobotę forum w rezydencji prezydenta w Juracie. Dyrektor CIA odwiedził Moskwę, miał odwieść Putina od ataku na terytorium NATO. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości.
3: Wiadomości w net.
2: O godzinie 11 w miejscowości Buñol, 20 km od Walencji, rozpocznie się Lato Matina. To jedno z dziwniejszych świąt w Europie. Na rynek miasteczka przyjadą ciężarówki z pomidorami i zacznie się pomidorowa bitwa. Uczestnicy będą rzucać warzywami w każdego, kto znajdzie się w pobliżu. Początki Lato Matiny sięgają młodzieńczej sprzeczki z 1945 roku. Od tego czasu odbywa się ona co roku w ostatnią środę sierpnia. Dyrektor CIA John Ratcliffe odwiedził na kilka godzin Moskwę, informują amerykańskie media. Na czas jego wizyty USA poprosiły o wstrzymanie ataków na Moskwę. The Wall Street Journal napisał, że szef amerykańskiego wywiadu rozmawiał z przedstawicielami Kremla o rosyjskich planach mobilizacji i ewentualnym uderzeniu na Europę. Poprzednik Ratcliffe'a, Bill Burns, odwiedził Rosję 3 miesiące przed inwazją na Ukrainę. Starał się wówczas odwieść Władimira Putina od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny. Dzisiaj rozpoczyna się Kampus Polska Przyszłości. Imprezę w Olsztynie o godzinie 17 otworzy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W ramach kampusu przewidziano wystąpienia wielu polityków koalicji rządzącej, w tym premiera Donalda Tuska. Wystąpią również goście zagraniczni i eksperci z różnych dziedzin. Kampus potrwa do niedzieli, będzie to jego 5. edycja. W sobotę rozpocznie się spotkanie dla setek młodych Polaków zorganizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego w rezydencji w Juracie. Nazwa tego wydarzenia to przyszłość.pl. Spór o transport konny do Morskiego Oka. W sobotę na drodze do tego jeziora odbył się protest. Aktywiści domagali się likwidacji na tej trasie przewozów konnych. Odbyła się również kontrmanifestacja mieszkańców Podhala. Konie mają tam pracę lekką. Raz dziennie wykonują kurs, mówił w Radiu Wnet weterynarz Maciej Perzyna.
3: Co do samej pracy tych koni, ona jest totalnie nieprawdziwie przekazywana czy pokazywana w szeregu mediów. Te konie po prostu się nie męczą. W kategoriach pracy fizycznej konia to jest dla niego praca lekka. Ona nawet nie jest umiarkowana. To jest lekka praca. Konie wykonują jeden kurs góra-dół. Mogą wykonać dwa kursy góra-dół. Zauważyłem, że może 1 na 10 takich osiągów zaprzęgu wykonał dwa kursy góra-dół z tymi samymi końmi.
2: Poseł PiSu Michał Moskal poleciał na Ibizę na zaproszenie szefa Zonda Krypto. Następnie zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie, a PiS złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptowalutach, zbieżnych z uwagami, jakie postulował Przemysław Kral, informują dziennikarze Szymon Jadczak i Michał Fuja. Tym samym zarzucają Moskalowi lobbying na rzecz Zonda Krypto. Poseł PiSu twierdzi, że rozmawiał na Cyprze z Przemysławem Kralem o wsparciu dla swojej fundacji. Zonda Krypto to duża giełda kryptowalut, która w kwietniu przestała wypłacać pieniądze klientom, a jej szef Przemysław Kral zniknął. Według nieoficjalnych informacji ma zostać świadkiem koronnym. Kierownicy urzędów stanu cywilnego, którzy dokonają transkrypcji małżeństw jednopłciowych, narażą się na odpowiedzialność karną, powiedziała w Radiu Wnet sędzia Kamila Borszowska-Moszowska ze Stowarzyszenia Veritas et Ius w służbie narodowi.
4: W naszej ocenie kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy ulegną tej presji politycznej, są narażeni na popełnienie przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego, bo jeżeli oni dokonają transkrypcji wbrew przepisom konstytucji i ustawy, no to de facto będą kiedyś w przyszłości mogli być rozliczeni, a w zasadzie powinni. To będzie pociągało ze sobą daleko idące skutki w przestrzeni prawa rodzinnego, spadkowego, zaburzy całkowicie tutaj. A co się stanie, pani redaktor, jak te osoby postanowią się rozwieść, skoro w imieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego one się nigdy nie mogły pobrać.
2: Zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji od niedzieli w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego w Unii Europejskiej. Zmiany to pokłosie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu. W listopadzie zeszłego roku orzekł on, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte w innym państwie Unii. Pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją.
5: Prognoza pogody.
2: W Warszawie słonecznie i do 23 stopni, w Krakowie pochmurno i do 22, we Wrocławiu do 24, a w Białymstoku do 21. W stolicy słońce zniknie za horyzontem o 19.37. To były wiadomości, a teraz wiadomości sportowe.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Kamil Grabara został oficjalnie piłkarzem Juventusu Turyn. Polski bramkarz przeszedł do włoskiego giganta z VfL Wolfsburg na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro. Reprezentant Polski przynajmniej na początku ma pełnić rolę zmiennika Guillermo Vicario, 27-letni golkiper. Przyjechał wczoraj rano do stolicy Piemontu, następnie przeszedł badania lekarskie i podpisał umowę z Juventusem. Stara dama napisała na swoich mediach społecznościowych: witamy Kamil. Sam Grabara powiedział po angielsku: cześć Bianconeri, jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć się z wami na Allianz Stadium. Polski bramkarz w wielkim klubie to zawsze dobra wiadomość. Trudno jednak powiedzieć, czy dla samego trenera selekcjonera Jana Urbana w kontekście czekających nas meczów reprezentacji Polski. W Wolfsburgu Grabara był pierwszym bramkarzem, no i po prostu bronił, grał. Był jednym z lepszych bramkarzy Bundesligi. Natomiast tutaj w Juventusie przynajmniej na początku ma być rezerwowym. Jaki to będzie miało wpływ na jego formę, a jest jednym z pierwszych wyborów. No właśnie, w kontekście meczów reprezentacji Polski, ale nie utyskujmy, bo być w Juventusie to wielki naprawdę zaszczyt, szacunek, a więc gratulacje dla Kamila Grabary. Tymczasem piłkarze Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie przegrali w ćwierćfinale League's Cup i odpadli z tych rozgrywek. Strażacy zostali pokonani przez meksykański CF Monterrey 1-2. Zdecydowała piękna bramka w 83. minucie, a wtedy popisał się kapitalnym strzałem Pineda. Chicago Fire przegrało po serii 7 meczów bez porażki. Mecz z Monterrey Robert Lewandowski nie może zaliczyć do udanych. W drugiej połowie popsuł dwie dobre kontry, tę drugą dosłownie sekundy przed stratą gola na 1-2, ale ostatnio był rzeczywiście w wybornej formie. Strzelał gole dla Chicago. Tymczasem reprezentacja polskich siatkarek pokonała Słowenię 3-0 w kolejnym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Po trudnym, ale wygranym meczu z Łotwą 3-1. Teraz podopieczne Stefano Lavariniego stosunkowo łatwo ograły Słowenki bez straty seta, choć drugi był bardzo zacięty, pierwszy do 14. Ten właśnie wspomniany drugi 28-26, no i trzeci ostatni 25-18. Teraz dzień przerwy, jutro nasze zawodniczki zagrają z Niemkami, później jeszcze czeka nas mecz z reprezentacją Turcji, a w sporcie za godzinę między innymi wiadomość o drużynowym Pucharze Świata na żużlu. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
8: Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
11: To była autopromocja.
7: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
13: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
14: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

I słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm w internecie oraz na kanale YouTube Radia Wnet. Tam się widzimy i słyszymy. Jest godzina 8:19.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem Poranka Wnet Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zanim polska polityka i zanim trochę o Sejmie porozmawiamy, który wraca po miesięcznej przerwie wakacyjnej, to zapytam o politykę zagraniczną w Moskwie. Krótka, czterogodzinna wizyta dyrektora CIA, pana Radcliffe'a. Wiele analiz. Jak pan jako były szef MON patrzy na tą wizytę?
2: No niewątpliwie ważna wizyta. To oczywiście należy to pytanie zadać do tych, którzy dziś Polską rządzą, powinni mieć informacje w tej sprawie, chyba że relacji nie mają, czym bym się nie zdziwił, bo przecież Donald Tusk, premier polskiego rządu, jest antyamerykański, bo jest proniemiecki, więc być może relacji z pierwszej ręki nie mają. Radosław Sikorski też nie widać, żeby z sekretarzem Rubio był w ścisłym kontakcie. No ale niewątpliwie sprawa jest poważna, gdyż takie wizyty mają miejsce w sytuacji poważnej. Nie w sytuacji, która jest standardowa, tylko w sytuacji rzeczywiście poważnej. W związku z tym należą się opinii publicznej, polskiej opinii publicznej, wyjaśnienia ze strony władz.
1: Kiedy wy rządziliście, podobna wizyta innego dyrektora CIA była w listopadzie roku 2021 przed inwazją Rosji. Mieliście wtedy przesłuchy jako rząd, że właśnie z taką informacją, z ostrzeżeniem jadą Amerykanie do Moskwy, nie atakujcie Ukrainy. Jak to wtedy wyglądało?
2: My mieliśmy, bo można mówić już o tym, sądzę, z perspektywy, przecież lata upłynęły. My nie bez przyczyny rozpoczęliśmy wzmacnianie granicy polsko-białoruskiej już późnym latem 2021 roku. Wtedy rozpoczęły się te działania. Wtedy to na moje polecenie Wojsko Polskie najpierw przygotowało ogrodzenie, takie ogrodzenie, które miało charakter tymczasowy przed budową ogrodzenia już stałego.
1: No bo była presja migracyjna. Czy już wiedzieliście, że może być wybuch pełnoskalowej wojny u naszych granic?
2: Wiedzieliśmy, że presja migracyjna jest sztucznie wywołana, bo została wywołana w ten sposób, że zaproszono na Białoruś migrantów z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej w celu jednoznacznym, takim, którym miał się zakończyć destabilizacją władzy w Polsce, bo im nie odpowiadała władza Prawa i Sprawiedliwości, a więc rządy, które były propolskie, które wzmacniały Wojsko Polskie, bo przecież proces cały odbudowy siły polskiego wojska rozpoczął się wcześniej. Na przykład w 2018 roku sam podpisałem umowę w sprawie pozyskania dwóch pierwszych baterii Patriot. W 2023 roku rozpoczął się dyżur obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Warszawy właśnie przy użyciu Patriot, a teraz się okazało, że w 2024 roku Warszawa została pozbawiona obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej z wykorzystaniem tego systemu. Teraz się to okazało.
1: Ale jak to jest, bo mamy informację generała, który mówi w telewizji Polsat News, polskie miasta nie są chronione, były chronione i przestały być chronione. Mamy dwie baterie systemu Patriot. Pojawiały się informacje, że przez pewien czas, a może dalej, mieliśmy tylko półtorej tej baterii, bo po część migrowała. Co pan minister...
2: No i do tego jeszcze dołóżmy informację, że pułki przeciwlotnicze, czy dywizjony przeciwlotnicze, które miały powstawać w województwie lubelskim, nie powstały. Sobieszyn, powiatrycki, województwo lubelskie, tam pozyskaliśmy teren od władz powiatowych.
1: Ale to jest tak, że obecny rząd jakoś zwinął, przynajmniej czasowo, obronę przestrzeni powietrznej nad polskimi miastami?
2: Generał Marciniak to jest dobry oficer. To jest oficer, który negocjował pozyskanie systemu Patriot dla polskiego wojska, publicznie przyznał, że nie ma obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Była. Pokazałem publicznie w październiku 2023 roku. Rozpoczął się dyżur z systemem Patriot obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Warszawy, a potem został zdjęty. No, a kilka tygodni temu na głębokość prawie 100 kilometrów wleciała rosyjska rakieta.
1: Ale co oznacza zdjęty? Czyli co, że te Patrioty, że co się z nimi stało?
2: A właśnie, to jest dobre pytanie, co się z nimi stało. Władysław Kosiniak-Kamysz kilka dni temu zorganizował konferencję prasową z udziałem wicemarszałka Zgorzelskiego i starosty płockiego też z PSL-u, wszyscy z PSL-u, taki wiec polityczny zorganizował i tam Zgorzelski dziękował Kosiniakowi i Kamyszowi, że w jego okręgu wyborczym stoi system Patriot.
1: Prawda? A czy to, czyli zwinięty, żeby co, przenieść go w inne miejsce, w inny region dla...
2: No, pytania,
1: jaki,
2: pytania.
1: Jaki wniosek,
2: jaki wniosek?
1: Przewodniczący?
2: Fatalna władza. Ci, którzy dziś Polską rządzą, nie rozbudowują sieci obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a obiecali zupełnie coś innego. Donald Tusk obiecał, że będzie europejska kopuła przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Nie było, nie ma i nie będzie, bo to jest mrzonka. To miała być niemiecka kopuła, a Niemcy nie są w stanie tego zbudować, gdyż te zasadnicze elementy właśnie takiej obrony to są amerykańskie, to są systemy Patriot właśnie amerykańskie, więc ci, którzy dziś Polską rządzą, szkodzą Polsce. Tak można to określić.
1: Co jeżeli by się okazało, że część jednej z dwóch baterii systemów Patriot byłaby tymczasowo relokowana czy dyslokowana na terytorium innego kraju, chociażby Ukrainy?
2: No to by oznaczało.
1: I tak jest, wczoraj czy przedwczoraj Marek Budzisz o tym mówił, że właśnie chwilowo mechanizujemy, każda bateria składa się z dwóch grup
2: jednostek bojowych
1: i jedną z nich można byłoby gdzieś wysłać. Marek Budzisz o tym mówił, że przez chwilę przynajmniej no, mieliśmy te dwie niepełne baterie, bo jeden system bojowy został gdzieś przekazany.
2: No jeżeli tak by było, to by oznaczało, że to jest kolejny argument działania na szkodę Polski. Na 100 kilometrów wleciała rakieta. Nie zestrzelili tej rakiety, gdyż co? Jest taka teoria, że była śledzona ta rakieta i wiadomo było, gdzie spadnie. No to jest mrzonka.
1: No dobrze, ale obecny rząd, powiem, my przynajmniej widzieliśmy, że wleciała, a poprzedni rząd, w tym pan wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak, nawet nie wiedział, że wylądowała rakieta pod Bydgoszczą, gdzie też są bardzo ważne obiekty wojskowe polskich sił zbrojnych.
2: To jest przełom pewien, który nastąpił podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym powiedział, że zbudowaliśmy siłę polskiego wojska, również tworząc wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Tylko ten system trzeba rozbudowywać. A oni, dziś rządzący, zatrzymali rozbudowę. Sobieszyn jest tego przykładem. Jeszcze raz wracam do tego, że pozyskaliśmy my wtedy, jako Ministerstwo Obrony Narodowej, nieruchomość od powiatu ryckiego. Pojechałem tam razem z profesorem Przemysławem Czarnkiem, kandydatem na urząd premiera w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Potem, kiedy rakieta uzbrojona rosyjska wleciała na głębokość prawie 100 kilometrów, tam jest szczere pole. Jedynie stoi taki informacyjny, no, taka tablica informacyjna, że teren wojskowy i rosną chwasty. To jest, myślę, że symbol tego, z kim mamy do czynienia dziś u steru władz w Polsce.
1: 24 sierpnia w Warszawie odbywały się uroczystości, nie tylko w Warszawie Dnia Niepodległości Ukrainy, ale w Warszawie wystąpił na tym wydarzeniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, podkreślając, że jest zespół 100 prokuratorów i funkcjonariuszy, którzy będą śledzić przestępstwa, czy ścigać przestępstwa z nienawiści. Jakie w tej chwili jest relacja PiS-u do strony ukraińskiej, też do migrantów i w części uchodźców ukraińskich w Polsce?
2: Oczywiście Prawo i Sprawiedliwości Polsce zależy na tym, żeby wojnę wygrała Ukraina, wojnę z Rosją, żeby Rosja nie poszła dalej. Przestrzegał przed tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński już w sierpniu 2008 roku w Tbilisi. Odbudowa Imperium Rosyjskiego jest śmiertelnie groźna dla Polski. Natomiast
1: a Ukraina jest zagrożeniem dla Polski, czy nie?
2: My jesteśmy w państwie polskim. Polskie władze powinny zajmować się polskimi obywatelami. I myślę, że jest jednym wielkim skandalem, że za pieniądze polskiego podatnika odbywało się taki event w Warszawie i że występował na tym evencie minister sprawiedliwości. Ja rozumiem, gdyby występował wiceminister spraw zagranicznych, no to no byłoby to zrozumiałe, ale za pieniądze polskiego podatnika minister sprawiedliwości, on przynajmniej teoretycznie jest polskim ministrem sprawiedliwości, a z jego wypowiedzi wynikało coś zupełnie innego.
1: No dobrze, te relacje między Warszawą a Kijowem jakie powinny być? Część prawicy, Sławomir Mentzen bardzo mocno mówi o tym, że w tej chwili Polacy są obywatelami drugiej kategorii w państwie polskim.
2: No mam wypowiedź ministra Żurka, to rzeczywiście skłania do takiej tezy. Do takiej tezy rzeczywiście skłaniam, no ale to wynika z fatalnego rządu koalicji 13 grudnia. To jest problemem. Rząd Donalda Tuska jest problemem dla Polski. To jest właśnie problem, który należy rozwiązać.
1: Pytania wrócę. Imperialna Rosja jest zdaniem PiS-u, nie tylko PiS-u, jest. Zagrożeniem jest żywotnym, zagrożeniem dla Polski, a Ukraina, polityka ukraińska w Europie z Niemcami, z innymi partnerami, jest zagrożeniem dla Polski, czy nie jest?
2: To wszystko skupia się na tym, kto Polską rządzi. Jeżeli Polską rządzi ktoś, kto jest podwykonawcą polityki niemieckiej, tak jak jest w przypadku dziś rządu Donalda Tuska, no to oczywiście jak nie ma polityki zagranicznej, to stajemy się przedmiotem, a nie podmiotem na arenie międzynarodowej. Teraz można było dowiedzieć się, że Ukraina organizuje takie przedsięwzięcie, które naśladuje Trójmorze. 8 państw zaprosiła Ukraina. No, przy bierności polskich władz, bo idea Trójmorza została w zasadzie zaprzepaszczona przez rząd Donalda Tuska.
1: Ale to w tym
2: Tuska.
1: Wypadku Kijów staje się rywalem w regionie dla Polski, dla Warszawy.
2: Ale to jednoznacznie tak, ale ja bym tego nie przedstawiał w kategoriach takich, że ktoś jest ambitny i aktywny. W związku z tym nie powinien być ambitny i nie powinien być aktywny. Nie, no to władze polskie powinny być ambitne, powinny być propolskie i powinny być aktywne. W przypadku Donalda Tuska i jego rządu tak nie jest. Mamy tutaj dar od Boga, że w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich wygrał pan prezydent Karol Nawrocki, bo gdyby był prezydentem Rafał Trzaskowski, to jeszcze gorzej by było. Teraz ośrodek prezydencki jest ośrodkiem, który stanowi o tym, że polska polityka zagraniczna istnieje jeszcze, przynajmniej w namiastce, bo relacje z prezydentem Trumpem są dzięki prezydentowi Nawrockiemu. Gdyby prezydentem był Trzaskowski, to nie mielibyśmy relacji w ogóle ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone by się kontaktowały z Polską przez Niemcy. No bo do tego rząd Donalda Tuska prowadzi.
1: Jak patrzymy na te relacje także na prawicy, Mateusz Morawiecki ogłosił swój program jako lider nowej formacji politycznej, polityki migracyjnej, powołanie nowej służby, która miałaby migrantów ścigać. No i jak to nazwano, forsowna polonizacja migrantów. Integracja. Ta. Społeczeństwem. Będzie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na te propozycje migracyjne Mateusza Morawieckiego, ale też innych partii prawicowych, jak Konfederacja.
2: Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie pokazuje nasz program. Ostatnio 6 sierpnia przedstawiliśmy kilka zagadnień związanych ze służbą zdrowia, z Konstytucją Rzeczypospolitej. Ja mówiłem o obronności. Mówiliśmy również o sprawach wewnętrznych. W tym kontekście przedstawiliśmy nasz pomysł Prawa i Sprawiedliwości, żeby wszyscy Ukraińcy, mężczyźni, młodzi mężczyźni, którzy nie pracują w Polsce, byli deportowani na Ukrainę, żeby tam walczyli o swoją ojczyznę. I ten pomysł spotkał się z dobrym odbiorem opinii publicznej. Oczywiście został zaatakowany przez salon rządzący dziś w Polsce, przez koalicję 13 grudnia, ale opinia publiczna ten pomysł dobrze odebrała.
1: Czyli każdy mężczyzna, który nie ma formalnego zatrudnienia, a jest obywatelem Ukrainy. Nieważne,
2: tak
1: kiedy przyjechał, czy przyjechał przed wojną,
2: nieważne, kiedy przyjechał. Tak, oczywiście. Niech broni swojej ojczyzny. I myślę, że to jest uczciwe postawienie sprawy.
1: A co zresztą o migracji? Przemysław Czarnek mówił, że ta legalna nie jest niebezpieczna. Jak to wygląda w tej chwili?
2: My rozmawialiśmy na ten temat. Skłaniamy się ku takiemu oto podejściu, że Doświadczenia zachodu Europy jasno stanowią o tym, że każda migracja przynosi rezultaty fatalne.
1: Ale to byłaby zmiana w waszej polityce. No 8 lat waszych rządów to jednak było pozwolenie na przyjeżdżanie pracowników legalnych, tymczasowych, ale jednak zgody były.
2: No my rzeczywiście spotkaliśmy się z takim oczekiwaniem ze strony przedsiębiorców. Ale sytuacja pokazuje, że to droga donikąd. Trzeba starać się przejść na automatyzację, robotyzację. Pan redaktor w poprzednim wywiadzie na ten temat rozmawiał. Tak, i zgadzam się z tą tezą, bo migracja stanowi zagrożenie. Kilka dni spędziłem za granicą, byłem we Włoszech, no i tam problem migracyjny widać. Widać bardzo, bardzo wyraźnie.
1: My jesteśmy nawet zresztą, legalna migracja powinna być ograniczona.
2: Powinna być ograniczona. Zresztą to jest też problem związany z Unią Europejską. Unia Europejska przekształciła się, czy jest taka próba stworzenia scentralizowanego państwa europejskiego, które charakteryzuje się właśnie przyjmowaniem migrantów. Pakt migracyjny jest tego dowodem, która charakteryzuje się religią klimatyczną, co powoduje, że ceny energii w Europie są dużo wyższe niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. I jeszcze ideologia LGBT. To jest to wszystko, co należy odrzucić, ale żeby to odrzucić, trzeba mieć rząd, który się temu przeciwstawi. Rząd Tuska się z całą pewnością temu nie przeciwstawi, a rząd Prawa i Sprawiedliwości tak, przeciwstawi się temu.
1: Panie ministrze, naszym gościem przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Kto będzie nowym wicemarszałkiem Sejmu?
2: Wszystko, we wrześniu. Jeżeli zostaną zagwarantowane przestrzeganie, zostanie zagwarantowanie przestrzeganie zasad parlamentarnych, to powinien zostać wicemarszałkiem Sejmu pan minister Marcin Ociepa.
1: A będzie czy nie będzie? Jakie są sygnały?
2: Sygnały są, powiedziałbym, dwuznaczne. Niestety ze strony Mateusza Morawieckiego padł taki zły sygnał, bo otóż Mateusz Morawiecki i jego środowisko polityczne postanowiło wystawić swojego kandydata na urząd wicemarszałka Sejmu, co świadczy o tym, że Mateusz Morawiecki postanowił zaatakować Prawo i Sprawiedliwość.
1: Co to oznacza w relacjach między PiS-em a Rozwojem Plus?
2: Ja myślę, że...
1: Są takie relacje w ogóle, czy nie ma?
2: Jeżeli chodzi o relacje, no to cóż, no jest grupa rozłamowa, która najpierw twierdziła, to grupa Mateusza Morawieckiego, która najpierw twierdziła, że będzie w Prawie i Sprawiedliwości do końca, a potem założyli swój klub. Założyli swój klub konkurencyjny wobec klubu Prawa i Sprawiedliwości, więc ewidentnie złamali statut.
1: Nie pierwszy, być może nie ostatni raz w Prawie i Sprawiedliwości, a jak na razie ważnym i wiernym członkiem klubu jest Jarosław Sellin, kiedyś Polska 21, Polska Plus, grupa Zbigniewa Ziobro też kiedyś wychodziła, teraz wróciła, więc te relacje są różne z tymi, którzy odchodzą z PiS-u.
2: To prawda. Jeżeli popatrzymy historycznie, to rzeczywiście tak było, ale grupie Morawieckiego najbliżej do grupy PJN, która rozłamała Prawo i Sprawiedliwość w 2010 roku.
1: Adam Bielan, ważny europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
2: Tak, tak, no ale Paweł Kowal czy Joanna Kluzik-Rostkowska to posłowie Platformy Obywatelskiej.
1: A no myślę, i Michał Kamiński, który nie wiadomo gdzie jest teraz, w jakiejś szarej strefie
2: Chyba jest senatorem PSL-u, ale do końca rzeczywiście nie wiadomo. Natomiast myślę, że kiedy w Wielkim Tygodniu Mateusz Morawiecki podjął taką inicjatywę polityczną debaty z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, my w Wielkim Tygodniu przedstawiliśmy projekt ustawy, to pan profesor Przemysław Czarnek przedstawiał, projekt ustawy obniżającej VAT na żywność. Przed świętami wielkanocnymi ludzie robią zakupy, więc chcieliśmy ulżyć Polakom, to wtedy Mateusz Morawiecki właśnie rozpoczął debatę z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. I tą debatę spuentował, myślę, że bardzo celnie Marek Migalski. On rozłamywał Prawo i Sprawiedliwość razem z PJN-em. Może pan pamięta, panie redaktorze, jak Migalski spuentował tą inicjatywę Władysława, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Mateusza Morawieckiego. Otóż spuentował w ten sposób. Rozumiem, że opierając się na osobistych doświadczeniach, bo on też tak jak Mateusz Morawiecki na lewo wychodził z Prawa i Sprawiedliwości ku centrum. Więc spuentował to w ten sposób, że na skruszonych pisowców centrum głosować nie chce. A wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mają takich za zdrajców. I myślę, że to jest...
1: A z drugiej strony głos wspomnianego Marcina Ociepy w roku 27 potrzebujemy zjednoczonej prawicy 2-0. Wbrew naiwnej satysfakcji naszych wrogów, którzy cieszą się z rozłamu PiS i Rozwój Plus łączy znacznie więcej niż dzieli, powiedział dla Rzeczpospolitej Marcin Ociepa.
2: A kiedy popatrzymy na sondaże, to przede wszystkim Mateusz Morawiecki ma bardzo niskie poparcie na wstępie.
1: Wchodzi do Sejmu, ma 7-6%. A propos Rzeczpospolitej...
2: Czyli ilu posłów wchodzi do Sejmu? Nie 40, którzy wyszli z Prawa i Sprawiedliwości.
1: To prawda mniej.
2: Kilkunastu. Więc ja się dziwię, szczególnie tym posłom, którzy byli kilka kadencji w Sejmie. No bo oczywiście w tej grupie Morawiecki są ludzie z nim związani, którzy przyszli do polityki razem z nim. No to tak, to te związki mają inny charakter niż polityczny, ale posłowie, którzy byli w Sejmie kilka kadencji, rozłamali Prawo i Sprawiedliwość, licząc na to, że wrócą pod nowym szyldem. Okazuje się, że nie wrócą, bo poparcie jest
1: A wrócą na listy
2: zbyt,
1: Prawa i Sprawiedliwości?
2: Zbyt niskie.
1: Jesteście otwarci na właśnie prawicę zjednoczoną 2-0, jak to mówi Marcin Ociepa, na
2: pan redaktor
1: szeroki front.
2: Wspomniał o ugrupowaniu pana ministra Zbigniewa Ziobry, tylko proszę zwrócić uwagę, że pan minister Zbigniew Ziobro wrócił po 4 latach, a tu mamy do czynienia z wyborami już jesienią przyszłego roku.
1: Czyli rok, czasu 13 miesięcy.
2: Czyli czasu jest bardzo mało. I kiedy Mateusz Morawiecki publicznie uderza w pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc, oceniając swój rząd. Najpierw nie chciał oceniać swojego rządu, teraz zdobył się na ocenę swojego rządu i powiedział tak, wszystko co dobre, ja mówię w skrócie, to on, a wszystko co niedobre, to kierownictwo polityczne, czyli taki pseudonim nadał panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. I mówi Mateusz Morawiecki, że skończyła się hegemonia Prawa i Sprawiedliwości.
1: A skończyła się, czy nie?
2: Na prawej stronie sceny politycznej.
1: Tą myślą na dzisiejszą audycję rozpocząłem. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest jeszcze hegemonem i jak na tą sytuację reagujecie wy w kierownictwie PiS? Jak wy się czujecie? Jako hegemon na prawicy, czy jako primus inter pares?
2: Myślę, że to jest tak, że słowo primus. Hegemon ma znaczenie pejoratywne. Ja bym użył słowa lidera. Jesteśmy największą partią polityczną po prawej stronie sceny politycznej. Mamy największy klub parlamentarny, opozycyjny klub parlamentarny, bo rozpoczęliśmy rozmowę od stanowiska wicemarszałka, które było przeznaczone od początku dla Prawa i Sprawiedliwości. Żeby zakończyć sukcesem naszą działalność kampanijną w przyszłym roku, musimy mieć program i taki program mamy i dajemy gwarancję tego, że ten program zrealizujemy. Ja bym przestrzegał przed powrotem do lat 90. Symbolem rozbicia prawicy był konwent świętej Katarzyny, gdzie przedstawiciele ugrupowań prawicowych się nie dogadali z sobą. Od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość pod przywództwem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego zjednoczyło prawicę, od tego czasu mieliśmy dobre lata dla Polski, dobry rząd dla Polski. To był najlepszy rząd dla Polski. Wiele tu moglibyśmy wskazywać sukcesów. Ja ze swojej dziedziny obronności mogę powiedzieć o tym, że przezbroiliśmy Wojsko Polskie w amerykańską broń, koreańską broń, najlepszą na świecie, że podwoiliśmy liczebność polskiego wojska, odbudowaliśmy jednostki na wschodzie, przywróciliśmy obronę na granicy, a z obrony na linii Wisły, którą ustanowił Donald Tusk w 2011 roku. To są sukcesy dla Polski.
1: Ale puentując, będzie takie zjednoczenie do Senatu, czy może do Sejmu? Donald Tusk chce jednej listy koalicji. Będzie jakaś, może niepewnie nie jedna lista, ale poszerzona lista Prawa i Sprawiedliwości, albo lista, której będzie Prawo i Sprawiedliwość, a będzie miała inną nazwę?
2: Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że żeby wygrać wybory dla Polski, konieczne jest porozumienie, no ale wbrew tym zasadom działa Mateusz Morawiecki, rozbijając Prawo i Sprawiedliwość. Jest nadzieja w inicjatywie pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ona dotyczy paktu senackiego, no ale postawmy sprawy w ten sposób, że pakt senacki mógł być wstępem do takiej współpracy dalej idącej.
1: Zobaczymy,
2: czym to się wszystko skończy. D'Hondt podpowiada, że duże listy mają znaczenie, myślę, że tutaj takie przełomowe, jeśli chodzi o możliwość sprawowania władzy. Ale Prawo i Sprawiedliwość jest liderem i jestem o tym przekonany, że będzie liderem po prawej stronie. Dlaczego? Dlatego, że mamy konkretny program i jesteśmy wiarygodni, bo zobowiązania, które składamy w kampanii wyborczej, realizujemy.
1: Chociaż jak w przypadku migracji, czasami ten program się zmienia.
2: Nawet jeżeli chodzi o migrację, to my byliśmy przeciwni paktowi migracyjnemu. Sam jako minister spraw wewnętrznych i administracji wycofałem Polskę z tych decyzji, które podjął rząd koalicji PO-PSL dotyczące przyjmowania migrantów. A ta decyzja zapadła przed rozpoczęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku.
1: Mariusz Błaszczak był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Miłego dnia.
1: Panie ministrze, do zaczenia, do usłyszenia. Teraz krótka piosenka. Może mamy jakiś dżingiel albo reklamy? Coś, co jest krótkie. Mamy reklamy. To trochę posłuchamy teraz reklam, a zaraz w naszym studio Karolina Olejak, dziennikarka, publicystka, autorka książki Nienawidzę ich. I chociaż to nie będzie nienawistna rozmowa, będzie rozmowa o Polakach liberalnych i konserwatywnych. To już za sekundę.
0: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
3: Bo co jest ważne, proszę państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak państwo.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
5: Reklama.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Po reklamie.
1: I w ramach puenty dzisiejszego poranka w naszym studiu Karolina Olejak, dziennikarka, publicystka, portal Interia, telewizja Polsat News. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, wszystko się zgadza.
1: I przez lata Klub Jagielloński.
7: Tak jest, wciąż jestem związana z Klubem Jagiellońskim. Z dumą zawsze to obwieszczam.
1: To też nadmieniłem. I autorka przynajmniej jednej książki.
7: Jednej książki i bardzo wielu tekstów, a ta książka jest w dużej mierze też reportażem, którymi na co dzień się zajmuję, więc z wielką przyjemnością pisałam.
1: Za nami rozmowa o takiej polityce bieżącej, a teraz porozmawiamy o tym, co jest podstawą, fundamentem, albo co jest schowane w cieniu tej polityki, która w Sejmie się toczy. Nienawidzę ich. To książka wydana przez wydawnictwo Prześwity. Książka o Polakach, to podzielonych Polakach, liberalnych, konserwatywnych, albo też są inne podziały. Kobiety, mężczyźni, miasto, wieś. Jak się dzielą politycznie Polacy?
7: Tak, tych podziałów jest bardzo wiele, ale wydaje mi się, że dzięki Jungowi udało mi się uchwycić ten podstawowy podział na Polaków, którzy mają liberalne i konserwatywne poglądy, aczkolwiek trudnością całej tej sytuacji jest to, że na koniec dnia okazuje się, że wszyscy jesteśmy bardzo podobni, jeśli chodzi o nasze lęki, o nasze troski, bo wszyscy wobec tych ostatecznych sytuacji i lęków związanych z tym, co dzieje się za wschodnią granicą, okazujemy się tak samo nietolerancyjni, tak samo zamknięci na różne rzeczy, więc myślę, że to, co udało się uchwycić w tej książce, to właśnie jest to paradoksalne połączenie mimo politycznych podziałów, które tak jest, deklaratywnie
1: młoda znajemy. Kobieta pracująca w globalnej korporacji, mieszkająca w warszawskim, na warszawskim Wilanowie, ma podobny obraz świata i podobne lęki, podobne rzeczy i poglądy jak rolnik z w takiej głębokiej, powiedzieliśmy, jakiejś prowincji.
7: Udało ci się złapać te dwie grupy, które są najdalej od siebie ze względu na różne doświadczenia. Mam na myśli te najbardziej ostateczne sytuacje, czyli to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli wojna. Wobec takich sytuacji na koniec dnia wszyscy jesteśmy podobni, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby nasza rodzina, żebyśmy my sami byli bezpieczni. I o tym piszę w swojej książce w kontekście tych takich stereotypów, które mamy wobec osób, przede wszystkim tych, które mieszkają w małych miejscowościach, na wsiach, które mają konserwatywne poglądy. Zwykło się myśleć, że są to osoby, które nie są tolerancyjne, nie są otwarte, a prawda jest taka, że właśnie wobec tych ostatecznych sytuacji wszyscy myślimy bardzo podobnie. I moja książka, tak jak wspomniałam na początku, jest reportażem, więc wiele tam historii tych osób, które deklaratywnie są bardzo otwarte, bardzo tolerancyjne, ale gdy okazuje się, że konfrontacja z innymi, z tymi, którzy pojawili się w Polsce ze względu na tę sytuację na Ukrainie, doprowadziła ich do takiej smutnej refleksji, że tak naprawdę wiele tego strachu również w nich.
1: A to jest o tyle ciekawe, w ogóle książka jest bardzo ciekawa i te rozmowy są ciekawe. Element migracji. Tam jest rozmowa z jedną z pań, która była zaangażowana, jeśli chodzi o kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Aktywnie pomagała tym, którzy chcieli się do Polski, a potem dalej na zachód najczęściej przedostać. A potem, kiedy przyszła fala uchodźców, ale też imigrantów z Ukrainy, to stała się wobec nich bardzo sceptyczna. Tak jak jest. To jest, że na przykład to, co pan przewodniczący Błaszczak mówi, nie, teraz będziemy deportować każdego mężczyznę z Ukrainy w wieku poprawnym, który nie pracuje, że ta zmiana wynika z tego, że nie tylko wyborcy Grzegorza Brauna, Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka, czy także Przemysława Czarnka w dużej części, ale także wyborcy Donalda Tuska są przeciwni czy krytyczni wobec migracji z Ukrainy?
7: Nie będę się wyzłośliwać wobec pana przewodniczącego, bo jeśli chodzi akurat o pakt migracyjny i konsekwentne działania Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie, to też różnie było. Ale faktycznie ta historia, o której wspomniałeś, historia Marty jest bardzo...
1: Nie będę już się kłócił, bo ja z kolei bym już chciał bronić pana przewodniczącego, no bo Polska wyszła z paktu migracyjnego wtedy, kiedy do rządu przyszła Beata Szydło i to decyzja pani premier również była taka, że Polska go nie realizowała.
7: Ale później jeszcze było kilka etapów, na których można było być bardziej konsekwentnym.

0: już opuściła jej dom. W klasie syna Marty pojawił się chłopiec z Ukrainy. Z Charkowa, więc bardzo wiele trudnych doświadczeń, które były jego udziałem. No, oczywiście ze względu na samą wojnę, ale też na podróż, którą musieli odbyć. I w nauczycielka syna Marty zaczęła zajmować się głównie tym chłopcem. Poświęcała mu bardzo wiele uwagi, kosztem, jak rodzicom się wydawało, ich dzieci. W tym momencie Marta stała się osobą skrajnie antyukraińską. Razem przepracowałyśmy tę historię, ona opowiadała mi o tym, co się działo w niej. Była sama przerażona tym, jak nagle z tej osoby bardzo tolerancyjnej, bardzo otwartej stała się właściwie wulgarnie antyukraińska. Potrafiła opowiadać bardzo przykre rzeczy. Nie dość, że o rodzicach tych dzieci, to o samych ukraińskich dzieciach. No i zaczęłyśmy wspólnie się zastanawiać, co się wydarzyło. Dlatego wspomniałam, że była to bardzo zamożna rodzina, żeby pokazać, że na tym pierwszym etapie właściwie ten podział tym wszystkim, co mieli, nie był tak dotkliwy, bo nie musiała odebrać nic sobie, ani swoim dzieciom. A w momencie, kiedy te dzieci spotkały się w szkole, to musiała podzielić się zasobami w postaci tego czasu nauczyciela. Więc to dopiero wtedy zrozumiała, że czymś innym jest być tolerancyjnym w momencie, kiedy musisz dzielić się tym, co masz, a czymś innym być tolerancyjnym deklaratywnie. No i dzisiaj, w momencie, kiedy Polska stała się z państwem, z którego się emigruje, państwem, do którego bardzo wielu chętnie przyjeżdża, jesteśmy w momencie takiego wielkiego sprawdzianu, wielkiego testu.
1: Tego, ale też te może trudno, to z kolei realne. Znowuż, tak jak broniłem przed sekundą rządu Prawa i Sprawiedliwości, tak będę teraz bronił Polaków i tych bogatych, wielkomiejskich, liberalnych i tych, chociaż też już tych chyba nie mniej zamożnych, bo to jest już podział nieaktualny, że prawica jest biedniejsza, a ta lewica, czy liberałowie są bogatsi, to raczej już jest nie do końca prawda. No ale patrzymy na Zachód, patrzymy na Niemcy, na Francję, na Wielką Brytanię, no i chyba trudno nam się dziwić, że mówimy, nie chcemy tego samego. Chcemy bronić bezpieczeństwa naszych ulic i też to, co zachwyca wielu osób z Zachodu, się przyjeżdża do Warszawy i faktycznie można iść z komórką w ręku w nocy po parku bez lęku, że ktoś tą komórkę będzie chciał nam zabrać.
0: Ja za każdym razem, gdy opowiadam tę historię, to podkreślam, że to nie jest doświadczenie tylko i wyłącznie polskie. To jest tak, że każde państwo, które skonfrontowało się z dużą migracją, a my skonfrontowaliśmy się z dużą migracją w bardzo krótkim czasie, bo to też trzeba zaznaczyć, że wyjątkową była sytuacja, kiedy do Polski trafiło tak wielu uchodźców czy migrantów, bo to też oczywiście jest kwestia sporna, jak definiować tę migrację z Ukrainy w bardzo krótkim czasie, więc musieliśmy natychmiast przestawić się na te tory. I to faktycznie jest tak, że patrząc na różne państwa Zachodu, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i wiele innych państw, które nie poradziły sobie z masową migracją, możemy się uczyć. I to dobrze. Zresztą Polska jest takim państwem, które wykorzystało te szanse w bardzo wielu aspektach. Wystarczy zwrócić uwagę na rozwój nowych technologii w Polsce, żeby zauważyć tę prawidłowość, że ze względu na to, że mieliśmy pewne zacofanie w różnych aspektach, byliśmy w stanie przeskoczyć ten etap nauki i rozwoju. Tak też stało się z polityką migracyjną i uważam, że to bardzo dobrze.
1: Książka ma oczywiście wiele aspektów, wszystkich w rozmowie radiowej nie omówimy, no ale interesuje mnie jeszcze ten element, to co potem wynika w debatach politycznych. Na ile politycy czytają tego typu książki, ale znając swoich wyborców, ich niechęci, starają się dzielić Polaków. Na przykład kwestie związane ze światopoglądem, z aborcją. Dalej jest tak, że to wynika z nas samych podziały polityczne, a nie to politycy w nas indukują pewne podziały.
0: Politycy twierdzą, że czytają. Mam nadzieję, że czytają i wyciągają wnioski, chociaż patrząc na ich wypowiedzi, to różnie można byłoby zakładać. No, żyjemy w świecie, w którym politycy nie biorą odpowiedzialności za to, co mówią. I to ze względu na to, jaka jest dynamika tej dyskusji medialnej. To, że mówią jedno, a za mniej więcej 15 minut już nikt o tym nie pamięta, bo przewinęła nam się rolka, już jesteśmy w zupełnie innym miejscu, więc myślę, że wina jest pośrodku. Z jednej strony to my jesteśmy podzieleni, bo wszystkie badania pokazują, że większość z nas chciałaby polityki pozbawionej emocji, chciałaby polityki merytorycznej, ponad politycznymi podziałami, a na koniec dnia oczywiście głosujemy w ten sposób, że sami urządzamy sobie taką scenę polityczną, jaką mamy, ale z drugiej strony dla polityków to jest szalenie wygodna sytuacja, bo gdy skupiamy skupiałam się na tych emocjach, na nienawiści, na tych wszystkich aspektach, które potrafią podkręcać te niezdrowe uczucia.

0: nie muszą opowiadać o wielkich strategiach, o ambitnych pomysłach na to, jak reformować Polskę, więc dla nich to jest na tyle wygodna sytuacja, że trudno mi sobie wyobrazić rzeczywistość, w której pozbawią się tej szalenie wygodnej pozycji.
1: A kiedy wrócimy do tytułu Nienawidzę ich, przynajmniej ja miałem takie odczucia, ale ono jest subiektywne, jak każdego czytelnika, że to jednak to słowo Nienawidzę ich bardziej pasuje do stron liberalnych. Jak się czyta te wywiady, że to jednak wielkomiejscy liberałowie mają w sobie więcej nienawiści do osób konserwatywnych niż w drugą stronę. Jak to jest?
0: To zależy, kto czyta książkę, bo oczywiście każdy jest czuły na zupełnie inne momenty w tych historiach, ale faktycznie badania potwierdzają, że to jest tak, że to liberałowie, mimo deklaratywnej tolerancji, są bardziej sceptyczni wobec konserwatystów. Wyobrażają sobie ich jako grupę, która jest trudna do zrozumienia, trudna do zaakceptowania i można znaleźć potwierdzenie na taką tezę. Ale myślę, że tych uprzedzeń jest bardzo dużo, a jeszcze świat, w którym żyjemy, czyli bańki i to, że jesteśmy w nich tak bardzo pozamykani, jeszcze bardziej podkręcają te niezdrowe emocje i mam poczucie, że jesteśmy w stanie funkcjonować już w świecie, w którym nawet nie spotykamy ludzi, którzy myślą inaczej. Można poukładać sobie życie tak, żeby nie było potrzeby konfrontowania się z tymi osobami, a później jest wielki szok.
1: W Stanach, tak, że w Stanach często wyborcy demokratów mówią, ja nie widziałem nikogo, kto głosuje na Trumpa, tak, bo się w moim, tak samo dzieje się w Polsce, że te struktury zamieszkania się, co głównie dzieli, to jest kwestia zamieszkania, kwestia zarobków, kwestia płci. Co determinuje, czy ktoś staje się liberałem czy konserwatystą?
0: Dzisiaj te podziały właściwie nie mają już znaczenia. Gdzieś to padło w twoim pytaniu, że kwestie zarobków
1: tak, bo
0: dzisiaj
1: to też
0: już
1: widać z tej książki wyraźnie, że już nie jest tak, że nawet niektórzy są zszokowani, że osoby, historia trzech mężczyzn, którzy przyjechali na Marsz Niepodległości, tak? I nagle tak. Się okazało, że w tej Warszawie wcale się tak gładko i bogato nie żyje i że oni na prowincji mają więcej dyspozycji funduszy niż ich koledzy
0: i
1: z miasta.
0: I to jest wielka nieopowiedziana historia polskiej wsi, polskich małych miast, w których ludziom żyje się bardzo dobrze, którzy są wykształceni, którzy żyją na takim poziomie, na którym wielu osobom w dużych miastach nie jest w stanie się nawet marzyć. To jest duża grupa, która nie jest opowiedziana. Tymczasem
1: no pytanie, na ile to jest jednak rozwarstwienie, że prawdziwe rozwarstwienie nawet nie jest w dużych miastach, tylko się w małych miasteczkach, ktoś ma dobrze prosperującą firmę i jest bardzo zamożny, a wiele osób w tych małych miasteczkach żyje rzeczywiście za niższe pensje niż to się wypłaca w mieście.
0: Oczywiście, że tak jest, ale to samo dotyczy dużych miast. Tutaj również jest wiele osób, które uczciwie i ciężko pracują, a jednocześnie nie są w stanie pozwolić sobie na najbardziej podstawowe dobra. I na tym polega skomplikowaność tej historii i problem ze stereotypami, które my mamy właśnie dotyczące konserwatywnych osób, które zwykle mieszkają w tej opowieści na wsiach, zarabiają bardzo mało, są niewykształcone. Dzisiaj to zupełnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, zwłaszcza jeżeli pomyślimy o prawicy szerzej niż tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj wyborcy prawicy to również wyborcy Konfederacji.
1: Grzegorza Brauna, którzy w badaniach, to są różne tam badania, ale rzeczywiście w części badań wychodzą jako najbogatszy elektorat.
0: Najbogatszy i najlepiej wykształcony. Chociaż myślę, że wielu konserwatystów, prawicowców kłóciłoby się, czy Grzegorz Braun to faktycznie prawicowy polityk.
1: Tak samo jak wielu publicystów powiedziałoby, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest prawicą, więc, więc to rzeczywiście ta prawicowość, może pozostaniemy przy autoidentyfikacji jako
0: tak
1: najlepszej. I Grzegorz Braun i Jarosław Kaczyński za prawicowców się uważają, chociaż mają pewnie dość różne na wiele aspektów poglądy. Trochę naszą rozmowę puentując, czytając tą książkę, miałem takie wrażenie, że te podziały są tak głębokie, mimo tego, że one potem gdzieś się spotykają, że wiele lęków jest wspólnych, ale że te podziały są na tyle głębokie, że one będą te takie wielkie koleiny, które powodują, że ta polityka będzie cały czas się toczyć i od siebie odjeżdżać. Te główne partie będą coraz dalej od siebie, jeśli chodzi o program, o retorykę, też o takie interpersonalne relacje.
0: O politykach już mówiłam, ale to nie tylko ich wina. Także cały świat nowych mediów, które są skupione wokół no, truizmem jest powiedzieć zarabiania, ale przede wszystkim zarabiania na tych podziałach, na nienawiści, bo to, co się najbardziej rozchodzi, to, co jest premiowane w mediach społecznościowych, to są te najostrzejsze tezy, najostrzejsze emocje, więc cały świat skoncentrowany jest właśnie na tych podziałach, bo po prostu w kapitalistycznych mechanizmach na tym zarabia, więc to, co możemy zrobić, to sami zdystansować się trochę od tych konfliktów, zrozumieć, że wielu polityków cynicznie wykorzystuje nasze emocje. Gdy zdamy sobie z tego sprawę, to jesteśmy w stanie na chwilę się zatrzymać, bo wielką krzywdą jest to, do czego prowadzą te niezdrowe emocje. Ja tu opisuję historię małżeństw, które rozpadały się w wyniku politycznych konfliktów, wielkich przyjaźni, które trwały latami, czy zwykłych takich koleżeńskich relacji w pracy. To, co możemy zrobić dla siebie, to spróbować się zdystansować, spróbować złapać jakąś inną perspektywę, bo jeżeli faktycznie zależy nam na konkretnej sprawie, na reformie edukacji, sądownictwa, ochrony zdrowia, nieważne co tutaj wstawimy, to więcej jesteśmy w stanie zdziałać wtedy, kiedy nie mamy tych dużych emocji, a raczej takie chłodne spojrzenie na sprawę.
1: Z tych rozmów, które pani redaktor przeprowadziła, wyłaniają się dwa narody mieszkające w jednym państwie, czy jednak jeden naród?
0: Ja myślę, że jeden naród. Staram się jednak myśleć o tym wszystkim jakoś bardziej pozytywnie, w takim kontekście, no, że wszyscy właśnie wobec tych najbardziej podstawowych zagrożeń jesteśmy równi, bardzo podobni. Jeżeli sami będziemy tak o sobie myśleć, że jesteśmy dwoma narodami, że komuś należałoby zabrać prawo do bycia Polakiem, bo takie emocje tam się pojawiały, to pójdziemy w bardzo złym kierunku i tego bym nie chciała. I też znalezienie tej równowagi. To nie jest tak, że Polacy są gorsi, bardziej podzieleni, bardziej rozemocjonowani. We wszystkich narodach to występuje i my jesteśmy tutaj bardzo, bardzo podobni. No i sami nie dajmy się po prostu wkręcić w te emocje, w te konflikty, bo to nikomu nie służy, ani konserwatystom, ani liberałom.
1: Taki podział, czemu tam nie ma lewicy, to już na koniec...
0: Bo mało w Polsce lewicy, jeżeli...
1: To jest ten podział? Liberałowie, konserwatyści.
0: Oczywiście trzeba uprościć, bo nie dałoby się napisać książki, która byłaby tak zniuansowana, żeby uchwycić wszystkie te rzeczywistości, ale prawda jest taka, że ten podstawowy podział to jest konserwatyści w rozumieniu takim też światopoglądowym i liberałowie, w których ta lewica też się mieści, a takich prawdziwych lewicowców, myślę tutaj o kwestiach gospodarczych, jest niewiele, a jeśli są, to bardzo często też głosują na Prawo i Sprawiedliwość. To gdzieś nam już tu wybrzmiało. To więc ten podział w Polsce jest dzisiaj bardzo, bardzo nieoczywisty.
1: Nieoczywisty, liberałowie, konserwatyści. 5 rozdziałów. Najpierw metodologia, a potem czego się boją liberałowie, czego boją się prawicowcy. To wszystko się znajduje w książce Nienawidzę ich. To Polacy, co Polacy mówią na terapiach. Reportaż z podzielonego kraju. Karolina Olejak, dziennikarka, portal Interia, Telewizja Polsat News. Dziękuję.
0: I dziękuję
1: autorka
0: serdecznie.
1: Książki. A książkę wydało wydawnictwo Prześwity. Nawet muszę powiedzieć, tak się wahałem, czy powiedzieć, czy nie. Ale powiem, bardzo dobre wydawnictwo Prześwity, bo rzeczywiście książki robią, tworzą naszą debatę publiczną. Książki, które wydaje wydawnictwo Prześwity. Panie redaktor, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Państwu dziękuję za uwagę. Nawet rozmawiałem w tej krótkiej przerwie z panią redaktor, że trzeba mówić i przypominać, a my to za rzadko robimy, to ja na koniec przypomnę, że Radio Wnet istnieje dzięki Państwu, dzięki naszym patronom, patronite.pl/radiownet. Jeżeli Państwo nas oglądacie, słuchacie, to tą świadomość warto mieć, że to się dzieje tylko i wyłącznie dzięki temu, że część z Państwa, tak jak też i moja skromna osoba, są patronami Radia Wnet, więc rozważmy wszyscy, czy nie warto tego grona dołączyć. To tyle w poranku Wnet. My się usłyszymy jeszcze w Odysei Wyborczej po godzinie 10, a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia.

Tu Marcin Styczeń. Polecam Wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Dzisiaj rozpoczyna się Campus Polska, w sobotę forum w rezydencji prezydenta w Juracie. Grzegorz Braun usłyszał zarzut zaprzeczania zbrodniom nazistowskim za wypowiedź, która padła w Radiu Wnet. Hiszpania się zabawi. Pod Walencją odbędzie się jedno z dziwniejszych świąt w Europie – La Tomatina.
1: Wiadomości Wnet.
0: Gościem poranka Radia Wnet był poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Mówił między innymi o relacjach z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Stwierdził, że Morawiecki nie ma poparcia.
2: Zdobył się na ocenę swojego rządu i powiedział tak: wszystko co dobre, ja mówię w skrócie, to on, a wszystko co niedobre, to kierownictwo polityczne, czyli taki pseudonim nadał panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. I mówi Mateusz Morawiecki, że skończyła się hegemonia Prawa i Sprawiedliwości.
3: A skończyła się, czy nie?
2: Na prawej stronie sceny politycznej. Kiedy popatrzymy na sondaże, to przede wszystkim Mateusz Morawiecki ma bardzo niskie poparcie na wstępie.
3: Wchodzi do Sejmu, ma 7-6%, a propos Rzeczpospolitej...
2: Ilu posłów wchodzi do Sejmu? Nie 40, którzy wyszli z Prawa i Sprawiedliwości.
3: To prawda mniej. Kilkunastu.
2: No może kilkunastu.
0: Dzisiaj rozpoczyna się Campus Polska Przyszłości. Imprezę w Olsztynie o godzinie 17 otworzy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W ramach kampusu przewidziano wystąpienia wielu polityków koalicji rządzącej, w tym premiera Donalda Tuska. Wystąpią również goście zagraniczni i eksperci z różnych dziedzin. Kampus potrwa do niedzieli, będzie to jego 5. edycja. W sobotę rozpocznie się spotkanie dla setek młodych Polaków zorganizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego w rezydencji w Juracie. Nazwa tego wydarzenia to przyszłość.pl. Tragedia w Islamabadzie. 14 niemowląt zginęło na skutek pożaru, który wybuchł na oddziale ginekologicznym w pakistańskim Instytucie Nauk Medycznych. Tylko jedno dziecko będące na oddziale udało się uratować. Przyczyną pożaru miała być awaria klimatyzacji. Premier Pakistanu zapowiedział śledztwo. W krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej europoseł Grzegorz Braun usłyszał zarzut zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Chodzi o jego wypowiedź, która padła na antenie Radia Wnet. Przy okazji Braun niepochlebnie wypowiedział się o naszej stacji.
4: Pan prokurator nie zacytował mojego stwierdzenia, ale ja je pamiętam, bo było krótkie z konieczności prowadzący audycję zdjął mnie z anteny i wyłączył mikrofon po wypowiedzeniu zdania: Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake, a mord rytualny to fakt. To jest właśnie ta wypowiedź na falach prawackiego żydowskiego radia dla ludu smoleńskiego, Radia Wnet.
0: Obóz Auschwitz był przede wszystkim miejscem eksterminacji. W ciągu prawie 5 lat istnienia zginęło w nim około 1 100 000 ludzi. Wśród nich większość, czyli około 1 000 000, stanowili Żydzi. Drugą pod względem liczebnym uśmierconą grupą byli Polacy, ponad 70 000. Obóz Auschwitz jest symbolem ludobójstwa dokonanego przez Niemców. Spór o transport konny do Morskiego Oka. W sobotę na drodze do tego jeziora odbył się protest. Aktywiści domagali się likwidacji na tej trasie przewozów konnych. Odbyła się również kontrmanifestacja mieszkańców Podhala. Konie mają tam pracę lekką. Raz dziennie wykonują kurs, mówił w Radiu Wnet weterynarz Maciej Perzyna.
5: Co do samej pracy tych koni, ona jest totalnie nieprawdziwie pokazywana czy pokazywana w szeregu mediów. Te konie po prostu się nie męczą. W kategoriach pracy fizycznej konia to jest dla niego praca lekka. Ona nawet nie jest umiarkowana. To jest lekka praca. Konie wykonują jeden kurs góra-dół. Mogą wykonać dwa kursy góra-dół. Zauważyłem, że może 1 na 10 takich osiągów zaprzęgu wykonał dwa kursy góra-dół z tymi samymi końmi.
0: O godzinie 11 w miejscowości Buñol, 20 km od Walencji, rozpocznie się La Tomatina. To jedno z dziwniejszych świąt w Europie. Na rynek miasteczka przyjadą ciężarówki z pomidorami i zacznie się pomidorowa bitwa. Uczestnicy będą rzucać warzywami w każdego, kto znajdzie się w pobliżu. Początki La Tomatiny sięgają młodzieńczej sprzeczki z 1945 roku. Od tego czasu odbywa się ona corocznie w ostatnią środę sierpnia. A teraz wiadomości sportowe.
1: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie przegrali w ćwierćfinale piłkarskiego Leagues Cup i odpadli z tych rozgrywek. Strażacy zostali pokonani przez meksykański CF Monterrey 1-2. Zdecydowała piękna bramka w 83 minucie. Strzałem popisał się Pineda. To pierwsza porażka ekipy strażaków po serii 7 meczów bez porażki. Mecz w Monterrey, Robert Lewandowski z Monterrey, bo to był w Chicago, ale nasz super napastnik nie może zaliczyć do udanych. W drugiej połowie popsuł dwie dobrze zapowiadające się kontry, a przy tej drugiej dosłownie sekundy wcześniej stracił piłkę gola. Właśnie wtedy 2-1 strzelili Meksykanie. No ale ostatnio Lewandowski był naprawdę w dobrej formie, zważywszy też na bramki w MLS. Tymczasem potwierdziło się, Kamil Grabara został oficjalnie piłkarzem Juventusu Turyn. Polski bramkarz przeszedł do włoskiego giganta z VfL Wolfsburg na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Reprezentant Polski, przynajmniej na początku, pełnić ma rolę zmiennika Guillermo Vicario. 27-letni golkieper z Polski przyleciał wczoraj rano do stolicy Piemontu. Następnie przeszedł badania lekarskie i podpisał umowę z Juventusem. Stara dama napisała w swoich mediach społecznościowych: witamy Kamil. Sam Grabara odpowiedział w języku angielskim: cześć Bianconeri, jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aby zdobyć i zobaczyć się z wami na Allianz Stadium. Polski bramkarz w wielkim klubie to naprawdę dobra wiadomość. Teraz tylko zapytanie, czy trener Jan Urban bardzo cieszy się z tego transferu, biorąc pod uwagę, że czekają nas mecze reprezentacji Polski. Natomiast VfL Wolfsburg i Kamil Grabara tam był numerem jeden. W Juventusie przynajmniej na początku ma być rezerwowym. Ale oczywiście życzymy Kamilowi, by bronił jak najwięcej, jak najczęściej na chwałę Juventusu i reprezentacji Polski. Tymczasem gwiazda Lechii Gdańsk, Tomasz Bobczek, coraz bliżej przenosin do innego włoskiego klubu, może nie o takiej renomie, ale zawsze, Frosinone. Kluby są bliskie podpisania umowy. Obecnie są na dopinaniu ostatnich szczegółów transferu. Włoski klub złożył ofertę przekraczającą 10 milionów euro. Reprezentacja polskich siatkarek pokonała Słowenię 3-0 w kolejnym meczu fazy grupowej siatkarskich mistrzostw Europy. Po trudnym, ale wygranym meczu z Łotwą 3-1 teraz podopieczne Stefano Lavariniego bez straty seta pokonały Słowenki, chociaż drugi akurat był bardzo trudny i zakończył się zwycięstwem biało-czerwonych 28-26. Ostatni do 18. Teraz dzień przerwy, jutro nasze zawodniczki zagrają z Niemkami, a jeszcze potem czeka nas mecz z Turczynkami. Tymczasem w sobotę finał drużynowego Pucharu Świata na Stadionie Narodowym w Warszawie. 5 uczestników DPI znalazło się w składach na środowe mecze Speedway Ligen. Wśród nich Maciej Janowski, który zarazem ma być jednym z kilku Polaków, którzy pojadą w Danii. A w samej Warszawie z udziałem juniorów odbędzie się test toru. Początek dziś o godzinie 15. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
8: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: You must remember this.
12: Nazywam się Gabriela Potrac.
13: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
12: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.
11: As time goes by.
10: To była autopromocja.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
10: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
14: O, zaraz, zobacz, rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
10: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
15: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.
16: Żebyś wiedział.
17: Stanisław Bukowski, jak zwykle i codziennie od pewnego czasu, od niedzieli, o 9:15, no może parę minut później, czasami bywa i parę minut wcześniej. No ale wracajmy do rzeczy, czyli do dnia wczorajszego. Wczoraj wieczorem na Międzynarodowym Festiwalu Chopin Jego Europa, który się odbywa w Filharmonii Narodowej, to mówię, bo nie wszyscy są przecież z Warszawy i nie wszyscy mieszkają w Śródmieściu. Pierwszy recital fortepianowy w tej edycji. Wystąpił znany festiwalowej publiczności pianista Andrasz Schiff. Ten urodzony przed 73 laty w Budapeszcie muzyk mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii i uznawany jest przede wszystkim jako znakomity interpretator muzyki Jana Sebastiana Bacha. Mówi o sobie i tu cytuję: przekroczyłem 70 i jestem w dobrej formie, ale grać będę tylko tak długo, dopóki nie poczuję, że nie robię tego dobrze. Już teraz nie sięgam po wielkie romantyczne koncerty, które prezentowałem w młodości, choćby Czajkowskiego. Nie interesuje mnie atletyka muzyki. Przepraszam. Odchodzę od jej fizycznych aspektów ku introwertyzmowi i intymności. Tyle Schiff i jego nieco kokieteryjna, powiedzmy sobie, megalomańska wypowiedź, że jest wybitnym pianistą, nie ulega wątpliwości. Sprawia wrażenie, że najbardziej skomplikowane aspekty nie sprawiają mu najmniejszych problemów. Znakomite wyczucie frazy zarówno w skomplikowanych utworach Bacha, jak i w romantycznych utworach Chopina. Tak też Schiff podzielił swój wczorajszy występ. Pierwsza część Bach, no i Mozart oczywiście, i w drugiej części Chopin, 20, z 28 opusu Preludia, ale no i bisy oczywiście, w tym między innymi wspaniały Mozart, a potem w tej samej tonacji walc chopinowski. No ale zacznijmy od Bacha. Chciałoby się powiedzieć, Schiff wybrał formę prezentacji muzyki, której osobiście nie lubię, choć doceniam jej, tej prezentacji, rolę edukacyjną. Mikrofon i kilkanaście lub kilkadziesiąt zdań na temat prezentowanej muzyki. Interesujących i dowcipnych, to prawda, ale czy potrzebnych na recitalu, a nie na koncercie dla młodzieży. Do tego dość nachalne, przynajmniej według mnie, prezentujący polityczne poglądy Schiffa. Czy zmiany w muzyce następują zgodnie z darwinowską teorią ewolucji, czy w inny sposób? Czy najbardziej istotna rolą jest rola wybitnej jednostki, czy też nie? I znów cytat. Sztuki i polityki nie da się rozdzielić. Nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, zajmijmy się swoją muzyką i siedź cicho, bo w grę wchodzi sumienie. Ja akurat, to koniec cytatu z Schiffa, mam całkowicie odmienne spojrzenie. Nie odbieram pianiście oczywiście prawa do prezentacji do swoich przekonań, ale nie niczym Barenboim na Boga nie prezentowania ich na estradzie. Nie chciał bywać na Węgrzech w czasie rządów Orbana, jego sprawa. Nie chce koncertować w Stanach Zjednoczonych, jego sprawa. A mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Tu chciałbym podskryptum do tego, co powiedziałem. Rozmawiałem kilkanaście minut temu, przed wejściem jeszcze do radia, z moim przyjacielem ze Stanów Zjednoczonych, no i jednocześnie z Polski oczywiście, bo jest żywo zainteresowany Polską i jest przyjacielem również Andrasza Schiffa i mówi, że nastąpiła ewolucja w jego przekonaniach politycznych. Aż trudno mi uwierzyć, no ale on uważa, że tak jest, a rozmawiał z nim no kilka godzin co najmniej. No cóż, wierzę naszym wspólnym przyjaciołom, aczkolwiek oczywiście nie znam niestety Andrasza Schiffa. No, niemniej zarówno suita francuska, koncert włoski i inne utwory Bacha na koncertowym współczesnym Steinwayu i Mozart oczywiście, jak i Chopin na instrumencie z epoki, znakomite. A czy Trump jest największym skandalem w historii, jak twierdzi Andras Schiff, to sprawa, która przestaje interesować mnie przynajmniej, gdy wchodzę na salę koncertową. A dzisiaj, kochana zarówno przez organizatorów, jak i słuchaczy, och, orkiestra, grająca na instrumentach historycznych z charyzmatyczną, tak twierdzę, Martyną Pastuszką. Solistami będą Xavier Demestre, jeden z najwybitniejszych współczesnych harfistów, bodaj na znakomitym instrumencie amerykańskim Lion Healy, a w programie koncert na harfę i orkiestrę François Bleydier, kompozytora z przełomu XVIII i XIX wieku, rzadko bardzo wykonywany, przynajmniej w Polsce, ale myślę, że na świecie też rzadko wykonywany. 30. Symfonia D-dur Mozarta, no to jednak często słyszana. I najsłynniejszy bodaj 5. koncert e-moll na skrzypce i orkiestrę Feliksa Janiewicza. Solistą będzie Tomasz Ritter, ponieważ jest to koncert w opracowaniu na fortepian i orkiestrę. Zresztą opracowany za życia Janiewicza. Solistą będzie Tomasz Ritter, wybitny pianista, pamiętny zwycięzca pierwszego konkursu na Chopinowskiego na instrumentach historycznych. No i ponieważ dobrnęliśmy w zasadzie do końca, to teraz będą Państwo mieli okazję posłuchać nagrania na żywo Andrasza Schiffa, utwór sonata F-moll K-519 Domenico Scarlattiego. Dziękuję bardzo, Stanisław Bukowski. Spotykamy się jutro, mniej więcej 9:15.

0: Tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Radio Wnet.
5: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
6: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
7: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. Witam się w ten słoneczny, przynajmniej jeżeli chodzi o stolicę Warszawy, dzień wakacji. Małgorzata Kleszcz, chyba to powtarzam, audycja Wnet tu i tam, bo podróżujemy w dalszym ciągu, mimo że pewnie dla niektórych z Państwa wakacje się już kończą, tak my obiecujemy jeszcze w tej podróży zostać, może nawet trochę dłużej, zahaczymy o wrzesień i październik i dzisiaj o tych podróżach będziemy Państwu opowiadać, o jednej takiej dalszej, którą planuje Radio Wnet w październiku. Będziemy w Chinach, dokładnie w Hongkongu, ale dlaczego tam, o tym za moment. Teraz jeszcze taki akcent trochę przyciągający audycję, którą Państwo usłyszeli przed chwilą, czyli o muzyce klasycznej, chociaż teraz słowo o pewnym innym kompozytorze, bo ja bardzo serdecznie chciałabym Państwu polecić film, który obecnie można obejrzeć na wielkim ekranie. Vivaldi i ja, w oryginalnym tytule Primavera, czyli oczywiście z języka włoskiego wiosna, i jest to film pokazujący twórczość Antonio Vivaldiego w XVIII-wiecznej Wenecji. Naprawdę piękny i także wzruszający. Tam głównym bohaterem oczywiście kompozytor, a także ksiądz Antonio Vivaldi, ale także pewna Cecylia z domu sierot, gdzie Vivaldi tworzył i stworzył chyba te kompozycje, z których to wszyscy go najbardziej rozpoznajemy, czyli Cztery pory roku. Zachęcam Państwa do tego, żeby na film się wybrać i oczywiście przez te godziny i 50 minut, ile to trwa seans, towarzyszy nam przepiękna muzyka i tak teraz jeszcze będzie przez moment. Rozpocznijmy utworem Vivaldiego, a później już wracamy i opowieść o Hongkongu.

0: I oczywiście, jeżeli są Państwo nienasyceni taką muzyką, to zapraszam już teraz do kin na film Vivaldi i ja, Primavera. A jak odczekamy trochę tygodni, to na pewno będziemy później dyskutować na temat tego filmu na antenie Radia Wnet, bo przyznam, że pojawiają się tam też nie lada kontrowersyjne wątki. Godzina 9.33, Państwo słuchają Radia Wnet, audycji Wnet tu i tam. Tu i tam, a nawet w Hongkongu taki jest plan, żeby w październiku się wybrać i jest wiele powodów, między innymi Pallottini, kontynuacja tej opowieści o misjonarzach z Fundacji Salvatti, którzy są w 40 kilku krajach, między innymi właśnie w Hongkongu, i to jest jedyne miejsce w Chinach, gdzie w dalszym ciągu misjonarze także z Polski nauczają i ewangelizują. To jest na pewno jeden z powodów, ale także pewną inspiracją jest projekt firmy SensaCore Robotics i ze mną pan Piotr, doktor Piotr Orłowski właśnie z tej firmy. Trochę będzie opowiadał o tymże projekcie. Panie doktorze, przede wszystkim dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie doktorze.
0: No to rozjaśnijmy najpierw, czym się zajmuje firma. Ja powiem takie trudne słowa. Automatyzacją diagnostyki ultrasensorycznej, czyli USG oczywiście. Piotr, pan doktor będzie, że tak powiem, na takie bardziej przystępne słowa to opisywał. Jesteśmy na zewnątrz, stąd te odgłosy. Wiemy, że na Saskiej Kępie niedaleko nas znajduje się stacja krwiodawstwa, także takie trochę mniej przyjemne będą Państwo dźwięki może w tej audycji także słyszeć. Ale już wracamy do tej opowieści, ponieważ jest pewien projekt łączący właśnie tę firmę oraz Hongkong. To może do początków wróćmy. Czym się firma zajmuje? Tak, to jest to pierwsze pytanie. To rozjaśnijmy słuchaczom.
1: Głównym celem firmy jest wprowadzenie robotów do szpitali w trakcie pomiarów diagnostycznych za pomocą ultrasonografów. Czyli powiedzmy, jeśli coś jest nie tak z naszym sercem, normalnie powinniśmy trafić do kardiologa, a wyobrażamy sobie przyszłość, w której w gabinecie stoi robot. Robot mówi nam, jak mamy się ustawić, jaką pozycję przyjąć, i przyłoży sondę ultrasonograficzną w odpowiednie miejsce, pod odpowiednim kątem i z odpowiednim naciskiem, i zbierze potrzebne informacje, żeby powiedzieć nam, jak się czujemy.
0: No i jak dobrze wiemy, Chińczycy uwielbiają robotykę. Ostatnio nawet mówiliśmy na antenie Radia Wnet o Wielkiej Olimpiadzie Robotów i to też nie bez powodu oczywiście właśnie tamten kierunek. Jaki jest wspólny mianownik, co Państwa łączy w związku z tym projektem i z Chinami?
1: Tą technologię rozwijaliśmy w Anglii i w Polsce, natomiast myśląc o tym, gdzie najlepiej rozpocząć działanie tak, żeby możliwie zmaksymalizować naszą ekspansję, padło na Chiny. Tak jak pani redaktor wspomniała, tutaj ten region ma znakomite osiągi. Olimpiada, o której była mowa, jakby pokazała, jak bardzo motoryka, sensoryka tych maszyn działa skutecznie. No więc chcieliśmy się znaleźć właśnie tam, gdzie jest to na światowym topie. Połączenie robotów chińskich i naszej technologii sztucznej inteligencji i obrazowania, mamy nadzieję, stworzy fantastyczny produkt, z którego skorzysta wiele osób.
0: No właśnie, ten produkt. Trochę więcej o nim scharakteryzujmy. Na czym miałby polegać, w czym pomagać dokładnie ten robot?
1: Na świecie wykonuje się około 3 miliardów skanów ultrasonograficznych rocznie. To jest to ogromna liczba, natomiast potrzeby są około 40% wyższe. Potrzebny jest do tego sprzęt, potrzebni są wykwalifikowani ludzie, żeby to zrobić, więc wchodzimy tutaj z automatyzacją, żeby właśnie ludzie, którzy tego potrzebują, mogli skorzystać. Najpierw jeśli chodzi o edukację, jakby roboty mogą pomagać nam posiąść umiejętności szybciej z wykorzystaniem mniejszej ilości godzin ekspertów, ale potem też roboty pomogą nam zestandaryzować sposób, w jaki wykonujemy daną diagnostykę. Robot za każdym razem wykonuje zadanie w ten sam sposób, natomiast ludzie mają różne dni, różny poziom wykształcenia, więc też tutaj chcemy pomóc.
0: Czyli to mógłby być taki robot bez wad?
1: Tak wierzymy, że uda nam się to osiągnąć.
0: No i panowie się, no bo też powiedzmy pan jest Polakiem, chociaż studiował pan w Londynie, ale także człowiekiem, który no, od początku tego projektu z panem współpracuje, jest pewien Ekwadorczyk.
1: Tak, spotkaliśmy się z moim wspólnikiem z Ekwadoru na studiach MBA w Cambridge. Mieliśmy jakiś wspólny projekt do napisania. Okazało się, że mamy wspólną pasję do obrazowania, do inżynierii w medycynie. No i powoli zrodził się pomysł na SensaCore Robotics i obaj mamy marzenia, żeby tego typu zaawansowane technologie wprowadzać i w Europie poprzez Polskę i w Ameryce Środkowej poprzez Ekwador.
0: Chyba wiele wskazuje na to, że te marzenia się spełnią. I tak panowie sobie wymyślili, że się państwo zgłoszą, czy jakoś wyjdą z tą ofertą właśnie do Chińczyków, konkretnie w Hongkongu. Jak to zostało przyjęte? Jaka reakcja? Jest tutaj już nawiązany kontakt, ta współpraca?
1: Więc spotkaliśmy się jako ludzie, ale też jeśli chodzi o nasze pochodzenie, było to bardzo atrakcyjne dla Chińczyków. Ekwador jest krajem, przez który właśnie można zdobyć rynek Ameryki Środkowej. Polska jest z kolei ambitnym krajem w Unii Europejskiej, który też jest atrakcyjnym rynkiem dla Chin. No i wierzymy, że właśnie wspólnie roboty chińskie, nasza technologia, nasza sztuczna inteligencja i to nasze pochodzenie jakby doprowadzi nas do sukcesu. Także bardzo ciekawe wątki geopolityczne tutaj się pojawiają. Może będzie okazja o nich kiedyś jeszcze na antenie porozmawiać.
0: Jeszcze z pewnością, bo to faktycznie trzy zupełnie inne punkty świata. No ale to jeszcze trochę się przyjrzyjmy temu robotowi. Co musi umieć, co musi potrafić zrobić taki robot?
1: Zaznaczyłem to trochę na początku. Pierwszą cechą robota jest to, żeby w ogóle zobaczyć, że pacjent jest w gabinecie i w odpowiedniej pozycji, tak żeby można było przyłożyć tą sondę. Czyli jest odpowiednio blisko, podniósł rękę na daną wysokość, tak żeby do żebra, w przestrzeń międzyżebrową można było wsadzić tą sondę ultrasonograficzną. Jak już ciało jest ustawione, no to dalej trzeba zlokalizować konkretny punkt, w którym sonda ma się znaleźć. No a dalej to już jest kwestia nachylenia i nacisku, tak żeby odpowiedniej jakości obraz pojawił się na ultrasonografię. Dalszym krokiem jest poruszanie sondą, tak żeby pod odpowiednimi kątami zobaczyć wszystkie cechy organu, czy struktury, którą chcemy zobaczyć. No więc cały ten ruch trzeba zaplanować. No i potem ocenić, czy pomiary były skuteczne. Także bardzo jest to wszystko ciekawe. Rozwiązywanie tych kolejnych kroków jest intelektualnie bardzo przyjemne.
0: Widzę w pana oczach, że to jest ta ogromna ciekawość, no, która doprowadziła pana do tego miejsca, a za chwilę dokładnie do Hongkongu, bo jaki jest plan? Teraz za kilka tygodni wyjazd tam, żeby poznać miejsce, żeby trochę się zorientować, jak Hongkong w ogóle wygląda, bo to będzie pierwsza wycieczka tam?
1: Santiago, mój wspólnik, już tam był. Dla mnie będzie to pierwszy wyjazd. Pracowaliśmy 2,5 roku nad tym, żeby dojść do tego punktu i kilka miesięcy temu złożyliśmy podanie o dofinansowanie do Centrum Rozwoju w Hongkongu. No i właśnie to jest wyjazd na taki roczny program. W trakcie tego programu będziemy budować kontakty z szpitalami na miejscu, z laboratoriami badawczymi, również budować relacje z firmami robotycznymi. Zależy nam też na tym, żeby stworzyć tam podwaliny zespołu inżynierskiego na miejscu. Marzy nam się, żeby odbywało to się z jednej strony w Hongkongu, a w Polsce, w Cambridge, no i w Ekwadorze. Także zobaczymy, jak to się rozwinie.
0: Ale także współpraca tutaj na miejscu w Polsce z polskim właśnie szpitalem i z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Tak to się zaczynało.
1: Tak, gdyby nie ta współpraca, nie bylibyśmy w tym miejscu. Pracowaliśmy z Kingą Dziobiak i z panem Wojciechem Królem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ze szpitala Brudnowskiego. Oni pozwolili nam opracować pewną sekwencję, którą musimy zastosować, żeby zebrać odpowiednie dane i też przetestować nasze algorytmy na 10 pacjentach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Także dzięki temu zdobyliśmy niezbędne i drogocenne dane, żeby móc pokazać w ogóle, co potrafimy i zainteresować Chińczyków.
0: No właśnie, i o tych, mam wiele pytań dotyczących właśnie Chińczyków, ich współpracy z nimi. To jest niezwykle ciekawe. Jakie pan ma spostrzeżenia? Jak się pracuje? Jaki jest ich stosunek do pracy, ich podejście? Powiedział pan od samego początku, że byli zafascynowani, czy bardzo chcieli wejść w ten kontakt, tak? No, wiemy, że często biały człowiek jest dla Azjatów. Ja tego doświadczyłam także podróżując po południowo-wschodniej Azji. Mam nadzieję, że to nie zabrzmi w żaden niedelikatny sposób, ale jest z dużą chęcią nawiązują kontakty i z ogromnym zainteresowaniem. Myślę, że zresztą to też działa trochę w drugą stronę, ale jak tutaj konkretnie w tym kontakcie, jak pan ocenia, no jeszcze bardzo początkową, prawda, ale współpracę z Chińczykami?
1: Sam ten program, który istnieje w Hongkongu, pokazuje otwartość na ludzi z całego świata, aby tam właśnie pojechać i tam rozwijać najnowsze technologie. Także czuć tą otwartość na świat. Z drugiej strony ambicje, by myśleć o rynkach na całym świecie. Ta geopolityka, o której mówiłem. Także w rozmowach czuć tą wizję. Jest rozmowa, jak pan wykorzysta to, że jest pan z Polski, żeby rozwinąć ten projekt. Jak Ekwador nam się tutaj przyda. Długo rozmawialiśmy na ten temat i jest coś pięknego w tym, że ta ambicja i długofalowe myślenie tam widać. Rozmowy są często bardzo konkretne, czyli do faktów dochodzimy niezwykle szybko, natomiast kiedy okażą się one satysfakcjonujące, wtedy rodzi się rozmowa o kulturze, sztuce. Bardzo jestem ciekaw w ogóle rynku sztuki w Hongkongu. Ponoć jest niezwykle ciekawy, także to jest pewien punkt poza żeglarstwem jeszcze, który bardzo chciałbym tam sprawdzić.
0: Oczywiście przychodzi mi do głowy pytanie, czy nie dało się tego zrealizować tutaj, w Polsce?
1: Dałoby się, natomiast myślę, że nie mielibyśmy dostępu do tego typu technologii, jeśli chodzi o robotykę. Sam ekosystem też jest niezwykle rozwinięty tam. Uniwersytety, o których mówiłem, są w pierwszej 20 światowej, także tam, jeśli chodzi o naukę, ludzi, z którymi możemy współpracować, ale ten ekosystem też finansowy i prawny, bo jakby Hongkong jest taką bramą między Chinami a resztą świata, więc jak gdyby bardzo dużo się tam zbiega, by maksymalnie wykorzystać to, co robimy.
0: No to my trzymamy kciuki, bo to piękny projekt. Polak, Ekwadorczyk. Drodzy Państwo, też na pewno Państwo usłyszą o realizacji tego, bo jest plan, żeby Radio Wnet także się wybrało w październiku do Hongkongu, także myślę, że będziemy o tym opowiadać. Za chwilę jeszcze wrócimy na takie postscriptum, ale teraz chciałabym Państwa zaprosić do wysłuchania pewnego utworu. To taki dość słynny właśnie w tej części Chin utwór popowy, to może trochę odda nastrój miejsca, o którym opowiadamy.

I to był, drodzy Państwo, Dawid Tao, godzina 9.51, a nie bez powodu taka muzyka i taki język, bo rozmawiamy o Hongkongu i o firmie SensaCore Robotics. Ze mną pan dr Piotr Orłowski właśnie z tej firmy i opowiadamy o realizacji pewnego projektu właśnie w Hongkongu. Rozmawiamy o robotyce i teraz chcielibyśmy

0: zarządzają zespołami czy infrastrukturą w szpitalach, która właśnie wspiera używanie ultrasonografii. Ludzi, którzy biznesowo patrzą na tego typu projekt, ale też
1: ludzie, którzy chcieliby jechać do Hongkongu.
0: Którzy by chcieli jechać do Hongkongu, czy w ogóle są tam na miejscu i to, o czym rozmawiamy tutaj w jakiś sposób jest dla nich ciekawe. Na pewno byśmy się chcieli spotkać. Nie wiem, jaki sposób byłby na kontakt dobry. Może pani redaktor coś tu zaproponuje?
1: Tak, myślę, że najlepszym sposobem jest napisać maila. Podam państwu adres mailowy. Ktoś może zna kogoś takiego, albo sam jest człowiekiem, który czuje, że się nadaje i chciałby wziąć w czymś takim udział. A więc adres mailowy, na który należy pisać, to bez polskich znaków malgosia.kleszcz@wnet.fm. I powtarzam państwu, chociaż przypomnę, że także na naszej stronie wnet.fm, na naszym portalu, poza tym, że mogą państwo tam znaleźć rozmowy, których państwo nie zdążyli na przykład wysłuchać z poranka czy z innych audycji, to także są maile naszych redaktorów i także ten, na który należy pisać i się zgłaszać, malgosia.kleszcz@wnet.fm. Ale ja jeszcze zapytam naszego gościa, no, który studiował w Londynie, tam się uczył i także przebywał, ale jednak wrócił do Polski i tutaj pracuje, chociaż do Londynu jeździ. Z jakiego powodu?
0: O, wiele jest powodów, dlatego Saska Kępa jest jednym z nich. Właśnie siedzimy sobie tutaj popijając kawę, korzystając jeszcze z końca lata. Powody rodzinne, ale też taka chęć właśnie wykorzystania tej naszej dynamiki. To było bardzo dobrze widać poprzez współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ze Szpitalem Brudnowskim.
1: Jest dużo tych młodych, zdolnych ludzi.
0: Jest mnóstwo zdolnych ludzi. Uczestniczę w takim programie mentoringowym na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie właśnie ludzie, którzy kończą studia, spotykam się z nimi i rozmawiamy trochę o tym, jak rozwijać tą swoją karierę na początkowych etapach. Dla nich mogę się podzielić trochę swoim doświadczeniem, a dla mnie jest to taki sposób zobaczenia, gdyby co się tutaj dzieje, jest niezwykle dynamicznie, także bardzo się cieszę ze swojej decyzji.
1: Pan powiedział, że nad tym robotem praca trwała 2,5 roku. Nie wiem, jak bardzo potrafimy ocenić sami siebie i swoją pracę, ale to jest długo, czy raczej pan ocenia, że całkiem dynamicznie?
0: No, prace na temat dotyczące rozwoju tego typu urządzeń trwają latami. 2,5 roku to jest niecały czas potrzebny na skończenie doktoratu, więc mamy już pewne podwaliny takie, żeby zainteresować ludzi wokół, ale jesteśmy zapaleni do dalszej pracy i zamiany tych wszystkich obiecujących elementów na funkcjonujący produkt. Także z dużym zapałem patrzę w przyszłość.
1: No więc teraz już tylko pakować walizkę, taką chyba większą walizkę, bo jaki pan przewiduje czas spędzenia w Hongkongu?
0: Na początku pojadę tam na 2 tygodnie. Zobaczymy, jak wyjdzie zdobywanie kontaktów i tworzenie zespołu na miejscu. No i potem w zależności od potrzeb będę tam częściej.
1: Jakieś wyobrażenie o tym miejscu?
0: Myślę, że zaraźliwość ludzi, którzy właśnie tam są, żeby spełnić swoje marzenia o rozwoju jakiejś pięknej technologii. Także chcę być tam i poczuć ten ferment.
1: I mam nadzieję, że jak my poczujemy, to państwu uda nam się go przekazać. Radio Wnet także się tam wybiera, a więc audycja Podróże Małe i Duże trwać jeszcze będzie, co mam nadzieję, że wielu z państwa ucieszy. Jest godzina 9:57, już za chwilę Odyseja Wyborcza i Łukasz Jankowski. Dzisiaj śliczne niebieskie niebo. Jesteśmy na Saskiej Kępie, ulica Zwycięzców, bo to te chyba trzy najważniejsze ulice. Patrzę na człowieka człowieka, który na Saskiej Kępie się urodził, walecznych obrońców i zwycięzców, i właściwie w tej kolejności należałoby to wymienić. Polecamy spacer tutaj ulicą Peszteńską, ulicą Katowicką czy Zakopiańską. To właściwie

0: właściwie zawsze ja mówię o tym, że tutaj architekci traktowali to jako takie pole popisu, bo o tyle, o ile jedziemy na przykład na jakiś Żoliborz i te przepiękne domki są właściwie spójne architektonicznie i bardzo do siebie podobne, a wręcz identyczne, tak na Saskiej Kępie mamy taki melanż w sensie pozytywnym. Pan Piotr zna język francuski, przepraszam za może nie do końca dobre wymówienie tego słowa, ale to zapytam jeszcze na koniec człowieka, który się tutaj urodził, wychował i tutaj chodził do szkoły, no i jednak tutaj zdecydował się zostać na tej Saskiej Kępie, gdzie właściwie no, to jest dla wszystkich, którzy uwielbiają modernizm, ale nie tylko, no, wspaniały spacer, bo tutaj te domy są bardzo różne i bardzo, bardzo wyjątkowe. Nawet na ulicy Walecznych, prawie przy przecięciu z Dąbrówki, stoi taki dom, który kojarzy nam się trochę ze Świdermajerem, taki drewniany, a może z jakimś zakopiańskim domem, prawda?
1: Tak, no wspaniale jest tutaj pójść na spacer, zrobić sobie przerwę i tak odetchnąć. Jest spokój w bardzo dynamicznym mieście. Można złapać myśli właśnie na Saskiej Kępie. Także jak już jakiś czas Państwo nie byli, albo...
0: Chociaż nie wiem, czy dobrze, że zapraszamy tyle ludzi, to może już nie będzie tak spokojnie. Ale nie. Chociaż ulica Francuska ostatnio całkiem gwarna, no ale jest najdzikszy park Skaryszewski, a właściwie Ignacego Jana Paderewskiego, taka jest jego nazwa. Wielki, piękny, w którym może warto byłoby się zgubić, bo właściwie podczas podróży to zgubienie się jest czasami czymś, co sprawia, że poznajemy to miejsce jeszcze bardziej. Czy się zgubimy w Hongkongu? O tym Państwu będziemy opowiadać w październiku. Dr Piotr Orłowski był moim gościem Sensa Core Robotics. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor i dziękuję za Państwa czas. Miłego dnia.
0: Za chwilę wybije godzina 10:00. Życzę Państwu dobrego i słonecznego. Niech się utrzyma dnia. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i do usłyszenia już wnet.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
5: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
6: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
7: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
6: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie witkacego, Lampart Lampeduzy. Nie za żylasty ten Lampart, aby?
7: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.
4: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
8: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Dzisiaj rozpoczyna się Campus Polska, w sobotę forum w rezydencji prezydenta w Juracie. Dyrektor CIA odwiedził Moskwę, miał odwieść Putina od ataku na terytorium NATO. Hiszpania się zabawi. Pod Walencją odbędzie się jedno z dziwniejszych świąt w Europie – Lato Matina.
1: Wiadomości wnet.
0: Nieletni jest jedną z dwóch zatrzymanych osób w związku z zabiciem kibica Hutnika Kraków, informuje Polsat News. Służby ustaliły tożsamość wszystkich bezpośrednich sprawców i pracują nad ich schwytaniem, przekazała małopolska policja. Zdarzenie miało miejsce w piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. 36-latek został zaatakowany rakietnicą przez grupę 5 osób. Gdy upadł na chodnik, napastnicy zaczęli go kopać i bić z użyciem maczet. Napastnicy należeli do grupy kibicowskiej Wisły Kraków Młoda Ferajna. Dzisiaj rozpoczyna się Campus Polska Przyszłości. Imprezę w Olsztynie o godzinie 17 otworzy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W ramach kampusu przewidziano wystąpienia wielu polityków koalicji rządzącej, w tym premiera Donalda Tuska. Wystąpią również goście zagraniczni i eksperci z różnych dziedzin. Kampus potrwa do niedzieli, będzie to jego 5. edycja. W sobotę rozpocznie się spotkanie dla setek młodych Polaków zorganizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego w rezydencji w Juracie. Nazwa tego wydarzenia to przyszłość.pl. Gościem poranka Radia Wnet był poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Mówił między innymi o relacjach z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Stwierdził, że Morawiecki nie ma poparcia.
2: Zdobył się na ocenę swojego rządu i powiedział tak: wszystko co dobre, ja mówię w skrócie, to on, a wszystko co niedobre, to kierownictwo polityczne, czyli taki pseudonim nadał panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. I mówi Mateusz Morawiecki, że skończyła się hegemonia Prawa i Sprawiedliwości.
3: A skończyła się, czy nie?
2: Na prawej stronie sceny politycznej. Kiedy popatrzymy na sondaże, to przede wszystkim Mateusz Morawiecki ma bardzo niskie poparcie na wstępie.
3: Wchodzi do Sejmu, ma 7-6%, a propos Rzeczpospolitej...
2: Ilu posłów wchodzi do Sejmu? Nie 40, którzy wyszli z Prawa i Sprawiedliwości.
3: To prawda
2: tylko
3: mniej. Kilkunastu, 10, kilku.
2: No może kilkunastu.
0: Dyrektor CIA John Ratcliffe odwiedził na kilka godzin Moskwę, informują amerykańskie media. Na czas jego wizyty USA poprosiły o wstrzymanie ataków na Moskwę. The Wall Street Journal napisał, że szef amerykańskiego wywiadu rozmawiał z przedstawicielami Kremla o rosyjskich planach mobilizacji i ewentualnym uderzeniu na Europę. Poprzednik Ratcliffe'a, Bill Burns, odwiedził Rosję 3 miesiące przed inwazją na Ukrainę. Starał się wówczas odwieść Władimira Putina od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny. Spór o transport konny do Morskiego Oka. W sobotę na drodze do tego jeziora odbył się protest. Aktywiści domagali się likwidacji na tej trasie przewozów konnych. Odbyła się również kontrmanifestacja mieszkańców Podhala. Konie mają tam pracę lekką, raz dziennie wykonują kurs. Mówił w Radiu Wnet weterynarz Maciej Perzyna.
4: Co do samej pracy tych koni, ona jest totalnie nieprawdziwie przekazywana czy pokazywana w szeregu mediów. Te konie po prostu się nie męczą. W kategoriach pracy fizycznej konia to jest dla niego praca lekka. Ona nawet nie jest umiarkowana. To jest lekka praca. Konie wykonują jeden kurs góra-dół. Mogą wykonać 2 kursy góra-dół. Zauważyłem, że może 1 na 10 takich osiągów zaprzęgu wykonał 2 kursy góra-dół z tymi samymi końmi.
0: O godzinie 11 w miejscowości Buñol, 20 km od Walencji, rozpocznie się Lato Matina. To jedno z dziwniejszych świąt w Europie. Na rynek miasteczka przyjadą ciężarówki z pomidorami i zacznie się pomidorowa bitwa. Uczestnicy będą rzucać warzywami w każdego, kto znajdzie się w pobliżu. Początki Lato Matiny sięgają młodzieńczej sprzeczki z 1945 roku. Od tego czasu odbywa się ona corocznie w ostatnią środę sierpnia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Po reklamie.

0: Radio Wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Zaczynam Odyseję wyborczą, godzina 10.15. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej antenie. Razem z nami jest teraz na początek naszej audycji profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog, przewodniczący Sejmiku Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
2: I pytanie o relacje polsko-ukraińskie na tle historycznym. Zacznijmy. Dużo wątpliwości, czy powinien minister Żurek występować dwa dni temu na uroczystościach, imprezie z okazji Święta Niepodległości Ukrainy, ale do tego jeszcze mówiąc, że ma specjalny zespół 100 prokuratorów, którzy będą pilnować, aby Polacy nie dokonywali przestępstw z nienawiści w kontekście wobec Ukraińców.
3: Jakby ilu prokuratorów rząd ukraiński wydelegował do tego, by przypadki nienawiści w stosunku do Polski nie pojawiały się na Ukrainie? Rzecz horrendalna, bym powiedział. Nie wiem, czy znana gdziekolwiek w historii, bo pamiętajmy, że tu w Polsce mamy do czynienia też z całym szeregiem różnorakich przestępstw przebywających tutaj Ukraińców. No więc pytanie jest, ilu prokuratorów w tym kierunku zostało wydelegowanych. Minister Żurek powinien się przygotowywać na sytuację, kiedy na przykład na Ukrainie nastanie pokój i z frontu przybędzie iluś, czy będzie chciało przybyć tutaj iluś ludzi, nieraz mocno zdemoralizowanych, jak to często na froncie bywa, i różne mafie mogą się pojawiać. Po każdej wojnie takie rzeczy były i to są jego wyzwania. Jego obecność na tej imprezie bezwzględnie uwiarygadnia narrację, która nie da się obronić w żadnych statystykach, chyba że weźmiemy Gazetę Wyborczą, ale mówimy o poważnych jakichś badaniach. Jakoby tutaj działy się jakieś dantejskie sceny, jakieś niewyobrażalna przemoc w stosunku do przebywających u nas Ukraińców. To jest, u nas dokonuje się pewien proces takiego urealnienia tych relacji, bo ten cały entuzjazm, który był na początku wojny, rzeczywiście przygasł i nieraz stawiane są różne wymagania, a czasem stawiane są zarzuty do postawy Ukraińców, co wydaje się rzeczą oczywistą i naturalną. Jest mocny sprzeciw społeczny i polityczny w stosunku do banderyzmu jako ideologii, takiej quasi nazistowsko-faszystowskiej, można by tak gdzieś szukać jakichś tutaj historycznych konotacji, a więc bardzo groźnej, a więc ocierającej się o ideologię zbrodniczą. No to są rzeczy, które powinno państwo polskie w jakiś sposób tym się zająć, bo od ideologii do czynów bywa nieraz droga prosta i wiemy, jak to w historii bywało. A minister Żurek, jak gdyby nigdy nic, po prostu uwiarygadnia tę narrację, że krzywda się dzieje Ukraińcom. Ukraińcom, którzy doznali tutaj niewyobrażalnej i co już nie mającej przykładów w historii pomocy w czasie tej wojny. To Żurek występuje na jakimś tam imprezie i uwiarygadnia, jakoby tu się im stała jakaś, czy dzieje niewyobrażalna krzywda. To są rzeczy, nie wiem, ani to politycznie moim zdaniem nie jest nośne. No nie sądzę, żeby na tym Koalicja Obywatelska lub jakakolwiek partia zyskiwała. A w sensie takim już merytorycznym, czyli takim prawnym, czyli społecznym, no to jest sytuacja autodestrukcyjna w stosunku do państwa polskiego.
2: Jest destrukcyjna, ale jaki jest cel? Bo to jest cel polityczny. Niektórzy mówią, że to jest podobrze. Pan minister Żurek, nie sam z siebie pewnie, jako ekspozytura całego układu, trochę chce powtórzyć wariant hiszpańskiej lewicy, czyli sprowadzić odpowiedni zasób wyborców, żeby to potem procentowało przy urnach.
3: Nie da się tego zrobić w przeciągu jednego roku. Więc mi się wydaje, że to jest... Minister Żurek jest takim reprezentantem pewnej ideologii, która jest kreowana i sączona przez te media lewicowo-liberalne i on chyba nawet w to musi wierzyć, tak mi się wydaje. Nie tylko robi pewne rzeczy z takiego wyrachowania czy cynizmu politycznego, ale po prostu wierzy w to, że naród polski, społeczeństwo polskie jest szczególnie zarażone jakąś faszystowską ideologią, jakąś agresją, że tutaj się dzieją rzeczy straszne, że no, po prostu pedagogika wstydu. Gdybyśmy tak podsumować, to mam wrażenie, że on jest zarażony tą propagandą, tej pedagogiki wstydu. I to realizuje. No to jest charakterystyczne, zwłaszcza do tej lewicowej części Koalicji Obywatelskiej. Jest to charakterystyczne dla oczywiście lewicy Czerzastego. Przypomnijmy sobie Nowacką, która mówiła o nazistach, polskich nazistach w Auschwitz. No, to też z czegoś wynika. No, z pewnego takiego powtarzania w pewnym środowisku takiej narracji, później te tak zwane przejęzyczenia, jak ona to mówiła, no z czegoś wynikają. No tu wiem, czy się Żurek przejęzyczył, myślę, że nie. Natomiast tyle jest przestępstw różnych w Polsce gospodarczych, takich owych, tyle jest różnych problemów i Żurek deleguje specjalną grupę prokuratorów, żeby szukała nienawiści antyukraińskiej i ją tępiła. No, rzeczywiście trzeba mieć coś w głowie, jakąś taką ideologiczną układankę, żeby takie rzeczy mówić.
2: Mamy też tą układankę prawną, to nie tylko słowa, ale także czyny. Sławomir Mentzen wskazuje na pewną nierównowagę, w szczególności chyba medialną, ale też polityczną czy administracyjną. Mamy przypadki, gdzie dochodzi do aktów słownej, czasami niesłownej agresji na stronę najmłodszych dzieci, także tych imigrantów z Ukrainy. Wtedy reakcja jest bardzo natychmiastowa, a we Wrocławiu doszło do innego incydentu, gdzie to obywatel Ukrainy zaatakował polskie dziecko, doszło do uszkodzenia czaszki w tym wypadku, jak wskazuje jeden ze współliderów Konfederacji i media, ale przede wszystkim służby działają zupełnie inaczej, nie przesłuchują, nie wyjaśniają. Na ile to jest, tak jak mówi też Przemysław Czarnek, sytuacja, gdzie mamy w tej chwili obywateli różnej kategorii w Polsce?
3: Ale tak też jest na Zachodzie. Proszę zwrócić uwagę, jak mocno społeczeństwo brytyjskie, francuskie, hiszpańskie mocno protestują, ponieważ w imię politycznej poprawności inaczej traktuje się tych imigrantów, a zupełnie inaczej traktuje się miejscową ludność. To jest ta ideologia multikulturalizmu, która wprost nastawiona jest właśnie na to, ażeby doprowadzić do wymieszania cywilizacji, kultur, narodów, żeby stworzyć taki miszmasz. Ta ideologia bardzo mocno jest nienawistnie nastawiona do wspólnot narodowych jako takich. W związku z czym na płaszczyźnie praktycznej później, kiedy to się przekłada na zachowania policji, na prawo, no mamy do czynienia z takim właśnie rzeczywiście nierównym traktowaniem różnych ludzi. No, to widzimy i na tysiąc sposobów, kiedy ten młody Polak został zamordowany w Wielkiej Brytanii, to było to widać. A tutaj no, mamy jakiś przykład polski, który wydaje mi się jest analogiczny, gdy bierzemy pod uwagę ocenę całej tej rzeczywistości.
2: Ale jest to tak, że rzeczywiście państwo polskie uznało, że będzie jedne zbrodnie i jedną krzywdę dzieci uwypuklać, a drugą przemilczać?
3: Całe państwo. Na pewno te lewicowo-liberalne ekspozytury, jest ta narracja. To jest tak, jak jest nieustanne wmawianie Polakom, że byliśmy wyjątkowymi antysemitami w czasie wojny, mimo tego, że Niemcy mordowali, a Polacy, nie mówię, że wszyscy, ale w dużej ilości uratowali. To jest nieustanne wmawianie winy. W ogóle nie wiadomo, ten naród jest nieustannie czymś takim obarczany. I tutaj mamy do czynienia idące to wszystko z tych środowisk lewicowo-liberalnych, nieustanne wmawianie nam winy w stosunku do Ukraińców, mimo tego, że nasz wysiłek, ten pomocowy, no jest i był No, jeszcze raz powiem, bezprzykładny w historii. No, to jest po prostu tak oburzające. To nie da się tego tylko opisywać w takich nieemocjonalnych słowach, ale to jest tak oburzające, tak niewiarygodnie niesprawiedliwe, ale robią to rzeczywiście ludzie, którzy... Wydaje mi się, gdybyśmy tak prostym językiem, no ja się odwołuję do tej ideologii, które po prostu nienawidzą Polski mimo tego, że są Polakami.
2: Nienawidzą Polski, a mimo to tą Polską rządzą.
3: Przynajmniej chwilowo. I to jest właśnie najbardziej smutne, ale jeszcze raz powiadam, ideologia, my mało doceniamy, ostatnio geopolityka króluje i tutaj różnorakie tam opisy proporcji sił, interesów geopolitycznych i to ten opis jest dominujący, ale historia pokazuje, że ideologia ma często jeszcze większą siłę. W imię ideologii ludzie byli w stanie robić i niewyobrażalne rzeczy. No Hitler przecież, dlaczego wymordował Żydów, dlaczego mordował Słowian, dlaczego na wschodzie zachowywał się tak, jak się zachowywał, no to wynikało z ideologii. Więc jeśli ideologia owładnie ludźmi, no to są w stanie i też wybierać sobie w imię tej ideologii, kiedy mu rozum nie bardzo czyta rzeczywistość, no przedstawicieli, którzy później no, to kreują coraz dalej. No, Zachód, są różne ciekawe bardzo pozycje, książki, analizy o samobójstwie Zachodu, takim kulturowym samobójstwie Zachodu. Świat Zachodu, który przyniósł światu uniwersytety, który przyniósł światu jakąś personalistyczną wizję człowieka, świata, który wygenerował cywilizację łacińską, najbardziej ludzką, czy taką właśnie personalistyczną. Świat Zachodu się najbardziej nienawidzi ze wszystkich kultur i cywilizacji, jakie mi się udało spotkać, nawet podróżując dosyć dużo po świecie. No to jest ten wymiar, nie tylko polski. My jak gdyby jesteśmy tutaj naśladowcami, takimi ślepymi naśladowcami nieraz tego, co się dzieje na Zachodzie. No i później mamy to, co widać.
2: Mamy elementy wreszcie na ulicach Europy Zachodniej, ale też coraz bardziej ulicach polskich miast, chociaż to jest dyskusja otwarta i można zastanawiać albo, że już jest za późno, albo, że jeszcze za późno nie jest i sytuacja jest jednak w Polsce inna niż w Hiszpanii, a przede wszystkim Francji czy Niemczech.
3: Jeszcze jest inna, bo jesteśmy na innym etapie. Ta ideologia nas w procesie tak zwanej rewolucji kulturalnej, która triumfowała na ulicach miast zachodnich w latach 60., później się rozlewała i wcześniej tam, że tak powiem, zakwitła. U nas jest to późniejsza sprawa i też z opóźnieniem pewne procesy następowały, ponieważ Jan Paweł II, póki był jeszcze i żył, to miał bardzo mocne oddziaływanie na naszą mentalność, wyobrażenie świata. Później po jego śmierci nastąpił taki proces intensyfikacji pewnych trendów ideologicznych i no cóż, jest tak jak jest. Natomiast rzeczywiście mamy w społeczeństwie polskim jednak też dużo zdrowego rozsądku. Sam fakt, że wedle wszelkich badań tylko 1/3 Polaków dzisiaj popiera rząd, to między innymi z tego powodu, o którym w tej chwili mówimy.
2: A jeszcze wracając do historii polityki, w tej chwili jest no, konsensus, może z wyłączeniem lewicy, z poznakiem Czarzastego i pewnej części Koalicji Obywatelskiej, chociaż tam deklaratywnie różnie się zdarza, ale jest pewien konsensus, że jak to kiedyś ujął Jarosław Kaczyński, bez czy z UPA, z banderą Unia do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie, to znacznie mocniej chyba także trwale i tak bardziej jednoznacznie podkreślały Konfederacja czy obecnie Grzegorz Braun, który to kiedyś zachęcał do Unii Lubelskiej, teraz poglądy zmienił, ale każdy w polityce ma prawo do zmiany poglądów. Natomiast tu jest pewien konsensus. A jak my powinniśmy wobec Rosji działać, tak sobie teraz na gorąco myślę, no bo jednak okres rządów Putina to jest intensywna, może nawet forsowna restalinizacja Rosji. wiele set pomników po piersi Stalina wróciło, łącznie z tym, który był usunięty za Jelcyna przed murami Kremla. On też wrócił w pełnej krasie. I czy jednak Polska nie powinna tutaj mieć pewnej symetrii, że skoro żądamy od Niemiec, żeby nie czcili nazistów, skoro żądamy od Ukraińców, żeby nie czcili swoich kolaborantów z nazistami, swoich szowinistów, swoich faszystów, to czy nie powinniśmy także od Rosji żądać, czy od Białorusi, żeby nie czcili komunistów i Stalina?
3: Tak, tylko oni nie są naszymi sojusznikami, nie są w obrębie naszej cywilizacji i nasze tutaj apele nic nie wniosą. To jest inny świat. To mniej więcej tak, jakbyśmy w Chinach zażądali, żeby nie czcili Mao Tse-tunga, zresztą mając 100% rację. Ja dlatego mówię o tym świecie, który jest poza światem Zachodu, szeroko rozumianym, jak bardzo nieraz on podziwiany. Ja się dziwię nieraz, jak niektórzy komentatorzy zachwycają się systemem chińskim, no bo rzeczywiście gospodarczo poszli do przodu, ale żyć normalnie nikt z nas by tam nie mógł, w sensie braku jakichkolwiek wolności, jakiegokolwiek przywiązania do jakiejś prawdy, do jakichś zasad moralnych, które są nam bliskie. I tak jest też w Rosji. No to jest inny świat, to jest Azja. I oczywiście, że jest tak, jak pan redaktor mówi, dlatego słusznym jest u nas, skoro to jest poza naszym zasięgiem jakiegoś nawet wpływu, protestu, nacisku, no to my znosimy w tej chwili Instytut Pamięci Narodowej, w tym uczestniczy niektóre samorządy, poza warszawskim, że znosimy pomniki sowieckie, że znosimy jakieś nazwy ulic, które przypominają o tej imperialnej polityce Rosji, że przed wojną na przykład rozebraliśmy ileś tam soborów, tych cerkwi takich wstawianych w centrach miast, na przykład w Warszawie i w Lublinie, ponieważ była to manifestacja imperializmu rosyjskiego.
2: No niestety nie udało się rozebrać pałacu Stalina w centrum naszej stolicy w Warszawie.
3: No,
2: cały czas straszy.
3: No, to jest jedno, ale też i ulicę przewrócono jakiejś tam Armii Ludowej. To jest Warszawa. No, to jest jednak też dosłowny temat do rozważań. Tym niemniej robimy to znaczy na gruncie takim, jaki mamy do dyspozycji, czyli swojego państwa staramy się eliminować te wszystkie symbole imperialne i słusznie.
2: To prawda, ale nie powinniśmy kiedyś od Rosji także stawiać tego warunku, że jeżeli miałyby jakieś relacje, no to właśnie na zasadzie powtórnej destalinizacji Rosji, że z Rosją stalinowską, z Rosją, gdzie funkcjonuje partia komunistyczna, nie powinniśmy rozmawiać, czy powinniśmy, bo tutaj do pytanie, czy zachowujemy w tych relacjach symetrię.
3: My powinniśmy rozmawiać z każdą Rosją, jak i z każdą Ukrainą, nawet jeśli by ona szła drogą, która jest przez nas krytykowaną, ale nie na poziomie akceptacji tych rzeczy, tylko na poziomie realizacji pewnych interesów na zasadzie twardej gry. To jest rzecz oczywista. To jeśli my krytykujemy to, co robi Ukraina i mówimy, że z tym do Unii Europejskiej nie wejdzie, no to z tamtym też Rosja, to jest oczywiście niewyobrażalne, ale gdyby było, do Unii Europejskiej nie wejdzie. No, to jest, znaczy, to nie jest tak, że jeśli my odrzucamy nawiązania historyczne, które są nie do zaakceptowania, to w ogóle nie utrzymujemy żadnych relacji z Chinami. No, mówię przykładowo, i to wszystko jest proporcjonalne. Absolutnie jest nie do zaakceptowania imperialna, bo co Rosja robi? Rosja oczywiście nawiązuje do Stalina, ale nie w zakresie komunizmu, oni to odróżniają, tylko w zakresie polityki imperialnej, że za Stalina Rosja po prostu odnosiła największe militarne triumfy, zasięg ich wpływów był wszechświatowy, ogromny, wszyscy się ich bali i to jest ten punkt odniesienia. Oczywiście dlatego mówię bardziej o imperializmie niż wprost o komunizmie, ale to wszystko jest ze sobą powiązane i nie do zaakceptowania naturalnie przez nas. Ale jeśli mówimy o grze politycznej tej międzynarodowej, no to nawet z takimi różnymi bytami rozmawia Donald Trump.
2: również. Rzeczywiście trzeba rozmawiać, to żeśmy taką dyskusję politologiczno-historyczną odbyli. Zastanawiam się to już na koniec, panie profesorze, chciałem się zapytać trochę politycznie. Podobno trwają w Pałacu Prezydenckim rozmowy nad Paktem Senackim, że to faktycznie ruszyło i faktycznie prezydent się włączył w budowanie jakiegoś sojuszu na arenie po tej prawej stronie. To może być sukces, a nie jest tak, że prezydent nagle zostanie złapany w takim niewygodnym położeniu, bo koniec końców decyzja o tym, czy będzie pakt senacki, czy go nie będzie, zależy od liderów partii prawicowych, a nie od prezydenta, który trochę znajdzie się w takiej sytuacji rozjemcy, który nie do końca ma przełożenie na strony, które dyskutują.
3: Mi się wydaje, że prezydent, jeśli zdecyduje się być patronem tego typu paktu, to tak jak pan redaktor tutaj sugerował, w momencie, kiedy to w jakiś sposób będzie dogadane. Natomiast o jego rola nie tyle jest taka, ażeby to dogadanie prowadzić, czy te negocjacje prowadzić, ale taka, żeby być gwarantem, ponieważ wszyscy mu ufają w dużym stopniu, wszystkie siły, być gwarantem dotrzymania pewnych umów. To znaczy być pewnym punktem odniesienia do tego, co zostało ustalone, a nie żeby ustalać. Nie sądzę, żeby prezydent na tym etapie w sposób taki bardzo jednoznaczny jeszcze miał rolę do spełnienia.
2: O czym mówił Mieczysław Ryba, historyk, politolog. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: I przewodniczący Sejmiku Lubelskiego. O, to chciałem na koniec dodać. Godzina 10:37. My wrócimy jeszcze dzisiaj do dyskusji wyborczej, ale tymczasem trochę muzyki. Warius Manx, dawno niesłyszany zespół na naszej antenie.

Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.

0: Wiadomości wnet.
1: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości o 11. Uwiarygadnia nieprawdziwą narrację, tak o głośnych słowach ministra Waldemara Żurka dotyczących Ukraińców w Polsce mówił w Radiu Wnet politolog profesor Mieczysław Ryba.
2: W Polsce mamy do czynienia też z całym szeregiem różnorakich przestępstw przebywających tutaj Ukraińców. No więc pytanie jest, ilu prokuratorów w tym kierunku zostało wydelegowanych. Uwiarygadnia narrację, która nie da się obronić w żadnych statystykach, jakoby tutaj działy się jakieś dantejskie sceny, jakieś niewyobrażalna przemoc w stosunku do przebywających u nas Ukraińców. U nas dokonuje się pewien proces takiego urealnienia tych relacji.
1: Specjalnym gościem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Mówił, że powołał zespół 100 prokuratorów, który zajmie się przestępstwami motywowanymi nienawiścią. Niepełnoletni jest jedną z dwóch zatrzymanych osób w związku z zabiciem kibica Hutnika Kraków, informuje Polsat News. Służby ustaliły tożsamość wszystkich bezpośrednich sprawców i pracują nad ich schwytaniem, przekazała małopolska policja. Zdarzenie miało miejsce w piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. 36-latek został zaatakowany rakietnicą przez grupę 5 osób. Gdy upadł na chodnik, napastnicy zaczęli go kopać i bić z użyciem maczet. Sprawcy należeli do grupy kibicowskiej Wisły Kraków Młoda Ferajna. W krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej europoseł Grzegorz Braun usłyszał zarzut zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Chodzi o jego wypowiedź, która padła na antenie Radia Wnet. Przy okazji Braun niepochlebnie wypowiedział się o naszej stacji.
3: Pan prokurator nie zacytował mojego stwierdzenia, ale ja je pamiętam, bo było krótkie z konieczności prowadzący audycję zdjął mnie z anteny i wyłączył mikrofon po wypowiedzeniu zdania Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake, a mord rytualny to fakt. To jest właśnie ta wypowiedź na falach prawackiego żydowskiego radia dla ludu smoleńskiego, Radia Wnet.
1: Obóz Auschwitz był przede wszystkim miejscem eksterminacji. W ciągu prawie 5 lat istnienia zginęło w nim około 1 100 000 ludzi. Wśród nich większość, czyli około 1 000 000, stanowili Żydzi. Drugą pod względem liczebnym uśmierconą grupą byli Polacy, ponad 70 tysięcy. Obóz Auschwitz jest symbolem ludobójstwa dokonanego przez Niemców. Dzisiaj rozpoczyna się Kampus Polska Przyszłości. Imprezę w Olsztynie o godzinie 17 otworzy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W ramach kampusu przewidziano wystąpienia wielu polityków koalicji rządzącej, w tym premiera Donalda Tuska. Wystąpią również goście zagraniczni i eksperci z różnych dziedzin. Kampus potrwa do niedzieli, będzie to jego 5. edycja. W sobotę natomiast rozpocznie się spotkanie dla setek młodych Polaków, zorganizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego w rezydencji w Juracie. Nazwa tego wydarzenia to przyszłość.pl. To były wiadomości.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja. You must
5: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
6: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
5: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy, w każdą środę o godzinie 19.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej, chociaż teraz nie temat wyborczy, ale na pewno temat, który na dynamikę polityczną nad Wisłą i nie tylko nad Wisłą będzie wpływać. Naszym gościem pułkownik Maciej Korowaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Były żołnierz, oficer wywiadu. No i temat na początek związany z wczorajszą wizytą dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a w Moskwie. 4 godziny wizyty, ponad godzina rozmów, a może i dłużej, tego do końca nie wiemy. Dużo jest spekulacji, także w polskiej infosferze od wczoraj wieczorem. Co może oznaczać i kiedy, w jakich warunkach i z jakimi informacjami musi osobiście pojawić się szef CIA, bo jak rozumiem, takie spotkanie, zwłaszcza do Moskwy, szefa służb, to jest trochę organizacja, ale też trochę, no, co się przekazuje, czego nie można faksem przekazać ustami szefa służb wywiadowczych.
2: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co ja nazywam, albo też niektórzy nazywają, którzy się znają na tych sprawach, dyplomacją wywiadowczą. I tutaj to jest takie bardziej wyrafinowane niż zwykła dyplomacja, która też ma swoje oczywiście tajne charaktery. Natomiast dyplomację wywiadowczą prowadzą agencje wywiadowcze, przeciwne bardzo często. Takim przykładem dyplomacji wywiadowczej była dyplomacja prowadzona w czasie zimnej wojny pomiędzy zwalczającymi się stronami, agencjami wywiadowczymi wschodu i zachodu, ale jednak mieli te swoje kontakty, żeby nie doprowadzić do tej trzeciej wojny światowej. I tutaj mamy jakby pokłosie tej kultury, tej dyplomacji wywiadowczej zimnowojennej pomiędzy właśnie Stanami Zjednoczonymi, a teraz Federacją Rosyjską, gdzie pewne sprawy właśnie się można było dogadać niekoniecznie faksami, bo faksy raczej były z tą domeną zwykłej dyplomacji, natomiast tutaj są zupełnie inne formy działania opisane w odpowiednich tajnych instrukcjach operacyjnych obu służb, więc wizyta, już kończąc ten wywiad, wizyta szefa służby jednego państwa w drugim państwie, można powiedzieć o najwyższej formie już takiej dyskusji, zazwyczaj demonstracyjnej, przekazującej pewne kwestie lub zamykające pewne kwestie. Więc to, że szef służby przylatuje do Moskwy, to nie jest to, żeby coś uzgodnić, tylko zazwyczaj już coś domknąć na najwyższym poziomie pomiędzy tutaj państwami. Ale nie chcą to jeszcze podrzucać, czyli zwiększać do braku dyplomacji.
1: Ale domknąć czy coś przekazać, no bo wszyscy oczywiście mają w pamięci listopad roku 21, no i wtedy, to już chyba jest potwierdzone, no ale powiedzmy jest zgoda wśród komentatorów, że wtedy poprzednik, bo nieobecny, szef CIA poleciał do Moskwy po to, aby przekazać Putinowi, że USA wie o ataku, wie o przygotowaniach, no i z takim ostrzeżeniem, żeby tego Władimir Putin nie robił.
2: To można też traktować jako pewnego rodzaju ostrzeżenie, natomiast to są takie kwestie, które nie chcą, żeby oba państwa nie chcą, żeby wychodziły poza jak gdyby rozmowę tych dwóch państw, a jednocześnie ma to demonstrować jak gdyby zdolność jednego lub drugiego państwa albo do ostrzeżeń, o których tutaj pan redaktor wspomniał, albo do jakichś ustaleń. No to w tej chwili bardzo trudno nam tutaj ocenić, czy to jest ostrzeżenie, czy ustalenie. I też w tamtym okresie też było trudno ocenić. Oczywiście jakieś były spekulacje, ale no tak naprawdę to, co ustalili pomiędzy sobą szefowie służb, jest bardzo trudne. Podobne spotkania miały miejsce w zeszłym roku pomiędzy na przykład szefem służby wojskowej admirałem Kostyłkowym, a jeszcze wtedy szefem chóru generałem Budanowym. I to miało miejsce na przykład w Abu Dhabi, czyli na takim terenie neutralnym. Też panowie się tam spotkali i też uprawiali tą dyplomację wywiadowczą pomiędzy Ukrainą akurat tutaj, a Federacją Rosyjską. Więc tutaj też mamy taki przykład, tylko właśnie na poziomie Stanów Zjednoczonych Federacji Rosyjskiej.
1: No dobrze, to jeszcze wrócę do tego, co to mogło oznaczać, bo są właśnie spekulacje w polskiej infosferze, taką może nie dominującą, ale budzącą największe emocje jest taka analiza, że to jest trochę powtórka właśnie z listopada roku 21. Podobno Rosjanie szykują tą mobilizację. O tej dużo się mówi. Nie wiadomo, czy ona będzie miała podobną formę jak w roku 22, czy będzie jakaś utajona, selektywna, no ale że Putin chce w dość krótkim czasie zgarnąć 500 000 ludzi do armii, że ma przygotowany sprzęt i że tą armię może gdzieś rzucić. Być może raz jeszcze od północy spróbować ataku na Kijów przez Białoruś, a być może użyć na innym, zupełnie nowym teatrze wojen.
2: No, pytanie, czy konwencjonalny atak dowiezie rosyjskie cele polityczne? Ja uważam, że nie. Niezależnie od tego, czy on zmobilizuje 500 000 czy 1,5 miliona, to jest duże zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej i zero gwarancji na to, albo bardzo nienikłe gwarancji na to, że osiągnie jakieś cele polityczne. Zresztą widać, jak konwencjonalny konflikt dowozi cele polityczne z Ukrainą. W zasadzie nie, a ta wojna się przedłuża. Oczywiście wojna się przedłuża też z intencji samego Putina, bo pozwala mu ugruntować władzę i przetasować pewne uwarunkowania swoje wewnętrzne pod swoją korzyść. No ale z tej wojny jakoś trzeba wyjść. I tutaj zamiast mobilizacji, o której tu pan redaktor mnie zapytał, mówił o eskalacji. Pytanie, jaka eskalacja może doprowadzić do tego, żeby wygrać Ukrainę poza Ukrainą? Jeżeli mówimy o eskalacji konwencjonalnej, to NATO jest w stanie sobie oprzeć się przeciwko Federacji Rosyjskiej, a w tej chwili Federacja Rosyjska też konwencjonalnie nie jest w stanie przygotować takiej eskalacji, o której by NATO by nie wiedziało albo na którą by się nie przygotowało.
1: Znaczy na pewno konwencjonalnie podciągnięcie kilkuset tysięcy ludzi, no to tak jak przy Ukrainie nie wiedzieliśmy, że są szykowania, to byłoby no, ale, jawne, ale to skąd ta...
2: Ale ludzie to nie są jednostki wojskowe. Część jednostek, 75% jednostek wojskowych jest rozczłonkowane na trzy części. Jedna część walczy, czyli mówię o całości jednostki jednej, że to są pojedyncze jednostki, ale te wszystkie jednostki są podzielone na trzy części. Część takiej jednej jednostki walczy, część się przygotowuje, a część odpowiada za szkolenie w garnizonie. I żeby ona weszła do walki, musi zostać scalona, czyli muszą wyjść z Ukrainy, zrobić mobilizację, przeszkolić te rezerwy i wysłać je na front. A to trwa miesiące, więc trudno mówić o takiej mobilizacji, o której pan mówi, w sensie konwencjonalnym. Ten Excel, który pokazuje, że Rosjanie mają rezerwy, to pokazuje tylko właśnie te rezerwy, które są częściowo niescalone z całym systemem militarnym, który jest rozczłonkowany i walczy w długotrwałym konflikcie. Więc przejście z długotrwałego konfliktu do szybkiego konfliktu jest dla Federacji Rosyjskiej, dla systemu militarnego dosyć skomplikowane i niejednoznaczne i bardzo drogie, nie tylko z kwestii społecznych, ale i militarnych. Więc to nie jest takie proste. Poza tym działanie tej mobilizacji to jest bardzo duża propaganda też ukraińska, która działa wewnątrz Rosji, którą odczytują właśnie zachodnie media, tak naprawdę to jest ingerencja rosyjskiej propagandy, która ma właśnie doprowadzić do erozji odporności Federacji Rosyjskiej, ucieczki części ludzi poza Federacji Rosyjskiej. Tam są też rozgrywki wewnętrzne, kontrpropaganda realizowana przez Federację Rosyjską, jak i wewnętrzne też różne skrajne ugrupowania też doprowadzające do eskalacji. Także tak naprawdę jest tam wielki bałagan, jeżeli chodzi o tą mobilizację. Koniecznie jest to działanie samego Kremla.
1: No dobrze, czyli co, czy to jest narracja ukraińska, że Ukraińcy starają się wzbudzić w Rosji panikę, stąd te plotki o mobilizacji i możliwym kolejnym uderzeniu Rosji, w tym wypadku może na Ukrainę od innego kierunku, a może na jakiś kraj europejski.
2: Ukrainie jest to bardzo na rękę, żeby taka narracja funkcjonowała zarówno w Federacji Rosyjskiej, jak i na Zachodzie. Także badając wszystkie środki medialne mówiące o mobilizacji, to jeżeli mówimy o źródłach rosyjskich analityków, to nikt o tym nie mówi. A jeżeli mówimy o źródłach, które są, powiedzmy, zainfekowane działaniem propagandowym ukraińskim na terenie Federacji Rosyjskiej, to głównie to one podbijają ten temat. Później jak gdyby transportują to i podbijają to na Zachodzie. Także dla osób, które obserwują rosyjską infosferę, no to jest dosyć jednoznaczne. No, trudno mi dyskutować, jak wszyscy mówią o tym, a tak naprawdę jest to wytworem takiej po prostu wojny informacyjnej.
1: No dobrze, to co może planować Kreml, skoro, jak rozumiem, mobilizacja nowych poborowych w takiej większej skali jest mało prawdopodobna, czy tak jakoś się będzie odbywać w jakimś stopniu? Rosja będzie próbowała intensyfikować walki na Ukrainie.
2: Mobilizacja w Rosji się odbywa metodą kropelkową, no taką, która pozwala funkcjonować temu państwu i nie wywrócić do góry nogami. Także ta mobilizacja się odbywa. Dekret mobilizacyjny funkcjonuje od września 2022 roku. Przypomnę, tak on był nazywany częściową mobilizacją, ale tak naprawdę odpowiada za mobilizację. Więc tam nowego aktu prawnego do tego żadnego nie trzeba, żeby to robić. To jest po pierwsze. Bo tak naprawdę Federacja Rosyjska opiera się na pewnych aktach prawnych i na pewnych prawach. To jeżeli mówimy o reżimie, to żeby on funkcjonował sprawnie, to musi być oparty właśnie o tego typu fundament. I tutaj pod tym względem nie widać żadnych zmian, które by świadczyły na to, a to musiałoby uruchomić cały mechanizm, nie tylko militarny, ale też i pozamilitarny. Wracając teraz do eskalacji, no, Rosjanie mają świetne metody i rozbudowują te metody do niesłychanych rozmiarów sprzed 2022 roku. Mówię o metodach hybrydowych, czy wywiadowczych, czy dywersyjnych. Wszystko to, co jest pod progiem wojny. Oni zresztą testowali nasz próg bólu, zarówno Polski, jak i Europy pod różnymi względami. Testowali swoje zdolności operacyjne tutaj na tym terenie, ale widzieliśmy tylko pewne epizody, nie widzieliśmy pewnej eskalacji, czy też kaskadowych operacji, które by doprowadziły do masowych strat, które z kolei by spowodowały to, że na to musiałby zareagować militarnie i na przykład ukarać Rosję poprzez uderzenie na Kaliningrad, czy uderzenie na obwód leningradzki. I wtedy Rosja mogłaby użyć kolejnego argumentu, którego już troszeczkę używała i on też dawał egzamin, to mówię o argumencie nuklearnym. Przypomnę, że za prezydenta Bidena groźba eskalacji nuklearnej spowodowała, że Biden wstrzymał ofensywę, która mogłaby odbić Zaporoże. To jest właśnie ta ofensywa, która później, rok później miała miejsce, opóźniona właśnie i już wtedy Rosjanie byli na nią przygotowani i mimo, że bardzo mało brakowało Ukraińcom do sukcesu, to jednak nie osiągnięto tego sukcesu i krwawo ona się skończyła, więc ten element nuklearny Rosjanom raz zadziałał. W tym wypadku musiałoby być to coś większego, coś takiego, które pozwoli Rosjanom wygrać tą Ukrainę poza Ukrainą. Ja tu sądzę, że tu zbliżamy się do czegoś takiego jak kryzys kubański 2.0, gdzie konflikt, który będzie właśnie w ten sposób zainicjowany, może doprowadzić właśnie do tego typu rozwiązań, groźby konfliktu egzystencjalnego, przy którym będzie można się dogadać bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi ponad głową Ukraińców, a nawet Europejczyków. Więc coś takiego Rosjanie wierzą. Niezależnie od tego, czy my to uważamy za prawdopodobne i za logiczne, z rosyjskiej perspektywy może być to wiarygodne.
1: A jakie może być wykorzystanie na froncie?
2: Front w tej chwili jest stabilny i front w tej chwili nie generuje żadnych czynników, które mogłyby osiągać cel polityczny. Jedynym ewentualnym czynnikiem, który jest bardzo determinujący, to są głębokie uderzenia, zarówno rosyjskie, które są coraz, powiedzmy, gwałtowniejsze, ale coraz mniej przynoszą efektu politycznego,
0: i ukraińskie, które są też gwałtowne i dają coraz większy efekt polityczny. I tutaj Rosja traci jakby czas. I im dłużej będzie przedłużać ten konflikt, tym bardziej będzie podatna na tego typu ukraińskie uderzenia, gdzie Ukraińcy tak naprawdę widzą, że no nie odbiją tych terenów pod względem, tak samo jak Rosjanie nie zdobędą za dużo więcej, ale poprzez uderzenia głębokie w serce rosyjskiej gospodarki mogą zdegradować zdolności Rosjan do takiej projekcji agresji, jaką w tej chwili stosują.
1: No ale patrzę na informacje, które dochodzą. Zdaniem ukraińskich mediów na Białorusi w pobliżu granicy z Ukrainą trwa budowanie nowej linii kolejowej, która może być przeznaczona do transportu sprzętu wojskowego. To rejon Homla. Takie informacje też może być dezinformacja ukraińska, czy jednak coś, co pokazuje no, rozbudowanie pewnej, może i coś, co nie musi być wykorzystane, ale potencjalnie może być elementem presji na Ukrainę. Sam fakt zaistnienia takiej groźby.
2: Plan budowy drogi południowej białoruskiej jest planem, który jest zapisany w 5-letnim planie rozbudowy infrastruktury kolejowej państwa związkowego Rosji i Białorusi. I to nie jest niczym nowym dla tych, no mówię, którzy czytają odpowiednie ustawy wystawiane przez zarówno Białoruś czy Rosję. Później, jeśli tę rozbudowę można oczywiście podbijać informacyjnie pod różne preteksty, ale to nie jest budowa, która miała rozpocząć się, nie wiem, bo decyzja była o tej budowie, nie wiem, z tydzień temu, tylko to jest plan, który był zapoczątkowany jeszcze przed działaniami wojennymi w 2022 roku i dopiero teraz jest jak realizowany i finansowany, zresztą troszeczkę też opóźniony z różnych względów, więc to ten plan rozbudowy linii kolejowej i utrzymywanie tutaj tego pasa logistycznego na Białoruś jest w interesie Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska to robi z Białorusią od dekad. Nie ma jakiejś nowości pod tym względem. Ja bym to aż tak mocno nie łączył. Natomiast na pewno w przyszłości to będzie bardzo ważny element, jeżeli chodzi o projekcję siły tutaj Federacji Rosyjskiej w kierunku Białorusi, z Białorusi w kierunku Ukrainy, Polski czy Litwy, bo rozbudowanie tego potencjału sportowego Białorusi się odbywa w ramach państwa związkowego.
1: A no to tak podsumowując, jakie właściwie w tej chwili może mieć plany Władimir Putin? No w tym wywiadzie mówił, że nie udało się złamać Rosji nalotami, ale tam troszeczkę się pomylił z rzeczywistością, bo mówił o tym, że 400-dniowa kampania się zakończyła, a tych ataków jest coraz więcej dronów się pojawia nad Rosją, a część osób związanych z opozycją rosyjską, tą bardziej nacjonalistyczną nawet niż Władimir Putin, mówią, że za chwilę pojawią się rakiety balistyczne i problem dla Rosji będzie jeszcze większy.
2: No, to Putin zrobi, to ja akurat aż takim zdolnym analitykiem nie jestem, żeby wejść w głowie Putina. Natomiast wiem, że jest pod dużą presją tych czynników, o których pan redaktor wspominał. Jest duża presja, żeby eskalował ten konflikt, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie jest na to naciskanie. Natomiast sam Putin boi się eskalacji, ponieważ wie, że wtedy będzie musiał ten konflikt dowieść do jakiegoś rozstrzygnięcia, najlepiej pozytywnego, niego, bo nie pozytywnie to się dla niego źle skończy, bo wtedy nie będzie mógł zwalić winy za niepowodzenie na gubernatorów, na generałów, na ministrów, tylko będzie brał to na siebie odpowiedzialność całą. A w tej chwili przedłużający się konflikt dla niego jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli mówimy o samym Putinie, utrzymaniem władzy. Natomiast nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o cały ekosystem polityczno-gospodarczy Federacji Rosyjskiej. Dlatego jest ta presja i duży nacisk zarówno zwolenników Putina, jak i przeciwników, żeby eskalować, bo ci zwolennicy chcą ugruntować władzę Putina, przeciwnicy liczą, że Putinowi powinie się noga i będzie można go legalnie czy też nielegalnie zmienić, a stany wyższej gotowości państwa rosyjskiego powodują, że zmiana cara na tronie jest łatwiejsza, ponieważ car odpowiada wtedy za wszystkie elementy systemu, a nie jak teraz ma pewne bufory, które go chronią przed właśnie takimi działaniami, czy też porażką, jak tutaj wcześniej wspomniałem.
1: Czyli co? Czyli ten konflikt będzie trwał tak, jak mniej więcej trwa, bo to trwanie też, zdaje się, nie przynosi Rosji większych sukcesów. Chociaż informacja, którą dostałem od Łukasza Jasiny, który jutro będzie naszym gościem, a który przesłał informację do wywiadu byłego już ministra obrony Ukrainy, Michajło Fedorow, który podkreślił, wydaje się, że powoli przegrywamy wojnę z Rosją.
2: No tu trzeba pamiętać, że tak naprawdę Rosjanie wygrywają, jeżeli mówimy o tej wojnie, to nie swoją siłą, tylko deficytami Ukraińców. Jeżeli Ukraińcy mają te deficyty, a mają w wielu obszarach deficyty, to Rosjanie to wykorzystają. Bardziej te deficyty zasypiemy, jak tu na przykład z obroną powietrzną, czy w kwestii finansowania państwa ukraińskiego, które musi się zmagać z nieustannymi nalotami, niszczeniem infrastruktury gospodarczej, no to zbudując odporność Ukrainy, na pewno osłabiamy zdolności projekcji siły rosyjskiej i wprowadzimy ją w taki dylemat, czy kontynuować tą wojnę na takich zasadach, czy eskalować, czy też szukać właśnie rozwiązań pośrednich. Na razie Federacja Rosyjska nie chce, nie czuje potrzeby odpuszczania tej wojny. Tylko pytanie, w jaki sposób ona chce dalej to ją prowadzić. Czy tak jak Putin chce dalej tą wojnę przedłużać, tu o tych względach już mówiłem, czy też jego środowiska, które mocno naciskają na eskalację właśnie poprzez zakończenie tej wojny, eskalując i osiągając pewne tutaj korzyści w ramach negocjacji, a szczególnie podczas właśnie tego ewentualnego kryzysu kubańskiego 2.0. Bo tak w tej chwili te nurty bardzo mocno się zbierają właśnie w tym obszarze. Zresztą ja o tym już rok temu mówiłem, że właśnie wrzesień, koniec lata tego roku będzie takim okresem, kiedy Rosja będzie starała się eskalować, a koniec lata zeszłego tym okresem, który Rosja przestanie osiągać swoje cele militarne w Ukrainie właśnie w taki spektakularny sposób, jak dotychczas.
1: No dobrze, czyli konkludując już naszą rozmowę, kończąc, spodziewa się pan pułkownik w tym roku tej eskalacji, czy...
2: To znaczy tak, wszystkie czynniki i zasoby do eskalacji niekonwencjonalnej są na stole i są bardzo prawdopodobne. Natomiast eskalacja konwencjonalna jest też możliwa, ale mniej prawdopodobna, powiedzmy nie zerowa. Natomiast bardzo trudna do przeprowadzenia i bardzo małe są szanse uzyskania. Oczywiście część tej konwencjonalnej eskalacji może być użyta w jakiejś mniejszej formie, na przykład do zajęcia jakiegoś małego obszaru, nie wiem, państw bałtyckich. Natomiast takiej typowej eskalacji militarnej wobec całego NATO będzie bardzo trudno.
1: Na czym mówił podpułkownik Maciej Korowaj, były oficer polskiego wywiadu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Proszę bardzo, dziękuję
1: bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. I my kończymy tym samym audycję wyborczą. Już teraz czas na Studio Białoruskie.
3: Odyseja wyborcza.
4: Studio Białoruskie Radio.

0: Беларуская студия Радио ВНЕТ.
1: Радио ВНЕТ ушами слухачы.
2: Uwielbiam Państwa, uwielbiam, wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować, jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Dyrektor CIA odwiedził Moskwę. Co było celem wizyty? Prawica krytykuje ministra Żurka za wyznaczenie 100 prokuratorów do walki z przestępstwami motywowanymi nienawiścią. Hiszpania się zabawi. Pod Walencją odbędzie się jedno z dziwniejszych świąt w Europie – Lato Matina.
1: Wiadomości wnet.
0: Dyrektor CIA John Ratcliffe odwiedził na kilka godzin Moskwę, informują amerykańskie media. Na czas jego wizyty USA poprosiło o wstrzymanie ataków na Moskwę. Szef amerykańskiego wywiadu miał rozmawiać z przedstawicielami Kremla o rosyjskich planach mobilizacji i ewentualnym uderzeniu na Europę. Jego poprzednik Bill Burns odwiedził Rosję 3 miesiące przed inwazją na Ukrainę. Starał się wówczas odwieść Władimira Putina od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny. Sprawę komentował w Radiu Wnet pułkownik Maciej Korowaj.
2: Pytanie, czy konwencjonalny atak dowiezie rosyjskie cele polityczne? Ja uważam, że nie. Niezależnie od tego, czy on zmobilizuje 500 000 czy 1,5 miliona, to jest duże zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej i zero gwarancji na to, albo bardzo nienikłe gwarancje na to, że osiągnie jakieś cele polityczne. I tutaj zamiast mobilizacji, o której tu pan redaktor mnie zapytał, ja bym mówił o eskalacji. Pytanie, jaka eskalacja może doprowadzić do tego, żeby wygrać Ukrainę poza Ukrainą?
0: Niepełnoletni jest jedną z dwóch zatrzymanych osób w związku z zabiciem kibica Hutnika Kraków, informuje Polsat News. Służby ustaliły tożsamość wszystkich bezpośrednich sprawców i pracują nad ich schwytaniem, przekazała małopolska policja. Zdarzenie miało miejsce w piątek na osiedlu Willowym w Nowej Hucie w Krakowie. 36-latek został zaatakowany rakietnicą przez grupę 5 osób. Gdy upadł na chodnik, napastnicy zaczęli go kopać i bić z użyciem maczet. Sprawcy należeli do grupy kibicowskiej Wisły Kraków Młoda Ferajna. Uwiarygadnia nieprawdziwą narrację. Tak o głośnych słowach ministra Waldemara Żurka dotyczących Ukraińców w Polsce mówił w Radiu Wnet politolog profesor Mieczysław Ryba.
3: W Polsce mamy do czynienia też z całym szeregiem różnorakich przestępstw przebywających tutaj Ukraińców. No więc pytanie jest, ilu prokuratorów w tym kierunku zostało wydelegowanych. Uwiarygadnia narrację, która nie da się obronić w żadnych statystykach, jakoby tutaj działy się jakieś dantejskie sceny, jakieś niewyobrażalna przemoc w stosunku do przebywających u nas Ukraińców. U nas dokonuje się pewien proces takiego urealnienia tych relacji.
0: Specjalnym gościem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Mówił, że powołał zespół 100 prokuratorów, który zajmie się przestępstwami motywowanymi nienawiścią. Gościem poranka Radia Wnet był poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Mówił między innymi o relacjach z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Stwierdził, że Morawiecki nie ma poparcia.
4: Zdobył się na ocenę swojego rządu i powiedział tak, wszystko co dobre, ja mówię w skrócie, to on, a wszystko co niedobre, to kierownictwo polityczne, czyli taki pseudonim nadał panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. I mówi Mateusz Morawiecki, że skończyła się hegemonia Prawa i Sprawiedliwości.
5: A skończyła się, czy nie?
4: Na prawej stronie sceny politycznej. Kiedy popatrzymy na sondaże, to przede wszystkim Mateusz Morawiecki ma bardzo niskie poparcie na wstępie.
5: Wchodzi do Sejmu, ma 7-6%, a propos Rzeczpospolitej...
4: ilu posłów wchodzi do Sejmu? Nie 40, którzy wyszli z Prawa i Sprawiedliwości.
5: To prawda mniej. Kilkunastu.
4: No może kilkunastu.
0: O godzinie 11 w miejscowości Buñol, 20 km od Walencji, rozpoczęła się Lato Matina. To jedno z dziwniejszych świąt w Europie. Na rynek miasteczka przyjechały ciężarówki z pomidorami i zaczęła się pomidorowa bitwa. Uczestnicy rzucają warzywami w każdego, kto znajduje się w pobliżu. Początki Lato Matiny sięgają młodzieńczej sprzeczki z 1945 roku. Od tego czasu odbywa się ona co roku w ostatnią środę sierpnia.
1: Prognoza pogody.
0: W Warszawie słonecznie i do 23 stopni, w Krakowie pochmurno i do 22, we Wrocławiu do 24, a w Białymstoku do 21. W stolicy słońce zniknie za horyzontem o 19:37.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Autopromocja.
7: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
8: To była autopromocja.
9: Warszawa 87,8.

0: samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie, 12.12 na naszych zegarach i jestem z Państwem dzisiaj do godziny 12. O godzinie 13 zaczniemy audycję Telefony, ale teraz będziemy nieco podróżować. Podróżować będąc w studio na Krakowskim Przedmieściu. Szymon Dąbrowski realizuje dzisiejszą audycję, a z nami w studio pierwszy gość, pan Paweł Kiełbowicz, politolog, także wolontariusz Pogoni Lwów, osoba, która pomaga bardzo Polakom na wschodzie. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa w redakcji i szanownych słuchaczy.
0: Zaangażowany nasz słuchacz, który komentuje różnego rodzaju wydarzenia, no i bardzo dużo jeździ pan na Ukrainę. No to może zacznijmy od Ukrainy. Przedwczoraj święto niepodległości Ukrainy w Polsce. Odbyły się między innymi wydarzenia tutaj na Placu Zamkowym. Jak pan patrzy właśnie na to wydarzenie, na tę rocznicę?
1: No, myślę, że mamy tutaj do omówienia obchody, które się odbyły tak? Na Placu Zamkowym. No jeżeli bierzemy pod uwagę to, co się wydarzyło, to myślę, że w dwóch aspektach należy na to spojrzeć. To jest duża obecność Ukraińców, która zaczęła się po 2014 roku, a wzmożyła po roku 2022, po wybuchu na pełną skalę wojny Rosji z Ukrainą. I tutaj ująłbym to w ten sposób, że no, przyjechało tutaj masę ludzi szukać pracy, miejsca zamieszkania.
0: Miliony.
1: I po prostu tak, dokładnie, i żyć szczęśliwie. Jeżeli zachowują się przyzwoicie, płacą podatki, nie mają żadnych roszczeń, postaw roszczeniowych, tylko właśnie szukają tutaj swojego szczęścia, więc ukłon w ich stronę można zrobić. Natomiast jest tutaj aspekt również polityczny. Co najmniej od pierwszego kwartału 2023 roku, a niektórzy lepiej zorientowani twierdzą, że już pod koniec 2022 roku władze w Kijowie, przysłowiowo wycisnąwszy ze wszystkiego Polskę jak cytrynę, którzy domyślając się, że już więcej, zbyt wiele nie dostaną, przeorientowali się na Berlin i zaczęła się, o co trudno mieć do Ukraińców pretensje, bo to jest realizacja ich interesów i oczywiście do tego mają prawo, ale zaczęła się walka o wypchnięcie Polski z roli lidera w Europie tutaj centralnej.
0: Na korzyść Berlina, tak?
1: Tak. Na korzyść Berlina i korzyść Ukrainy. Po prostu władze w Kijowie, prezydent Zełenski i jego otoczenie chce tą rolę przejąć. Po prostu. I warto byłoby to też dostrzegać na szczeblu politycznym. I no, jak wisi ogromna żółto-niebiesko flaga na Placu Zamkowym, niektórzy mogą się czuć, że tak powiem, dyplomatycznie niezbyt komfortowo, zdając sobie sprawę z takiej sytuacji.
0: Później lawinowe zdarzenia, ta lawina, która nastąpiła, mówię oczywiście o najpierw nazwaniu jednostki specjalnej, tak, teraz mówi się o Panteonie, w którym najprawdopodobniej ma spocząć Stepan Bandera, no to wszystko nie pomaga w normalizowaniu, tak, tych relacji polsko-ukraińskich.
1: Jak
0: to
1: najbardziej,
0: widzi, obserwuje.
1: Jak najbardziej i wręcz przeciwnie, te relacje zaostrza. Zaznaczę, że 11 lipca akurat miałem przyjemność przewodniczyć delegacji kibiców Legii Warszawa w trakcie upamiętniania 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, czyli kumulacji rzezi wołyńskiej. I właśnie tam sobie omówiliśmy przy tej okazji obecną sytuację polityczną w takim dokładnym tle historycznym, na czym polega właśnie specyfika nacjonalizmu ukraińskiego, czym się różni od rosyjskiego, dlaczego jest to walka na śmierć i życie i jak się to ma właśnie w stosunku do Polaków. Ale zakończyłem to podsumowanie, że nie daj Boże, żeby te wszystkie właśnie wydarzenia, o których mówimy i obecna sytuacja polityczna między Kijowem a Warszawą, nie daj Boże, żeby się przekładała na zwykłe stosunki międzyludzkie.
0: Widzi pan, że się przekłada? Czuje pan, że to się przekłada? Czy to jest napompowane politycznie?
1: Ja mam wrażenie, że to są po prostu w sposób mega turbo nagłaśniane pewne incydenty, tak? A wstępna analiza, jak się zajmują tym fachowcy, no wskazują, że są to sprawy marginalne, tak, które są bardzo właśnie pompowane przez media. No i chociażby przecież w państwa redakcji, no, pan Tomasz Wybranowski, tak, no, świetnie to punktuje, kontruje, tak, i pokazuje, że strona ukraińska też tutaj bez winy nie jest.
0: Tak, medialnie się odczuwa jednak ten przechył w stronę ukraińską, w kontekście, oczywiście mówię, jeżeli jest jakiś atak, czy jest jakaś krzywda, która dzieje się osobie pochodzenia ukraińskiego, to jest to bardzo nagłaśniane. W drugą stronę już nieco mniej.
1: No chodzi o siłę medialnego przebicia, tak? Pewne środowiska, że tak powiem, mają z tego pożywkę, na coś być może licząc, natomiast no, rozgłośnia taka jak Radio Wnet, no mamy telewizję w Polsce 24, no pokazuje, że to są zjawiska obustronne. Jeżeli zdarza się incydent jakiś, który można będzie kwalifikować jako antyukraiński, bo ktoś kogoś popchnął, uderzył, tak?
0: To, kto na tym najbardziej zyskuje?
1: No ja myślę, że na pewno nie Polacy.
0: Na pewno nie Polacy, ale Polacy też nie zyskują, jeżeli chodzi o wsparcie państwa, tak? Bo teraz już trochę przenieśmy się stricte do Polaków, do obywateli na przykład Ukrainy, ale pochodzenia polskiego. Pan w kwietniu mówił wprost, los Polaków we Lwowie nie obchodzi obecnej koalicji rządzącej. Na jakiej podstawie pan to opiera? No i jak pan patrzy na to wsparcie, a raczej jego niewielki
1: udział? Ja myślę, że tutaj los Polaków no niestety jest smutny, jeżeli chodzi o każdą stronę polityczną, dlatego że za poprzedniej jeszcze władzy nie było wiele lepiej. No, sytuacja wygląda w ten sposób, że na przykład, tak jak rozmawialiśmy o klubie Pogoni Lwów, tak, oni co roku muszą składać co najmniej 4 wnioski na rozbijając funkcjonowanie klubu jakby na 4 działy, tak, funkcjonowanie administracyjne klubu, prowadzenia takiej działalności kulturalno-oświatowej, prowadzenie właśnie drużyn piłkarskich, utrzymanie obiektu tego
0: typu
1: rzeczy.
0: A to nie są jakieś
1: rzeczy.
0: Ogromne pieniądze, prawda, bo rok funkcjonowania Pogoni Lwów to jest ile pieniędzy?
1: Tak, no rok funkcjonowania według prezesa jest w tej chwili szacowany Marka Horbania tak na około 530 tysięcy złotych.
0: A mamy do tego przeciwwagę i na przykład raport marki Polska pani profesor Mróz-Gorgoń, gdzie aspiracje na promowanie Polski to były miliony złotych, tak? A tutaj jest taka wizytówka, którą mamy za kilkaset tysięcy złotych.
1: Tak jest.
0: To jest skala nieporównywalna.
1: Skala jest nieporównywalna i tutaj jest właśnie kwestia taka, że jeżeli tylko jeden z tych 4 wniosków nie przejdzie przez komisję, na przykład senackie, tak, to już cała działalność klubu kuleje. No w tej chwili na przykład 156 tysięcy złotych brakuje na stypendia dla 20 najlepszych zawodników klubu, a warto zaznaczyć przy tym, że to jest klub półamatorski i nie są to wynagrodzenia, tylko taka refundacja za ponoszenie własnych kosztów, tak, za organizowanie sobie części sprzętu sportowego, dojazdy na mecze, dojazdy na treningi, tego typu sprawy. I środków na to nie widać. No, nie ma na przykład 35 tysięcy na prowadzenie działalności administracyjnej, bo wniosek nie przeszedł. Brakuje też na wyposażenie w sprzęt sportowy, na przykład ubiór, dresy i obuwie sportowe. Jest kwota rzędu 245 tysięcy złotych braku do końca roku i naprawdę nie ma pomysłów, skąd te pieniądze wziąć, bo tak jak pani wie, pani redaktor, niecałe 2 miesiące temu no, sprawę próbował podjąć Paweł Kukiz, tak, zorganizowana została w szerszym aspekcie komisja sejmowa dotycząca właśnie między innymi Polaków na wschodzie. Omawiane były problemy Polaków na Wileńszczyźnie, na Wołyniu właśnie, kwestia Pogoni Lwów była kilkukrotnie.
0: Tak, to była taka dosyć głośna sprawa, tak, że dużo organizacji i mediów
1: dokładnie tak
0: z 1/3 budżetu.
1: Tak, bardzo była właśnie tam uwypuklana, forsowana sprawy Pogoni Lwów, ale finansowo się nic nie zmieniło.
0: Czyli no tutaj, jak jest dziś? Jak jest?
1: No dzisiaj właśnie, dzisiaj brakuje 245 tysięcy mniej więcej, tak, do końca roku. Klub funkcjonuje, bierze udział w rozgrywkach piłkarskich, ale może się wydarzyć taka sytuacja, jak w zeszłym roku, że pod koniec roku zawiesi działalność, no bo nie będzie środków finansowych na funkcjonowanie. I teraz...
0: To powinna być ta marka polska, prawda? To powinny być pieniądze, które powinny iść w tym kierunku, ale... żeby promować Polskę i polskie stowarzyszenia, organizacje, kluby, prawda?
1: Tak, oczywiście, ale w ogóle sam tytuł Pogoń Lwów to jest marka, tak? To jest legenda polskiej piłki. To jest rok utworzenia 1904, czyli proszę sobie wyobrazić, że to jest w tej chwili najstarszy, funkcjonujący polski klub sportowy, no, który ma
0: który powinien być perełką.
1: Takiego pecha, dokładnie, że znalazł się za granicą.
0: Ale to tyle, jeżeli chodzi o Pogoń Lwów, bo można oczywiście wesprzeć, tak? Słuchacze mogą wpłacać pieniądze na fundację.
1: Oczywiście Fundacja Pogoń Lwów, zresztą, którą pomogłem w jakimś tam sensie założyć, funkcjonuje, ma numer konta i oczywiście, że to jest bardzo dobry pomysł.
0: No, ale to
1: pomysł.
0: Jest Pogoń Lwów. A jak wygląda ta pomoc w ogóle dla Polonii, dla Polaków na wschodzie? Bo wiemy, że część z nich na przykład chciałaby wrócić, czy chciałaby w ogóle nawet nie wrócić, tylko przyjechać do Polski, ale nie ma jak. Ostatnio Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego sporo o tym mówił. Na przykład powrót do Polski, ulga podatkowa, 50% ulgi w PIT przez pierwsze 5 lat. No pojawiają się jakieś sygnały chociaż. A jak to wygląda w praktyce?
1: Znaczy w praktyce wygląda to w ten sposób, że na przykład Fundacja Bratnia Dusza nie organizuje, że tak powiem, akcji przeprowadzania Polaków z dawnych ziem polskich właśnie na naszą granicę, ale stara się organizować gościnę dla nich. Bo na przykład we Lwowie, gdyby powiedzieć tym starszym ludziom, na przykład seniorów, o których zaraz sobie powiemy, żeby przeprowadzili się na stałe do Polski, no to by się obrazili po prostu.
0: No raczej mówi się o młodszych ludziach,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Tak, dokładnie tak. I kończąc wątek właśnie tych starszych ludzi, to oni zawsze podkreślałem, że nas już stąd ze dwa razy wyrzucali i nigdzie się nie wybieramy. Natomiast rolą Pogoni Lwów właśnie jako klubu sportowego, to nie jest tylko pierwsza drużyna piłkarska, tylko właśnie szeroka działalność szkoleniowa dotycząca dzieci od 6 do 13 roku życia, drużyny juniorów i młodzieżowe, które dodatkowo doświadczają tam działalności kulturowo-wychowawczej, gdzie są po prostu prezentowane im wszystkie właśnie szczegóły dotyczące historii Polski. Są wycieczki w góry, tak? Ja dostałem kiedyś piękną fotografię, wyprawiają się w Gorgany, w Czernochore. Dostałem właśnie ze szczytu góry jeszcze fotografię ze słupkiem granicy polsko-czechosłowackiej. Potem to była polsko-węgierska. Taką mam pamiątkę z tych wypraw. I te dzieci są uczone patriotyzmu, wychowywane właśnie w duchu dbania o tradycję, o polskość. I po to jest to robione właśnie przez władze Pogoni Lwów, w tym właśnie głównie przez pana Marka Horbania, żeby te pokolenia młodych dzieci nie szukały szczęścia za granicą, tylko zostały tam na miejscu we Lwowie, bo Polacy we Lwowie się w tej chwili nie są w stanie nawet policzyć. Nikt niedawno nie robił spisu, a z, że tak powiem, rejestrów dwóch parafii w Katedrze Łacińskiej i w parafii świętego Antoniego na Łyczakowie, to niecałe 2000 wynika, że tych Polaków jest w tej chwili. Na bazie tych rejestrów parafialnych.
0: Rozumiem, że też Fundację Bratnia Dusza można wspierać.
1: Tak jest i tutaj mam też właśnie apel do kolegów z redakcji wschodniej, w tym znamy się z Arturem Żakiem dobrze, więc myślę, że dobrze by było, gdyby właśnie skontaktował się z panią prezes fundacji, z Iwoną Romaniak i ten temat właśnie poruszył, dlatego że wstępnie dostałem kosztorys tej właśnie sprawy,
0: inicjatywy.
1: No to są sprawy po prostu takie podstawowe. No, wyżywienie, transport tych seniorów do Krynicy, ubezpieczenie, tam opłaty klimatyczne, tak, nocleg, zakwaterowanie, no to jest kwota rzędu 30 tysięcy złotych, niecałe. No do tego fundacja...
0: I polskie państwo na to nie ma pieniędzy, na to nie ma funduszy.
1: No na razie nawet chyba nikt nie pytał już o to po wcześniejszych doświadczeniach.
0: Zniechęceni wcześniejszymi.
1: Moim zdaniem tak, dlatego że Fundacja Bratnia Dusza, no były akcje nagłaśniane i to mailingowo, no po prostu na listy polityków, tam posłów, senatorów, tak, były braki, na przykład 4000 złotych było potrzebne, żeby polskie dzieci przewieźć z granicy w Medyce właśnie do Krynicy. no to uzbierały to głównie środowiska kibicowskie, tak? Były sprawy związane z organizacją Mikołajek we Lwowie dla dwóch polskich szkół. Tym się zajmuje Pogoń Lwów, ale no, zeszły rok był taki, że zawiesili działalność, tak? Mniej więcej pod koniec roku. Przez miesiąc nie mogliśmy zebrać kwoty 18 tysięcy złotych, a tam czekało z 540 dzieci tak na prezenty.
0: Apelujemy oczywiście o wsparcie, ale też rozwiązania systemowe są tutaj potrzebne, prawda?
1: Koniecznie systemowe i teraz właśnie symboliczna data powstania Pogoni Lwów. To jest 1904 rok i tutaj możemy sobie porównać pewną sprawę. W 1904 roku powstał w Dunajskiej Stredzie klub Atletik, to był węgierski klub sportowy. Wtedy Dunajska Streda nazywała się inaczej, ale nie jestem w stanie tego po węgiersku powtórzyć akurat. I cóż, ten klub funkcjonuje do tej pory. Jest utrzymywany z budżetu węgierskiego Skarbu Państwa. Jest pod stałym patronatem rządu, a dopóki premierem był Viktor Orban, to był to koronny, właśnie perła w koronie piłkarskich klubów za granicą węgierskich, właśnie Viktora Orbana. I teraz jaka jest skala wydatków, tak? Że na utrzymanie Pogoni Lwów my potrzebujemy niewiele ponad 500 000 złotych, chociaż to są dane, zastrzegam, przez Marka Orbana podawane, a moim zdaniem to jest sporo niedoszacowane w obecnej sytuacji politycznej i wynikającej z niej niepewności ekonomicznej. A na utrzymywanie węgierskich klubów sportowych, ich jest kilkanaście za granicami Węgier, wydawane jest 70 milionów euro.
0: Apelujemy o to, żeby Pogoń Lwów była taką perłą w koronie i o wsparcie i Fundacji Bratnia Dusza, i Fundacji Pogoni Lwów. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio.
1: Dziękuję również.
0: Paweł Kiełbowicz, politolog, wolontariusz Pogoni Lwów. I jeszcze proszę powiedzieć nam tą długą nazwę kibiców związane z kibicami.
1: Tak, ponadto jestem współzałożycielem takiego patriotycznego stowarzyszenia kibiców Legii Warszawa Old Fashioned Men Club.
0: Zachęcamy do lajkowania na Facebooku, bo tam jest aktywnie, prawda? I dużo się dzieje.
1: Dość się dzieje, tak, często.
0: Dziękuję bardzo. Czy słuchał pan Dolly Parton?
1: Nie miałem okazji, ale wiem, kim jest.
0: Tak, gwiazda country, która zmarła we wtorek, wczoraj,
1: tak,
0: w wieku 80 lat. Zmarła spokojnie, jak możemy przeczytać, we wtorek w Nashville. Była przyjęta do Centrum Onkologicznego i ja powiem państwu szczerze, że nie wiedziałam, ale zastanawiam się, czy państwo wiedzą, że oryginał tej piosenki śpiewała właśnie Dolly Parton. Posłuchajmy.

0: I Will Always Love You. Myślę, że większość z Państwa kojarzy ten utwór przede wszystkim w wykonaniu Whitney Houston z filmu Bodyguard, a to jednak oryginał wykonywała Dolly Parton. A my, drodzy Państwo, przenosimy się w kolejną podróż. Teraz przeniesiemy się na północny wschód Polski. Z nami jest pan Jacek Wiejski-Górski, mieszkaniec wsi Mieruniszki. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie Państwa, witam słuchacze.
0: Już widzę uśmiech na Pana twarzy, to znaczy, że sytuacja została naprawiona i się polepszyło po wichurze, która przeszła w sobotę właśnie w Mieruniszkach.
1: Myślę, że wczoraj też bym się uśmiechał, ale tak, od wieczora mamy prąd po 4,5 dnia życia skautowskiego. Wróciliśmy do XXI wieku.
0: Proszę powiedzieć, jak wyglądał cały ten proceder? Dlaczego aż prawie 5 dni musieli Państwo czekać na włączenie prądu, podstawowego elementu funkcjonowania życia?
1: No, tym bardziej podstawowego, że tutaj na wsiach bardzo często wszystkie media pozostałe też zależą od prądu, czy to ogrzewanie, czy studnia, hydrofor, czy oczyszczalnia ścieków, także wyłączenie prądu, zwłaszcza w tym tak szeroko promowanym Zielonym Ładzie, no to odcięcie prądu oznacza odcięcie po prostu człowiekowi możliwości funkcjonowania. W sobotę przeszła tutaj taka dość silna wichura, ale ja pamiętam dużo, dużo mocniejsze w 20 roku w czasie COVID-u. Pamiętam tutaj naprawdę drzewa fruwały naokoło i nie można było w ogóle poruszać się samochodem, wszystko było zawalone. Wtedy usunięcie awarii trwało 2-3 godziny i tak było przez ostatnie wiele, wiele lat. Jestem tutaj od prawie 10 i to odbywało się płynnie.
0: Czyli była wichura, było jakieś wydarzenie, był jakiś kataklizm i kilka godzin maksymalnie. Tak?
1: Kilka godzin to zajmowało. Natomiast coś się wydarzyło mnie, w tym roku to zaobserwowałem, że te naprawy są coraz dłuższe. To już nie są godziny, to są dni. No a teraz to już jest prawie 10 razy, kiedyś były 3-4 godziny, teraz są 3-5 dni. I tutaj tak jak wszyscy w okolicy mówią, no niestety, modne słowo w biznesie, niestety operatorzy linii przesyłowych i dostawcy energii poszli w outsourcing. Firmy nie generując dużych zysków muszą zacząć generować oszczędności, a co pierwsze leci. No oczywiście ekipy...
0: Ale to przypomnijmy jeszcze, teren, na którym Państwo mieszkają, czyli właśnie Mieruniszki, województwo podlaskie, tutaj obsługuje Państwa Polska Grupa Energetyczna, tak?
1: Ten podmiot. Cały północ Polski, północny wschód, od Łodzi poczynając, aż tutaj Góra Mazury i na północy Mazury, na północnym wschodzie Podlasie, chyba z Białymstokiem włącznie. No i to jest firma, z tego co wiem, która do tej pory, do niedawna, no była przygotowana właśnie w tych północnych rejonach do obsługi tych wichur, które tutaj właśnie na północnym wschodzie mają bardzo często taki gwałtowny charakter. Te ekipy tutaj, powtarzam to, co słyszę, to nie jest tak, że ja byłem tam w środku, robiłem jakieś wywiady, natomiast to, co słyszałem, no to te firmy, służby awaryjne były utrzymywane non-stop, natomiast w tej chwili są poredukowane i modne słowo outsourcing właśnie w tej formule działa obecnie. Obecnie ten mechanizm naprawiania szkód, no ale to wtedy te służby, jak to w przypadku outsourcingu, nie są na każdy sygnał. Wiadomo, że one też muszą jakoś funkcjonować. Powtarzam, to jest to, o czym mówią tutaj mieszkańcy, natomiast jak to jest rzeczywiście, dlaczego te naprawy tyle trwały, no to już by trzeba pytać w firmie PGE. Ja wiem, że zasięg tego był dość duży, bo i Podlasie, i Suwalszczyzna, bo to nie jest jedno i to samo, i Mazury.
0: Ale co Państwo słyszeli? Bo rozumiem, że jest taka sytuacja, jest wichura, Państwo dzwonią i co mówią przedstawiciele PGE? Albo raczej, nie wiem, infolinię.
1: Tak, dzwonimy na infolinię i po pierwsze zadzwonić się do przedstawiciela. Tu jest taki element klasyczny wykluczenia wszystkich ludzi, którzy nie są medialni, którzy nie są internetowi. Tam obsługę przejmuje sztuczna inteligencja, która nie radzi sobie ani z nazwą województwa, ani z niczym innym. Przełączenie się ze sztucznej inteligencji, która jest wyjątkowo konsekwentna w nieprzełączaniu do konsultantów, jest trudne. Osoba tutaj, mieszkaniec, który na co dzień jest rolnikiem i zapewnia nam żywność w mieście, niekoniecznie musi być biegły w obsługiwaniu takich infolinii, kiedy ma do czynienia ze sztuczną inteligencją o szumnej nazwie Jagoda, która po prostu nie dopuszcza do tego kontaktu i trzeba naprawdę się namęczyć, nakombinować, żeby ominąć tą Jagodę, która nie powie nam nic. Nie powie nam nic, nie jest w stanie zrozumieć nazwy województwa, żąda informacji, których nie żąda konsultant.
0: W końcu udaje się jakoś z tym konsultantem połączyć?
1: Tak, nie będę zdradzał jaką furtką, bo ona zostanie zamknięta.
0: Ale udaje się w końcu.
1: Tak, udaje się w końcu. No i od soboty słyszymy naprawa dziś wieczorem do 21:00, jutro słyszymy do 11:00, do 17:00. No i tak funkcjonujemy te cztery doby i po czym się okazuje, że zlecenie na naprawę w ogóle nie jest otwarte. Nie wiadomo, przekazuje nam się informację, że dzisiaj do 11:00 jest godzina, nie wiem, 8:00 rano, że dzisiaj do 11:00, przy czym jak zaczynamy drążyć, okazuje się, że zlecenie w ogóle nie jest otwarte, nie wiadomo, kto będzie to obsługiwał i czy jest jakikolwiek chętny do naprawienia tej akurat naszej konkretnej awarii. Wczoraj usłyszałem po wielokrotnych takich terminach na tej mapie, w cudzysłowie drogowej, po wielokrotnie podawanych terminach okazuje się, że oni ciągle pracują na średnim napięciu, a my jesteśmy niskie napięcie, no bo to już odbiorca końcowy. Więc jeżeli oni ciągle usuwają awarię na średnim napięciu, to dlaczego nam mówią, że za godzinę, 2, 3, 5 będzie ta awaria usunięta? No w momencie, kiedy się nie ma dostępu do wody, prądu, nie działa oczyszczalnia ścieków. No tutaj są ludzie, którzy z jednej strony prowadzą na tych terenach hodowlę. No, krowom się nie da powiedzieć, że woda będzie za dwie godziny albo może 5 dni. To może być po prostu...
0: Czy jakoś zostało to zorganizowane? Bo rozumiem, że wody nie ma. Czy zostały postawione jakieś miejsca, do których można było przyjechać, wodę wziąć? No w ogóle jakaś taka organizacja, kryzysowe zarządzanie?
1: Nie, no PG to odpowiada za prąd, więc nie będzie się martwił o konsekwencji braku prądu.
0: No rozumiem, ale są przecież Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, sztaby kryzysowe, zarządzania kryzysowego, nic?
1: Nic, no to wszystko tak wygląda ładnie na papierze, natomiast nikt się z nami, gdybyśmy się nie awanturowali. Wczoraj wydarzyło się coś takiego, że ja powiedziałem na infolinii, że ja już rozmawiam z mediami, że to już dłużej tak trwać nie może, że to jest skandal, że ja rozmawiam z mediami. Nie wiem, czy to ta informacja wywarła taki wpływ. To było w czasie tej rozmowy, kiedy się dowiedziałem, że cały czas pracują na średnim napięciu. I 2 godziny później, co się wcześniej raczej nie zdarzało, telefon od ekipy, akurat takiej, którą znam, bo miałem ten telefon napisany z wcześniejszych lat, więc to jakaś ekipa, która już wcześniej nas obsługiwała z PGE. Dostałem informację, że potwierdzono, czy dalej nie mamy tego napięcia i została przekazana informacja, że dzisiaj to naprawimy i wieczorem to zostało naprawione. Czyli od soboty w godzinach porannych do wczoraj w godzinach wieczornych tego prądu nie było. Nie wiem, czy to był wpływ tej informacji, że rozmawiam z mediami, czy po prostu łaskawie zaopiekowano się.
0: Nie rozumiem zachowania Polskiej Grupy Energetycznej, ale nie rozumiem zupełnie tego braku zarządzania kryzysowego w momencie, kiedy państwo naprawdę zostali pozbawieni. No jest ciepło jeszcze, tak? Jest taka pogoda. Tak. A co by było, jakby było
1: ale
0: nieco chłodniej? Albo zimę, tak.
1: I wyobraźmy sobie tutaj entuzjastę Zielonego Ładu i klimatu, który ma absolutnie wszystko na prąd, który nie ma wody pod domem, ja ją mam, który jeździ samochodem elektrycznym, ja nie jeżdżę i tak dalej, i tak
0: ale
1: dalej.
0: Ale czy jeszcze są inne osoby, proszę nam powiedzieć, które cały czas pozostają bez prądu?
1: No, ja byłem w takiej odnodze, w której było 6 domów, ale z informacji, którą wyciągnąłem, 6 adresów. Natomiast z informacji, z którą wyciągnąłem od konsultanta, wynikało, że kilkanaście osób. No chyba w naszą wieś...
0: Pan mówi tylko o państwa wsi, tak? A ja wczoraj czy przedwczoraj czytałam, że to są tysiące osób, które zostawały, więc ciekawe, jak to wygląda.
1: Podejrzewam, że to trwa dalej. Że my jesteśmy już tymi szczęśliwcami, którzy dzisiaj mamy. Natomiast myślę, że na zasadzie dostępu do informacji publicznej
0: PGE
1: ma obowiązek państwu odpowiedzieć na tej infolinii, ile osób jeszcze pozostaje bez prądu.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że się udało.
1: Tak, ja się cieszę, że mogłem wystąpić ogolony. W czystej koszuli,
0: byłaby większa dramaturgia wtedy.
1: Tak, no pamiętajmy o tych osobach starszych. Tu jest dużo osób starszych, tu jest dużo wielodzietnych rodzin. No, nasi sąsiedzi mają 6 dzieci. No jak to ogarnąć bez wody? No litości. XXI wiek. Szykujemy się do lotu w kosmos. Ma być polska rakieta kosmiczna, a my nie jesteśmy w stanie dostarczyć podstawowych mediów do rozproszonych.
0: O sytuacji w Polskiej Grupie Energetycznej za kilka chwil zapytamy byłego prezesa zarządu, pana Wojciecha Dąbrowskiego, a ja serdecznie dziękuję. Jacek Wiejski-Górski był naszym gościem. Dobrego dnia i pozdrawiam serdecznie.
1: Dobrego dnia i nieprzerwanych dostępu do energii państwa.
0: Żadnych blackoutów. Tak,
1: tak,
0: dziękuję.
1: Blackoutów. Tak.
0: Wszystkiego dobrego. To z nami przez kilka chwil Little Richard, a my później dopytamy się, co się dzieje w PGE.

0: samo południe. I zapowiadana rozmowa z nami na łączach jest już pan Wojciech Dąbrowski, przez wiele lat prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
0: Przed chwilą relacja z Mieruniszek. Już prąd po prawie 5 dniach został przywrócony, ale nie wszyscy mają takie szczęście. Jak pan patrzy na działanie, na takie długie naprawy ze strony Polskiej Grupy Energetycznej? Z czego to może wynikać?
1: To, co obserwujemy po ostatniej wichurze, powinno być bardzo poważnym sygnałem ostrzegawczym, bo wichura, owszem, może być przyczyną awarii, często jest, ale nie może być usprawiedliwieniem dla wielodniowego braku energii elektrycznej. Bo jeżeli dziesiątki tysięcy odbiorców tracą zasilania w części miejscowości, jego przywrócenia trwa 5 dni, to trzeba postawić pytanie nie tylko o pogodę, ale przede wszystkim o stan i odporność sieci dystrybucyjnej, ale drugie poważne pytanie o przygotowanie PGE do sytuacji kryzysowych, bo silne wiatry i burze nie są w Polsce zjawiskiem nowym, bo jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Kiedy ja byłem prezesem Polskiej Grupy Energetycznej, to śledziliśmy pilnie prognozy pogody, aby być przygotowanym na takie nagłe właśnie zdarzenia. I generalnie operator powinien być przygotowany zarówno technicznie, jak i organizacyjnie na takie sytuacje.
0: Ale jak pan myśli, z czego to wynika? Bo przed chwilą był pan Jacek Górski, właśnie mieszkaniec Mieruniszek, który mówi o tym, że kiedyś czekało się kilka godzin maksymalnie, tak, na naprawę. I z czego to może wynikać? Czy to jest jakiś outsourcing, czy, no
1: powiem,
0: czy jak
1: powiem
0: pan
1: szczerze,
0: myśli?
1: Powiem szczerze, że nie wiem w tej chwili, czy to jest outsourcing. Mam nadzieję, że nie, bo Polska Grupa Energetyczna jest na tyle dużą organizacją, że w sytuacjach kryzysowych, jak wtedy, kiedy ja byłem prezesem, to my sobie to po pierwsze się przygotowywaliśmy do takich zdarzeń i organizowaliśmy sztaby kryzysowe przed takimi wydarzeniami. Byliśmy przygotowani na tę sytuację i w sytuacjach, kiedy w jednym rejonie kraju na przykład zdarzały się nieprzewidziane takie tego typu wydarzenia po wichurach bądź w takich silnych opadach śniegu, to po prostu przerzucaliśmy ekipy w Polsce, aby jak najszybciej przywrócić energię elektryczną dla klientów, bo bezpieczeństwo energetyczne to nie są strategie, to nie są konferencje, to nie są deklaracje. Bezpieczeństwo energetyczne to jest wtedy, gdy po burzy właśnie, czy po wichurze, czy po nagłych opadach śniegu ludzie mają energię elektryczną.
0: No ale tu mamy 5 dni, prawda? 5 dni już dzisiaj.
1: No 5 dni, powiem szczerze, że trudno mi sobie to wyobrazić, aby przez 5 dni nie było energii. Powiem szczerze, że będąc prezesem PGE sam często kierowałem tymi sztabami kryzysowymi w takich sytuacjach kryzysowych i trudno generalnie tutaj jakiekolwiek usprawiedliwienie. W ogóle dziwi mnie ta sytuacja. Jak może przez 5 dni nie być energii elektrycznej? Przecież ludzie mają urządzenia akurat tam w tym rejonie Polski północno-wschodniej, to wiele urządzeń jest
0: na zasilanych
1: energii.
0: No ale tak się dzieje, widzi pan, tak się dzieje.
1: Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, to ja bardzo krytyczny jestem co do tego. Zresztą tutaj powinniśmy sobie także postawić zasadnicze pytanie, czy aktualnie, pomimo tego, czy PGE jest przygotowane do sytuacji kryzysowej, czy jak należy dzisiaj przygotowane. A po drugie, czy te inwestycje, które są prowadzone w tej chwili, o których się dużo mówi, czyli budowa właśnie elektryfikacja gospodarki, budowa pomp ciepła, samochodów elektrycznych, przyłączenie kolejnych gigawatów nowych źródeł, a z drugiej strony sieć, która w takich sytuacjach po większej wichurze przez kilka dni nie jest w stanie zapewnić części odbiorców podstawowej usługi, więc no, jakby tutaj to pokazuje, no, czy to rzeczywiście to przygotowanie PGE do sytuacji kryzysowych w tym momencie, no nie wiem, są wakacje, może część ludzi pojechała na wakacje, no po prostu takie mogą być takie prozaiczne wydarzenia, ale to jest niedopuszczalne, bo PGE, Polska Grupa Energetyczna, jest największym producentem energii elektrycznej w Polsce i odpowiada za bezpieczeństwo, tak naprawdę bezpieczeństwo Polski, bo ponad 50% energii produkowana jest w PGE. Nie może sobie pozwolić na to, że są wakacje, bo ludzie po prostu nie pracują. No, jak mogą ludzie przez 5 dni nie mieć w XXI wieku w jednym z największych państw w Polsce energii elektrycznej po wichurze?
0: O to zapytamy na pewno Polską Grupę Energetyczną, zadzwonimy dziś i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Panie prezesie, odpowiadał w PGE procesy stworzenia, wdrożenia strategii grupy właśnie PGE do 2030 roku. Największa inwestycja teraz to morska energetyka wiatrowa, tak, i Baltica 2. To jest ten największy projekt dzisiaj PGE.
1: To jest największy projekt PGE, to jest w ogóle największy projekt w historii Polski, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. No to jest inwestycja, która została rozpoczęta jakby w czasach, kiedy kierowałem zarządem Polskiej Grupy Energetycznej I no jest to jeden z elementów dywersyfikacji dostaw źródeł, dywersyfikacji dostaw energii dla polskiego systemu elektroenergetycznego. No i wówczas ta decyzja o podjęciu budowy no dzisiaj jest realizowana, co z opóźnieniem, ale jest realizowana. Nie można jeszcze było zawrócić. No i ona zapewni energię dla północnej Polski, tam rejon Pomorza, województwa pomorskiego i województwa zachodniopomorskiego. No i będzie elementem, który będzie wspierał, ale oczywiście to nie tylko to, bo pamiętajmy o tym także, że energetyka odnawialna no nie da nam bezpieczeństwa energetycznego, ona może być tylko uzupełnieniem, także powinniśmy jednak dzisiaj pamiętać o tym, że źródła stabilne, czyli zasilone jak w Polsce takim paliwem, które daje stabilną energię, jest węgiel. Nie powinniśmy o węglu zapominać. I tutaj także o polityce klimatycznej, która generalnie prowadzi do drenażu naszych portfeli. My zawsze staliśmy na stanowisku, że polityka klimatyczna owszem, powinna być realizowana, ale na w miarę możliwości portfeli Polaków.
0: No tak, ale już czytamy nagłówki, że węgiel droższy nawet o 650 zł za tonę. Zaczynają się ustawiać kolejki, zbliża się jesień. No i za tonę opału ze składu trzeba obecnie zapłacić około 1500-1800 zł. No ale właśnie w kontekście tego, o czym pan mówi, jak to wytłumaczyć słuchaczom, że jednak ta dywersyfikacja jest potrzebna z jednej strony, no a z drugiej strony za ten węgiel, który też jest potrzebny, będą musieli dużo więcej zapłacić.
1: Nie no, za węgiel płacimy na tyle, bo to wynika jakby z kosztów wydobycia w Polsce, a to jest odrębna kwestia, odrębny problem, na który tutaj ja się nie czuję kompetentny, żeby na ten temat opowiadać o kosztach wydobycia w Polsce. Na pewno węgiel jest paliwem, które zapewnia Polsce bezpieczeństwo energetyczne bezwzględnie. I gdyby nie polityka klimatyczna, to mielibyśmy energię z węgla tańszą niż mamy z OZE, bo pamiętajmy o tym, że dzisiaj jednostkowy koszt produkcji energetycznej z OZE, oczywiście tak w mediach podawany jest, że jest dość niski, ale nie zapominajmy o tym, że żeby budować OZE, trzeba było ponieść wielomiliardowe dotacje, generalnie rozbudowywać sieć na koszt społeczeństwa, bo ją rozbudowują spółki energetyczne, które należą do Skarbu Państwa, czyli pośrednio do społeczeństwa, czyli jakby społeczeństwo łoży na zbudowę sieci dystrybucyjnych po to, aby tę energię z tych rozproszonych źródeł odnawialnych odbierać. I nie zapominają o tym, że nigdy odnawialne źródła nie dadzą nam bezpieczeństwa. Oczywiście

0: Unii Europejskiej, właściwie systemu ETS, poza ETS i tam przenoszą swoje fabryki, tam powstają miejsca pracy, tam powstają podatki, tam są płacone podatki, a tutaj mamy uszczuplenie, kurczy się rynek pracy. Mało tego, emisje na świecie wcale nie maleją, bo właśnie firmy uciekają z ETS-u i przenoszą swoje fabryki poza ETS.
1: Mhm, rozumiem, ale czy to nie jest tak, że węgiel wraca do gry, jeżeli chodzi o tą politykę światową, że świat stawia na węgiel, a my się z niego wycofujemy, nie wiadomo z jakich powodów?
0: Oczywiście, nie, no, przede wszystkim z powodów ideologicznych, no nie oszukujmy się, przede wszystkim to jest ideologia, bo nie ma to nic wspólnego z logiką, ani z ekonomią, bo to działania są przeciwskuteczne, one działają przeciwko naszej polskiej gospodarce. Oczywiście jeśli chodzi o węgiel, w zeszłym roku było na świecie wydobyto rekordową ilość węgla.
1: Rekordową, prawda?
0: Rekordową ilość węgla, ponad 7 miliardów ton, z tego w Polsce raptem tylko 40 milionów, a Polska jest krajem, który najwięcej wydobywa węgla w Europie, czyli cały świat zwraca się w stronę węgla, stronę jakby węglowodorów, czyli tych stabilnych paliw, które dostarczają energię elektryczną. A nawet w tej sytuacji, w której my dzisiaj się znajdujemy, tej naszej geopolitycznej, czyli konflikcie w Iranie i zwyżce ceny gazu, my powinniśmy stawiać na paliwo, które jest w Polsce dostępne, nad którym mamy kontrolę, jeśli chodzi o cenę. I w ogóle mamy je po prostu, że w ogóle mamy energię elektryczną, tak? Powinniśmy o węglu myśleć, ale produkcja energii elektrycznej z węgla obciążona jest 50% podatkiem, więc mielibyśmy energię z węgla o połowę tańszą, aniżeli płacimy dzisiaj, gdybyśmy nie mieli polityki klimatycznej.
1: Panie prezesie, część posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła taki projekt ustawy, który ma doprowadzić do wyjścia Polski właśnie z systemu ETS. Przypomnijmy, to jest ustawa z 2009 roku. No i czy ten ETS to wyłącznie straty? Zastanawiają się publicyści, zastanawiają się eksperci. Na przykład Tomasz Sobolewski, który pracuje w jednej z kancelarii, mówi o tym, że nie powinniśmy rozmawiać wyłącznie o stratach, ale o ogromnym strumieniu finansowania, który w polskiej debacie publicznej jest praktycznie niewidoczny. No i że ten ETS to wcale nie jest takie złe rozwiązanie.
0: Dobrze, więc tak. Założenia, w ogóle polityka klimatyczna miała doprowadzić do obniżenia cen energii w Europie. Te ceny miały być konkurencyjne. Tymczasem mamy najwyższe ceny na świecie. Więc jakby pokazuje, że cała polityka klimatyczna do tej pory no jest przeciwskuteczna, bo nie doprowadziła do osiągnięcia tego celu, którym było obniżenie cen energii, a w konsekwencji doprowadzenie do odbudowy konkurencyjności europejskiej, utrzymania jakby w ogóle konkurencyjności gospodarki. Więc znaczy pozbycie się ETS-u jest po prostu niezbędne do tego, żebyśmy mogli dalej myśleć w ogóle o konkurencyjności, nie?
1: Bo pojawia się taka liczba po prostu w jednym z tych publikacji Instytutu Report.
0: Jeśli chodzi, tak, jesteśmy płatnikiem netto.
1: W latach 2021-2025 polski rząd i polskie podmioty otrzymały z systemu ETS ponad 200 miliardów złotych, panie prezesie.
0: Nie, no to bzdura jest. No to jest totalna bzdura. No to jest, nie wiem, to chyba ChatGPT komuś to przygotował.
1: Czy tam był też fundusz modernizacyjny, fundusz innowacyjny, program
0: Repower? W zeszłym roku zapłaciliśmy za uprawnienia, Polska zapłaciła w zeszłym roku za uprawnienia, zapłaciła 45 miliardów złotych. Z tego połowę Polska Grupa Energetyczna prawie, bo ona jest pod procentem 50% energii.
1: Chyba trzeba się umówić na dłuższą debatę w tej materii, jak pan myśli.
0: Oczywiście. Ja jestem otwarty.
1: Tego raportu są po prostu bardzo
0: tylko wie pani, bo to jest tak. W raporcie mówią, co było, tak? A my mówimy, co będzie i co ma być. Więc będzie Armagedon, będzie, tak? Bo to, co było, to już było, a teraz jesteśmy płatnikiem netto. Bo się skończyły wszelkie uprawnienia bezpłatne i tak dalej dla energetyki. Teraz jesteśmy płatnikiem netto. A mamy sytuację kryzysową, jesteśmy po COVID, jesteśmy po wojnie na Ukrainie i tak dalej. My powinniśmy przede wszystkim myśleć o bezpieczeństwie energetycznym, a nie o ideologii, która jest serwowana przez polityków z Brukseli w postaci polityki klimatycznej. Zresztą nie tylko tej.
1: Panie prezesie, to już oficjalnie zapraszam na taką debatę odnośnie przyszłości ETS-u. Bardzo chętnie w kilka osób o tym porozmawiamy na antenie.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Bardzo mi było miło. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, do widzenia.
0: Dziękuję
1: bardzo. Pan Wojciech Dąbrowski, przez wiele lat prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej, drodzy państwo. A teraz czas na wiadomości. Proszę przygotować już telefony 572-296-545 i za kilka minut czekam na państwa. W samo południe.

warto wspierać Radio Wnet? Ponieważ Radio Wnet wspiera nieoczywiste, a wartościowe wydarzenia. patronite.pl/radiownet. Jacek Pluta.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Zawiadomienie na posła PiSu Michała Moskala do prokuratury. Dyrektor CIA odwiedził Moskwę, co było celem wizyty. Prawica krytykuje ministra Żurka za wyznaczenie 100 prokuratorów do walki z przestępstwami motywowanymi nienawiścią. Hiszpania się bawi. Pod Walencją odbywa się jedno z dziwniejszych świąt w Europie, Lato Matina.
1: Wiadomości wnet.
0: Politycy Koalicji Obywatelskiej Borys Budka i Jacek Karnowski zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury na posła PiSu Michała Moskala. Budka mówił przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, że Moskal nielegalnie, tu cytat, ingerował w proces legislacyjny.
2: Michał Moskal był bezpośrednio zaangażowany w rozmowy z szefem giełdy kryptowalut, był zaangażowany w proces legislacyjny, był zaangażowany w to, za co kiedyś pani Jakubowska została skazana w aferze Rywina, czyli za bezprawne ingerowanie w proces legislacyjny. Dzisiaj domagamy się po pierwsze, by natychmiast Jarosław Kaczyński wyszedł i odciął się od pana Moskala, inaczej będziemy uznawać, że pan Moskal działał w imieniu Jarosława Kaczyńskiego i w imieniu PiSu.
0: Poseł PiSu Michał Moskal poleciał na Ibizę na zaproszenie szefa Zonda Krypto. Następnie zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie, a PiS złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptowalutach, zbieżnych z uwagami, które postulował Przemysław Kral. Informują dziennikarze Szymon Jadczak i Michał Fuja. Tym samym zarzucają Moskalowi lobbying na rzecz Zonda Krypto. Poseł PiSu twierdzi, że rozmawiał na Cyprze z Przemysławem Kralem o wsparciu dla swojej fundacji. Zonda Krypto to duża giełda kryptowalut, która w kwietniu przestała wypłacać pieniądze klientom, a jej szef Przemysław Kral zniknął. Według nieoficjalnych informacji ma zostać świadkiem koronnym. Uwiarygadnia nieprawdziwą narrację tak o głośnych słowach ministra Waldemara Żurka dotyczących Ukraińców w Polsce, mówił w Radiu Wnet politolog profesor Mieczysław Ryba.
3: W Polsce mamy do czynienia też z całym szeregiem różnorakich przestępstw przebywających tutaj Ukraińców. No więc pytanie jest, ilu prokuratorów w tym kierunku zostało wydelegowanych. Uwiarygadnia narrację, która nie da się obronić w żadnych statystykach, jakoby tutaj działy się jakieś dantejskie sceny, jakaś niewyobrażalna przemoc w stosunku do przebywających u nas Ukraińców. U nas dokonuje się pewien proces takiego urealnienia tych relacji.
0: Specjalnym gościem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Mówił, że powołał zespół 100 prokuratorów, który zajmie się przestępstwami motywowanymi nienawiścią. Dyrektor CIA John Ratcliffe odwiedził na kilka godzin Moskwę, informują amerykańskie media. Na czas jego wizyty USA poprosiły Ukrainę o wstrzymanie ataków na Moskwę. Szef ukraińskiego wywiadu miał rozmawiać z przedstawicielami Kremla o rosyjskich planach mobilizacji i ewentualnym uderzeniu na Europę. Jego poprzednik Bill Burns odwiedził Rosję 3 miesiące przed inwazją na Ukrainę. Starał się wówczas odwieść Władimira Putina od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny. Sprawę komentował w Radiu Wnet pułkownik Maciej Korowaj.
4: Pytanie, czy konwencjonalny atak dowiezie rosyjskie cele polityczne? Ja uważam, że nie. Niezależnie od tego, czy on zmobilizuje 500 000 czy 1,5 miliona, to jest duże zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej i zero gwarancji na to, albo bardzo nienikłe gwarancji na to, że osiągnie jakieś cele polityczne. I tutaj zamiast mobilizacji, o której tu pan redaktor mnie zapytał, ja bym mówił o eskalacji. Pytanie, jaka eskalacja może doprowadzić do tego, żeby wygrać Ukrainę poza Ukrainą?
0: Niepełnoletni jest jedną z dwóch zatrzymanych osób w związku z zabiciem kibica Hutnika Kraków, informuje Polsat News. Służby ustaliły tożsamość wszystkich bezpośrednich sprawców i pracują nad ich schwytaniem, przekazała małopolska policja. Zdarzenie miało miejsce w piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. 36-latek został zaatakowany rakietnicą przez grupę 5 osób. Gdy upadł na chodnik, napastnicy zaczęli go kopać i bić z użyciem maczet. Sprawcy należeli do grupy kibicowskiej Wisły Kraków Młoda Ferajna. O godzinie 11 w miejscowości Buñol, 20 km od Walencji, rozpoczęła się Lato Matina. To jedno z najdziwniejszych świąt w Europie. Na rynek miasteczka przyjechały ciężarówki z pomidorami i zaczęła się pomidorowa bitwa. Uczestnicy rzucają warzywami w każdego, kto znajdzie się w pobliżu. Początki Lato Matiny sięgają młodzieńczej sprzeczki z 1945 roku. Od tego czasu odbywa się ona corocznie w ostatnią środę sierpnia. To były wiadomości, dziękuję za uwagę, a za chwilę audycja Telefony, Telefony z Magdaleną Uchaniuk.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Autopromocja.
6: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
7: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. Każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
8: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
5: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: I dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zachęcam do tego, żeby do nas dzwonić. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk, ze mną jest Tomek Rosłon i podaję numer telefonu 572-296-545. Do godziny 14:00 telefon jest otwarty dla Państwa. Dzisiaj dużo tematów na antenie Radia Wnet, rozmawialiśmy m.in. i o aferze Zonda Krypto i o tym, co dzieje się w polskiej międzynarodowej polityce. Wystąpienie Waldemara Żurka również było komentowane, a także powraca w pewien sposób sprawa pana doktora Kacprzyka. I mamy pierwszy telefon, ja odbieram. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, pani Magdaleno.
0: Witam.
1: Ale miałem farta. Cieszę się bardzo, że słyszę panią na antenie. Cieszę się, że się dodzwoniłem i mam jedną prośbę. Dzwonię z Białegostoku, Krzysztof mówi.
0: Tak.
1: Wie pani co? To taka refleksja moja. Ja chciałem poprosić, żebyście państwo, komentując na przykład sprawę pana doktora, który zarobił miliony złotych i całej reszty tej bandy, wreszcie zaczęli mówić, że oni ukradli te pieniądze, a nie zarobili. Oni nic nie zarobili, oni ukradli te pieniądze. Oni się wyspecjalizowali w tym, żeby okradać własne państwo. To może nazwijmy rzeczy po imieniu i nie ściemniajmy. Jeżeli ktoś zrobił taki przewał na fakturach, to znaczy, że te pieniądze po prostu ukradł. I to by było, to według mnie to wychowawcze, bo mówienie o tym, że oni zarobili te pieniądze, no to w żaden sposób nie oddaje tej sytuacji. Zgadza się pani?
0: Myślę, że tak. Chociaż...
1: No właśnie.
0: Chociaż niestety...
1: Pani Magdalena, jak człowiek ukradnie cegłę z budowy, to policja przychodzi i mówi, pan jesteś złodziejem. A oni co? Zarobili to uczciwie? To po prostu kradzież. Trzeba to nazwać po imieniu. Niech to w końcu do społeczeństwa dotrze. Że to jest po prostu zwyczajna kradzież. Oni się wyspecjalizowali w tym, żeby okradać własne państwo. Że niby te pieniądze nie są niczyje. One są przecież nasze. Jak to niczyje?
0: To od razu mi się przypomina Fundacja Marka Polska i pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń, która też takie pieniądze miała zarabiać. Miliony.
1: No właśnie. No to ja muszę się cały miesiąc ciężko napracować, żeby zarobić swoją wypłatę. A on nie zarobił, on po prostu ukradł.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy Białystok.
1: A jeszcze wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. A jeszcze chciałam się zapytać, czy u pana wichury te przeszły, czy nie przeszły, czy było spokojnie?
1: Cześć, już na Podlasiu spokojnie. Było ciężko. Jeszcze wydaje mi się, że parę wsi, w sobotę byłem na wsi pod Ostrowiem, to jeszcze byli bez prądu.
0: No jeszcze ale wczoraj byli już... bez prądu niektórzy.
1: No właśnie, także to uszkodzenia były poważne, ale w samym mieście się tego nie odczuwa. Jest spokojnie, pogoda w miarę, 21 stopni, bardzo ładnie.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam.
0: Dziękuję. To właśnie dzisiaj między innymi na antenie w naszym radio Łukasz Jankowski rozmawiał z Tomaszem Grodeckim, dziennikarzem portalu Niezależna, że pan Dawid Kacprzyk już po wybuchu tej afery dotyczącej jego pracy w Szpitalu Południowym próbował szukać pracy w 3 placówkach w Polsce. Cały artykuł i rozmowa do wysłuchania na Wnet.fm. A teraz odebrałam kolejny telefon i uśmiecham się. Dzień dobry, kto jest z nami? Halo?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słuchamy.
2: Mówi Anna Wawelska i chciałam przypomnieć słowa Jezusa, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I zamiast wypowiedzi chciałabym zadedykować panu Braunowi piosenkę z Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu pani Kwiatkowskiej pod tytułem, jak mi się wydaje, Szuja. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy ten utwór mamy, może go poszukamy. Ale tak, Grzegorz Braun w ostatnim czasie o Radiu Wnet sporo mówi. To teraz kolejny telefon. Pan Zbigniew, dzień dobry, już mam podgląd.
3: Dzień dobry,
0: dzień dobry. Dzień dobry, słuchamy.
3: Dzień dobry pani. To już jestem, można mówić?
0: Tak? Już można, tak jest.
3: Ja tutaj chciałem nawiązać do tego pana, który na początku, który, że to, że kradną, no jak to jest nieeleganckie, jak to jest możliwe. Więc generalnie to nie jest tak, że kradną, tylko takie mechanizmy finansowe zostały, wehikuły wyprodukowane wiele lat temu, że można tyle płacić lekarzom. Tak samo z tymi fotowoltaiką jest, że się opłacało po prostu zakładać, bo pieniądze płynęły. To trzeba uruchomić pewien mechanizm i potem ten nowotwór się rozwija. Potem już sam żyje swoim życiem. Też była też bardzo ciekawa pani rozmowa z panem Dąbrowskim w sprawie tej odporności energetycznej, czyli kompletnej awarii PGE. Mam na myśli ten brak prądu, który tam był wiele dni. No i to jest w zasadzie, jakby to powiedzieć, no ta odporność tak się objawia, że po prostu to wszystko się wali. No i ta elektronizacja, że człowiek nie jest w stanie przedrzeć się przez tę sztuczną inteligencję. Notabene pan prezes PGE bardzo tam ładnie powiedział, że to za jego czasu zaczęło się to rozwijanie OZE w PGE, że jak oczywiście jest za, tylko żeby to było w takim tempie, na jaki nas stać. Czyli niezależnie od tego, czy dobra zmiana, czy zła zmiana, to ta transformacja ma iść. I to jest bardzo typowa postawa obecnie kryptoklimatystów, którzy poprzednio właśnie działali w kierunku tej patologii OZE, a teraz są przeciwni temu, tak na chwilę. Jak wrócą do władzy, to znowu to samo wróci. Ale jeszcze, czy mogę jeszcze nawiązać do Wejherowa, gdzie pani Hania Tracz była?
0: Tak.
3: Pana była tam w sprawie bardzo ciekawą korespondencję. Była w związku z tymi mordami w Lasach Pieśnickich. Ja chciałbym nawiązać do takiego pomnika, który się znajduje w Wejherowie. Jak się z tej głównej drogi skręca w kierunku właśnie Piaśnicy, tych lasów Krokowej, to tam jest taki dziwny pomnik. Ja tam kiedyś się z ciekawości zatrzymałem. Co to tam takiego jest, ten pomnik? Okazuje się, że to jest pomnik poświęcony ofiarom Piaśnicy. I ten pomnik powstał w związku z wizytą Jana Pawła II, który wydobył z niebytu pamięć o tych mordach. Tam zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi w sposób mordowanych, czasami typowo okropny sposób, przez Niemców, przez sąsiadów. I to jest pomnik ofiar Piaśnicy. Ja tak się zastanawiałem właściwie, co to za Piaśnica jest taka? Czy to tam potwór jakiś jest, czy to rzeka wylała, jakaś katastrofa? Nie, to są po prostu lasy. No nie ma tego słowa mordów, ofiar. Mordów ofiar w Lasach Piaśnickich, a nie po prostu ofiar Piaśnicy. To troszeczkę daje do myślenia, kto tam rządzi w tamtych rejonach. Jak ta pamięć jest, powiedzmy, kultywowana, czy też zamiatana. I gdyby nie papież, to nie byłoby wiadome o tym tak w szerszym kontekście. Oczywiście, jak ktoś się interesuje, no to znajdzie w Wikipedii czy encyklopedii. Ale on to wyciągnął, także trzeba mieć tutaj dużo.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję
0: pani Zbigniewie, a ja, drodzy państwo, mam utwór, o który prosiła nasza słuchaczka, Kabaret Starszych Panów. I słuchamy, ale czekamy również na państwa telefony 572-296-545.
4: Szuja. Naomamiał, natruł i nabujał. Szuja. A wierzyłam przecież mu jak nikt. Szuja. Dziecko kazał mówić, proszę wuja. Aleluja. Wesołego zrobił mi i znikł. Szuja. Obrzydliwa larwa i szczerzuja. Szuja. Do najtępszych pierwotniaków rym. Szuja, bezlitosny kamień i statuja. Fałsz i ruja bezustannie powodują nim. Gdy życie zdarło z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za niej wyjrzy jak małpa z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i pryśnie cały blef. Wtedy chociaż się pragniesz powściągać, nie nasobaczyć i nie naurągać, choć inwektywą żywą nie chcesz chlustać, to same twe usta wykrzykną tobie wbrew. Szuja, pióra by pożyczyć? Odanuja. Szuja, by opisać, co to jest za typ? Szuja, kawał matrymonialnego zbuja, spieszczot dwuja, nieudana galareta z ryb. Szuja, najpiękniejszy kęsni życia uja. Szuja, toczył ze mnie hektolitry łez. Szuja, cóż takiego uczyniłam, muja, żem jak tuja podrżnięta przez dzisiaj jest. Mówię wam, podrżnięta jest.
0: I to był utwór, o który poprosiła jedna z naszych słuchaczek, a my mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Łódź się kłania.
0: Witamy.
5: Mana, Piotr mam na imię. I tak, po pierwsze, chciałbym zwrócić się z konkretnym pytaniem do poprzedniego rozmówcy, bo nie lubię niekonkretów, a właściwie takiego lania wody. Poza tym, że chwalił papieża, to było pozytywne. Ale niech pokaże ten pan, który mógłby się jeszcze dodzwonić, kto stworzył ten system. Bo według mnie to mechanizm jest już dawno zabroniony w kodeksie karnym pod artykułem 286, czyli oszustwo. A to, że lekarze więcej zarabiali, jak sądzę, o co chodziło temu panu za poprzednich rządów, no to oczywiście no, jakby nie pozwalało na to, żeby po prostu kraść, tak jak powiedział pierwszy rozmówca. Druga rzecz, bo chcę konkretnie.
0: Wszyscy wywołani do tablicy. Wszyscy wywołani do tablicy.
5: Podobał mi się krótki telefon tej pani o tej szuli, bo chciałbym do tego wrócić, dlatego że dzwoniłem, nie wiem, jakiś tam czas temu, kiedy była ta awantura w studio i powiem państwu szczerze, że broniłem Brauna, bo on wprost nie powiedział żadnego kłamstwa oświęcimskiego. Notabene później dzwoniła jakaś pani profesor historii, która to bardzo jasno wyjaśniła, ale w tej chwili, no niestety już pana Brauna bronić nie będę, bo to, co powiedział o radiu, no to jest jego zdanie, prawda, jest wolność słowa, ale powiedział, wspomniał o Smoleńsku i to mnie bardzo zabolało.
0: No tak, użył tam takiego stwierdzenia, tak, lud smoleński.
5: Tak, tak, tak, więc jakby, no kwestia jest tego rodzaju, że jak się mówi, że to Żydy, tak jak w Łodzi na przykład Eukasiacy mówią na Widzewiaków, ma zupełnie inny wygląd, a kiedy na przykład mówi to właśnie osoba w osobie pana Gregoria, jak to kiedyś o nim ktoś powiedział z jego grona, a poza tym Konfederację na przykład sponsoruje pan, który zarabia na emigrantach. No więc tu jest ewidentny konflikt interesów, tak? Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, ale ze względu na zbulwersowanie tym Smoleńskiem po prostu zapomniałem, więc pozdrawiam państwa.
0: Dziękuję bardzo.
5: Moim zdaniem warto byłoby spróbować zaprosić na przykład pana Grigoria do studia, żeby wyjaśnił tą kwestię smoleńską. Czy on tak uważa, czy tak uważa, i wtedy mielibyśmy już jasność, tak jak wcześniej pan mówił o tym złodziejstwie, bo jasne sytuacje budują nam po prostu fundament przyszłości, tak? Tak sobie wyobrażam. Pozdrawiam pani Magdaleno.
0: Dzień dobry, dziękuję. Dziękuję.
5: Dziękuję.
0: Dziękuję i do widzenia, do usłyszenia. Tak, na pewno słowa pod adresem redakcji mogły wywołać poruszenie, ale oczywiście czekamy na państwa telefony, nie cenzurujemy państwa wypowiedzi i czekamy na to, żeby państwo mogli oddać głos. 572-296-545. A dzisiaj te słowa cytował m.in. w wiadomościach Michał Trześniewski. No i tak, to tyle tytułem tego, co się dzieje, no bo przypomnijmy, że między innymi właśnie za te słowa, które padły na antenie Radia Wnet, Grzegorz Braun będzie odpowiadał przed prokuraturą śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej. i pozew w tej sprawie. Dzień dobry, witam serdecznie, Wielką Brytanię.
6: Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony słuchacz Piotr. Chciałbym zacząć od tematu bardzo pozytywnego, który nas tutaj wszystkich słuchaczy Radia Wnet, jak sądzę, łączy, to znaczy wspomnieniem niedawno zmarłej pani Joanny Rawik, która, jak wszyscy wiemy, była wspaniałą wokalistką, ale dla mnie przede wszystkim była ona osobą radia, bo ja ją znałem najlepiej z radia. Zawsze byłem pod niesamowitym wrażeniem jej wspaniałej polszczyzny i ja dość późno się dowiedziałem w ogóle, w jakim wieku była pani Joanna Rawik, prowadząc audycję, i wtedy do mnie dotarło dopiero, jak niesamowitą inteligencję, jak niesamowity sznyt intelektualny pani Joanna posiadała. A jej odejście jest o tyle bardziej smutne, że ona nie tylko dosłownie do samego końca bardzo żywo zajmowała się radiem, zajmowała się kulturą, ale to też była jedna z praktycznie chyba już ostatnich, albo już naprawdę niewielu osób, które faktycznie urodziły się jeszcze przed wojną i przez tyle lat, przez kilkadziesiąt lat zajmowały się kulturą w tak wspaniały sposób. I takich ludzi o takim sznycie, o takim podejściu do kultury, sztuki, do muzyki, do literatury chyba już nie będzie. Na naszych oczach odchodzi ten świat przedwojenny. To już byli praktycznie ostatni niedobitkowie. To jest bardzo smutne, ponieważ obawiam się, że już nie będzie miał kto ich zastąpić. A szkoda, bo no, aż łezka w oku się kręci. Przed chwilą też mieliśmy, tutaj ktoś puścił bardzo fajny utwór Kabaretu Starszych Panów. Tak, to też była taka ta stara polska kultura popularna, która jeszcze czerpała pełnymi garściami z dwudziestolecia międzywojennego, więc to było coś wspaniałego. A, jeszcze z panią Rawik i z tą jej wspaniałą polszczyzną, no, pewnie już większość osób wie, a kto nie wie, to ja przypomnę. Język polski był jej dopiero trzecim czy czwartym językiem, którego się nauczyła w swoim życiu. To nie był jej pierwszy język. To jest tym bardziej niesamowite, bo gdyby ktoś nie wiedział, to myślę, że chyba nie uwierzy, że to nie był jej pierwszy język. Do tego ona miała taki ten piękny, no dzisiaj już wymierający akcent nawiązujący do polskich kresów wschodnich, więc ona gdzieś tam musiała tego języka w pewnym stopniu się uczyć, czy od ludzi, którzy się takowym posługiwali. Muzykę jej znałem słabiej, ale to, co do mnie dotarło, to, że te jej teksty, no, ona raczej nie pisała tekstów, ale wykonywała, faktycznie to były naprawdę bardzo ciekawe teksty i w tej jej muzyce był najważniejszy śpiew. Muzyka była gdzieś tam daleko, daleko, daleko z tyłu.
0: Tak, ona bardzo się podobało. Joanna urodziła się w Czerniowcach, dzisiaj to jest Ukraina, ale wcześniej to była Rumunia.
6: Rumunia.
0: Więc ona urodziła się w Rumunii, tak, to był ten jej pierwszy język. Mhm. No dobrze, dziękuję bardzo. Czy coś jeszcze oprócz tego pięknego wspomnienia naszej redakcyjnej?
6: Tak, chciałem, ponieważ jest taki nasz ulubiony w cudzysłowie polski polityk, którego z panią Rawik łączy jedna rzecz, to znaczy niesamowicie przepiękna, kwiecista polszczyzna umiejętność pięknego intonowania różnych zdań. Mi się bardzo nie podoba, że Radio Wnet poszło na wojnę z panem Grzegorzem. Wojna zaczęła się od tego, że przerwano mu wypowiedź. Wypowiedź była bardzo kontrowersyjna i ja się zgodzę z tym, że w takiej formie może nie powinna ona paść w radiu, ale jedyne, co pan Grzegorz zdążył powiedzieć, zanim mu przerwano, to coś o fejkowych komorach. Dlaczego one są fejkowe? Ponieważ one są rekonstrukcją i taka informacja nawet znajduje się w muzeum w Oświęcimiu. I to powinno zostać wyjaśnione. Ja, tak jak jeden z poprzednich tutaj słuchaczy, myślę, że może warto było pana Grzegorza zaprosić jeszcze raz. Może ustalić listę tematów, czy listę słów, których on nie powinien wypowiadać na antenie, żeby nie robić zbyt dużych kontrowersji. No i też się bardzo nie podoba, że on teraz tą wojnę z wami kontynuuje, którą wyście zaczęli. To znaczy, w nieładny sposób się wypowiedział ostatnio o naszym radiu, którego ja również jestem zarażałem słuchaczem. A pamiętam, że pan Grzegorz jeszcze w czasach kampanii wyborczej prezydenckiej o Radiu Wnet wypowiadał się w superlatywach. Był również zapraszany w związku z kampanią, ale o Radiu Wnet wypowiadał się w bardzo pozytywny sposób i stawiał je w panteonie ciekawych polskich mediów.
0: Jak pan widzi. Zresztą,
6: no właśnie.
0: No, Instytut Pamięci Narodowej też tutaj jest organem, który zareagował i tą sprawę będzie prowadził, więc...
6: Wiemy, że to było w pewnym stopniu wyrwane z kontekstu. Myślę, że warto byłoby tą sprawę wyjaśnić i nie iść tutaj na wojnę jeden z drugim. Ani wy z nim, ani on z wami. Myślę, że tutaj najważniejsza powinna być rzetelność. Ja wiem, że to są tematy niesamowicie kontrowersyjne. Ja wiem, że jak ostatnio wspomnieliście o nim u siebie na stronie internetowej, bo tam u was pod balkonem ktoś krzyczał Grzegorz Braun, ruski klaun, został wspomniany u was na stronie internetowej, to pojawiło się tam bardzo dużo dziwnych komentarzy. Ja wiem, że środowisko sympatyków pana Grzegorza bywa bardzo dziwne, ale ja zapewniam, że są tam również ludzie inteligentni, którzy znają historię.
0: Może za jakiś czas się uda do takiej rozmowy doprowadzić. Bardzo serdecznie dziękuję.
6: Trzymam kciuki.
0: Pozdrawiam.
6: Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dobrego dnia. A 13:36, no tak, dużo się w kontekście tej sprawy ostatnio mówi. Ja odbieram kolejny telefon i dzień dobry, któż jest z nami? Dzień dobry, jesteśmy na antenie, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałam pozdrowić panią redaktor serdecznie i podziękować za cały wkład pani redaktor, za kulturę. I również chciałam podziękować wszystkim osobom, które mieszkają poza dużymi miastami albo poza Warszawą, za ich wkład w nasz kraj, ponieważ mam takie odczucie, że to te osoby robią dużą pracę. Nie te mieszczuchy okropne. Także tak
0: dziękujemy.
7: I po prostu... Ja akurat jestem z tego dużego miasta, więc tym bardziej właśnie chciałam podziękować, bo widzę dużą różnicę i mądrość osób, które nie mieszkają w dużych miastach.
0: Dziękujemy także bardzo.
7: Bardzo dziękuję redakcji.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo za miłe słowa. 13:37 jest na naszych zegarach. 572-296-545. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby do nas dzwonić. O, i miałam połączenie i ktoś się rozłączył. Śmiało. Ale to może teraz trochę przerwy. Dolly Parton dzisiaj wspominamy od godzin porannych. No i chyba jeden z jej najbardziej znanych utworów.

0: I my, drodzy Państwo, mamy kolejny telefon. Ja już wiem, że jest to nasz słuchacz z Lubartowa. Dzień dobry. A jak Pana imię?
1: Waldemar.
0: Dzień dobry.
1: Także ja chciałem nawiązać do rozmowy z panem Dąbrowskim, prezesem PGE.
0: Były prezes PGE, tak, przez 4 tak. lata. Mhm.
1: No i pan niestety zmienił zdanie o 180 stopni. Ja bym go tu nawet zacytował z 20 roku, jego wypowiedź.
0: Tak, słuchamy.
1: Będę dążył do tego, aby Polski Komitet Energii Elektrycznej skutecznie reprezentował polski sektor energetyczny. Jednym z moich priorytetów jest merytoryczna i ścisła współpraca z administracją rządową, samorządową i przedstawicielami branży. Zmiany w kierunku niskoemisyjnym w energetyce to nie tylko inwestycje w infrastrukturę, ale także bardzo ważny wymiar społeczny. Potrzebne jest zbudowanie sprawiedliwego mechanizmu podziału kosztów i korzyści związanych z realizacją niskoemisyjnej gospodarki.
0: Tak.
1: Pan Dąbrowski to robił po prostu. Znamy tutaj jego dokonania, jeśli chodzi o węgiel.
0: Mhm.
1: To jest tak, zgazowanie Stalowej Woli. Blok Stalowej Woli, który teraz ma problemy. Wycięcie zdolnej Odry węgla i postawienie bloków gazowych. Zgazowanie Rybnika.
0: Ostrołęki, czyli dużo tych niestety inwestycji w odnawialne źródła energii, prawda?
1: Tak, no i ja pamiętam pana Dąbrowskiego z jego tych wypowiedzi i rozbieganych oczu i tylko, no i oczywiście no, inwestycje w wiatraki na tym, na morzu, prawda?
0: Tak, to chyba jeden z kluczowych.
1: Tak, no do tej pory jest mało droższych rzeczy, które do produkowania prądu. Jest to jedna z najbardziej no, niepewnych i najdroższych tych.
0: Odnawialnych źródeł energii. Bardzo serdecznie
1: tak.
0: dziękuję.
1: No i jeszcze tak. załatwił po prostu no, decyzjami swoimi załatwił Bogdankę, bo zaczął ją wygaszać po prostu. Dzisiaj niestety no, razem z panem Sasinem opowiadają bardzo dziwne i inne rzeczy niż to, co robili.
0: Mam nadzieję, bo się umówiłam z panem Dąbrowskim na rozmowę, to dziękuję za wstępny research do tej rozmowy i
1: także,
0: na pewno zapytamy.
1: Po prostu o 180 stopni. No. Bo mamy mało czasu, więc nie zajmuję. No, jeszcze może kiedyś będzie na temat ETS-u, bo ja akurat poświęciłem trochę czasu i przeczytałem projekt tej ustawy, którą wniósł pan minister Czarnek do Sejmu o wystąpieniu.
0: I co? To niech pan powie. I co z niej wynika?
1: No i no po prostu marzenia ściętej głowy. No to jest to jest moim zdaniem publicystyka, a nie realny projekt.
0: Publicystyka,
1: prawda?
0: Polityczna, to się teraz tak ładnie mówi, tak?
1: To jest do zrobienia, ale po prostu no, trzeba mieć plan i wiedzę, jak to trzeba zrobić.
0: Też zastanawiamy tutaj w redakcji, czy sam ETS z gruntu może nie jest aż taki zły, bo to chodzi może o to, żeby no, też jakiś złoty środek w tym wszystkim znaleźć, tak? Żeby może po prostu te ceny na giełdach były jakoś regulowane, bo te giełdy szaleją, tak? I ta cena za emisję tony CO2 nie jest ani uregulowana, ani nie ma żadnego najwyższego pułapu. I tam jest ta cała nierzetelność i nieuczciwość, mam wrażenie, w dużym zakresie.
1: To znaczy, no, problem w tym jest po prostu, że system został stworzony do drenowania polskiej gospodarki. Dlaczego Francja ma więcej emisji darmowych niż Polska? W tym momencie chyba Polskę ograniczają do 40
0: milionów. No więc właśnie tu chyba jest szkopuł, prawda? Żeby to renegocjować.
1: Ale wie pani, w Francji na przykład te emisje nie są potrzebne, natomiast w Polsce są.
0: Tak, temat na pewno...
1: My płacimy Francuzom za to, że oni dostają darmowe emisje i te 25 miliardów wypływa za granicę, nie zostaje w Polsce. Ja się zgodzę na modernizację, jeśli by te wszystkie pieniądze z opłat ETS-u trafiały do budżetu państwa i państwo może zrobić sobie co chce z tym, prawda? Modernizować, dopłacać do prądu, jakoś to bilansować. Natomiast my płacimy z naszej kieszeni 25 miliardów na zewnątrz. To jest czysty zysk spółek zachodnich.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję też za przybliżenie tej sprawy. Na pewno będziemy o niej mówić, bo ona dotyka nas wszystkich i będzie dotykała nas wszystkich.
1: Ja śledzę praktycznie codziennie, więc jeśli będzie okazja, może lepiej się przygotuję i wtedy może też się uda mi dozwolić.
0: Dziękuję bardzo.
1: Natomiast bardzo pozdrawiam. Wszystkiego nie jestem patronem dobrego. Niestety, ale jestem takim akcyjnym wspierającym, jak mogę, to takim większym wtedy.
0: Bardzo dziękujemy i tak. Życzymy dobrego dnia. Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam
0: serdecznie. Tak, no Europy ETS, czyli cały system związany z handlem emisjami CO2, to temat, który na pewno będzie ważny i myślę, że będzie też bardzo istotnym elementem nadchodzącej kampanii wyborczej. Ale teraz odbieram kolejny telefon, już jesteśmy na antenie. Witam, dzień dobry. Halo?
2: Dzień dobry, Włodek z Warszawy mówi.
0: Dzień dobry, słuchamy.
2: Powiedziała pani, że trzeba szukać złotego środka z tymi ETS-ami, giełdami. Tym
0: no wszystkim. Tak staram się, dobre to
2: ale
0: chyba jest w życiu.
2: Nie można w utopii szukać złotego środka. Proszę panią, to jest absurd.
0: No ale słyszał pan przedmówcę.
2: No okej, przedmówca usiłuje pogodzić wodę z ogniem i usiłuje, my musimy ustępować Unii, ja to rozumiem, to wszystko. Ale to jest wszystko utopia, to nic nie daje. U mnie na moim osiedlu zainstalowano fotowoltaikę. Państwo dało 50% kosztów ogniw fotowoltaicznych. Wie pani, po ilu latach się to zwróci?
0: No pewnie bardzo, po ilu latach się to zwróci? Po 35.
2: No, po 25 akurat tutaj w moim przypadku. Ja tak skromnie liczyłem, bez jeszcze kosztów. To jaki to ma sens? Kto nam za to zapłaci?
0: Ktoś gra w Duolingo. Słyszałam w tle.
2: Tak, bo ja sobie tak. Dobrze, to ja wyjdę, bo to żona się uczy Duolingo. Ale proszę pani, to jest ktoś wielki. Trzeba o tym głośno mówić. To jest wielka bańka spekulacyjna. Przez zieloną energię Chiny nas skolonizują. Bo oni u siebie i wszyscy, i Stany Zjednoczone rozwijają tradycyjną energetykę, a my brniemy w ślepy zaułek. Ludzie, obudźcie się w końcu. Żaden złoty środek. Ja rozumiem, że trzeba ustępować przed silniejszym, bo Unia nas zgniecie. No, wstąpiliśmy do tego związku, który wierzyli, że oni nam dadzą Eldorado. Oni nas wzięli po to, żeby nas wydoić.
0: No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, co
2: a
0: z tego dojenia.
2: Jaki ma pani pogląd?
0: Wie pan, ja wiem po prostu, jak wygląda giełda, która funkcjonuje, jeżeli chodzi o ETS. Giełda jest gigantycznym przekrętem. To jest pierwsza sprawa.
2: A
0: tak, bo jest giełdą. Tak.
2: Giełda nie jest taką giełdą, jak była w początkach komunizmu.
0: Więc powinno być to uregulowane, jeżeli chodzi o najwyższy pułap za tonę, to jest pierwsza rzecz. A druga, tak o czym mówił przedmówca pana, że powinny być też wdrożone różnego rodzaju taryfy zwalniające. No dlaczego Francja ma lepsze warunki niż my, tak? No albo jesteśmy w stanie to wynegocjować, albo nie.
2: Jądrową. I nie jest w takim uścisku, w takim Nelsonie, jak pozostałe kraje, które nie mają energetyki jądrowej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Kolejne telefony też. A pana rozwiązanie w takim razie? Jak pan to widzi?
2: Zbuntować się. Mówić, król jest nagi. Trzeba mówić. Niech ktoś policzy. Postawiamy wiatrak. On potrzebuje mnóstwo energii, czyli wyprodukowanie mnóstwa dwutlenku. Po ilu latach ten dwutlenek, no wiadomo, z wiatru jest bezpłatne, ale później i utylizacja i to wszystko, zróbmy rachunek. Po ilu latach zwróci się ten dwutlenek węgla, który poleciał w przestrzeń przy produkcji wiatraków, postawieniu i tego. Zróbmy bilans. Ktoś nas robi w konia, a my mówimy, no tak, Świat się pali. Ratujmy świat.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jak się zachowujemy.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiam dobrego dnia. Wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No, temat ETS-u wywołał Państwa żywą dyskusję. Zostało nam 10 minut. Ja odbieram szybciutko kolejny telefon. Dzień dobry. Proszę już mówić. Jesteśmy na antenie.
3: Dzień dobry, z tej strony Tomasz z Pomorza. Ja w kwestii pana Brauna chciałbym się wypowiedzieć i czuję się w obowiązku, ponieważ jestem patronem skromnym, ale jestem. Tak. Więc chciałem panu Braunowi odpowiedzieć słowami piosenki Kazika Staszewskiego. Otwieram cytat. Mówią o mnie, że jestem Żydem. Wiary mało we mnie, nie jestem hasydem. Koniec cytatu. To dla pana Brauna w tej kwestii. Głupot, jak opowiada. Jeszcze bym chciał też powiedzieć krótko o tych ETS-ach i innych takich sprawach. Otóż te wolne kwoty tam, one były liczone od poziomu emisji na początku lat 90. po tym, jak już nam balcerowi zarażnął ciężki przemysł i dlatego mamy je mniejsze niż inni. No.
0: Dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Miłego wszystkiego dnia. Dobrego. Pozdrawiamy. Miłego dnia. 5722965 45. Można oczywiście do nas jeszcze przez kilka minut dzwonić, ale jak na razie nie ma żadnego telefonu, to Doli Parton. Albo nie, chwileczkę, odbieram najpierw telefon. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, Ewa z Warszawy. Ja tylko jedną rzecz. Dwutlenek węgla jest niezbędny do życia. Więc przestańmy mówić o jakimś dwutlenku węgla, który jest zabójczy. Nie jest zabójczy. To jest po prostu życie. Życie roślin. A bez roślin my nie żyjemy. Ani rośliny są nam niezbędne do życia, więc dwutlenek węgla jest niezbędnym elementem naszego środowiska. I tylko tyle. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i dobrego dnia życzymy. Dziękuję. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. A 13.51 to chwilę posłuchajmy Dolly Parton i zaraz odbieramy kolejne telefony.

0: I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo, proszę mówić.
1: Witam, witam ze słonecznego Darłówka, tak szanowną redakcję, jak i słuchaczy.
0: Witamy.
1: Ponieważ już trochę przeżyłem emerytura prawie że na karku, to 50 lat temu odwiedzałem miejsce, które się wówczas nazywało Oświęcim Brzezinka. Tak ono się nazywało, nawet takie tam było muzeum. I wtedy się mówiło, że tam zginęło od 4,5 miliona do 6 milionów ludzi. Dzisiaj dane są zupełnie inne. Więc myślę, że szanowne radio, zamiast wyłączać komuś mikrofon, może sięgnęłoby z dociekliwości dziennikarskiej, bo do dzisiaj tego przecież radio nie zrobiło. I sprawdziło, jaka to była prawda z tymi komorami. Będę niezmiernie wdzięczny jako korsarz tegoż radia, jak dziennikarze się w tej materii pochylą. Jeszcze raz powiem. 50 lat temu, odwiedzając Oświęcim Brzezinkę, bo tak to wtedy w PRL-u nazywano, mówiono, że tam zginęło 4,5 miliona ludzi. Co się okazało nieprawdą. Więc myślę, że obowiązkiem dziennikarzy jest dociekanie prawdy, a nie wyłączanie komuś mikrofonu. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Życzę solidności dziennikarskiej.
0: Do widzenia. Dziękujemy bardzo.
1: Do widzenia.
0: A 13:54. Przypomnijmy może, bo chodziło o to, że przecież Grzegorz Braun na antenie Radia Wnet powiedział, że komory gazowe w Auschwitz to jest fake. I wygłaszanie w ogóle takich tez i takich stwierdzeń od razu budzi reakcję naturalnie przeciwną i sprzeciwiającą się takim stwierdzeniom. To, co pan Braun miał na myśli, to jest już element jakiś drugorzędny, czy dopisywanie jakiejś terminologii, czy semantyki do tego. Są pewne granice też wolności słowa, tak mi się wydaje. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Witek WW z Warszawy się kłania. Ja jestem tego samego zdania, że nie powinno się Braunowi wyłączać telefonu, tylko niech on wyjaśni, o co mu chodziło. Bo na przykład od razu po tej dyskusji, która była i wyłączeniu mikrofonu, sprawdziłem, jaki był najwyższy numer obozowy zanotowany, bo to mogło być jeszcze też nieścisłe. Więc tam był numer bez jedynki, to było 250 tysięcy ludzi, czyli było tam 249,989.
0: Aha, i mamy bazować tylko i wyłącznie na tych numerach, tak?
2: Nie. Mi chodzi o to, że jest to jakiś tam, powiedzmy, przybliżona liczba. A co do tej ilości komór, to ja myślę, że z tych zeznań, którzy tam ludzie jeszcze gdzieś tam zeznawali w IPN-ie, to można by było też coś odszyfrować, tylko to trzeba by pogmerać i na pewno ludzie, którzy jakieś artykuły na ten temat pisali, czy ewentualnie ktoś, kto czytał książki, bo się niechętnie czyta książki o właśnie takich dyskryminacji ludzi, po prostu o morderstwach, o tych całych

0: jako społeczeństwo, to w sumie nie mamy żadnej możliwości głosu, bo wybieramy ludzi, którzy po prostu robią tak, jak im pasuje, a nie tak, jak pasuje społeczeństwu. Żeby tu się jakaś dyskusja wywołała, jak zabezpieczyć się przy tych wyborach, bo chodzi o fałszerstwa wyborcze. Bo są takie systemy, gdzie po prostu te fałszerstwa wyborcze się jakby eliminuje w prosty sposób tym, jak się głosuje. Natomiast co do tego, żeby była ta frekwencja wyborcza, to Belgowie podobno sobie rozwiązali to w piękny sposób, że po prostu kto idzie na wybory, ten dostaje karę i w ten sposób urzędy mają na to, żeby...
1: Kto nie idzie na wybory, dostaje karę, tak?
0: Kto nie idzie na wybory, dostaje karę, bo musi mieć jakby udokumentowane to, że był chory, że jakieś świadectwa się ma, powiedzmy, medyczne czy coś w tym stylu, no wiadomo. A tu jest tak, że w zasadzie sobie ludzie olewają i później mówią, a to nie moje wybory, o tego typu rzeczy, bo jest taka, no, jak... Człowiek jak ma bat nad sobą, działa inaczej, a jak ma pewną dowolność, to po prostu zaczyna na boki chodzić. No.
1: Dziękuję tak bardzo za tą propozycję.
0: Aha, jeszcze mam prośbę odnośnie piosenki, bo
1: nic gdyby nie zdążymy.
0: Pani Anna German, to by miała mniej więcej dwa razy tyle lat, co po prostu pani Rawik, a to akurat były w jakiś sposób koleżanki, bo pani Anna German, wiem, że we Wrocławiu tam jakoś funkcjonowała i pani Rawik też, i one gdzieś tam się spotykały, więc była też jakby z tego samego czasu i dedykował po prostu piosenkę pani Anny German. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Już dzisiaj nie zdążymy, bo została nam minuta audycji. Czy jeszcze ktoś do nas zadzwoni, czy jeszcze nie? To się dowiemy za kilka chwil. Dzień dobry. Ostatni telefon. Mamy niecałą minutkę. Kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Agnieszka z tej strony, z Berlina. Ja już mam to szczęście, że drugi raz do Państwa zadzwoniłam. Chciałam na początku wszystkich pozdrowić, gdybym zapomniała na końcu i gdyby mi zabrakło czasu. Ja w takiej sprawie, bo tak mnie to dręczy, nie wiem, czy ktoś... Kilka miesięcy temu był, to taka trochę prywatna sprawa, kilka miesięcy temu był pożar w Puszczy Solskiej. Bardzo duży Radio Wnet tam przeprowadzał różne wywiady, tak, raportowało. Czy ktoś w ogóle ustalił przyczynę tego pożaru?
1: Nie, wydaje mi się, że nie była ustalona, ale zapytamy. Dobrze, że pani przypomina.
2: Właśnie, bo tak wiele spraw, jaki jest natłok, tak ciągle się pojawiają jakieś nowe sprawy i po prostu ja w tym wszystkim naprawdę próbowałam odnaleźć nawet ostatnio jakieś informacje, nawet z tego względu, że pochodzę z tamtych terenów i ten pożar jakby się rozgrywał kilka, dosłownie kilometrów od mojego rodzinnego domu i nawet mój las był zagrożony, bo tam też są lasy prywatne. Tak właśnie nie mogłam znaleźć oficjalnie żadnych informacji.
1: Zadzwonimy do pana burmistrza i się dowiemy.
2: Tak, kto prowadzi się co. A na zakończenie tak. Chciałam tylko jeszcze dodać, że jest taka, bo pan mówił o książkach, które się nie chce czytać, o Auschwitz i tak dalej, o zagładzie. Jest taka piękna książka, to znaczy ona jest właśnie też Wiktora Frankla. To jest psychiatra, który był właśnie w obozie tym i przeżył ten obóz. I to jest W poszukiwaniu sensu. Jeśli mogłabym wszystkim polecić, naprawdę to jest bardzo, bardzo piękna książka o... No właśnie o sensie życia, który on tam jednak w tym strasznym świecie i w tym strasznym miejscu i w tych strasznych okolicznościach odnalazł.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy za polecenie tej książki. I dobrego dnia.
2: Ja również. Życzę
1: Dziękuję.
2: Wszystkim słuchaczom i Państwu dobrego dnia.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Wybiła godzina 14:01. Za kilka chwil już wiadomości. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk, ze mną Tomek Rosłon, teraz już Szymon Chrystianus, to się dzisiaj dużo zmienia. A i właśnie się dowiedziałam, że nie ma wiadomości o godzinie 14:00, to jeszcze jesteśmy w tym wakacyjnym trybie, drodzy Państwo, więc proszę zrozumieć, ciepło, słońce, ale od 1 września już będzie zdecydowanie inaczej. Życzymy Państwu pięknego dnia i no i co, patrzę tak na naszą rozkładówkę, będzie trochę reklam, będzie trochę autopromocji, a później dużo muzyki.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. No właśnie, uśmiechnięty dzień, bo jest piękna pogoda. No i, rozmawiamy z panią profesor Mirą Modelską-Krycz, która napisała kolejną książkę. Witam pani profesor.
1: Więc dzień dobry, kochany panie redaktorze. Ja myślałam, że najpierw będziemy mieli słówko na stronie, no ale skoro już jesteśmy
0: na stronie, wszystko musi być po prostu kawa na ławę od
1: kawa
0: razu.
1: Kawa na ławę. Więc ja chcę powiedzieć, że no, zwykle człowiek nie czyta własnych książek, ale ja wczoraj przypadkowo byłam ze znajomym, z panem Tomkiem i dałam tą książkę i on znalazł rozdział. No, to jest jakiś błąd techniczny, którego ja nie napisałam i znalazł się w tej książce, więc ja już z wydawcą jestem w kontakcie i dzwoniłam do pana Sobolowskiego i on ten rozdział wyjmie i wtedy będziemy dalej, no będziemy po prostu drukować tą książkę.
0: No dobrze, także miała być drukowana, ale coś tak. Diabełek zakręcił ogonkiem. No i się porobiło.
1: I pojawił się rozdział, którego ja nie pisałam.
0: O matko, także
1: ktoś wkleił rozdział, tak. I taki, no to co się dzisiaj nazywa, takie jest modne słowo, że coś tam jest kontrowersyjne. A ja się w ogóle ani tym tematem nie zajmuję, a ci, co mnie znają, to wiedzą, że tam są nawet takie słowa, których ja nigdy nie używam, bo ich po prostu nie znam i nie rozumiem. Także, no, myślę, że to w następnej audycji, jak będziemy nagrywać, to już to będzie, to nastąpi to poprawienie i już będziemy mogli, prawda, na stronie e-mailowej wydawnictwa, bo to będzie, książkę będzie można zamówić poprzez stronę internetową wydawnictwa 3 Dom lub też dzwoniąc na telefon. No te informacje będą w dalszym ciągu aktywne 34 307 0888. Także to
0: sobie każdy znajdzie na stronie, pani profesor. Sobie, tak. A my tutaj przejdźmy do tej...
1: No, przejdźmy.
0: Porozmawiamy o książce, która została skończona i teraz po korektach zostanie wydana, a umówiliśmy się, to już pani piąta chyba książka, tak? Bo ja tak jak mam na
1: To było, tak, to były
0: Lichwa,
1: prawda,
0: ostatnią galopę przez burzliwe wieki.
1: Terminator szczęścia, życia, szczęścia i majątku, zapiski bez cenzury, wyjazd do wielkiego świata, no i to, co ja bardzo hołubię, wiersze ekonomiczne, sprywatyzowane. Nikt jeszcze takich wierszy nie pisał. Tam są bardzo osobiste wiersze i właściwie czasami no, poetów, dziennikarze pytają, no to proszę nam coś o sobie powiedzieć. A każdy poeta odpowiada, proszę przeczytać moje wiersze i na pewno już żadnych pytań biograficznych no, nie będzie, bo przeczytacie, bo ja jestem w moich wierszach. No więc ja też uważam, że te wiersze ekonomiczne sprywatyzowane, zresztą mają piękną obwolutę, tam są zdjęcia, no powiedziałabym, no dziś to już historyczne, bo z mojego dzieciństwa tam jestem w tak zwanych lepszych czasach, czyli mam, zdaje się, 5 lat z rodzicami zapatrzonymi w swoją pociechę. No to zdjęcie, kiedy mam 5 lat, to uważam, że to jest moje najpiękniejsze zdjęcie. No ale co robić? Trzeba się godzić z tym, że czas leci i już później zdjęcia nie są aż tak piękne. Ale mam smutną wiadomość. Dostałam od Polish American Congress, czyli Kongresu Polskiego, no Polish American Congress, to jest Kongres Polski w Stanach Zjednoczonych, że zmarła wielka działaczka, nawet mogę ją śmiało nazwać moją przyjaciółką, bo bardzo, bardzo byłam nią zachwycona, bardzo mi imponowała, że pomimo właśnie swojego wieku, bardzo działała i to jest Irena Moskal. No tu formalnie pisze tak, Irena Moskal, myślnik del Giudice. I Giudice to jest Giudice. To jest, mąż był Włochem, więc ta druga część nazwiska była włoska. A jej brat przez wiele, wiele, wiele lat był prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej. No a później została ona. I kiedy na przykład na cmentarzach obchodzimy, czy w kościołach, no te wielkie uroczystości, powiedzmy sobie 1 września 1939 roku, wybuch powstania warszawskiego, zakończenie w kościołach no, Świętej Trójcy, Świętego Ferdynanda i to ona zawsze dzielnie występowała. Także ja bardzo, to była bardzo dzielna pani, no i po bracie przejęła tą działalność. Ale może teraz to taka wybitna polonuska, przejdźmy pokrótce do historii. No i tutaj ja...
0: Czyli do książki, tak, pani profesor?
1: No, do historii, więc książka jest zbiorem artykułów, które pisałam w różnych okresach. Ale dlaczego napisałam z Waszyngtonu do Warszawy? Dlatego, bo no, ten Waszyngton jakoś, prawda, no, wpłynął na ukształtowanie się mojej świadomości. No i na przykład jako pierwszy rozdział, to jest 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, później 74. rocznica wybuchu II wojny światowej, później antysemityzm, a więc tym wykładem byłam w Parlamencie Unii Europejskiej. No muszę jeszcze raz go przejrzeć, ale ten wykład był pisany dla Parlamentu Unii Europejskiej i za moim takim, bo to zawsze ktoś musi wprowadzać, był poseł Czarnecki i tam no myślę, że mówiłam o rzeczach, które są mało znane światowo, a więc no nic, to niech sobie osoby to nabędą, przeczytają, to będą wiedzieli, co. I ten zdaje się, część tego artykułu poszła do Hareca. No to jest historia, że kiedy Żydzi byli wyrzucani ze wszystkich krajów Europy, z wyjątkiem Watykanu, to przyjeżdżali do Polski. I Polska, no to jest Pochlin, a co to znaczy? Słodka przechowalnia. I chyba jeszcze nawet przed wybuchem II wojny światowej, chyba nawet przed wybuchem II wojny światowej, to Polska była krajem, gdzie był najwyższy, no statystyczny, statystycznie współczynnik ludności żydowskiej, czy też Polaków żydowskiego pochodzenia. No i jest też taki, akurat dzisiaj oglądałam Leszka Pietrzaka, takiego wybitnego no, historyka i promotora historii na internecie, jak to Tadeusz Modelski, czyli mój stryj, podjął, był starostą grodzkim dzielnicy Warszawa Śródmieście, jak to podjął decyzję wpuszczenia 5000 Żydów z Pragi Czeskiej, no co było, i to właśnie przed chwilą odsłuchiwałam, no co było szczytem odwagi, no ze względów humanitarnych. Tak, czynem heroicznym, więc tak, i to właśnie przed chwilą odsłuchiwałam, więc cóż, No tu jeszcze, bo przeglądam tę książkę, tak jak mówię z Państwem, że w latach 1900 i 1924 z Europy do Stanów Zjednoczonych wyjechało około 2 miliony ludności żydowskiej. I przed rokiem 1900 ogół ludności żydowskiej w populacji amerykańskiej był mniejszy niż 1%. Mniejszy niż 1%. Także największy ten procent był niestety, to znaczy stety czy niestety, ale był w Polsce. No bo wszyscy wyrzucani ze wszystkich miast, państw przez władców.
0: Przez rządy.
1: Tak, przez rządy, przez władze, administrację, no gdzie lądowali najpierw w Polsce. No a później jak się tu zaklimatyzowali, jak już nabrali środków, prawda, na bilety, na wyjazdy, no i właśnie Tadeusz Modelski im w tym bardzo pomagał. Także no te 5000 uratował, czyli ja czasami jak ktoś mi tam coś zarzuca, to ja mówię ruki paszwam, bo proszę mi pokazać Żyda, który uratował 5000 Żydów. No i wtedy no jest długie milczenie. A to zrobił Polak, no i między innymi ta jego motywacja, to trzeba powiedzieć, no chrześcijańska, uznał ich za biedaków, którzy no są, prawda, przecież wielu z nich było normalnymi, przyzwoitymi obywatelami, więc i uważał, że to jest prawda, my jako katolicy, którzy szanujemy życie od narodzenia do naturalnej śmierci, no nie powinniśmy pozwolić, a jeżeli możemy pomóc, to powinniśmy pomóc, no ratować życie, no i uratował życie 5000.
0: A czy ma swoje drzewko?
1: No więc właśnie, nie ma drzewka w Jadwaszem. I kiedy ja byłam taką młodą dziewczyną, miałam 18, albo 9, to znaczy zdałam maturę, no i wtedy uważałam się, że jestem już super mądra i że już mądrzejszą być nie mogę. Zostałam zaproszona do stryja do Anglii, który był w Anglii. No i siedziałam w jakimś barze, pubie się nazywa. No i tam koło mnie, no jak miałam te 19 lat, no to warto było koło mnie usiąść. Dziś pewnie by nikt nie usiadł, no ale wtedy
0: oj
1: właśnie...
0: Oj tam, jakiś... pani nie przesadza, tak. Pani, no bo to już naprawdę no, piękno, no, piękno jest, że tak powiem, wieczne.
1: Tak. No piękne jest właśnie wieczne. Więc i jeden taki pan powie, taki Anglik, no ja mu opowiedziałam, że ja właśnie jestem u tego stryja, no i to było, tak nie wiedziałam o czym mówić, no to opowiedziałam mu tą historię, bo no jeszcze nie byłam taką lwicą salonową i nie wiedziałam o czym to się mówi z Anglikiem w pubie, no to opowiedziałam mu tą historię. No jak on usłyszał tę historię, to mówi, a to pewnie stryj ma drzewko w Yad Vashem, a ja sama nie wiedziałam, co to jest Yad Vashem, to powiedziałam, że no jak teraz pójdę do domu, do stryja, to się go zapytam. No i poszłam do domu, to była farma, hodował byki, no i ja się pytam go, czy on ma drzewko w Yad Vashem, choć nie wiedziałam w ogóle, co to znaczy Yad Vashem. Więc on mówi, że nie i że najważniejsze to jest ratować ludzi wtedy, kiedy ten problem występuje. A potem, czy się jest dekorowanym, czy się nie jest dekorowanym, to jest sprawa wtórna. I jak będą chcieli, to niech to drzewko mu tam wystawią. Ale to nie jedno drzewko, tylko powinni mu wystawić no 5000 drzewek. No i gdyby tak to nastąpiło, to bilibyśmy wszystkie kraje na głowę. i może kiedyś jakiś przyzwoity człowiek to przepchnie. Ja starałam się to przepchnąć. Byłam w Chicago, nawet poszłam do Muzeum Holokaustu, mam nawet zdjęcia stamtąd i rozmawiałam z samym dyrektorem i pytałam, czy może mnie pomóc. No więc on tak administracyjnie wysłał mi jakieś naprawdę no, dziesiątki stron jakiegoś takich oficjalnych, które miałam wypełnić. No i ja niestety nawet niektórych wyrażeń nie rozumiałam, bo to one są no, tematycznie związane z daną tematyką, której nie rozumiałam. No jednym słowem prosiłam o pomoc, tej pomocy nie dostałam, no i sprawa jest w zawieszeniu. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś do tego powrócę i może teraz no, no administrację...
0: Właśnie, najważniejsze, żeby to było w pamięci nas, Polaków, tak? To.
1: Nas, Polaków.
0: I jeżeli właśnie... Pani książki o tym są, o tych ważnych rzeczach.
1: Tak, no, o tych właśnie ważnych rzeczach. Także jeszcze chciałam powiedzieć no, o tym smutnym wydarzeniu, że umarła pani Irena Moskal del Giudice. To chcę, wielka, wielka działaczka, naprawdę fantastyczna. To chcę powiedzieć, że no cóż, 250 lat historii Stanów Zjednoczonych i udział Polaków w tej historii no jest kolosalny. I według, i teraz jeszcze ja panu redaktorowi wysłałam, to było fantastyczne, 100 lat temu we wszystkich szkołach to było, tu jest, czy pan redaktor dostał to? Taki
0: tak,
1: bardzo ładny
0: tak,
1: strona.
0: Się.
1: Tak, 1776-1926 i to jest społeczne, 8 gimnazjum męskie imienia Fabianiego w Radomsku. No i tu są podpisy młodzieży. No młodzieży gimnazjalnej. No i z czego jestem bardzo dumna, Jerzy Modelski, najwyraźniejszy chyba podpis, no więc trzeba być dumnym, że mój ojciec w gimnazjum, no to był jeszcze no, młodziutkim dzieciakiem, żeby nie powiedzieć szczeniakiem, a już takie rzeczy podpisywał. I to jest bardzo może ważne, że 100 lat temu na 150. rocznicę istnienia niepodległości Stanów Zjednoczonych cała młodzież i zdaje się, że to było, to poszło w miliony i to zostało, no, to zostało przekazane odpowiednim władzom Stanów Zjednoczonych, które były zachwycone i były bardzo wdzięczne i to chyba było około 5 milionów podpisów, czyli każda szkoła, każda no, zakład przemysłowy, instytut, znalazło się ich aż 5 milionów podpisów Polaków, którzy gratulują i te dokumenty znajdują się dziś w Library of Congress, czyli w Bibliotece Kongresu. I proszę Państwa, wyobraźcie sobie, to było 111 tomów deklaracji przyjaźni Polski dla Stanów Zjednoczonych. A teraz, i to była z okazji 150. rocznicy niepodległości USA i Polacy przygotowali te 11 tomów, a te 5 milionów podpisów dla Calvin Coolidge. To był ówczesny prezydent i to zostało wysłane do prezydenta, a prezydent przekazał to Library of Congress. Także mamy taką piękną historię. Szkoda tylko, że 100 lat później, w 2026 roku, kiedy Stany Zjednoczone, o którym powszechnie na wszystkich stacjach radiowych, telewizyjnych mówi się nasz podstawowy czy tam najważniejszy partner, no sojusznik, a takiej a takiej akcji nie było. Także no, trzeba się od tych naszych przodków troszkę więcej tej kultury uczyć, kultury bycia, bo gdybyśmy dzisiaj coś takiego zrobili, przeprowadzili taką akcję, to na pewno prezydent Trump byłby tym zachwycony i na pewno byśmy, no jak to się mówi, zarobili wiele, wiele punktów. Ale powracając jeszcze, bo prawda, no zawsze mamy za mało tego czasu, powracając no do wybitnych
0: tak
1: Polaków.
0: No jeszcze 10 minut, spokojnie, możemy po prostu porozmawiać, pani profesor.
1: No więc właśnie, no to powszechnie w całych Stanach Zjednoczonych, no Stany Zjednoczone mają to do siebie, że każdy stan ma swoje ustawodawstwo, a więc ja tylko mogę mówić, co doświadczyłam w Waszyngtonie i co doświadczyłam w Chicago. I w Chicago jest polskie i dzień jest, prawda, jest, obchodzi się święto Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego. I to są Tadeusz Kościuszko przybył do Stanów Zjednoczonych w 1776 roku i był przede wszystkim inżynierem wojskowym i fortyfikatorem. I on no był, no nie wiem, to w języku architektonicznym się mówi, no zaprojektował fortyfikację Saratogi i West Point. West Point to jest najbardziej prestiżowa akademia wojskowa i tam trzeba mieć rekomendacje, no bardzo trudno jest się tam dostać. I kiedy ja przyjechałam do Stanów Zjednoczonych jako żona Mariona Krycza, no który był inżynierem, a więc te inżynieryjne sprawy były jemu bliskie, zawiózł mnie właśnie do West Point i nie umiem państwu nawet dzisiaj powiedzieć, jak dumna byłam, że ten West Point właśnie zaprojektował inżynier Kościuszko, który no, był tym wybitnym designerem fortyfikacji Saratogi i West Point. I proszę sobie wyobrazić, że George Washington utrzymywał z nim...
0: On był architektem, który stworzył plany po prostu tego i później wybudowano...
1: Tak, i według tych, te najstarsza część West Point to jest właśnie owoc pracy Kościuszki. I no, tam są tablice, które mówią o tym. No ja się nawet tam fotografowałam przy tych tablicach, no byłam blada i dumna. I teraz George Washington utrzymywał z Kościuszko korespondencję i w archiwach Library of Congress zachowało się 6 listów Washingtona do Kościuszki. I Kościuszka po powrocie do Polski stał się jednym z największych polskich bohaterów narodowych. A teraz jeszcze chcę państwu powiedzieć, że no, co też uważam jest bardzo ważne, w Chicago jest no, największe chyba w Stanach Zjednoczonych polskie muzeum. I w tym polskim muzeum właśnie świętuje się Dzień Kościuszki i Pułaskiego i jeśli się nie mylę, ale myślę, że chyba się nie mylę, w stanie Illinois i w Chicago to jest święto, no święto stanowe, bo narodowe to jest na 4th of July, to jest takie w każdym stanie, a to jest święto stanowe. I jeszcze co jest bardzo ciekawe, że kiedy Pułaski przybył do Ameryki, ponieważ widział w amerykańskiej wojnie o niepodległość również walkę o uniwersalną ideę wolności, został generałem brygady Armii Kontynentalnej i jest nazywany ojcem amerykańskiej kawalerii. I tak a propos, no Pułaski był szlachcicem i był właścicielem ziemskim i tak dalej. I wtedy to była taka tradycja, że po prostu się on musiał no, zakupić konia, siodło, nawet bieliznę personalną. Tak. i w Bibliotece Kongresu no, też znalazłam materiały, jakie przekazał on lub też jego wdowa, generał Izydor Modelski, także w Archiwum Kongresu. No i w Archiwum Kongresu pracował jego syn Andrzej. No i pamiętam, że pewnego razu, no ja miałam na utrzymaniu, zostałam wdową. Nieszczęśliwie mój mąż zmarł, kiedy mój syn, nasz syn miał 2 miesiące. No więc musiałam szybko, jak to się mówi, zdjąć koronę z głowy, zakasać rękawy i szukać pracy. No i kiedy przyszłam do Biblioteki Kongresu, przyjął mnie niejaki pan Krause i kiedy czyta to moje rezumé i mówi: a tu u nas taki Modelski pracuje. A ja mówię: no tak, no pan wie, po wojnie no była taka sytuacja, że wiele ludzi pozostawało za granicą. No i on mówi, dzwoni do tego Krausego i mówi: słuchaj, tu jest jakaś Modelska, szuka pracy, czy ci ją wysłać? No ten mówi: tak, jadę na 12 piętro, a ów ten Andrzej Modelski, proszę sobie wyobrazić, kim był. No był bardzo ważną osobą. Był dyrektorem działu kartografii. No szkoda, że byłam kartograf, bo bym pewnie dostała od razu pracę. Działu kartografii. Już dzisiaj nie pamiętam, a za ileś tam milionów kupił globus i atlas. Globus, według którego Kolumbus dopłynął do Stanów Zjednoczonych. No bo przecież Stany Zjednoczone swego czasu, no to byli co, tereny niezamieszkałe i no, trochę no, Indian.
0: Trochę zamieszkałe, pani profesor, umówmy się tylko, no, Indian, kogo Indian. Innego.
1: No przez kogo innego, tak.
0: Milion bizonów.
1: Także, no właśnie, o, milion bizonów. Może stąd ci kowboje są tacy popularni. Także, no, Kościuszko stał się ale płaski, ponieważ, no, my zawsze walczyliśmy o wolność naszą i waszą. Więc został generałem Brygady Armii Kontynentalnej, jest nazywany ojcem amerykańskiej kawalerii. No i tam zdaje się, ojciec w Polsce sprzedawał majątek po kawałku, żeby ten mógł kupować konie, siodła. No i tak jak powiedziałam, niektórym nawet bieliznę osobistą. No i zginął, no i zginął w 1779 roku podczas oblężenia Sawanach. No to też taka może ciekawostka, ale w wielu źródłach czytałam, że normalnie dowódca stoi na wzgórzu, a szczególnie kawalerii, i dowodzi poprzez swoich adiutantów. Wysyła adiutantów na plac boju z rozkazami.
0: No to często tymczasem na obrazach on... to widać, czy Napoleona, tak, czy innych, tak, wodzów, tak, zwycięskich. Tym... Oni tak właśnie na wzgórzu, na rumaku, tak, i kierują, tak, ruchem. Czasami szablą, tak, a czasami, tak, nie.
1: Tak, tymczasem no nasz kochany Kazimierz Pułaski rzucił się w wir walki razem ze swoimi żołnierzami. No i niestety, ale poległ. Ale dzisiaj, no nie wiem, czy to jest, czy to może skompensować życie ludzkie, ale w każdym bądź razie, no dla nas Polaków, Amerykanów polskiego pochodzenia, czy Polonię, no to można być dumnych, bo do dziś jego nazwiskiem nazwane są miasta, hrabstwa, ulice i instytucje w USA. I Library of Congress podkreśla, że obaj, Pułaski i Kościuszko, odegrali istotną rolę w zwycięstwie i uzyskaniu, no to ich nazywano kolonistów, w odzyskaniu niepodległości spod korony brytyjskiej. No i teraz też po rozbiorach Polski w XVIII wieku, no, zaczęła emigracja Stanów Zjednoczonych i dla wielu Polaków Stany Zjednoczone oznaczały wolność, możliwość zdobycia ziemi, pracę. No i ten, kto ma pracę, to ma zarobek, a jak ma zarobek, to może coś wysłać do kraju, ale jednocześnie zachowania własnej tożsamości. No a w XIX wieku Polacy no, zaczęli tworzyć te różne wspólnoty, co no, bardzo się później przydało. I taka ciekawostka, że jednym z takich najstarszych polskich osiedli, bo założonej w 1854 roku przez emigrantów ze Śląska, jest takie osiedle, które się nazywa Panna Maria w Teksasie. No więc widzicie, że ta tożsamość to, prawda, Kościół plus te organizacje patriotyczne. No, ale Polacy nie tylko tam przyjeżdżali się ratować, ale również ratowali i budowali Stany Zjednoczone, bo pracowali w kopalniach, hutach, fabrykach, w przemyśle mięsnym, kolejnictwie, rolnictwie. No a już tak, żeby zakończyć ten temat, to największe takie skupiska to jest Chicago, znam z autopsji, Detroit, no byłam, ale nie znam tak intymnie jak Chicago, Milwaukee też byłam, Pittsburgh, byłam, Buffalo byłam, ale tak przelotem, no i Cleveland, Ohio oraz Nowy Jork. Do Nowego Jorku jeździłam i tłumaczyłam, więc w North United Nations i według Biblioteki Kongresu, według spisu z 1910 roku około 900 tysięcy nowych migrantów mówiących po polsku no, przybyło do Ameryki, a do lat 20. XX wieku do Stanów Zjednoczonych wyemigrowało około 2 miliony Polaków. Ale obecnie, bez względu co tam te statystyki mówią, to ja myślę, że Polaków jest około no około 10 milionów. I proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że według Library of Congress podaje, że powstało 900 polskich kościołów katolickich. I Polacy właśnie w ten sposób zachowywali polskość i tożsamość, jednocześnie budując no, siłę Stanów Zjednoczonych. Także gdyby taki dokument...
0: Pani profesor, teraz powoli już będziemy puentować. Przypominam o pani książce, która będzie... Niedługo będą wieczory autorskie. Niedługo ona zostanie wydrukowana, bo się zrobiło zamieszanie z drukowaniem, bo pani Chochlik dołożył jakiś obcy element do tej książki. Ale z Waszyngtonu do Warszawy. Nowa książka pani profesor Miry Modelskiej-Krycz. Lekcja historii. No i jak pani opowiada, no to pani była wszędzie rzeczywiście. To ja będę się teraz powoli żegnał. Ja chciałem tylko ostatnie pytanie, bo ostatnio byłem w Gdyni w Muzeum Stanisława Szukalskiego. Czy pani zna taką postać?
1: Tak. No oczywiście, wielki rzeźbiarz.
0: Tak, i to ten porozmawiamy, zrobimy audycję w ogóle o artystach w Stanach Zjednoczonych ze szczególnym uwzględnieniem Szukalskiego, bo...
1: Na jego kolanach wyrósł ten, który później grał w tym filmie Titanic. Ten główny aktor, jako małe dziecko, wyrósł na jego kolanach. I założył takie, no tam gdzie on siedział na jego kolanach, założył takie małe, takie mini muzeum w Kalifornii. I szkoda, że nie ma. A teraz dlaczego nie ma? Wielkie rzeźby Szukalskiego były w muzeum w Katowicach. I kiedy wyszli Niemcy, to... No to okropna rzecz, co zrobili. Muzeum to spalili i wiele rzeźb zginęło.
0: No właśnie, ale to już będzie następna audycja. Tak. Może pani profesor, za dwa tygodnie po pani premierach książki, po pani premierze książki, ale premiera jutro się odbędzie, tak? Czy nie?
1: Tak, odbędzie się. Ja po prostu wezmę czarny długopis i ten rozdział przekreślę.
0: Dobrze, to niech pani będzie.
1: To będzie taka nietypowa
0: swojej książki, ale to zupełnie taka historia, którą trzeba o wiele jeszcze opowiadać. Tak. Więc na dzisiaj, że tak powiem, spasujemy. Pani profesor, za dwa tygodnie o sztuce Polaków w Ameryce, ze szczególnym uwzględnieniem Stanisława Szukalskiego, bo właśnie...
1: No, Ignacego Jana Paderewskiego.
0: No tak, oczywiście. Tak.
1: Także, jest dużo do mówienia. To ściskam, bardzo, panie redaktorze, i pozdrawiam słuchaczy za tą szansę, że mogłam się podzielić.
0: No, słuchacze czekają na panią, często dostaję wiadomości i telefony, także to jest wzajemna sympatia. Pani profesor, dziękuję.
1: Wzajemna sympatia.
0: A teraz będzie Tadeusz Nalepa, bo dzisiaj urodziny.
1: Urodziny, no to super, to 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje dalej.
0: Nie ma, ale to już...
1: No, ale w każdym razie z nieba niech nas posłucha.
0: Tak jest, dziękujemy bardzo, pani profesor. I za chwilę dzwonimy, proszę państwa, do pani też profesor Iwony Lubej, która... No, podejmowaliśmy wczoraj bardzo, bardzo ważny temat społeczny. Dobre, gmina Dobre, powiat miński w pobliżu Warszawy, i tam się dzieją po prostu, tam jest walka, trwa. Dzisiaj jest sesja Rady Miejskiej i zaraz się dowiemy, jak sytuacja przebiega, bo chodzi w skrócie o to, że deweloperzy chcą wybudować centrum Data Center i wyciąć po prostu, przekształcić najlepsze pola uprawne w taki zakład nieciekawy bardzo. Wiatraki chcą budować, fotowoltaikę i wszystko to w takim tajnym trybie, generalnie rzecz biorąc, ale dzisiaj miała być zawieszona decyzja o zmianach przestrzennych, bo tak burmistrz chciał, ale tam staje się jest strasznie poważna walka, więc za chwilę z samej sesji właśnie w miejscowości Dobre będziemy mieli telefon z panią Iwoną Lubo, bo jesteśmy umówieni. Prawnicy na przykład nie dostali, radni nie dostali dokumentów od prawnika reprezentującego mieszkańców. Ale to za chwilę do tego wracamy. Tadeusz Nalepa i dzwonimy.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
2: Cała naprzód!
3: No właśnie, Konrad Pędrzecki, witam serdecznie. Z nami już jest na linii pani profesor Iwona Luba. Wczoraj żeśmy się zajmowali, odtrąbiliśmy mały sukces, ale zdaje się, że niekoniecznie. Dostałem od pani wiadomość, czy jest gorąco.
4: Tak, jest bardzo gorąco. Trwa posiedzenie Rady Miasta i Gminy Dobre. Wczoraj wieczorem o godzinie 20 odbyło się zamknięte posiedzenie radnych w tej sprawie, na którym pojawili się potencjalni inwestorzy należący do bardzo nieciekawej spółki, czy też reprezentujący bardzo nieciekawą spółkę giełdową Columbus Energy, która ma już bardzo wiele pozwów sądowych i postępowań prokuratorskich w związku z podobnymi inwestycjami na innych terenach. Dodatkowo wiadomo, że od dłuższego czasu prowadzili konsultacje tutaj w urzędzie, przynajmniej takie oświadczenie nam tutaj przedstawili. I no, trwa teraz część burzliwej bardzo dyskusji na temat tejże inwestycji.
3: Tak, przypomnę tylko słuchaczom, którzy może nie słuchali. Chodzi o to, że w gminie Dobre, powiat miński, Mińsk Mazowiecki, niedaleko Warszawy, w sposób tak zwany narympał próbuje się zmienić architekturę przestrzenną i wybudować data center na najlepszej ziemi, niszcząc krajobraz, plus fotowoltaika, plus ewentualnie wiatraki, i to wszystko jest w takich planach, które w sposób półtajny zostały, próbuje się wprowadzić do tych dokumentów. To tylko
4: tak,
3: tyle.
4: I po uzyskanych przez nas, czyli mieszkańców komitetu protestującego przeciwko tej całej inwestycji, informacji, które radni uzyskali dopiero na spotkaniu w nocy, wczoraj w nocy od inwestora potencjalnego, wiemy już, że w gminie, która ma charakter zielony, czyli rolny, jest miasto i tereny rolne, nieprzemysłowe, jest planowana największa po Bełchatowie data center, jaka ma powstać na tym, w ogóle w Polsce, na terenach całkowicie rolnych o bardzo wysokiej kwalifikacji ziemi, drugiej i trzeciej klasy, co budzi nasze ogromne emocje i ogromny sprzeciw, ponieważ nie prowadzono żadnych konsultacji społecznych. Ta inwestycja nie była przedstawiona w ogóle do konsultacji ani jakichkolwiek dyskusji. W momencie, kiedy był na to czas na konsultacje społeczne w ogólnym planie gminy, i wymawia się nam, że to jest tylko taki ogólny plan, a chodzi o strefę SI, infrastrukturalną, techniczną, na której mogą być spalarnie śmieci, wysypiska śmieci, sortownie śmieci, mogą być oczyszczalnie ścieków, mogą być data center i inne tego typu inwestycje, bardzo nieprzyjemne dla mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy tam mieszkają od zawsze i tych, którzy się tam wprowadzili, tak jak ja, przekonywani, że jest to właśnie bardzo przyjazna, zielona gmina, otwarta na nowych inwestorów, na nowych rolników, na nowych mieszkańców, zielona, rolnicza, szanująca środowisko, chwaląca się bogatą florą i fauną na swojej stronie. A teraz się okazuje, że zamierzają nam zafundować w planie ogólnym gminy strefę tak zwaną SI, czyli właśnie infrastrukturalną, z najgorszą możliwą infrastrukturą techniczną, na której nie będzie można już więcej prowadzić działalności rolnej, żadnej.
3: A tam najlepsze...
4: Więc ewentualnie można data center zamienić na wysypisko śmieci albo na sortownię śmieci. Tak to wygląda. I jesteśmy tym wszystkim zbulwersowani, bo już jest ustalone przez radnych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mimo że jeszcze ten plan ogólny w ogóle nie został przegłosowany. Dzisiaj miał być głosowany. Nie wiem, czy do tego dojdzie. W związku z czym bardzo prosimy słuchaczy Radia Wnet o stawanie po naszej stronie i działanie na rzecz powstrzymania tego bardzo nietransparentnego procedowania i zatruwania życia mieszkańcom już nie tylko Nowej Wsi i okolicznych miejscowości, tak jak Makówiec, Marcelin czy Sąchocin, bo to jest skala o oddziaływaniu na środowisko ogromnym, ale także o oddziaływaniu na klimat globalny ze względu na emisję CO2 i innych różnych tutaj jeszcze nieprzyjemnych zjawisk, ogromnie wpływająca na gospodarkę wodną, na gospodarkę energetyczną, no i co tu dużo mówić, na bezpieczeństwo, obronność państwa, bo przy jakichkolwiek tutaj ryzykach związanych ewentualnie z konfliktami zbrojnymi czy innymi, to tego typu centrum strukturalne, data center w pierwszej kolejności, to są miejsca, że tak powiem, pierwsze do ataku. Poza tym jest inwestorem, jest wielka spółka giełdowa, międzynarodowa, i nie wiemy, co tu będzie. Czy to na przykład nie będzie prowadzona jakaś działalność na szkodę państwa po prostu. Bo na pewno no na właśnie, szkodę mieszkańców i na pewno na szkodę gminy, tak?
3: Słyszałem, że radni nie otrzymali opinii państwa prawników dzisiaj, że się dowiedziałem.
4: Tego dokładnie nie wiem, czy otrzymali, czy nie otrzymali. Wiemy, że nie mają opinii środowiskowych, że nie mają informacji na temat tego, dlaczego ta firma chce budować to przedsięwzięcie na najbardziej żyznej glebie w całej gminie. Druga i trzecia klasa. Nigdzie indziej w naszej gminie nie ma takich ziem. Charakter zielony. Bardzo rolniczy. Bardzo przyjazny agroturystyce. Ściągający, tak jak ja, wielu mieszkańców z Warszawy. Także w ogóle my tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrozumieć i to bardzo nieładnie pachnie, mówiąc kolokwialnie.
3: Bo ta sesja trwa i pani wyszła z niej, tak?
4: Ja wyszłam z niej, tak, zamierzam wziąć jeszcze udział w dyskusji. W tej chwili są przedstawiciele firmy, która nam tę data center chce tutaj zafundować. I oczywiście przedstawiają swój punkt widzenia, który dla nas jest zupełnie niesatysfakcjonujący. I też nie mówią jakby całej prawdy, bo wczoraj się chwalili na tym spotkaniu z radnymi, tym, do którego mieszkańcy nie byli zaproszeni, o którym nie byli poinformowani, że się odbywa tak samo sołectwa, ani sołtysowie nic o nim nie wiedzieli. Chwalili się, że należą do grupy Kolumbus. Dzisiaj jak ich spytaliśmy o to powiązanie z firmą, która ma mnóstwo postępowań prokuratorskich, mnóstwo różnych problemów prawnych, to twierdzą już tylko, że ta grupa jest z nimi jakoś bardzo luźno powiązana, więc tutaj cały czas mówią nam nieprawdę. I także mówią nam cały czas, że teraz to my mamy to PAW z tą strefą SI, infrastruktury technicznej, przegłosować, a potem to będzie czas, żeby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sobie coś dyskutować i zmieniać, co jest absolutnym kłamstwem, gdyż jeszcze raz mówię, w tej strefie SI planowanej na najbardziej żyznych glebach w całej gminie jest przewidziana działalność wszelka z wykluczeniem działalności rolniczej. Jeszcze do 12 sierpnia w planie ogólnym gminy i wcześniej, i zawsze wcześniej w dotychczasowej historii tej gminy był to teren produkcji rolnej, wyłącznie rolnej.
3: No dobrze, to będziemy monitorować sprawę, ale czy na skutek apeli pojawiły się, że tak powiem, pojawili się mieszkańcy, dużo mieszkańców przyszło?
4: Jest bardzo dużo mieszkańców na tym posiedzeniu. Pan planista powiedział, że jeszcze nie widział tak licznie zgromadzonych gości przybyłych i tak żywego zainteresowania. Protest podpisało ponad 200 osób. Jeszcze dzwonią do mnie, piszą osoby na forum, że chcą podpisywać ten protest dalej, więc mam nadzieję, że to do skutku nie dojdzie i uda nam się przekonać argumentami logicznymi radnych gminy Dobre, której nazwa już zobowiązuje do tego, żeby było dobrze dla mieszkańców i żeby się troszczyć o mieszkańców, bo radni, jak wiadomo, są wszyscy osobami zaufania publicznego, wybranymi przez mieszkańców. I bardzo liczymy na to, że radni zagłosują za wykreśleniem strefy SI z planu ogólnego gminy, co spowoduje, że będziemy mogli jeszcze w terminach wszelkich proceduralnych zatwierdzić jeszcze w sierpniu plan ogólny gminy bez żadnych konsekwencji nieprzyjemnych i nie będzie to stanowiło żadnej przeszkody przed ubieganiem się o dofinansowanie dla gminy z KPO właśnie na wykonanie tegoż właśnie planu. Więc nie ma żadnych przeszkód formalno-prawnych, żeby wykreślić tę strefę SI z planu, która się tam pojawiła dopiero 12 sierpnia,

0: dnia. Także bardzo Państwa prosimy o wsparcie, nie przeciwko komukolwiek, tylko o wsparcie nas w walce o nasze być albo nie być.
1: No to udostępniamy dla tego antenę i będziemy monitorować sprawę i czekamy na wiadomości. Jak się bardzo proszę o wiadomość po tym, na czym stanęła ta sesja i będziemy wracać do sprawy, bo to jest ważne, proszę Państwa. Bo to jest
0: bardzo ważne. To jest druga lub trzecia co do wielkości tego typu planowana inwestycja w Polsce. Przypominam, pierwsza powstaje, czy ma powstać na terenie dawnej kopalni w Bełchatowie, na terenach pokopalnianych, poprzemysłowych, a druga jest planowana przy budowanej elektrowni jądrowej. A tu nagle w środku zielonej gminy rolnej, przypominam, 50 kilometrów od Warszawy, lub nawet bliżej, zależy, czy liczymy centrum, czy obrzeża, jest planowana tak wielka, bardzo niekorzystna pod wieloma względami dla środowiska, ale myślę też, że dla całej gminy i dla całej społeczności inwestycja, która już eskaluje ogromnie konflikt, bo oczywiście mieszkańcy nie tylko tych naszych miejscowości, ale też wspierających nas mieszkańców całej gminy, nie chcą tej inwestycji. Nie chcemy tego po prostu. Nie chcemy żadnej strefy infrastrukturalnej w krajobrazie zielonym, w krajobrazie rolnym, w krajobrazie ekologicznym i przyjaznym turystyce, ekologii, rolnictwu, agroturystyce, czyli wszystkiemu temu, co teraz jest promowane w świecie. A nie data center z gigantycznym śladem węglowym, nie wiadomo jakimi powiązania spółkowymi, co też jest nie bez znaczenia w niebezpiecznych czasach, i z ogromnie niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko i całkowitą zmianą terenu i jego charakteru i charakteru całej gminy. Więc bardzo prosimy, wspierajcie nas.
1: No proszę Państwa, dziękuję bardzo. Pani Iwona Luwa, pani profesor zresztą, notabene, była naszym gościem. Będziemy monitorować sprawę, bo w takich właśnie społecznościach, proszę Państwa, ja mam takie wrażenie, że to się odbija jak w soczewce. Cała właśnie ta działalność władz na rympał, które po prostu łamią kręgosłupy, łamią duszę i to jest, proszę Państwa, taka no, orwellowsko-kawkowska sytuacja i niestety często jesteśmy bezradni, a powinniśmy mieć po prostu mieć coś do powiedzenia co do tego, co się wokół nas dzieje i gdzie mieszkamy i jakim powietrzem oddychamy, etc., etc. Dlatego będziemy monitorować sytuację w gminie Dobre, Mińsk Mazowiecki powiat, naprawdę 50-60 kilometrów od Warszawy. Piękne tereny, tam spacerowałem i naprawdę trzeba pójść po rozum do głowy i do serca sięgnąć. Dziękuję Pani bardzo.
0: Jeszcze mogę jedno zdanie powiedzieć. To, co jest pozytywne w tym wszystkim, ta cała bardzo kontrowersyjna sprawa niezwykle mocno zintegrowała społeczność lokalną. Niezwykle mocno, naprawdę odzew społeczny i wsparcie dla nas tutaj jest ogromne. I apeluję do innych grup, które też są tak zagrożone jak my, nie poddawajcie się, bo zawsze mały może wygrać z dużym. Dawid zwyciężył Goliata. Pamiętajcie Państwo o tym. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Mili Państwo, to już jest godzina 15 minęła, więc czas na rozmowę, którą przeprowadził Tomasz Zapert. Jutro wchodzi na ekrany film zatytułowany Julia Pirotę, Piękna i Siła, poświęcony ten film jest fotoreporterce, której życiorys, jak pisze w notatce Tomasz Zapert, życiorys wyznaczyły obroty koła historii XX wieku. I o tym filmie Tomasz Zapert rozmawia z reżyserem tego filmu, panią Ewą Pytką. Posłuchajcie, a ja się z Państwem żegnam. Do jutra, do godziny 9:30, jak dobrze pamiętam, papa, Konrad Będrzewski mówił.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert, a Państwa moim i moim gościem jest pani Ewa Pytka. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Porozmawiamy o jej najnowszej produkcji filmowej, filmie dokumentalnym zatytułowanej

0: Julia Pirot, Piękna Siła, poświęconej zapomnianej polskiej fotoreporterce. To chyba jest właściwe słowo dla tej osoby, ale na życiorysie której piętno odcisnęły obroty koła historii zeszłego stulecia. Zresztą przeżyła ponad 9 dekad, no i no los niesamowity. Jak pani natrafiła na tą osobę, która właściwie no, była nieznana nawet w kręgach dziennikarskich, powiedziałbym, a przecież zajmowała się i pracowała w różnych redakcjach po wojnie i znaczące wydarzenia dokumentowała.
1: Dokładnie. Ja natrafiłam w ten sposób, że miałam pokaz filmu o mojej takiej przyjaciółce, niesamowitej osobie, Magdalenie Grodzkiej-Głuszkowskiej, Sprawiedliwej wśród narodów świata w Żichu. I tam właśnie w tym Żichu w 2012 roku na ostatnim piętrze natrafiłam na niesamowitą wystawę fotografii pod tytułem Julia Pirot, Twarze i dłonie. Właśnie tam pierwszy raz zobaczyłam wstrząsające fotografie Julii. I one po prostu we mnie bardzo rezonowały, bo najpierw no długo opierałam się przed tym, żeby zająć się realizacją kolejnego filmu dokumentalnego, bo już moja ścieżka kariery potoczyła się w stronę fabuły.
0: No ale doświadczenie dokumentalne ma pani duże. Robiła pani filmy o Czesławie Miłoszu, o szeregach postaci z naszej literatury. Tak. Ma pani też w dorobku teatry, telewizji, które były osadzone w polskiej rzeczywistości mocno. Operacja Reszka chociażby.
1: Tak.
0: Czy Breakout Wojciecha Tomczyka, świetna sztuka no, warmińskiej, o ile pamiętam, scenerii się rozgrywająca.
1: Nie do końca
0: tak, warmińskiej?
1: Ale znaczy myśmy tak trochę udawali, że to jest takie miasteczko, że niby według scenariusza tak, ale oczywiście zdjęcia były gdzie indziej, ale dziękuję, że tak właśnie miały wyglądać, więc no bardzo się cieszę.
0: Magia kina. Magia teatru.
1: Kina, tak. Trudno
0: było zdokumentować życie bohaterki. Dotarła pani do jakichś osób, które ją jeszcze znały, czy tylko archiwalia jakieś?
1: Nie, no właśnie to był podstawowy problem, bo najpierw, tak jak mówię, ja się długo opierałam, żeby znowu wejść na tą ścieżkę dokumentalistki, no bo w takiej sytuacji rynkowej jest to, powiedzmy sobie, no bardzo trudna i wyboista droga, tak. Natomiast ten portret z wystawy Marii Mindli Diament, przepięknej kobiety, właśnie taki karawadziowski, siostry fotografki Julii, która, ta siostra została zgilotynowana we Wrocławiu w 1944 roku, jeszcze idąc...
0: To jeszcze się nazywał Breslau wtedy.
1: Jeszcze Breslau.
0: Z Niemców trzeba dodać, bo małżeństwo historyczne
1: tak.
0: Nie jest Breslau, za wysoka.
1: Breslau, ja.
0: Za konspirację od razu dodajmy.
1: Tak, tak.
0: Nie
1: tak,
0: tylko
1: tak.
0: To były kwestie.
1: Ona, wie pan, ona była po prostu dosyć wysoko w strukturach. Ona, można powiedzieć, że pełniła rolę agentki między dowództwem tym głównym francuskim, a tą wolniejszą, wolną strefą, powiedzmy, marsylską na południu Francji. I ona właśnie w trakcie przenoszenia meldunków, miała te meldunki zaszyte w poły płaszcza i niestety złapało ją. Niemcy ją złapali, przeszukali, znaleźli te meldunki i przez rok ją torturowali, ona nikogo nie wydała. Działo się to podczas Nacht und Nebel, Nocy i Mgła, czyli
0: tak,
1: tej słynnej akcji, dokładnie. I później została przewieziona właśnie do Breslau z inną francuską i tam właśnie idąc na tę gilotynę wołała do innych współwięźniarek, które oczekiwały na wyrok w celach śmierci, courage. No i ten moment właśnie był opisany w wierszu Anny Kamieńskiej, dedykowany Julii Pirot, a tytuł brzmiał Maria Mindla Diament. I gdy ja zobaczyłam ten przejmujący wiersz, zderzony z tą przepiękną twarzą, tym portretem tej Marii, bo to była niezwykłej urody kobieta, no po prostu długo we mnie zostawał i obiecywałam sobie, nie zrobisz dokumentu kolejnego, ale było to na tyle silne, że w końcu postanowiłam jednak aplikować i te moje poszukiwania w pewien sposób zinstytucjonalizować. Czyli po wielu odmowach w końcu otrzymałam dotację na rozwój projektu, żeby móc podążać jej śladami. A jej ślady prowadziły do Belgii i do Francji. No, najbardziej była znana ze swoich tych fotografii właśnie partyzanckich, ponieważ ona nie tylko, że fotografowała ruch oporu we Francji, brała w nim czynny udział. Ona poza tym, że była fotografką, więc oczywiście mogła fałszować dokumenty dla podziemia, ale również po prostu walczyła z bronią w ręku, dlatego tak blisko mogła podejść partyzantów, tych Marquis. Ona była w takim oddziale tylko złożonym z samych emigrantów po prostu na południu Francji i szczególnie wzięła mocny udział w tym powstaniu w Marsylii, czyli nie wiem, spowodowała, niosąc flagę francuską, żeby nagle ten ruch, bo trzeba sobie przypomnieć, że w sierpniu Francuzi mieli innych aliantów i 21 sierpnia, jak wybuchło to powstanie w paru miejscach Marsylii, ona była w jednym z tym, gdzie po prostu ten symbol władzy, ta préfecture okupowała ona oczywiście przez Niemców, ona została zdobyta. Między innymi ten ruch był w znacznym jej udziale i to jest udokumentowane w źródłach. Ja do tego trafiłam w Muzeum Historii Miasta Marsylii, bo podążyłam na dokumentację w 23 roku, w maju i tam właśnie okazało się, że Muzeum Miasta Marsylii ma szereg wspaniałych zbiorów fotografii Julii, które zakupiono, bo ona po wojnie wróciła do Warszawy, do miasta, w którym spędziła młodość. Była też w więzieniu za czasów sanackich na Serbii. Natomiast w 1934 wyjechała do Belgii, potem była we Francji i później właśnie wróciła do Warszawy.
0: A jeszcze tak, dodajmy, tak, że urodziła się w mieście
1: Końskowole,
0: mieście, które mnie się kojarzy z postaciami z Oświecenia, bo tam proboszczami był Grzegorz Piramowicz, wybitny pedagog, Franciszek Zabłocki był też proboszczem, komediopisarz, a Kniaźnin, poeta z tego okresu,
1: tak,
0: też tam.
1: Tak. No niedaleko są Puławy, prawda, też.
0: To jest tak, to jest tak, ona, w każdym razie ona pochodziła z ubogiej rodziny, rozumiem, czyli wiadomo o jej korzeniach.
1: Ona pochodziła z ubogiej żydowskiej rodziny Końskowoli. Ona się urodziła, no są dwa źródła, bo ona oczywiście, tak jak szereg kobiet, odmładzała się, więc są i źródła, że w 1907 i w 1908. Ja raczej optuję za tym 1907, no w każdym razie, jak miała 8 lat, osierociła ją, jej młodszą siostrę, tą Mindlę właśnie i brata Marka, poetę, matka i po prostu ojciec ożenił się ponownie i przeprowadzili się do Warszawy, tam prowadził jakiś taki mały sklepik i oni nie mogli, mimo tego, że byli bardzo utalentowani, szczególnie ta Marysia najmłodsza, że nawet dyrektor tam szkoły prosił, żeby mogła się dalej kształcić, ale no po prostu nie mogli sobie na to pozwolić. Czyli cała rodzina właściwie była samoukami. No i i każdy z nich odegrał jakąś znaczącą rolę. No szkoda, że ta gilotyna przerwała tę niesamowity życiorys Marii. Ale już wcześniej dużo. Ona na przykład też brała udział na emigracji w latach 30. w Polsce, w Paryżu. Pomagała rodzinom, którzy walczyli przeciwko Franco w Paryżu. Więc była taka mocno zaangażowana. One miały takie idee równościowe dość mocne i przede wszystkim nie miały takiej świadomości ofiary. One po prostu walczyły. Nie zgadzały się z faszyzmem.
0: A skąd w jej biografii, jak znalazła się fotografia, jak się zainteresowała?
1: To było w ten sposób, też bardzo ciekawie, bo ona jak została zwolniona z więzienia, chyba w 1934 roku, chciała dołączyć
0: dodajmy, że była zakomunizowanie z więzienia.
1: Tak, trafiła. Tak. Za te ruchy, no bo jak była, wiadomo, to były te czasy takie, że ta niesprawiedliwość, nierówności społeczne były dość mocne i jeżeli ją to dotykało, to ona przede wszystkim w ruchach związkowych i komunizowaniu dokładnie. I ona miała podążyć do Marysi, do tej młodszej siostry, którą wcześniej KPP wykupiła. z więzienia, bo ona w ogóle była bardzo chorowita, ta Maryśka. I po prostu Julia chciała do niej dołączyć, no bo ta już miała ją, powiedzmy, już jakąś tam infrastrukturę. Natomiast zachorowała gdzieś na wysokości Belgii i tam zwróciła się o pomoc, pewnie do ruchu związkowego, i tam jej Secours Rouge jej pomógł, a później poznała właśnie...
0: Przyszłego męża,
1: tego Pirota, stąd to belgijskie nazwisko.
0: To on był Belgiem, jakiś tam działaczem związkowym.
1: On był Belgiem, tak, i na takiej, właściwie to niejaki historyk, Grégoire Georges Picot, francuski, też realizator filmowy, reżyser, od którego właśnie mam też część materiałów archiwalnych i dużo informacji. On uważa, że to było białe małżeństwo, że po prostu oni na takiej linii ideowej, związkowej po prostu się połączyli, żeby ona miała jakieś godne życie i prawo do pracy i prawo do edukacji, no to po prostu wzięli ślub, tak? Nie wiemy tego na 100%, już będzie pewnie bardzo trudno się dowiedzieć, natomiast to były takie przypuszczenia jego. I właśnie pojawiła się w tej Belgii, mogła pracować. Wiem, że brała mocno udział w ruchach związkowych, na strajkach, bo to też jest udokumentowane. I tam poznała Suzanne Spack. To była taka bardzo ustosunkowana osoba, szwagierka w ogóle późniejszego premiera Belgii, prawda? Polityka znanego, ale też szwagierka, zdaje się, reżysera filmowego. No w każdym razie to była osoba niezwykle zamożna i wspierająca później, bo później mieszkała we Francji i pomagała chronić francuskich Żydów. I za to później została zamordowana przez Niemców, a później dostała medal Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. I ta, że Suzanne Spack podarowała Julii Leica LMR3, obiektyw LMR3.
0: To była popularna marka aparatów fotograficznych wtedy. Leica to była najpopularniejsza chyba wtedy.
1: Mm-hmm. No tak, ale nadal była cenna, nie? Bo niektórzy mówili, że to była wartość, nie wiem, roweru, tak? No bo to jednak nie było takie rozpowszechnione w latach 30. I ona kształciła się właśnie w Belgii, w Brukseli. I później od razu już po ukończonym kursie agencja Fotovero wysłała ją, no później, bo właściwie chyba w 38 czy 7, jakoś tak, że w 39, żeby dokumentowała kraje bałtyckie, bo była moda na informacje odnośnie krajów bałtyckich.
0: I tam ją zastał wybuch wojny, tak?
1: Dokładnie, na Litwie tam ją zastał wybuch wojny. I jest takie zdjęcie, jak chłopki czytają gazety i płaczą, i ona się pyta, mówi, słuchaj, dlaczego płaczecie, o co chodzi, bo ona nie wiedziała, była wyjęta z kontekstu. Oni mówią, to pani nie wie, Hitler przekroczył granicę Polski. I ona jakby z tym swoim rodowodem żydowskim jednak, polska Żydówka, musiała wrócić przez okupowaną Polskę, faszystowskie Niemcy, do Belgii, bo jednak chciała się połączyć z tym Pirotem, z mężem,
0: Karkułomna
1: którego
0: skapada.
1: Już niestety nie spotkała, go też zamordowali Niemcy, więc już... I później jak król Leopold III, król belgijski, podpisał kapitulację, gdzie im się udało świetne archiwalia zdobyć, dokładnie
0: ten moment.
1: To już
0: jest maj 40 roku? Chyba?
1: Tak, jakoś tak. To, bo mam właśnie te wędrówki ludów, no to wszyscy, którzy mogli chwycić za broń, to szli właśnie do tej wolnej strefy jeszcze, która była we Francji na południu. No i oczywiście szła Julia i z tymi tłumami. Ja mam właśnie takie piękne archiwalia, udało nam się uzyskać.
0: I tam do końca wojny doczekała, angażując się w konspirację.
1: A
0: co się stało z jej bratem, jeszcze niech pani powie, czy wiadomo?
1: No brat niestety, on był uwiedziony tą ideą, prawda, tego komunizmu i pojechał w złą stronę, tak? Czyli jak część intelektualistów, tak?
0: Przed wojną jeszcze, tak?
1: Tak.
0: I on stał się ofiarą czystek, rozumiem, stalinowskich.
1: Tak, i stał się ofiarą czystek, oczywiście został skazany na Syberię i tam zmarł na tyfus. Więc ten grób, który jest na Powązkach, to jest grób symboliczny właśnie Marysi zgilotynowanej w Breslau, Majera, Jefima Sokolskiego, drugiego męża i później już Julii.
0: Tak, bo drugi mąż był z kolei też łagiernikiem wieloletnim, zdaje się.
1: Też był łagiernikiem i on jeszcze był tak honorowy, ten Jefim Sokolski, że powiedziano mu, że no jak wiadomo, był Chruszczow, wreszcie odwilż, prawda, odpuszczono, pozwalniano więźniów, ale mu powiedziano, że może teraz wyjść, ale on mówi nie, on chce być zrehabilitowany i oczyszczony. I wtedy dopiero wyjdzie i czekał pół roku na ten papier. Jest ten papier. Też w filmie jest pokazany, bo mógł wyjść po prostu, tak? Ale on tego nie zrobił. Skoro tyle lat tam przeszło, 20 lat siedział, no to podziękował, tak.
0: No dodajmy tu jeszcze, że we Francji to zdaje się fotografowała także Edith Piaf.
1: Tak, Edith Piaf był taki, no ona ceniła bardzo Edith Piaf, ale i zrobiła jej taką sesję na swoich warunkach, bo tak jak ona mówi, że Edith chciała tu pozować na wielką gwiazdę, a była prostą dziewczyną z ludu, natomiast szalenie dramatyczną i wielką artystką. I ona ten dramatyzm potrafiła uchwycić. Ona zresztą ma niesamowitą umiejętność łapania chwili, takiej emocji w portretach. I to też złapała właśnie fotografując Edith Piaf. Edith Piaf miała taki pomysł, żeby pokazać ją jako taką wdowę na cmentarzu Saint-Pierre w Marsylii, że ona w takim jakby w tej czarnej woalce okalającej jej twarz jest fotografowana właśnie w tym pejzażu. No i ona się zgodziła i Edith Piaf była bardzo, bardzo zadowolona z tych zdjęć. Natomiast później Julia się dowiedziała, że Edith Piaf śpiewała no, też dla Niemców i większość tych zdjęć niestety zniszczyła. Że to, co jest, jest niestety niewiele z dwóch zdjęć fotografowania i z paru kliszy, no ale odzyskało. Jednak część tych fotografii mamy i bardzo dobrze.
0: No i była też, nie wiem, czy to adekwatny termin, fotosistką głośnego filmu, który wygrał Cannes, pierwszy chyba powojenny.
1: No właśnie, odwrotnie. Ona nie była żadną fotosistką. Właśnie. I właśnie tu jest ten pies pogrzebany. Mianowicie fotografie Julii w takiej świadomości kulturowej, zbiorowej istnieją już od lat 40. Mhm. Anonimowo. To znaczy to, co pan pyta, czyli o René Clémenta i Bitwę o szyny, który zdobył Palme d'Or na pierwszym festiwalu w Cannes w 1946 roku. Po prostu on użył anonimowo krążących, tak jak mówię, tych fotografii z czasów partyzantki i powstania w Marsylii Julii. Anonimowo. Ponieważ ona rozdawała je na lewo i prawo, jak wyjechała, szczególnie przed wyjazdem. No bo uważała, że tym walczącym na przykład, więc one krążyły, tak? Wcześniej, w 40 już chyba nawet czwartym, czy jeszcze wcześniej, przeszły do Stanów Zjednoczonych, w podwójnym dnie walizki, zostały przemycone do Nowego Jorku i tam się ukazały. Oczywiście też anonimowo, no bo by dostała kulkę, prawda? Więc tak to wygląda.
0: I wraca po II wojnie światowej do Polski i tutaj dokumentuje istotne wydarzenia społeczne.
1: Powiedzmy. Tak, oczywiście
0: pracuje chyba formalnie w redakcji, o ile pamiętam, żołnierza polskiego.
1: Tak, formalnie tak, ponieważ oni dali jej pokój, ona wracała do Zgliszczy, wszystko poszło z dymem, ona nie miała nic, rodziny, mieszkania, dorobku, nic. No miała te swoje klisze, tak? Miała te swoje fotografie i to był jej cały dorobek i ona te klisze pokazała. I tam właśnie redaktor Żołnierza Polskiego jej dał pokój i zatrudnił. I ona była to więcej osobą piszącą, czyli nie była tylko fotografka, ale to była fotoreporterka pisząca, tak? Czyli ona i pisała artykuły i fotografowała, więc miała te dwie zdolności i dodajmy, że to ona była kompletnym samoukiem. No poza tą fotografią oczywiście, no bo trzeba się było tej techniki chociaż nauczyć w tej Belgii, prawda?
0: I dokumentowała, jak już wspomniałem tutaj, i Światowy Kongres
1: I to jest znowu taki kasus, że ponownie, prawda, wszyscy jak sobie spojrzą na portrety Picassa, no to widzimy głównie jej portrety, jej autorstwo, ale nikt o tym nie wie. Irene Joly-Curie, Paul Eluard, Pudowkin, ale słynny portret Juliana Tuwima. To są też jej portrety, jej autorstwa, ale no, też funkcjonujące w świadomości kulturowej, ale bez tego oznaczenia autorstwa Julii. I właśnie ja tym filmem chciałam jej to autorstwo zasłużone wreszcie po latach przywrócić.
0: No właśnie, bo też fotografowała też Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie, ale gdzieś tak w drugiej połowie lat 50. odłożyła aparat, wyjechała z Polski. Co się stało wtedy?
1: Nie. Ona fotografowała cały czas. No, są te dwa momenty. Ona jest znana z fotografowania w 1946, bo była jedynym fotoreporterem fotografującym pogrom kielecki w lipcu 1946. I to są bardzo przejmujące zdjęcia, które zostały jej potem skonfiskowane. Artykuł jej autorstwa się nie ukazał. Ona ocalała z tak zwanych, ocaliła z tak zwanych stykówek.
0: Tak,
1: tak, tak. 18 odbitek i one funkcjonują. No, drugi taki ważny to jest ten Kongres Intelektualistów dla Pokoju, ale przez cały czas ona, no i oczywiście okres odbudowy Polski, tak, czyli tak. Tam te wszystkie marsze, ale też od Sadownicy Pracy.
0: Niewątpliwie socrealistią też tutaj
1: Niewątpliwie socrealistyczna, ale wtedy to były takie czasy. Ona jeszcze miała złudzenia, jeszcze wierzyła, że może będzie lepiej. No później w 68 już nie miała żadnych złudzeń i tak naprawdę dopiero w 68 po tych wypadkach marcowych, się już w ogóle wycofała z zawodu. Ale cały czas ona jeszcze dokumentowała, na przykład, ona jest chyba, znaczy dla mnie to jest największą wartość, przedstawia w tych swoich portretach ludzkich, losów ludzi, czy to będą portrety osób ze Starego Portu w Marsylii, czy polska wieś, czy właśnie jacyś robotnicy, hutnicy, czy tak jest przejmująca fotografia padających sobie w ramiona po długim okresie rozłąki, to było i tam w napisie jest Hepatli, czyli takie łączenie rodzin, jak wracają z Lille do Polski, tak, i ona też to fotografowała. Ale to są te portrety i one są bardzo emocjonalne i piękne, takie gdzieś mi przypominają Dorotę Lange z takiej klasyki fotografii, bo ona właśnie ten moment, te emocje potrafiła uchwycić. Więc ona cały czas fotografowała, plus jeszcze też takie dziedzictwo żydowskie typu cmentarze żydowskie. No nie sposób wszystkiego w filmie umieścić, więc ja się skoncentrowałam na tych najbardziej jakby dramatycznych, przełomowych momentach w jej życiu i w życiu gdzieś powiedzmy w historii Europy czy Polski przede wszystkim.
0: No nie będziemy wszystkich kadrów filmu odsłaniać, zapraszamy do kin naszych radiosłuchaczki, radiosłuchaczy. Przypomnę, że tytuł filmu pani Ewy Pytki, reżyser, którą mieliśmy honor gości na antenie. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Tytuł tego filmu brzmi Julia Pirot, Piękno i Siła. Jest to film o kobiecie dzielnej, kobiecie nowoczesnej, kobiecie zapomnianej, która biografia jest no, bardzo dla ubiegłego stulecia znamienna. Obrazuje to niesamowite, szalony XX wiek, jak mawiał Gałczyński o tym wieku minionym. Dziękuję pięknie raz jeszcze. Moim Państwa gościem była pani Ewa Pytka.
1: Dziękuję.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Autopromocja.
2: You must remember this.
3: Nazywam się Gabriela Potrac.
4: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
3: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.
2: As time goes by.
1: To była autopromocja.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
5: Sofa Surfing.
6: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Gorwat.
3: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: Posłuchajmy debaty Pawła Lisickiego i Grzegorza Górnego, którą poprowadziła redaktor Radia Wnet Jaśmina Nowak na wydarzeniu Ciemnogród organizowanym przez Wojciecha Cejrowskiego.
2: Bo też mamy bardzo szlachetnych przedstawicieli i mediów, ale to też pisarze, publicyści. Zacznę od prawej strony, pan Grzegorz Górny. Dziennikarz, publicysta sieci, także pisarz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A także pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny Do Rzeczy, także pisarz. I tutaj chyba to jest najnowsza książka Antysystem, o której wczoraj już troszeczkę mówiliśmy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: A przed nami ważna debata dotycząca kondycji Kościoła i tak naprawdę tego, w jakim miejscu my też znajdujemy się jako Polska. Mija 70 lat od jasnogórskich ślubów narodu. Prymas Wyszyński wtedy stworzył, można powiedzieć, nie tylko taki religijny tekst, ale tak naprawdę pewne wytyczne, w którym powinien iść naród, w którym my wszyscy powinniśmy spoglądać. I pozwolę sobie zacząć od pana Grzegorza Górnego z perspektywy tych 70 lat. Czy udało się wykonać te śluby? Co się udało zrealizować, a gdzie tutaj zawiedliśmy?
3: Może zacząłbym od tej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, kiedy te śluby były składane, bo sytuacja była tragiczna. Kraj zniewolony, kościół prześladowany, prymas aresztowany. No i wydawałoby się, że w takiej sytuacji, kiedy się przybywa na Jasną Górę, to będzie wołanie: Panie Boże, ratuj, zmiłuj się, czekanie na cud. A tymczasem prymas zaproponował zupełnie inny model katolicyzmu. Tam na początku pojawiają się takie zdania, że stajemy w poczuciu winy, skruchy, czy jakby przyznanie się, że nie byliśmy doskonali, że mamy na swoim sumieniu jakieś grzechy. I po drugie, nie wymagamy czegoś od Pana Boga, żeby nam pomógł, tylko jakby wymagamy sami od siebie, czyli podejmujemy pewne zobowiązania, składamy śluby, przyrzekamy, więc kryje się za tym taka duchowość odpowiedzialności. I to na przykład bardzo mocno kontrastuje z postawą Kościoła w Polsce w czasie pandemii, kiedy dominowały te suplikacje: Panie Boże, zmiłuj się, wysłuchaj nas. Natomiast po pierwsze, zawsze jak spadały na ludzkość pewne nieszczęście, na przykład zarazy, to uważano, że jest to też w jakiś sposób wina zbiorowości i dominowały wtedy nabożeństwa przebłagalno-pokutne, jakieś akty ekspiacyjne. Natomiast tutaj w ogóle czegoś takiego w czasie pandemii nie było, tak jakby żadnych grzechów nie było, nie było za co Pana Boga przepraszać, wyrażać żal, tylko Panie Boże, ratuj. Więc nie ma tego dzisiaj wymiaru ekspiacyjnego, pokutnego, a po drugie nie ma też tej etyki zobowiązań, że wobec tego my nie tylko mamy pewne prawa, ale także obowiązki i my się sami do czegoś zobowiązujemy. Dzisiaj jest właśnie taka zupełnie inna mentalność: Panie Boże, ratuj, ale my od siebie wymagać nic nie będziemy przyrzekać. Więc jak Pani pyta, co się udało, a co nie udało, to można powiedzieć, że ten model właśnie podejścia do wiary w momentach kryzysowych, on jakoś nie przeniósł się z tamtych czasów do dziś.
2: Bardzo dziękuję. To jeszcze to samo pytanie do pana Pawła Lisickiego, ale też od razu dopytam, czy pan się zgadza i z czego na przykład może wynikać takie rozmycie odpowiedzialności, no i jak rozumiem pewna taka zmiana mentalna, która zadziała się po prostu, a być może to jest też zmiana pokoleniowa, jakby pan odniósł się do tego.
4: To znaczy, z samym opisem tutaj Grzegorz Górny przedstawił, to się zgadzam, natomiast ja bym jeszcze poszukał oczywiście pewnych przyczyn, dlaczego tak się wydarzyło, prawda? Jak to możliwe, że... Ja zresztą kiedyś w jakiejś takiej debacie też uczestniczyłem właśnie na temat polskiego katolicyzmu i jego obecnej sytuacji. Ta debata miała miejsce nie tak dawno temu, nie wiem, rok temu, półtora roku temu. I wtedy powiedziałem, że paradoks polega na tym, że polski katolicyzm znacznie lepiej wytrzymał w sytuacji komunizmu niż w sytuacji demoliberalizmu. I gdybyśmy popatrzyli pod tym kątem, to znaczy gdybyśmy badali w kategoriach społecznych, bo ja oczywiście nie oceniam, jak wygląda religijność, zawsze mogą się znaleźć jednostki, które nie potwierdzają ogólnej reguły, ale jeśli patrzymy na ogólną regułę i ogólna reguła społeczna. Pokazuje na przykład, nie wiem, praktykowanie mszy świętej w niedzielę, prawda? Stosunek do kościoła, jego pozycja społeczna, to czy jeśli kościół zabiera głos, czy on jest słyszany, czy nie jest słyszany. No, wszystkie takie mierniki, liczba powołań, liczba kleryków w seminariach, liczba święceń, no, to są takie zewnętrzne, można by powiedzieć, wymiary, ale te zewnętrzne wymiary przecież pokazują coś, co można by nazwać żywą wiarą w społeczeństwie, prawda, w narodzie. Moim zdaniem kluczem są tak naprawdę dwa klucze do zrozumienia tego, co się stało. Klucz pierwszy, i tu akurat dobrze, że został przywołany kardynał Wyszyński. Zauważmy, że we wszystkich jego wystąpieniach, również w tych ślubach jasnogórskich, ale w wielu jego kazaniach świętokrzyskich, można tutaj przytaczać bez liku, jak kiedyś pisałem taki tekst na ten temat, tam u niego jest czymś oczywistym, że istnieje naród jako pewien podmiot zbiorowy, który to podmiot zbiorowy w myśli kardynała Wyszyńskiego, polski naród, ma do realizacji pewną misję związaną z tym, co mu wyznaczył Bóg czy Chrystus, tak? Czyli istnieje pojęcie takie jak naród polski. Ten naród polski to jest wspólnota pokoleń idąca przez dzieje, przez wieki i niezależnie od tego, czy wszyscy, bo może się zdarzyć już, że ktoś nie jest wierzący, ale de facto co do zasady ten element chrześcijaństwa i katolicyzmu musi być przez ten, powinien być przez ten naród realizowany. Otóż warto zauważyć, że ten sposób rozumowania praktycznie wyparował moim zdaniem z głów i współczesnych hierarchów, i współczesnych polskich polityków w większości. Doskonale to było widać w czasie tych uroczystości, na przykład związanych z 1050-leciem Chrztu Polski. Kiedy jak się wsłuchało w te różne publiczne wypowiedzi, to właściwie nie było wiadomo, co my takiego obchodzimy. Czy to, że jakiś tam książę Polan przyjął chrzest i jego drużyna przyjęła ten chrzest i co? I potem narzuciła ten chrzest innym i właśnie, no, czy krótko mówiąc, język demoliberalny tak głęboko wszedł do struktury świadomości współczesnych, a ten język jest dla tego sposobu rozumowania, które reprezentował kardynał Wyszyński, zabójczy. Po prostu nie daje się przy pomocy tego języka opowiedzieć zbiorowe doświadczenie Polaków przez wieki. Także wiara jest czymś nie tylko jednostkowym, ale też czymś spajającym naród, czymś, co musi być zachowane, przechowane i na co my mamy ogromny wpływ. Jeszcze drugi element dotyczący tej zasadniczej różnicy, bo to, co opisałem, dotyczy tak jak powiem, tej świadomości demoliberalnej, ale i sam Kościół w międzyczasie się niezwykle zmienił. Jeśli Kościół od lat 70. i 80. propaguje jako jeden z kluczowych elementów swojej pozycji społecznej przekonanie, że państwo nie ma żadnych obowiązków religijnych, a tak jest to, wynika to wprost z dokumentu Dignitatis Humanae przyjętego podczas Soboru Watykańskiego II, czyli jeśli państwo i sfera publiczna nie ma obowiązków religijnych, to mamy do czynienia ze społeczeństwem rozumianym wyłącznie jako zbiór jednostek, a wiara, religia czy Kościół katolicki staje się wyłącznie jednym z wielu możliwych, jakby to powiedzieć, jedną z wielu grup religijnych, wspólnot religijnych i tak dalej. No znika kompletnie to, co było tak kluczowe dla kardynała Wyszyńskiego, naród polski.
2: To, co najpiękniejsze, to, co największe w Europie, ono właśnie jest zakorzenione w katolicyzmie, a gdzie sam Kościół też popełnił błędy, bo jak rozumiem, to też tutaj nie do końca jest bez winy. Czy moglibyśmy spróbować spojrzeć, no może trochę od takiej strony bardziej krytycznej i też uderzyć trochę się w piersi?
3: No po pierwsze trzeba zauważyć, że zmienił się model przywództwa w Kościele, że w czasach komunistycznych jednak była niekwestionowana rola lidera, prymasa Wyszyńskiego. Dzisiaj właśnie nikt nie pełni takiej roli, ale to nie wynika tylko i wyłącznie z braku charyzmatycznych postaci, ale także z samego, można powiedzieć, ustroju Kościoła w Polsce, zwłaszcza tego, jaki zapanował po 1991 roku, kiedy nastąpiła taka decentralizacja w Kościele. I dzisiaj właściwie przewodniczący Episkopatu Polski ma nikłą władzę. Właściwie to, co należy do jego obowiązków, to jest ustalanie harmonogramu przebiegu konferencji Episkopatu Polski. On nie może niczego nikomu narzucić, kazać. Każdy biskup jest równy drugiemu. W związku z tym to przywództwo staje się takie rozproszone, rozmyte. I zresztą gdybyśmy kogokolwiek zapytali dziś w Polsce, kto jest przywódcą polskiego kościoła, kto stoi na czele polskiego kościoła. No w czasach komunistycznych było jasne, że prymas Wyszyński. Dzisiaj Myślę, że nikt by na to pytanie nie dał odpowiedzi, bo nawet przewodniczący episkopatu, czy dzisiaj arcybiskup Wojda, no trudno, żeby go ktoś dzisiaj identyfikował z przywódcą polskiego kościoła. W związku z tym, jeżeli nie ma określonego przywództwa, to trudno też wytyczać i egzekwować pewną określoną politykę postępowania. I tutaj właśnie każdy biskup w swojej diecezji no, ustala jakieś swoje priorytety i często widzimy, że ci biskupi się ze sobą nie zgadzają, prezentują zupełnie różne stanowiska. Więc jedna kwestia to jest ten model dzisiaj Kościoła, jaki obowiązuje. Druga to jest pewna taka, pewne takie wycofanie, pewna taka no, jakby nieśmiałość, oddanie pola drugiej stronie, że widać, że w tych warunkach wolnego rynku idei, tego targowiska ideologii, no dzisiaj biskupi się nie odnajdują. Tak, że widać, że bardzo często oni mają pewien strach przed mediami chociażby, że wolą unikać kontrowersji, gdzieś się zaszywać. W związku z tym bardzo często ten głos Kościoła nie jest słyszany. I kiedyś, znaczy za czasów komunistycznych, Kościół nie miał do dyspozycji mikrofonów, miał ambony. Nie mikrofony, ambony. Dzisiaj jest możliwość dostępu do mikrofonów, że nikt nie ogranicza Kościołowi, tak jak w czasach komunistycznych, dostępu do mediów, a jednak ta szansa nie jest w ogóle wykorzystywana, czy w małym stopniu jest wykorzystywana, żeby mocniej, odważniej prezentować swoje stanowisko w przestrzeni publicznej. No i trzecia sprawa to ten nacisk cywilizacyjny tej współczesnej kultury demoliberalnej, no, który sprawia, że ta sekularyzacja, laicyzacja, ona nie tylko dotyka zwykłych wiernych, ale także dotyka duchowieństwa. I mamy do czynienia z taką mentalną kolonizacją także wewnątrz Kościoła, że przyjmuje się sposób myślenia, obojętny, często nawet wrogi wobec chrześcijaństwa. I często się opisuje i definiuje chrześcijaństwo w kategoriach obcych chrześcijaństwu, czyli przykłada się te demoliberalne kategorie do opisu i rozumienia swojej własnej wspólnoty. No i oczywiście, ale to dotyczy nie tylko Polski, tylko tutaj akurat mówię o Kościele w ogóle w świecie zachodnim, a ponieważ my jesteśmy częścią tego zjawiska, to też dotyka to nas.
2: Bardzo dziękuję. Czy pan by coś dodał?
4: No ja bym powiedział, że mamy przecież lidera polskiego kościoła w postaci jednego kardynała Grzegorza Rysia. To znaczy, gdybyśmy jednak arcybiskupa małopolskiego, jedno z najważniejszych poza wcześniej, prawda, gnieźnieńsko-poznańską archidiecezji w Polsce. I tutaj, gdyby patrzeć przez pryzmat i porównać przekaz reprezentowany przez kardynała Grzegorza Rysia z tym, co prezentował kardynał Stefan Wyszyński, no to mamy wszystkie te różnice jak na dłoni. Prawda? Ani słowa o narodzie jako zbiorowym podmiocie, ani słowa o narodzie, który musi realizować obowiązki, takie obowiązki, które na przykład w czasie ślubów jasnogórskich zostały przez kardynała Wyszyńskiego, prawda, przygotowane i ani słowa w kategoriach takich jak kardynał Wyszyński przygotował wielką nowennę związaną, prawda, z tysiącleciem chrztu Polski, tak? To wszystko opisywało właśnie tamtą mentalność. A jaką mentalność prezentuje, gdybyśmy na to popatrzyli dzisiaj, kardynał Grzegorz Ryś? No to jest typowy przykład mentalności całkowicie skolonizowanej przez demoliberalizm. Kategoria zaangażowanie na rzecz migracji, prawda? Przekonanie w liście przecież, który wtedy jeszcze napisał jako arcybiskup łódzki, no ale zakładam, że te same tezy głosi obecnie, przekonanie, że każdy może wybrać takie miejsce do mieszkania, jakie chce i nie wolno mu w tym przeszkadzać, a głównym wyzwaniem dla państwa jest zapewnienie tego, żeby ludzie, którzy tutaj przybywają, mogli przybywać bez kłopotu. No jak to się ma, jaki jest związek między tą koncepcją narodu, właśnie nie, właściwie antynarodu, a tym, co prezentował kardynał Wyszyński. No żadna, prawda? Jest to dokładne powielenie wszystkich liberalnych kaltek, kalek, otwierajcie wszystkie możliwe granice, niech wszyscy przybywają, którzy chcą, mieszają się kultury, cywilizacje i tak dalej, i tak dalej. Katolicyzm tutaj w ogóle nie występuje jako istotny punkt odniesienia. Weźmy kwestię słynnego listu do wiernych z marca tego roku dotyczącego relacji między Kościołem a judaizmem. No znowu, twierdzenie, że obecnie żyjący Izrael jest dalej narodem wybranym, prawda? Teza z punktu widzenia katolickiego, moim zdaniem, nie do obrony, ale powiedzmy, że to nawet jest tylko moje zdanie. Zdaniem innych wybitnych z pewnością biblistów, jak ksiądz profesor Waldemar Chrostowski i wielu innych, tam są w liście, w tym przygotowanym wtedy przez episkopat, są tezy kompletnie nie do obrony. No warto zauważyć, że do tej pory ja nie słyszałem ani jednego głosu ze strony biskupów, żeby się do tych zarzutów odniósł, bo powiedzmy, że zarzuty dziennikarzy czy publicystów można puścić gdzieś tam mimo uszu, ale my mówimy o ludziach, którzy no, reprezentują autorytet i naukowy, i kościelny, i religijny. Nikt z nimi w ogóle nie dyskutuje i nikt im nie próbuje odpowiadać. To jest moim zdaniem przykład tej kolonizacji, która się dokonała. Bo oczywiście dlaczego się tak dzieje? Ponieważ presja ze strony środowisk żydowskich na Kościół jest tak duża, że wszyscy się boją postawić temu. No i to jest dokładna odwrotność tej odwagi i tej siły charakteru, którą Kościół prezentował za czasów kardynała Wyszyńskiego.
2: Bardzo dziękuję. A czy pan Grzegorz się z tym zgadza? No możemy konkretnie tutaj zatrzymać się na tej trudnej sytuacji bliskowschodniej, Strefa Gazy. Pan mówi, że o ile można jakby zmarginalizować głosy dziennikarzy, bo to nie o to w tej dyskusji chodzi, no to mamy no pewne pojęcia takie jak dobro, zło, jak kwestie, nie wiem, no po prostu życia ludzkiego, są trudne rzeczy, które się dzieją. To jest tak, że Kościół powinien jednak twardo tutaj stanąć w obronie takich oczywistych wartości, czyli jeżeli mamy ludobójstwo, jeżeli mamy rzeczy, które się dzieją, i oczywiście też po obu stronach, no bo jest też Hamas, są terroryści palestyńscy, o tym trzeba mówić głośno, no ale mamy, jakby ta skala jest nieporównywalna do tego, co dzisiaj dzieje się w Strefie Gazy, to jednak Kościół by się wzmocnił, gdyby stanął w pewnej prawdzie i tutaj powiedział, że to jest po prostu złe i może taka jest strategia Izraela, może tak geopolitycznie oni są zmuszeni robić, ale to jest czymś trudnym.
3: Znaczy Kościół w Polsce generalnie bardzo rzadko zabiera głos na temat spraw globalnych, czy też sytuacji chrześcijan w innych regionach świata. Jakby sytuacja w Ziemi Świętej nie należy tu do wyjątków. Natomiast no, jeżeli chodzi o Kościół lokalny, akurat tam w Ziemi Świętej, to kardynał Pizzaballa no, bardzo tutaj zdecydowanie broni praw chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy są chociażby na zachodnim brzegu Jordanu atakowani przez osadników żydowskich. I tutaj także Stolica Apostolska też zabierała głos w obronie tych chrześcijan, którzy dzisiaj podlegają różnym represjom i prześladowaniom w Ziemi Świętej. Natomiast myślę, że w ogóle to jest jakiś problem dzisiaj w Kościele, że za rzadko się ujmujemy za chrześcijanami w ogóle prześladowanymi w innych rejonach świata. I tu nie chodzi tylko o Ziemię Świętą, ale także kraje, no po pierwsze muzułmańskie, gdzie chrześcijanie są prześladowani, a po drugie też komunistyczne. Zwłaszcza Chiny, jest, można powiedzieć, prowadzona dzisiaj przez Watykan taka Ostpolitik 2.0 w nawiązaniu do tej Ostpolitik, polityki wschodniej Watykanu z czasów chociażby pontyfikatu Pawła VI, tylko że wtedy była ta polityka otwarcia tego aggiornamento na Związek Sowiecki, a dzisiaj jest na Chińską Republikę Ludową i doszło do no, takiej paradoksalnej sytuacji, że o nominacjach biskupich decyduje komunistyczna partia Chin, która z założenia jest partią antyreligijną, antychrześcijańską, antyklerykalną, antykatolicką. I owszem, były w przeszłości przypadki, że to władcy świeccy decydowali o nominacjach biskupich, a papież to zatwierdzał, ale to byli władcy wierzący, katoliccy. A teraz mamy do czynienia z reżimem antychrześcijańskim, który od 2018 roku, po tej tajnej umowie między Stolicą Apostolską a Pekinem, ma prawo wybierać, nominować biskupów, a Stolica Apostolska zatwierdza, to ma prawo weta, ale nigdy do tej pory z tego nie skorzystała. Więc sytuacja jest paradoksalna i niespotykana do tej pory w historii Kościoła.
4: Ja mógłbym tylko dodać jeszcze jedną rzecz. No, nie chcę, żeby to wątek, który dominuje, ale skoro mówimy o tych relacjach, bo pani redaktor zapytała, prawda, czy powinno nastąpić takie, nie wiem, potępienie chociażby tej polityki Izraela, prawda, i to wyraźniejsza forma solidarności z chrześcijanami w Ziemi Świętej. I tutaj oczywiście pełna zgoda, że akurat kardynał Pizzaballa robi bardzo dużo i próbuje się temu przeciwstawiać, no ale o ile bardziej słyszany byłby jego głos, gdyby na przykład Kościół Polski zamiast organizować Dzień Judaizmu, zorganizował Dzień Solidarności z chrześcijanami prześladowanymi w Ziemi Świętej i zaprosił wtedy na przykład kardynała Pizzaballę do Warszawy czy tam do Krakowa jako gościa specjalnego i zorganizował wokół tego, bo zakładam, że to nie przerasta możliwości organizacyjnych polskiego kościoła, możliwości, żeby on gdzieś wystąpił, pojawił się i wokół tego zorganizował wydarzenie, prawda? No tak jak wydarzenie jest w stanie zorganizować Wojciech Cejrowski w Osieku, no to zakładam, że polski kościół wszystkimi swoimi siłami jest w stanie zorganizować takie wydarzenie w jakimkolwiek innym miejscu, które by pokazało publicznie nasze przywiązanie do obrony naszych współbraci w wierze w Ziemi Świętej. No to chyba nie przekracza możliwości. O. I to jest a dlaczego to jest niemożliwe? Tylko zakończę. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na pytanie właśnie dotyczące tych trudnych kwestii, nazwijmy to, izraelskich, kardynał Grzegorz Ryś odpowiedział, że on, zanim zabierze głos, to czeka na telefon od ambasadora Izraela. No to w tej sytuacji bardzo trudno mi sobie wyobrazić, żeby on mógł zabrać jakiekolwiek stanowisko. No.
2: Jeszcze chciałbym pan coś dodać do tego wątku, czy możemy...
3: Chyba możemy przejść.
2: Możemy przejść. Dobrze.
3: Myślę, że to stwierdzenie podsumowuje to.
2: Tak, to tutaj na razie stawiamy kropkę i wróćmy na moment do Kościoła, konkretnie w Polsce. To jest tak, że pan Paweł Lisicki mówił tutaj o tym neoliberalizmie, ale czy trochę można powiedzieć, że powoli dochodzimy do ściany i ten trend już, może się nie tylko w Polsce, najpierw spójrzmy na szeroko rozumiany Zachód, no w Stanach Zjednoczonych mieliśmy ponowne wybranie Donalda Trumpa na prezydenta, często słyszymy, że jakby ta myśl liberalna tam się wyczerpała, że to, że jednak ludzie zaczynają się buntować, zaczynają coraz bardziej tak otwarcie, wprost nazywać pewne rzeczy, no powoduje, że to są takie trendy, które przechodzą też, bo widzimy i prawda to, jak w Unii Europejskiej często bardziej takie konserwatywne nurty zaczynają dochodzić do władzy, są wybierani. Czy to jest tak, że może faktycznie no my jako Europa i też trochę jako Polska doszliśmy do takiego momentu, że już ciężko jest wytłumaczyć tę myśl liberalną, to wszystko, co się dzieje jakby w codzienności, czyli od kwestii imigrantów, którzy są, prawda, przez jakieś takie światopoglądowe rzeczy, które są coraz mocniej wprowadzane do szkół, że to już jest ta ściana, że już dalej nie pójdziemy i teraz ludzie zaczynają powoli szukać do takiej normalności, która pewnie jeszcze była kilka pokoleń wstecz, zupełnie naturalna i towarzyszyła nam codziennie. Czy to jest jakiś taki przebłysk, że może być inaczej?
3: Ten sprzeciw wobec tej ideologii lewicowo-liberalnej, którą obserwujemy na Zachodzie, to on nie opiera się na chrześcijaństwie, ale raczej na takim zdrowym rozsądku, że ludzie po prostu dosyć mają tego szaleństwa, które obserwują wokół siebie. No, ale ponieważ sami są też sekularyzowani, to nie odwołują się w tym oporze do chrześcijaństwa, tylko do takiego zdrowego rozsądku, do takiego pragnienia normalności. Natomiast ta kultura lewicowo-liberalna, ona czasami jest nazywana postmodernistyczną, a postmodernizm sam definiuje siebie jako kulturę wyczerpania, więc można powiedzieć, że ona wyczerpała już pewne możliwości przedstawienia jakiejś atrakcyjnej propozycji intelektualnej i duchowej temu, zwłaszcza młodemu pokoleniu, które wchodzi w dorosłość, no bo co ma im do zaprezentowania? Nicość. I obserwujemy wobec tego pewne odrodzenie duchowe w krajach zachodnich. To jeszcze nie jest oczywiście masowe zjawisko, ale znacząco wzrasta liczba zarówno chrztów, jak i praktyk sakramentalnych czy czy uczestnictwa w mszach i we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych. To już jest taki...
2: Chyba we Francji w zeszłym roku był jakiś rekord, jeżeli chodzi o chrzty u młodych dorosłych.
3: Tak, tak. Ale co ciekawe, czytałem taką analizę, którą napisał jeden z takich mistagogów. Czyli to jest człowiek, który jakby wprowadza w prawdy wiary, wtajemnicza w prawdy wiary tych katechumenów, którzy przychodzą w wieku dorosłym, żeby się ochrzcić. I on opowiadał o pewnej prawidłowości, jaką spotkał, kiedy miał kontakt wręcz z setkami, nie dziesiątkami, a setkami tych młodych ludzi, że co było pierwszym impulsem, który spowodował, że oni zdecydowali się przyjść do kościoła. Kontakt ze znajomymi muzułmanami, którzy byli twardzi, przekonujący w swojej wierze i my mówimy, no my wierzymy w Allaha, a ty w co wierzysz? No i nagle się okazywało, że tamci mają mocną tożsamość, a ja nie mam żadnej tożsamości. I to powodowało, że oni zaczęli poszukiwać swojej własnej tożsamości. I po co sięgnęli? Po Biblię. I tu znowu była asocjacja do islamu, dlatego że islam jest religią księgi, tam wszystko się opiera na Koranie. Więc oni, patrząc na tych przyjaciół, znajomych muzułmanów, no pierwsze co robi, to sięgali po Biblię. No ale nie potrafili tej Biblii zrozumieć, zinterpretować i dopiero wtedy, w tym trzecim kroku, zwracali się do kościoła instytucjonalnego, do parafii. I co ciekawe, oni też postrzegali religię w kategoriach muzułmańskich, bo na przykład myśli, że Wielki Post to jest tak jak Ramadan. I ku swojemu zdumieniu się dowiadywali, że jakby logika Wielkiego Postu jest inna niż Ramadanu. Ale o czym to świadczy? To świadczy o tym, że ich takim pierwszym skojarzeniem dotyczącym religii, punktem odniesienia, przestało być chrześcijaństwo, a zaczął być islam. I to pokazuje tą skalę przewartościowania, jaka nastąpiła dziś na Zachodzie.
2: Ta skala przewartościowania, to czy możemy postawić taką tezę, że nawet jeżeli obserwujemy pewne odrodzenie duchowe, jeżeli właśnie, nie wiem, coraz więcej osób chce na przykład się ochrzcić, bo wcześniej tego nie zrobili rodzice, to i tak już jest wszystko za mało, bo zderzamy się z jednej strony z kryzysem demograficznym ogromnym. Mamy trudną sytuację, która według jakby wielu ekspertów jest nierozwiązywalna w Europie, jeżeli chodzi właśnie o skalę imigrantów, obcych religii, które tam się pojawiają i też ludzi, którzy jednak no chcą tej religii bronić, są do niej bardzo przywiązani, do meczetów. Ja, prawda, jak wiem, spaceruję po Warszawie, to możemy znaleźć restaurację, która jest taka jedna gdzieś przy Marszałkowskiej, która, nie wiem, no w sposób taki niby satyryczny, ale dla wielu chrześcijan obraźliwy odnosi się do religii chrześcijańskiej. Nie znajdziemy niczego takiego związanego z islamem. Nikt tego nie zrobi, bo każdy po prostu się boi, bo wie, z czym to się spotka. Czy trochę nie jest też tak, że i tak już jest za późno, że myśmy ten wyścig po prostu przegrali, wyścig o obronę jakiejś tożsamości, podmiotowości w ogóle.
4: Znaczy, ja uważam, że nigdy nie jest za późno, no bo żeby było za późno, to musielibyśmy wiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość i historia. A nasze wszystko, co my tutaj mówimy i co obserwujemy, jest zawsze cząstkowe, jednostkowe. Bardzo teraz dyskutujemy, że jest tak, a za miesiąc, dwa okaże się coś całkiem innego, więc a jeszcze bardziej z perspektywy chrześcijańskiej, no nie sposób powiedzieć, że wszystko jest skończone, bo wtedy powinniśmy ogłosić, że chrześcijaństwo jako takie jest nieprawdziwe, no bo skoro, prawda, przyszłość do islamu i do tam jakichś innych tych, no to by się okazało, że Kościół głosił błędną religię. No, więc zarówno z punktu widzenia zdroworozsądkowego, który to punkt widzenia oznacza, że nie należy wypowiadać sądów, których nie jesteśmy w stanie ich zweryfikować, a tego dotyczy przyszłość, i z punktu widzenia religijnego, czyli wiary w to, że Chrystus był prawdziwym Zbawicielem, a nie zapowiadał Mahometa, jak to twierdzą muzułmanie, wydaje mi się, że nie można w żadnym wypadku mówić o żadnym rozstrzygnięciu i pewności. Natomiast trzeba oczywiście obserwować pewne procesy i jest tak, jak tutaj zresztą pani opisała, ten przypadek warszawski jest bardzo ciekawy. No, w centralnym punkcie miasta znajduje się, to jest tylko przykład oczywiście, restauracja, która publicznie wydrwiwa, wyszydza, obraża. To jest oczywiście niby śmieszne, ale jest całkowicie nieśmieszne dla katolików czy dla ludzi wierzących i praktycznie ona sobie działa. Były tam pod nią protesty, ale te protesty, jak to wszystko u nas było takie dosyć rachityczne i skończyło się tym, że nas je dalej funkcjonuje, obrażając Najświętszą Marię Pannę, świętych i tak dalej, Kościół katolicki. I teraz dlaczego tak się dzieje? No dlaczego tak się moim zdaniem dzieje? dzieje, bo niestety powracam do mojej pierwszej wypowiedzi, świadomość katolicka została niestety całkowicie skolonizowana przez demoliberalizm. Dlaczego ludzie nie protestują? Bo ludzie mają wkomponowane w głowę coś takiego, no każdy wyznaje taką religię, jaką mu się podoba, a mi nic do tego. A to oznacza, że religia w świecie publicznym, czyli tym zewnętrznym, nie musi być broniona. Bo to jest tylko, no każdy ma swój symbol, prawda? Jeden się śmieje z Matki Bożej, a drugi ją czci. I żyjemy w tym społeczeństwie. Okej. Okay. Tak długo, jak to jest zamknięta restauracja, nie każdy musi wchodzić. Na to, że to jest rynek publiczny, to jest z Warszawy, no to w porządku, prawda? Trzeba się z tym pogodzić. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj, na czym polega ta różnica, jeśli my porównujemy to z islamem? No, z islamem polega to na tym, że tam jest przekonanie, które było też typowe dla katolicyzmu, bo to nie jest nic islamskiego. To jest typowe dla każdej religii tradycyjnej, że świat zewnętrzny również podpada pod osąd z punktu widzenia religijnego. I każdy katolik teoretycznie powinien być zobowiązany do obrony czci, prawda, świętości, które są dla niego ważne. I to kompletnie wyparowało.
2: Ale ja bym powiedziała, że chyba jeszcze jakby tu jest niestety krok dalej. Nie, trochę nie jest tak, że no jakby... Przepraszam za takim, że kolokwializm, że wolność Tomku w swoim domku, tylko trochę jest tak, że my rozumiemy jakby wagę i to, że nie można absolutnie obrażać niczyich uczuć religijnych, jeżeli chodzi o islam, nie wiem, widzieliśmy reakcję na sprawę Hanuki, prawda, w Sejmie i to szokuje. Natomiast jeżeli dochodzimy do kościoła katolickiego, to jest dużo większe przyzwolenie na to. Jakby to jest takie, że a no w porządku, każdy ma prawo sobie ocenić, jakby robić co chce.
3: No bo generalnie niestety w świecie katolickim na zachodzie no dominuje dzisiaj taka mentalność kapitulancka, czyli poddania się tej ideologii lewicowo-liberalnej. To o przyczynach tego tu już mówił wcześniej Paweł Lisicki, ale tak naprawdę no jeżeli zaczniemy się tak zamyślać, co to znaczy sekularyzacja, laicyzacja już na takim poziomie jednostkowym w przypadku konkretnej osoby, bo mówimy na tym poziomie społecznym, no to jest pytanie tak naprawdę o moją relację z Bogiem, tak? Czy Pan Bóg jest obecny w moim życiu zawodowym, osobistym, w relacjach z innymi osobami? Bo jeżeli tego nie ma, to później to oddziaływuje na ten poziom społeczny. Więc jeżeli pytamy o ten poziom osobisty, no to za takim podejściem kapitulanckim wobec tych bluźnierstw, świętokradztw, tego obrażania świętości, no kryje się tak naprawdę jakaś obojętność. I myślę, że to jest jakby źródłem tego problemu, że my często mówimy na takim poziomie społecznym, opisujemy to jako takie zjawisko z punktu widzenia zbiorowości, ale za rzadko jakby dotykamy tych kwestii osobistych wyborów. I myślę, że tutaj tak naprawdę jest wielka praca do wykonania.
4: Ja jeśli mogę, bo ja się oczywiście z tym zgadzam, ale jednak dołączyłbym jednak pewien wątek. Weźmy, nie chcę, żeby tylko znowu teraz o Warszawie, ale jednak. No mamy takie przypadki i teraz aż by się prosiło, żeby to nie byli tylko jakiś tam wierni, czy ludzie, nie wiem, z Ordo Iuris, bo zdaje się, że oni zbierali podpisy przeciwko istnieniu tej restauracji w takiej formie, ale dlaczego? No w Warszawie jest arcybiskup warszawski, jest biskup warszawski, są hierarchowie, to ich podstawowym obowiązkiem, jeśli za coś, jeśli do czegoś jest jakaś forma odpowiedzialności biskupa za swoją diecezję, to z pewnością jest protest przeciwko bluźnierstwu, które dokonuje się na jego diecezji, w miejscu, prawda, jego, którym on zarządza i ponosi za to odpowiedzialność. To on powinien tam stanąć razem z, nie wiem, wiernymi i stworzyć formę jakiegoś pokojowego, ale jednak realnego protestu, bo to by ludziom pokazało, okej, to znaczy to są ważne sprawy i ponieważ arcybiskup cały czas, czy biskup cieszy się autorytetem, to znaczy, że Kościół pokazuje, że trzeba się temu przeciwstawić, tak? Że w związku z tym religijność rozumiana w kategoriach publicznych jest czymś, co wymaga też pewnego wysiłku, pewnego zaangażowania. A jeśli oni widzą, że nikt z hierarchów nie protestuje, a jeśli protestuje, to w jakichś tak zwanych ogólnych listach, co do których no, trudno często zrozumieć, czy co w nich chodzi, no to dlaczego ja mam się wysilać, dlaczego ja mam, to ja wtedy wtedy zostaje uznany za kogo? Za fanatyka, za fundamentalistę i nie potrafię się temu przeciwstawić. I w związku z tym niestety w przypadku wszystkich instytucji, a ze szczególnym uwzględnieniem instytucji hierarchicznych, bardzo prawdziwe jest stwierdzenie, ryba psuje się od głowy. Jeśli nie ma niestety tych, którzy stoją wyżej, którzy się zaangażują na pewien rzecz, to nic dziwnego, że wszyscy poniżej biorą z tego przykład.
2: Tu się bardzo często pojawia taki argument, że jednak no, Kościół, który chce przyciągnąć młode pokolenia, musi iść, prawda, z tym nurtem, musi być bardziej otwarty. Tutaj rozumiem, że no, panowie raczej opowiadacie się za tym bardziej tradycyjnym podejściem i taką podmiotowością Kościoła, no ale gdzieś to trzeba jednak, być może, tego nie wiem, ale znaleźć jakiś złoty środek, bo faktycznie no my jako każde kolejne pokolenie już jesteśmy chowani w dużo większej wolności i trochę pewnie zapala się taka czerwona lampka. Ja dzisiaj jakbym porozmawiała z przedstawicielami mojego pokolenia, czyli dzisiejszych 30-latków, nawet większość z tych osób to są osoby wierzące, ale no oni też kiedy czują, że cokolwiek mi się próbuje narzucić, chociaż wszystko jest nam narzucane, to jest inna sprawa, ale kiedy cokolwiek się nam próbuje narzucić, to zapala się taka czerwona lampka i oni otwarcie mówią, no jednak fajnie, żeby ten Kościół był bardziej otwarty, żeby był nowoczesny, bo nie da się w tym starym nurcie jakby związać młodych pokoleń. Czy to jest tak, że można tutaj gdzieś szukać jakiegoś właśnie złotego środka, czy jednak ta siła i obrona Kościoła musi bardzo mocno wiązać się z tradycją, bo to jest taki kierunek, który powinien być obrany?
3: Z tym, że te kategorie nowoczesności są bardzo płynne, bo to, co wczoraj było nowoczesne, dzisiaj jest anachronizmem. No i gdyby Kościół podążał za każdą modą, za każdą nowinką, no to właściwie by stracił swoją tożsamość. Byłby taką chorągiewką, która powiewa w zależności od tego, skąd wiatr powieje. I przypatrzmy się, chociażby wróćmy do Ewangelii, przypatrzmy się Chrystusowi. Czy on w swojej misji otwierał się na świat w tym sensie, że podążał za tym, czego chce większość? No, gdyby on prowadził taką politykę aggiornamento, że będzie się dostosowywał do świata, to właściwie byłoby wbrew całemu boskiemu planowi zbawienia. Czyli chodzi o to, żeby utrzymać swoją tożsamość, być wiernym sobie, pokazywać, że są pewne niezmienne, stałe punkty i wtedy będzie się takim punktem odniesienia, a nie taką instytucją, która no, zmienia co rusz swój kierunek, stanowisko i tak dalej. Myślę, że dzisiaj właśnie świat potrzebuje tego brakuje dzisiaj, takich niezmiennych punktów odniesienia, takich skał, na których można się oprzeć, a jeżeli duchowni zachowują się tak jak politycy, że zmieniają co rusz zdanie w zależności od tego, co myśli większość, no to właściwie jest droga do upadku Kościoła, bo to widzimy w świecie protestanckim, że tam Kościół postanowił się, zwłaszcza jeżeli chodzi o te starsze denominacje, dostosować całkowicie do świata i w efekcie się już niczym od tego świata nie różni. Więc jest pewne, no, po co taki Kościół, który się nie różni od świata?
4: Znaczy, to można by podać też parę przykładów państw, które właśnie taki proces przyspieszonej dechrystianizacji przeszły. Podam taki przykład z takiej wielkiej biografii Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, Peter Zewald, autor tej biografii. No, jak mówię, ona jest strasznie gruba i w związku z tym, że jest, tak mówię, książka jest strasznie gruba, to też opisuje pewne zjawiska społeczne towarzyszące życiu kardynała, wtedy nie kardynała, tylko Józefa Ratzingera. I bardzo ciekawy jest taki opis tego, jak wyglądały Niemcy Adenauera w latach 50., o których mówiło się jako niemal republice katolickiej, ze względu na to, że faktycznie zdecydowana większość rządu, na czele z samym kanclerzem i tak dalej, była katolikami i w ogóle Kościół katolicki odgrywał tam, no powiedzmy, kluczowe znaczenie, prawda? Jego głos miał, się liczył i tak dalej. A teraz niedawno czytałem bardzo ciekawą książkę takiego innego niemieckiego reportera, publicysty, Pawła Badę. Książka dotyczy jego poszukiwań najstarszej ikony w Rzymie. I to nie o tym chciałem mówić, ale o tym jest taki jeden rozdział, że Paul Badet współpracował z różnymi dużymi niemieckimi gazetami, z Frankfurter Allgemeine Zeitung, a później ostatnio z Die Welt. No i on przysyłał, będąc korespondentem najpierw w Jerozolimie, potem w Rzymie, różne ciekawe rzeczy, które wynajdywał dotyczące historii Kościoła, poszukiwań właśnie tam najstarszych ikon, świętych, wizerunków i tak dalej. I w pewnym momencie, kilka lat temu, zaproponował, żeby na Boże Narodzenie właśnie zamieścić jego tekst o tym, że odkrył najstarszą ikonę Najświętszej Marii Panny w Rzymie i usłyszał, że nikt się tym teraz nie interesuje, bo ludzi w ogóle tego kwestii interesuje. Nawet nagle tak przychodzi Boże Narodzenie czy Wielkanoc, to nikt tego nie chce czytać, bo to już jest passé. No, w ciągu kilkudziesięciu lat zauważmy, prawda, jak to się dramatycznie zmieniło. Od sytuacji, w której mówiło się o państwie, że jest państwem wręcz niemal katolickim, do sytuacji, w której w konserwatywnym piśmie jak Die Welt nikt nie chce na Boże Narodzenie czytać o tym, prawda, że znaleziono najstarszą ikonę Marii w Rzymie. No, to jest ten uwiąd, który my dostrzegamy i najważniejsze moim zdaniem z polskiego punktu widzenia jest to, żeby nie iść tą drogą, żeby nie postępować dokładnie w taki sam sposób, to znaczy, żeby się ciągle nie dostosowywać, żeby nie zbiurokratyzować Kościoła do tego stopnia, żeby on był przez ludzi postrzegany wyłącznie jako jedna z tych instytucji tego wielkiego systemu parapaństwowego i w związku z tym ten potencjał buntu, sprzeciwu, odwagi, który jest zawsze pewnie silniejszy u młodych ludzi, to niż dodatkowo ich odpycha to od Kościoła. Bo to znaczy otwartość na nowoczesność. Znaczy ludzie bardzo szybko dostrzegają sztuczność takich otwarć, prawda? Czym innym jest, jeśli coś jest autentycznego, a czym innym jest to, jeśli ktoś próbuje komuś, nie wiem, nadskakiwać, biegać za nim, naśladować go, małpować go. A to moim zdaniem jest właśnie przy tym, co robi chrześcijaństwo. No i efekt jest taki, że w Niemczech Niemcy są klasycznym przykładem, kiedy ten proces tego liberalnego katolicyzmu został doprowadzony praktycznie do końca. To znaczy do końca, że już nie ma chętnych do seminariów, nie ma, chrześcijaństwo zniknęło z przestrzeni publicznej jako realny podmiot. Wszystko zostało, że tak powiem, zawłaszczone przez tę sferę świecką i niestety mam wrażenie, że polski Kościół, szczególnie ostatnio, no coraz bardziej idzie dokładnie tą samą drogą co niemiecki.
2: No właśnie, bo trochę tak jest, że na przykład u mnie na wsi, tam gdzie mam dom rodzinny, w kościele już od wielu lat po prostu nie ma ministrantów. Nie ma, jak byłam dzieckiem, to były wręcz kolejki, to było naturalne, że jest to no, czymś się takim jakby pięknym, fajnym doświadczeniem. Rodzice te dzieci posyłali. To jest tak, że dzisiaj jakby trochę może, to jest takie moje pytanie otwarte do pana, może trochę jest tak, że to my musimy wziąć sami taką odpowiedzialność i to jest tak, że ten rodzic ma wpływ na dziecko, niekoniecznie czekać na decyzje hierarchów, na to, co do końca robi Kościół, tylko po prostu samemu postarać się, na ile możemy, wpłynąć na to najbliższe otoczenie, szczególnie właśnie na młode osoby, na dzieci i to jest może jedyna taka droga albo jedyne konkretne narzędzie, które dzisiaj posiadamy, żeby jakoś ten Kościół wzmacniać, jeżeli nawet nie zawsze zgadzamy się z takim głównym nurtem, w którym on zmierza.
3: No można powiedzieć, że z takiego socjologicznego punktu widzenia są trzy źródła wiary, czyli to jest kultura, rodzina i Kościół, instytucja Kościoła. I zauważmy, że dzisiaj mamy problem z tymi wszystkimi trzema sferami.

0: drugie źródło, czyli rodzina, no też tutaj widzimy problem, bo bardzo często widziana sytuacja to jest taka, że babcie chodzą do kościoła co niedzielę, ich dzieci już dwa razy w roku, na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, a już wnuki w ogóle. No i jest pytanie, co się stało, że został przerwany ten międzypokoleniowy przekaz wiary. Jeżeli ktoś jakby nie dostał tej wiary ani w domu, ani ze świata kultury, która go otacza, też nie dostaje, no to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że trafi do kościoła i tam zetknie się z przekazem wiary. I oczywiście to jest duży problem właśnie rodziny, że w rodzinach nie było tego przekazu wiary. Jak się spojrzy na dzieje kościoła w pierwszych trzech stuleciach, to kościół był wtedy prześladowany. Nie było tej instytucjonalnej sieci parafii. Nie było tych świątyń, tak jak obserwujemy później. Wszystko było w podziemiu. I jest pytanie, no, gdzie wtedy zbierali się chrześcijanie? Gdzie był ten przekaz wiary? W domach. Więc historia kościoła pokazuje, że może istnieć chrześcijaństwo bez...
1: Popołudnie Wnet.
2: Wystokrotki po Wnecie. Czego słuchać będziecie? Kto ma węża w kieszeni? No i tego nie zmieni. Będzie słuchał syczenia. I tyle na ten temat.
3: patronite.pl/radiownet.
4: Reklama.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Popołudnie Wnet.
2: W sensie takich murowanych budynków kościelnych, ale nie może istnieć bez rodzin, bo przez 300 lat to rodzina była tym kościołem domowym. Tam się głównie był ten przekaz wiary. A dzisiaj właśnie pani słusznie zwróciła uwagę na to, że właśnie ta rodzina jest tym słabym ogniwem, jeżeli chodzi o ten przekaz wiary. I to, myślę, jest pewne zadanie do wykonania, zobowiązań, i o tym właśnie też tego dotyczyły śluby jasnogórskie. To był właśnie ten jeden z punktów ślubów jasnogórskich. To jedno z tych przyrzeczeń dotyczyło właśnie tego przekazu wiary w następne pokolenia.
3: Jeszcze może na moment tutaj zostaniemy przy tym punkcie, a może to po prostu jest tak, że paradoksalnie mniejszy kościół, ale bardziej świadomy i taki, który będzie mógł jeszcze mocniej tą swoją świadomością, tą siłą przyciągnąć ludzi. Może trochę jest tak, że musimy się dzisiaj z tym pogodzić i skupić na tych, którzy mają otwarte jakby serca, którzy mają łaskę wiary.
4: Ja szczerze mówiąc postrzegam, bo to bardzo częsty argument, że lepiej mniej, ale lepiej niż dużo, ale gorzej. To jest taki argument. Ja uważam, że to jest tak zwane gadanie. I raczej jest to kategoria, że tak powiem, racjonalizacji własnej słabości niż coś realnego. Wszystko się wali wokół. No to my, żeby uratować jakoś sytuację, mówimy, no dobrze, niech się wali, ale przynajmniej jest jakaś grupka, która wierzy, więc wszystko jest jakoś tam opanowane. To moim zdaniem jest nieprawda. No, siłą chrześcijaństwa była też jego zawsze ekspansywność. No, tak, że to, co tutaj jest opisywane i to, co niektórzy twierdzą, że tak jest dobre, to jest klasyczny przykład mentalności sekciarskiej. Czyli my w naszym własnym gronie to tam się kisimy i tam wszystko jest dobrze, a świat umiera, zdycha. Co nas to w ogóle obchodzi? To w ogóle nie dla nas. Ważne, żeby tam ta garstka czystych pozostała. No tam, że tej garstki jest coraz mniej, mniej, mniej. No dobrze, ale są. Także to moim zdaniem jest fałszywy argument i też z punktu widzenia, jakby to powiedzieć, rzeczywistości historycznej Kościoła, nigdy nieobecny. Kościół, na czym polegała ta ekspansja? No, polegała nie tylko oczywiście na ekspansji polegającej na tym, że kogoś się podbija, ale że próbuje się przekonywać innych, że się głosi, że ta prawda musi dotrzeć do wszystkich, bo został Kościół powołany po to, żeby doprowadzić ludzi do zbawienia. No takie jest jego pierwsze i podstawowe zadanie. Takie mu wyznaczył Chrystus: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcijcie wszystkie.

0: narody, prawda? To nie jest tak, że ktoś sobie Kościół to wymyślił. Przyjmuje ten nakaz jako nakaz dany z nieba, dany od samego Boga. Jeśli podstawowym obowiązkiem każdego człowieka wierzącego, każdego chrześcijanina jest posłuszeństwo wobec Słowa Bożego, to Kościół nie ma tak naprawdę innej teoretycznie możliwości, no chyba, że tak próbuje, że tak powiem, opisać to nauczanie, żeby to nie było nauczanie, tylko żeby to było nie wiadomo co. I moim zdaniem tu jest ten istotny problem. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z odrodzeniem religijnym, tam wszędzie ta, mamy też do czynienia z tym, że ci, którzy głoszą wiarę, są prawdziwymi, są jej świadkami w sensie takim, że nie boją się mówić, że prawda, którą głoszą, ma charakter uniwersalny i zobowiązujący wszystkich innych. Teraz ktoś może nie chcieć tego usłyszeć, może się na to zamknąć, ale bardzo często właśnie do ludzi to trafia. Pani powiedziała o młodych ludziach. Moim zdaniem to jest też trochę tak, że jeśli młody człowiek, czy on jest młody, czy nie, to może być młodym metrykalnie, a niekoniecznie realnie młodym, prawda? Są młodzi emeryci i starzy ludzie młodzi. Ale pomijając kwestię już charakterologiczną, często moim zdaniem jest trochę tak, że człowiek zawsze poszukuje kogoś, co do kierunku do kogo ma poczucie, że ten ktoś jest wiarygodny. A wiarygodny to jest wtedy, że jeśli on mówi, że jest chrześcijaninem i że dla niego prawda chrześcijańska jest ważna, to on gotów jest o tym mówić publicznie i nie ucieka i się, prawda, nie wycofuje. Tu zresztą też ja mam taką anegdotę, którą mi powiedział mój kolega, który pracował o dziwo kilkanaście lat temu w takiej wielkiej agencji reklamowej i co ciekawe, trafił w ramach różnych zawirowań zawodowych, trafił do Kabulu, do Afganistanu. No i tam, ponieważ może nie wszyscy pamiętają, w ramach genialnego pomysłu Stanów Zjednoczonych, żeby Afgańczyków przerobić na ludzi Zachodu, no to oczywiście były całe programy służące temu, jak to kobiety miały tam paradować w strojach wojskowych, policja, 50% mężczyzn, 50% kobiet, cała masa różnych zachodnich szaleństw, które próbowano zaimplementować w Afganistanie, żeby, prawda, pokazać, że to jest już taki kraj. No oczywiście, żeby to zrobić, potrzebne były też duże firmy reklamowe czy PR-owe, które musiały przygotowywać te różnego rodzaju programy. No i on mi opowiadał taką dosyć ciekawą rzecz, jak tam właśnie był i pracował i był jedynym Polakiem, było tam jeszcze kilkunastu czy kilkudziesięciu Amerykanów. No i była ciekawa rzecz, że on miał ze sobą Biblię w pokoju, prawda? I ci Afgańczycy różni, ci, którzy tam niby nie byli poddawani tym wszystkim eksperymentom społecznym, no ale no, kiedy były takie spotkania bardziej towarzyskie i tak dalej, zauważyli, że on ma tę Biblię u siebie w pokoju, to natychmiast jego pozycja nieprawdopodobnie wzrosła i oni traktowali go jako do jedynego, tak naprawdę odnosili się z szacunkiem, bo miał tę Biblię u siebie, a ci Amerykanie, no nie mieli nic, prawda? Właśnie byli takimi typowymi zachodnimi mędrkami, którzy tam przyjechali, tu organizowali i tak dalej. Znaczy to pokazuje, jeszcze raz to samo, obrona własnej tożsamości jest pierwszym kluczem do zwycięstwa, nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz.
1: Może jeszcze Proszę. Dodam jedną jeszcze sprawę, że niestety dzisiaj chrześcijanie dali sobie narzucić takie przekonanie, że sprawa wiary jest sprawą prywatną, że nie wolno wkraczać w przestrzeń publiczną ze swoją wiarą. No często mówi się, że Kościół nie powinien mieszać się do polityki, ale to jest kompletne niezrozumienie sensu istoty religii. To tak jakbyśmy powiedzieli, polityka niech będzie sprawą prywatną. Polityka nie ma prawa wchodzić w przestrzeń publiczną, nie każdy politykuje u siebie w domu. No, przecież to jest kompletny absurd. No i tak samo jest z religią. Twierdzenie, że zamykamy religię w czterech ścianach domu albo tylko w kruchcie i nie wychodzimy na zewnątrz, no jest kompletnym absurdem, dlatego że religia ma ten wymiar społeczny, uniwersalny.
2: Tak. Tak, dlatego trochę pewnie przegrywamy, bo wszyscy się, można powiedzieć, że wtrącają do naszej polityki od struktur, nie wiem, europejskich, przez wielkich lobbystów, przez duże firmy i to się dzieje, mają wpływ na to, jak przebiegają wybory, kto u nas zwycięża, a my mówimy, no gdzieś jest czerwona linia, której Kościół nie powinien przekraczać i to jest chyba to duże wyzwanie, które jeszcze przed nami. Powoli już musimy kończyć, a nawet pewnie szybko. Szybko jeszcze tak, to na zakończenie, to jest po 30 latach tutaj spotkanie, czy takie wydarzenia są potrzebne, czy to jest coś ważnego?
1: Ja myślę, że tak, bo takie wydarzenia jednak integrują środowisko, pozwalają się policzyć, czasami są inspirujące do do pewnych przedsięwzięć na przyszłość, a przede wszystkim nawiązują się znajomości, przyjaźnie, które procentują w przyszłości.
2: Panowie tutaj jeszcze z nami zostajecie. Wczoraj mieliśmy poświęcenie książki Antysystem. To jeszcze na moment tutaj, bo pan też będzie ze swoimi książkami, prawda?
1: Tak, tak. Przywiozłem kilka książek, między innymi Kto chce ukraść duszę naszych dzieci, Kto chce ukraść ciała naszych dzieci, a także książki dotyczące sytuacji tego chaosu, zamętu, dezorientacji, jakie panują we współczesnym Kościele.
2: To będzie można też z panami zamienić kilka słów, więc bardzo państwa do tego zachęcamy, a pan z nami też zostaje dzisiaj?
0: To znaczy, na pewno jeszcze trochę zostaje, ale wczoraj byłem cały dzień. Mogę powiedzieć jeszcze a propos tej potrzeby, bo też jest jeszcze jedna rzecz ważna, której nie było wtedy, czyli 30 lat temu, a teraz jest ważna. Niestety ludzie też trochę dzisiaj w Polsce oduczyli się tego, że trzeba się też fizycznie spotykać z innymi ludźmi. Wszystko się odbywa, i mam takie wrażenie, coraz częściej przez internet, tak jakby to wystarczyło, więc bardzo dobrze pojechać w jakieś miejsce, gdzie można spotkać żywych ludzi, z żywymi ludźmi porozmawiać w normalny sposób i zobaczyć, że oni istnieją nie tylko w internecie, nie tylko w świecie wirtualnym.
2: Tak, i to zupełnie zmienia perspektywę i otwiera takie szufladki, o których my już naprawdę zapominamy, bo ludziom jest potrzebny drugi człowiek, potrzebny, a jeszcze taki, który, nie wiem, gdzieś ma podobne wartości, z którym możemy się od razu dogadać, to jest coś...
1: No właśnie, no nie jesteśmy awatarami, no właśnie, zapewniamy
0: nie państwa. Nie tylko przy pomocy czatu można się
2: tak z nami jest, porozmawiać. Tak jest i do tego bardzo państwa zachęcamy, a zresztą widać też, że ludzie tego po prostu potrzebują. To jest coś, co trochę tak, zostało no,
0: wczoraj, nie wiem, czy nie przedłużamy tego programu, ale właśnie też miałem takie doświadczenie, bardzo wiele osób, które do mnie podchodziło, nie wiem, to było dosyć zabawne, ale proszę pana, to pan tak naprawdę wygląda, bo właśnie mało jest takich miejsc i takich możliwości, żeby ludzie spotkali się, jak mówię, twarzą w twarz i mogli wymienić zdanie z kimś, o kim wiedzą, że on gdzieś tam istnieje, ale on już stał się postacią trochę od nich odległą, bo gdzieś tam w internecie, w telewizji.
2: A powinno być tego zdecydowanie więcej, bo w grupie siła i tak naprawdę chyba jest taki ciąg na rozbicie i tej rodziny, i tej grupy, bo łatwiej się manipuluje jednostkami. Trochę jest tak, że to nam zostało zabrane, więc dobrze, że takie wydarzenia są. Cieszę się, że panowie jeszcze trochę z nami zostaniecie. Pan Grzegorz Górny, dziennikarz, publicysta, pisarz między innymi sieci. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: A także pan Paweł Lisicki, pisarz, publicysta, redaktor naczelny Do Rzeczy. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
3: Południe Wnet.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
5: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
7: To była autopromocja.
3: Popołudnie Wnet.
9: Dzień dobry państwu, z tej strony Jakub Pilarek. Moim i państwa gościem jest pan sędzia Zygmunt Rzejko, prezes Stowarzyszenia Sędziowie RP. Dzień dobry panie sędzia.
10: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
9: Panie sędzio, byłem sobie ja na wakacjach, wróciłem z wakacji, trochę się tak zresetowałem, szczerze mówiąc, wyłączyłem od tych wszystkich tematów, którymi się zajmuję, czyli właśnie między innymi tematem kryzysu w sądownictwie. I kiedy wróciłem i znowu się zacząłem w to gryzać, to stwierdziłem, że mnie to już po prostu strasznie psychicznie męczy ten temat, na takiej zasadzie, że jest to takie never ending story tej anarchii, tego psucia państwa. Dzieją się kolejne rzeczy po prostu takie, które by się jeszcze jakiś czas temu nie mieściły w głowie. I de facto wszystko uchodzi tym ludziom to płazem, przynajmniej póki co. I mam wrażenie, że skoro mnie to męczy, to taki przeciętny Polak to pewnie już w ogóle od dawien dawna się tym nie interesuje. I takie moje pytanie do pana na początek naszej rozmowy, bo porozmawiamy o jakichś kwestiach oczywiście takich bardziej konkretnych i technicznych, ale na początek takie pytanie, czy pan nie ma wrażenia, że ten kryzys sądownictwa i ten no jakiś taki dla wielu z państwa sędziów atakowanych przez władzę, taki wręcz po prostu osobisty dramat, bo na przykład sędzia, który nie może w praktyce orzekać, bo ciągle mu uchylają wyroki, to pewnie jest to coś dramatycznego, że wy trochę staliście się po prostu osamotnieni w państwie polskim, zarówno jeśli chodzi o zainteresowanie obywateli, jak i zainteresowanie moim zdaniem trochę też niestety opozycji w Polsce.
10: No na pewno taka kwestia zapomnienia tego tematu jest bardzo trudna właśnie dla tych sędziów, w szczególności którym uchyla się wszystkie wyroki. Na pewno jest to taki element, który odbiera chęć do pracy. Sędziowie zapewne nie mają chęci się starania, ponieważ bez względu na to, co zrobią, to ich praca nie zostanie oceniona merytorycznie, tylko no, przez pryzmat polityczny. Natomiast no, takie zapomnienie tego tematu, tego co się dzieje przez obywateli jest niestety bardzo niebezpieczne dla samych obywateli, ponieważ dzisiaj no, kwestionowani są sędziowie, dzisiaj to uderza bezpośrednio w pewną grupę sędziów, natomiast cechą systemu totalitarnego jest to, że prędzej czy później to się przenosi na obywateli.
9: Aha. No tak, wydawałoby się, że już mieliśmy zresztą przecież takie no, głośne, komentowane te wyroki, na przykład w sprawie rozwodów, tak, orzeczenie z Giżycka sprzed no, już wielu, wielu miesięcy. Były te głośne orzeczenia w sprawie na przykład zabójstw, tak, gdzie uchylano wyroki, ale jednak no, ja mam wrażenie, że to jakoś nie wiem, no obywatele są trochę w takiej jakiejś drzemce. No ale trudno, tak po prostu jest. Mnie się to bardzo nie podoba. Ale w takiej rzeczywistości jesteśmy. No, kiedy wróciłem z tego urlopu, to zapoznałem się z taką rzeczywistością. No tak, to jest temat, który pan chciał poruszyć. Otóż władza przygotowuje jakąś nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych. Chcą naprawić na przykład sądownictwo dyscyplinarne. No może zacznijmy od tego. Jak pan sędzia ocenia, jakby pan mógł streścić te propozycje władzy, do czego one się sprowadzają i co pan o tych propozycjach myśli? Sądownictwo dyscyplinarne.
10: Przede wszystkim ja bym chciał zaprotestować przeciwko używaniu słowa naprawiać, dlatego że można naprawiać coś, co jest zepsute. Natomiast ja tutaj myślę w kontekście ustawowym, ponieważ jeżeli chcemy zmieniać ustawę, no to musiałaby ta ustawa być zła. Oczywiście ja nie chcę twierdzić, że sądownictwo dyscyplinarne funkcjonuje źle, znaczy przepraszam, że funkcjonuje dobrze, tylko to wynika nie z przepisów, tylko z braku ich przestrzegania. I to, jeżeli my mówimy w kontekście naprawiania, to w tym wymiarze, jeżeli używamy tego słowa, to naprawianie powinno polegać nie na zmianie ustawy, tylko na zmianie faktycznych działań i odwrócenie tych bezprawnych działań, które zostały wykonane. Jeżeli chodzi o samą o ten projekt ustawy, który no, ukazał się tutaj w połowie kierpnia.
9: To jeszcze, panie sędzio, może wpadnę w słowo, bo żeby to doprecyzować, te bezprawne zmiany, o których pan mówi, no to rozumiem, że przede wszystkim chodzi o pozaustawowe, no bezprawne, przestępcze w zasadzie pozbawienie możliwości pełnienia urzędów rzeczników dyscyplinarnych, tak? Którzy zostali...
10: No to są te bezprawne działania, to mają dwojaki wymiar. Oczywiście pierwsze to jest, i to jest chyba najważniejsze, pozbawienie możliwości działania rzeczników dyscyplinarnych, zastępców rzeczników dyscyplinarnych, no a w konsekwencji później zastępców rzeczników działających przy określonych sądach. A drugi wymiar ma fakt, że w zasadzie no, praktycznie wszyscy sędziowie dyscyplinarni zostali powołani do tych sądów w sposób istotnie naruszający ustawę, a mianowicie bez obligatoryjnej opinii Krajowej Rady sądownictwa. I to jest clue jakby tych bezprawnych działań w obrębie sądownictwa dyscyplinarnego. Oczywiście tutaj konsekwencją tych działań są szykany polityczne względem sędziów, którzy postępowali zgodnie z prawem. Przykładem tu można pokazać sytuację, gdzie wszczyna się jakieś postępowania przeciwko osobom, które podpisały zgodnie z obowiązującą ustawą, bo podpisali listy poparcia dla sędziów, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa w latach tam 2018, w pierwszej i w drugiej kadencji. Co ciekawe, z posiadanych informacji wynika, że te zarzuty postawiono dodatkowo tylko wyłącznie tym sędziom, którzy byli powołani na podstawie nowych przepisów. Więc tutaj jakby są te istotne wady i konsekwencje tych wad.
9: To jest działalność pana sędziego Piotra Gonciarka, który pełni urząd zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Pełni go nielegalnie, tak? Bo legalnym rzecznikiem jest sędzia Adam Jaworski, tak? W tamtym sądzie.
10: Właśnie tutaj jest pytanie zasadnicze, czy pełni nielegalnie, czy w ogóle nie pełni. Dlatego, że jeżeli chodzi o odwołanie akurat rzecznika pana sędziego Jaworskiego, byłoby skuteczne. I tutaj można mieć taki spór. Ja uważam, że oni nie są w ogóle uprawnieni i oni, można powiedzieć, uzurpują sobie tylko prawo do pełnienia tych funkcji. Bo tutaj podkreślmy, że to jest wszystko konsekwencją odwołania rzecznika dyscyplinarnego i zastępców przez ministra sprawiedliwości, mimo że nie ma takich kompetencji.
9: Aha.
10: Więc tutaj jest, jeżeli chodzi o te nieprawidłowości. Ale jeżeli chodzi, wróćmy do zasadniczego tematu, co proponuje nam w tej ustawie Ministerstwo Sprawiedliwości, czy też w zasadzie rząd. Otóż po pierwsze tutaj jakby w zakresie postępowania dyscyplinarnego proponowane są właśnie te dwie zmiany. Mianowicie proponowana jest zmiana sposobu wyboru rzecznika dyscyplinarnego. Tutaj mamy, w tym momencie mamy taką sytuację, że rzeczników dyscyplinarnych powołuje minister sprawiedliwości, rzecznika dyscyplinarnego i zastępców rzecznika dyscyplinarnego powołuje minister sprawiedliwości. Natomiast tutaj zmiany, które są proponowane, to jest jakby przejście do modelu korporacyjnego, a więc to mieliby być wybierani nie przez ministra, tylko jakby przez środowisko miałoby być kandydaci na rzecznika, by być wybierani przez zgromadzenia ogólne sędziów. Czyli można powiedzieć, że to byłby powrót do takiego modelu korporacyjnego. Jakie tego skutki mogą być? Z jednej strony to oczywiście tak propagandowo to brzmi ładnie, że to sędziowie będą wybierać. Natomiast musimy pamiętać, że w takiej sytuacji, czyli kandydatami na rzeczników i zgromadzenia będą wybierani tacy sędziowie, co do których będzie istniało prawdopodobieństwo, że nikomu nie zrobią krzywdy swoimi postępowaniami. A nie musimy pamiętać tutaj w kontekście tego, co się obecnie dzieje w wymiarze sprawiedliwości i w zakresie sądów dyscyplinarnych, ponieważ oczywiście rolą rzecznika dyscyplinarnego samo w sobie nie jest szykanowanie sędziów czy też na siłę szukanie ich przewinień. Problem polega na tym, co się teraz dzieje. Wielu sędziów, jakby chociażby rzecznicy, no istnieje tutaj ja przynajmniej nie mam wątpliwości, że te funkcje są pełnione nielegalnie lub wręcz to jest taka zwykła uzurpacja pełnionych funkcji. No i chodzi o to, żeby później te osoby mogły odpowiadać. No, musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli zostanie dokonana ta zmiana, jeżeli prawo w tym kształcie zostanie uchwalone, no to na pewno zostaną wybrani tacy rzecznicy, tacy kandydaci, którzy tym osobom, które dzisiaj łamią prawo, no nie będą postawione żadne zarzuty.
9: No i będą mieli też o tyle łatwiejsze zadanie, żeby tego nie robić, bo w ogóle niektóre delikty dyscyplinarne, tak, jak na przykład kwestionowanie statusu sędziów, ma w ogóle zostać wykreślone z ustawy. Tak? Obecnie kwestionowanie statusu sędziów formalnie stanowi delikt dyscyplinarny, prawda?
10: Tak, oczywiście.
9: Tego ma nie być.
10: To jest właśnie przygotowanie do tego, no ale tutaj oczywiście chodzi o jak gdyby, można powiedzieć, walkę polityczną, ponieważ ja osobiście uważam, że nawet gdyby nie było takiego przepisu, to i tak to jest delikt dyscyplinarny, no ponieważ no, nie możemy sobie wyobrazić sytuacji w takim, gdzie sędziowie będą działali na niszczenie wymiaru sprawiedliwości. W związku z powyższym tutaj, tym niemniej jednak obecnie, bo musimy pamiętać, że wprowadzenie tych deliktów wprost w ustawie było właśnie reakcją państwa na zachowanie niektórych sędziów. W związku z powyższym dzisiaj no, chodzi o to, żeby zlikwidować to, no, że nawet formalnie, nawet żaden rzecznik nie będzie mógł wszcząć żadnego postępowania, no bo tutaj poprzez wykładnię historyczną można dojść do wniosku, że w takim razie tam nie jest żaden delikt dyscyplinarny.
9: Czy jeszcze tam w tych zmianach ustawowych proponowanych przez władzę pan sędzia dostrzega jakieś inne niebezpieczne?
10: Ależ oczywiście tam jest jeszcze kwestia samych sądów dyscyplinarnych i teraz, o ile teraz mamy jakby wyodrębnione funkcjonalnie sądy dyscyplinarne, spośród tam sędziów sądów, nie wszystkich sądów są wybierani sędziowie do sądu dyscyplinarnego, natomiast tutaj przechodzi się na taki model, w którym to sądy apelacyjne będą sądami dyscyplinarnymi w pierwszej instancji. Ale tutaj, i to można powiedzieć, to jest powiedzmy kwestia dyskusyjna, w jaki sposób ma wyglądać sąd dyscyplinarny. Natomiast tam jest bardzo niebezpieczna regulacja, ponieważ sąd dyscyplinarny i orzekać w tych sprawach dyscyplinarnych będzie mógł sędzia, który ma co najmniej 8-letni staż pracy. I proszę sobie wyobrazić, że sędzia, ale co ciekawe też wprowadzono taką regulację, że również sędzia delegowany do sądu apelacyjnego spośród sędziów okręgowych. Co to oznacza? Ale on już nie będzie miał stażu 8 lat. On nie musi mieć stażu 8 lat. Czyli popatrzmy na pewien paradoks, który powstał, mianowicie jak ktoś ma status sędziego apelacyjnego, to musi mieć 8 lat, ale jak ma status sędziego okręgowego i został delegowany przez ministra sprawiedliwości, tak naprawdę bez jakiejkolwiek merytorycznej kontroli, będzie mógł orzekać bez względu na staż. Po co to jest robione? Oczywiście, proszę Państwa, jest to budowanie kolejnej takiej zatory, która no, ma uniemożliwić postępowanie skazania dyscyplinarnego sędziów, które w sposób ewidentny, oczywisty kwestionują porządek ustrojowy sądu.
9: No tak, to jest taka rzeczywistość, jest to kontynuacja tej anarchii. Natomiast chciałbym jeszcze w naszej rozmowie spojrzeć na to wszystko na trochę takim szerszym polu niż tylko właśnie sądy powszechne. Sławomir Cenckiewicz napisał wczoraj w mediach społecznościowych taki wpis. Struktura zamachu i jego scenariusz zostały ujawnione, więc obudźcie się wszyscy. I tu jest cytat w załączeniu z sędziego Włodzimierza Wróbla, sędziego Sądu Najwyższego. I tu jest mowa o czymś takim. Magister Zbigniew Kapiński nie jest legalnym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, gdyż ma status neosędziego, a zgromadzenie ogólne SM, którego wybrało, składało się z samych neosędziów. Poza tym w Sądzie Najwyższym jest 56 neosędziów, którzy w poszanowaniu Konstytucji, ustawy o Sądzie Najwyższym, wyroków SN, NSA i tak dalej, nie są legalnymi sędziami i powinni zostać odwołani z SN na uprzednio zajmowane stanowiska. I teraz klucz programu. Po wyborze do Trybunału Konstytucyjnego doktora Macieja Berka, człowieka uczciwego, bardzo doświadczonego prawnika, prawidłowo wybrani sędziowie uzyskają większość w TK, uchylą immunitet nielegalnemu prezesowi TK Bogdanowi Sięczkowskiemu, by prokuratora mogła postawić mu zarzuty, a następnie zaczną orzekać o niekonstytucyjności zmian w ustawach PiS z lat 2015-2023. I tu jest wymienione OSN, KRS, ustrój sądów, prokuratura, no i tak dalej. I ja zastrzegam, że, bo to jest jakiś wpis ruchu 4 czerwca, tutaj ja tego nie weryfikowałem, czy całość tego cytatu jest, to są słowa pana Włodzimierza Wróbla, ale nawet jeśli nie są, to jest to pewien, bo ten cytat się kończy na tym pierwszym fragmencie, to jest takie nieprecyzyjnie zredagowane, ale jest to jakaś myśl przekazywana w tych środowiskach po prostu sprzyjających rządowi, pewien po prostu scenariusz, który tu profesor Cenckiewicz cytuje, po prostu przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętajmy, że przecież tych czterech sędziów, między innymi pan Markiewicz, pani sędzia Korwin-Piotrowska, przecież oni nie zostali skutecznie zaprzysiężeni, tak? Więc nawet, więc tu nie ma po prostu możliwości zdobycia większości przez tą grupę w Trybunale. Więc jest to scenariusz przejęcia Trybunału wbrew prawu, tak? I wykorzystania tego narzędzia do skoku de facto na państwo. No i moje pytanie do pana sędziego, Sławomir Cenckiewicz pisze, tak jak zacytowałem, więc obudźcie się wszyscy. Ja tu niejako piję do tego, co mówiłem na początku naszej rozmowy, no, że mam takie wrażenie, że wszyscy są to trochę w takiej drzemce, zarówno jak obywatele, jak i politycy. Co my tak naprawdę możemy jako naród, no część narodu, bo nie mówię to o wszystkich, bo niektórym się to podoba, ale co my możemy zrobić tak naprawdę, jeżeli taki scenariusz rzeczywiście będzie realizowany? Zakwestionowanie całkowite Sądu Najwyższego, tak? Zakwestionowanie prezesa Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym i takie sfinalizowanie, spięcie tego skoku na państwo, na państwie.
10: Inaczej, jako obywatele to możemy robić jedną rzecz, mianowicie protestować, ponieważ no, nie mamy innych narzędzi. Narzędzia ma tutaj pan prezydent, który może po prostu nie odebrać ślubowania. Również od tego przyszłego nowego kandydata, którego tutaj nazwisko się pojawia, a biorąc pod uwagę, że pewnie jeżeli on zostanie tutaj, rozpocznie się procedura wyboru, no to można powiedzieć, że jest to prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że zostanie wybrany. I niestety to, o czym się mówi, to niestety widać. Widać to od poprzez sposób wyboru kandydatów i poprzez sposób ich zachowania późniejszego. Ja tu wspomnę, że chociażby jednym z kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest pan były już sędzia Sądu Powszechnego, pan Krystian Markiewicz. Ja przypomnę, że on był szefem komisji kodyfikacyjnej do spraw ustroju sądów i przygotował, można powiedzieć, ustawy o wyrzucaniu sędziów z zawodu. Teraz mamy kandydata, który bezpośrednio z rządu i to nie jest jakiś tam byle jaki kandydat, to nie jest jakaś taka osoba, która no, która zajmuje sobie jakieś tam stanowisko urzędnicze, tylko była blisko związana z premierem, osobą zaufaną premiera. W związku z powyższym, no to wszystko wskazuje, a oczywiście wiemy, tutaj ma stosunek premier do całego Trybunału Konstytucyjnego, no więc możemy sobie wyobrazić po co, dlaczego takie kandydatury są tutaj wystawiane. I generalnie tutaj wśród sędziów no istnieje takie powszechne przekonanie, że właśnie do tego będą dążyć, aby właśnie zdelegalizować wszystko, ponieważ i na dzień dzisiejszy nie ma żadnego orzeczenia, które by no, stwierdzało niekonstytucyjność jakiejkolwiek ustawy. Co więcej, nawet nie ma przesłanek, już opierając się na nawet nie na orzeczeniach, ale na zwykłym logicznym rozumowaniu do stwierdzenia niekonstytucyjności tych wszystkich przepisów. W związku z powyższym no, cel takiego wyboru no, wydaje się jasny i jest to widoczne. Ja powiem tak, no, myśmy zaczęli działalność no, tuż, co można powiedzieć, przed wyborami w 2023 roku. No i właśnie myśmy założyli nasze stowarzyszenie, bo myśmy właśnie widzieli, że do tego może dojść, że będzie próba delegalizacji wszystkiego. Są jeszcze może tak na końcu, żeby tą część podsumować, co mogą zrobić obywatele. No przede wszystkim to jest kwestia wyborów. Obywatele mają potężną siłę poprzez dokonywanie, poprzez głosowanie. Wbrew pozorom to jest no bardzo, bardzo silne narzędzie. Co zresztą pokazały wybory prezydenckie, kiedy wydawało się, że już wybrany zostanie kandydat, który zapewne podpisze wszystko, no doszło do innego wyniku.
9: No tak, tylko że mam właśnie wrażenie, że z uwagi na ten brak zainteresowania, no to jest oczywiście moja subiektywna ocena obywateli tą tematyką, no to nie ten kryzys będzie jak gdyby, jeżeli dojdzie rzeczywiście do zmiany władzy, to nie ten kryzys w wymiarze sprawiedliwości to sprawi, tylko pewnie inne jakieś czynniki. Ale
10: oczywiście, bo problem polega z wymiarem sprawiedliwości, że on nie dotyka wszystkich. I to, co się dzieje, to pozornie nie dotyka każdego, no bo to nie jest tak. No, możemy teraz, to nawet jak już można stwierdzić spadek u notariusza, to można przeżyć całe życie, nie będąc ani raz w sądzie. W związku z powyższym obywatele tego nie czują i to jest takie duże niebezpieczeństwo, ponieważ większość obywateli nie czuje, nie rozumie, jak to wpływa na ich życie. Kiedy większość obywateli to zrozumie, to może być za późno. No. To jest takie niebezpieczeństwo. No a oczywiście są inne dziedziny życia, z którymi obywatele spotykają się codziennie.
9: Pan sędzia jeszcze wspomniał o, no właśnie, o ośrodku prezydenckim, to jeszcze zapytam, bo zresztą kiedyś to toczyliśmy, z tego co pamiętam, chyba w ogóle jakiś tam spór bodajże chyba na Twitterze. Ja uważam, że prezydent, jeżeli chodzi o suchy taki zapis w przepisach, nie za bardzo ma kompetencje jak gdyby w ocenianiu tych sędziów de facto, używam tu terminologii konstytucyjnej, wybranych
10: przez Sejm. Ale rozumiem, przepraszam, że przerwę panu Dominikowi, ale tak zawsze zachodzą pewne sytuacje. Ja co do zasady, to zgadzam się z panem redaktorem. Obecna konstrukcja przepisu może wzbudzić wątpliwości, czy pan prezydent może, czy nie może, może się do tego służyć. Ja uważam, że w nadzwyczajnych sytuacjach może. No, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego, czy możemy dopuścić do sprawowania urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego osoby, które de facto demonstrują wprost, że w zasadzie to nie będą przestrzegać porządku konstytucyjnego.
9: Ale ja właśnie, panie sędzio, nie, bo ja nie chciałem prowokować tej dyskusji na ten temat właśnie tego sporu, tylko chciałem zapytać o coś innego. Chciałem zapytać, czy pan sędzia nie ma jakiegoś problemu, bo ja mam, w ocenie jak gdyby postawy prezydenta w kontekście takim, że nie przyjął tego ślubowania od tej czwórki tych sędziów, natomiast przyjął ślubowanie od pana profesora Sławomira Patyry, który, przypomnijmy, jest jednym z intelektualnych ojców jako autor opinii prawnej bezprawnego przejęcia prokuratury przez Adama Bodnara. O to chciałem spytać, bo widzę tutaj pewien brak, taki dla mnie szokujący brak spójności, no bo jeżeli tamta czwórka budzi jakieś kontrowersje, a budzi, bo to, co pan mówi na przykład o tej postawie tych sędziów, na przykład sędziego Krystiana Markiewicza, byłego prezesa Justicji, który przez całe lata de facto, no to jest moja ocena, torpedował wymiar sprawiedliwości, to ja tak po ludzku, nieprawnie, ale po ludzku to rozumiem, te wątpliwości prezydenta, żeby taką osobę, i to jeszcze w takich okolicznościach, tak, kiedy mówimy o tym rzucie na taśmę tych sześciu sędziów, wybierać. No ale to idąc za ciosem, konsekwentnie pan Sławomir Patyra jest osobą co najmniej tak samo kontrowersyjną.
10: Tak, tylko musimy powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że nałożyły się na to druga jeszcze jakiś pewien element, mianowicie są tam zastrzeżenia co do prawidłowości przeprowadzenia samej procedury wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o tą czwórkę, ale powiemy jeszcze jedną rzecz, bo my mówimy, nie odebrał. On nie odebrał, ale pan prezydent nie podjął decyzji, że on nigdy nie odbierze.
9: To prawda.
10: To jest na tej zasadzie, że on po prostu do tej pory nie podjął decyzji, nie powiedział. Ja nie słyszałem w każdym razie wypowiedzi, żeby pan prezydent powiedział, że nie. Natomiast co do oceny, no musimy pamiętać, że to jest ocena prezydenta. I tak naprawdę to po co wybieramy. On jest tym pewnym takim gwarantem pewnego przestrzegania, ale prezydent działa też nie tylko na podstawie prawa, ale on też podejmuje decyzje z punktu widzenia pewnych działań politycznych. No i proszę zauważyć, że pan prezydent de facto poprzez przyjęcie przynajmniej od trójki tej ślubowania, zapewnia możliwość funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby nie odebrał, to wówczas nie byśmy nikogo, bo proszę pamiętać, że natomiast tutaj musimy pamiętać jeszcze jedną rzecz, mianowicie tego, co zrobili kandydaci do tej pory. Mianowicie pan podał tutaj przykład pana sędziego Patyry, ale pan sędzia Patyra nie składał ślubowania przed marszałkiem Sejmu.
9: To prawda, to ja się zgadzam.
10: My musimy, czy o ile, ja przyznam się, że nie oczywiście nie wiem, ja znałem tych kandydatów sędziowskich, którzy byli sędziami, ale w tym momencie, moim zdaniem, w chwili złożenia tej przysięgi przed marszałkiem, oni tak naprawdę, w mojej ocenie, zamknęli sobie drogę na stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego i to ma podwójny taki wymiar, bo tutaj nie tylko chodzi o to, że oni coś tam złożyli, ale chodzi o to, że oni byli sędziami, znaczy byli kandydatami na sędziów i podporządkują się decyzji władzy politycznej i zaczynają działać w sposób polityczny. Bo ja nie wierzę w to, że to sędziowie sami sobie, ta czwórka sama sobie wymyśliła, że złoży ślubowanie przed marszałkiem. Ja myślę, że to ktoś inny wymyślił i im po prostu polecono, że mamy. I pytanie, czy my chcemy mieć takich sędziów, którzy na polecenie władzy politycznej robią to, co oni chcą.
9: No to powinno być pytanie retoryczne, ale pewnie niestety w Polsce nie dla wszystkich jest. Tu muszę postawić kropkę, bo czas nas tutaj niestety goni, panie sędzio. No i tym takim niezbyt optymistycznym w sumie akcentem żegnam się z panem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Ale ja mam nadzieję, że jednak społeczeństwo się obudzi i jednak ludzie zauważą to, co się dzieje w Polsce, jak to jest niebezpieczne dla w ogóle funkcjonowania państwa, jak i również jest niebezpieczne dla nich. Więc ja bym tutaj chciał wlać troszkę optymizmu jednak. I ja myślę, że jednak Polska wyjdzie na prostą.
9: I za to trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję. Pan sędzia Zygmunt Rozejko był moim i państwa gościem.
11: Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
3: Popołudnie Wnet.
12: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Reklama.
1: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
2: Trzeba kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
3: Więcej sztuki!
4: Więcej sztuki!
3: Arcego!
4: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
2: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
0: Po reklamie.

0: z Igorem Toporowskim.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet. Ja nazywam się Igor Toporowski, właśnie minęła godzina 18, a to jest przedwieczorek w Radiu Wnet. Ostatni przedwieczorek w sierpniu, ponieważ jest to ostatnia środa, a w każdą środę właśnie mogli Państwo usłyszeć od godziny 18 do 19 moją audycję. Nie wiem, co będzie dalej, nie wiem, czy jeszcze spotkamy się we wrześniu, w środku tygodnia. Na pewno okazjonalnie, jak przez cały rok, będzie się taki przedwieczorek lub popołudniowa drzemka pojawiać. Zachęcam gorąco do słuchania takich perełek, nowości, ciekawostek po prostu ze świata muzycznego. Dzisiaj przyjrzymy się pewnemu albumowi z 2023 roku, Let's Start Here. Jest to album rapera, ale jednocześnie jest to pierwszy album, który rapowy tak do końca nie jest. Jakieś schematy zostają przełamane w twórczości Lil Yachty'ego, tego artysty, ale najpierw chciałbym, żeby może Państwo posłuchali właśnie tak bez żadnych uprzedzeń tego albumu, bez żadnych moich wprowadzających zapowiedzi, a dopiero może po tych dwóch utworach przejdziemy do bardziej analizy tego, co się tutaj dzieje, tudzież do poszerzonego kontekstu tego krążka. Let's Start Here z 2023 roku, Lil Yachty i dwa pierwsze utwory, The Black Seminole oraz The Ride, które właśnie otwierają ten album.

The Ride oraz poprzedzający ten utwór The Black Seminole. Prawie że 7-minutowa taka ballada, można by rzec, w której się nam ten Liliati przedstawia i też już daje wyraz tej swojej przemianie, gdzie w refrenie słyszymy w jeden z wersów, który wybrzmiewa The kid is now a man, co myślę, tak sobie interpretuję, świadczy o jakiejś dojrzewającej twórczości i może przemianie też przez to i gatunkowej tego rapera. Niestety po tym albumie nadal, już są minęły 3 lata, ale nadal nie spotkaliśmy się z nowym krążkiem tego typu. Wrócił do rapowania Liliati, ale mamy nadzieję, że z kolei wróci też i do takiego oryginalnego, można by powiedzieć, brzmienia. Na pewno jeśli chodzi o warunki rapowe, ponieważ od niespełna 10-12 lat można spotkać się właśnie z tym artystą z Ameryki, tylko właśnie w tym brzmieniu, więc było to nie lada zaskoczeniem dla wielu, wielu osób. Też myślę, zrobił on wiele dla, dzięki temu zrobił też wiele dla odbiorców po prostu swoich własnych, czy generalnie rapowych, ponieważ rzucił ich troszkę, jak i siebie, jednocześnie na głęboką wodę, z takim nietuzinkowym brzmieniem i na pewno zachęcił wiele osób do po prostu zgłębiania tego czegoś innego po prostu niż rapu, ponieważ niestety, ale odbiorcy rapu potrafią być strasznie hermetyczni, jeśli chodzi o muzykę i nie wychodzą często poza te ramy, oczywiście nie wrzucając wszystkich do jednego worka. Ale psychodeliczny rock właśnie, tak myślę można nazwać ten gatunek, w jakim się porusza w tym konkretnym albumie Liliati. Wiele osób słyszałem, tak jak też rozmawiałem, dyskutowałem z innymi na ten temat, porównywało ten album do Davida Bowiego czy do Pink Floydów. I to jest coś w tym. Mi nawet Led Zeppelini się nasuwali na myśl w kilku konkretnych utworach. Do nich oczywiście też przejdziemy jeszcze dzisiaj. Ale teraz przed Państwem będą bardziej takie wakacyjne, takie troszkę letniaczki, że tak powiem. Bardziej oczywiście funkowe utwory, ponieważ tutaj też mają tego typu utwory miejsce. Jest to też troszkę taki galimatias brzmieniowy w tym albumie się dzieje, ale nie jest on złym, nie jest aż tak bałaganiarski. Czuć jakieś w tym jednak założenie i celowość. Więc teraz dwa utwory bardziej takie, jak mówiłem, funkowe, Drive Me Crazy oraz Running Out of Time. Słuchajmy.

Drive Me Crazy oraz zaraz po nim Running Out of Time, którym osobiście, jeśli mogę tak się tutaj wypowiedzieć, podoba mi się bardziej. W tym pierwszym Lil Yachty, on jest raperem, wiedzą sami państwo, że raperzy z reguły nie potrafią śpiewać. Ja też mam świadomość tego, że tutaj wiele jego wokali może być podreperowanych dobrą realizacją, tak? Też spotykam się z wieloma efektami po prostu i mi osobiście to nie przeszkadza. To znaczy właśnie te efekty mi się wręcz podobają. W Drive Me Crazy jednak to troszkę jego ten taki czysty wokal się przebija i co może mi jednak troszkę nie pasować przez to, ale w Running Out of Time mamy przyjemny taki wokal, który pasuje po prostu do tego anturażu całego utworu. Też w tym albumie mogłyby państwo, będzie można usłyszeć chóry damski. Lil Yachty też, gdy zorganizował trasę koncertową właśnie z tego albumu, to podróżował z live muzykami oraz właśnie z damskim chórem, co też mi się wydaje bardzo piękne. Chciałbym nawet zobaczyć taki koncert w jego wykonaniu. To byłoby naprawdę ciekawym przeżyciem. I tutaj właśnie w tych utworach również można usłyszeć damskie wokale, ale najbardziej jednak jeszcze będzie utwór przed nami, w którym stricte będzie taka też nawet solówka wokalna jednej wokalistki. Teraz ciekawe dwa utwory, The Zone, który myślę, że na pewno się państwu spodoba, a zaraz po nim najbardziej taki eksperymentalny, można by powiedzieć, z tego albumu, mianowicie Pretty. I tutaj bije troszkę jakiś taki egotyzm, tudzież można powiedzieć troszkę narcyzm Yattiego, tak to sobie odczytuję. Ale nie o to mi chodzi. Najbardziej eksperymentalne jest, myślę, znowu jego głos i użycie, korzystanie z jego, ponieważ jest tam bardzo ciekawe vibrato, które rozmywa się po prostu w tej produkcji wręcz nieustannie. Jeśli komuś będzie ciężko przez to przebrnąć, to zachęcam, aby jednak pozostać z Radiem Wnet i z Przedwieczorkiem, który aktualnie właśnie rozbrzmiewa w eterze, ponieważ po tych dwóch utworach szukuję dla państwa dwa, moim skromnym zdaniem, najlepsze z tego albumu i bardzo floydowskie czy cepelinowe wręcz brzmienia, więc naprawdę zachęcam. A teraz The Zone oraz właśnie wspomniany Pretty.

The Zone oraz Pretty, właśnie Pretty, który się kończy takim, można powiedzieć, miłym monologiem kobiety. I tak myślę, że ma to jednak wydźwięk romantyczny, przez co i pozytywny. Nawet jeśli to właśnie jest stricte wszystko nacechowane tym egotyzmem Liliatiego i to jest narracyjnie zwrócony ku niemu monolog. Można sobie interpretować, że jest to też i do nas, więc każdy może znaleźć coś w tym swojego i miłego. I've officially lost vision. To jest mój ulubiony utwór z tego albumu. Bardzo czekałem, aby go Państwu zaprezentować. Podoba mi się intro, podoba mi się środek, podoba mi się outro. Mamy tutaj do czynienia właśnie z piękną wokalizą damską, a intro jest bardzo dla mnie cepelinowskie, a potem z kolei środek tego utworu, zwrotki są Pink Floydowe. Ale po prostu ten taki... wręcz obuchem po prostu cały czas uderzający, nie wiem, czy to jest werbel, na pewno coś bardzo przesterowanego i to tak trwa dłuższą chwilę, dla kogoś może to się wydać jednak troszkę zbyt intensywne, ale jakby chcę tutaj dodać otuchy, że to się wkrótce kończy, to intro, ale... nie wiem dlaczego, ale po prostu ten utwór, może też właśnie przez to, że kojarzy mi się z tymi naprawdę molochami tego, tych lat 80. ten utwór, dlatego może jest taki ciepły dla mnie wizerunkowo. Tak, a po tym utworze będzie jeszcze We Saw the Sun, już tak zmierzając ku końcowi i powolutku bardziej tak wyciszająco się, ale też oczywiście Liliati musi bardzo być eksperymentalny, więc jest też pewien taki moment w utworze, jeśli chodzi o jego z kolei wokalizę, nie damską już, no ale oczywiście jest to zupełnie co innego od tej wokalizy, która jest prezentowana w pierwszym utworze. I've officially lost vision oraz We Saw the Sun, Liliati, album z 2023 roku. Let's start here. Więc zaczynajmy.

0: Just let your imagination run wild. Let your heart be your guide. In the time you sit around worrying about it and trying to plan a painting, you could have completed a painting already. Let it happen. Let it happen. And I would spend sometimes weeks just working on a picture, drawing it out, getting all the little sketches and stuff. And then I'd go back and spend maybe a month trying to fill in the blocks. And here, we let it happen. It comes right out of here. It's in you. And you put it on the canvas. Okay? Let's see.
1: I've officially lost vision oraz We Saw the Sun. We Saw the Sun, który kończy się monologiem pewnego mędrca, filozofa. Mam wrażenie, że to jest Alan Watts, troszkę tak po głosie, ale mogę się oczywiście mylić. Przed nami dwa utwory, ostatnie utwory w przedwieczorku dzisiejszym, tudzież generalnie w serii przedwieczorków sierpniowych. Bardzo Państwu dziękuję, że byli Państwo ze mną w tę każdą środę i chcieli Państwo wysłuchiwać tego, co mam do zaoferowania, mam do zaprezentowania. Mam nadzieję, że się Państwu po prostu podobało. Może ktoś znalazł coś dla siebie. Przypominam również o kanale Wnet Kultura, na który bardzo serdecznie zapraszam. Wczoraj, mianowicie we wtorek o godzinie 18, miała miejsce premiera odcinka o Małym Księciu, który omawialiśmy razem z Tymoteuszem Dąbrowskim. Oczywiście Mały Książę w przykładzie Joanny Rawik. Teraz dwa utwory, Failure oraz We Finally Reach the Sun. Failure, który jest nawet już nie takim utworem, co monologiem do muzyki napisanym przez Liliatiego, który właśnie traktuje o porażce i traktuje o tym, jak gdy upadamy, cały czas warto się podnosić, warto też trzymać w sobie zawsze pozytywne emocje i taką neutralność i akceptację po prostu w życiu codziennym, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, co on ma tutaj do powiedzenia, dlatego zostawiłem ten utwór tak na, jako przedostatni na zamknięcie audycji, zamknięcie tego cyklu przedwieczorków sierpniowych w Radio Wnet. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, że byli Państwo ze mną. To był album Let's Start Here, Liliati. Teraz dla Państwa Failure i monolog o właśnie porażce oraz zamykający ten album, utwór, przepraszam, wcześniej pomyliłem tytuł, Reach the Sunshine. Dziękuję bardzo, życzę miłego wieczoru i mam nadzieję, że do usłyszenia.

0: kampanii aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach TTC. Szczegóły w regulaminie.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: To była autopromocja.
4: Magia Kina.
5: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry.
1: Witamy Państwa. Jerzy Głuszek.
0: Aha, i Gabriela Potras, proszę Państwa. A zatem ci, którzy śledzą nas w wakacje, wiedzą, że to jest audycja Magia Kina, magazyn filmowy Radia Wnet. A zaczęliśmy, Gabrielo, pięknym utworem skomponowanym przez Zbigniewa Preisnera, z jednego z filmów, chyba Red, czyli Kolorów Kieślowskiego, bo też, o właśnie, powiemy Państwu, o czym to dzisiaj zamierzamy, czym zamierzamy zająć Państwa uwagę.
1: Tak, gdzieś trochę ciekawych tematów, myślę.
0: No tak, jak Państwo pamiętają, być może z przeszłych tygodni, naszym prawie stałym gościem w audycjach jest pani Ajka Tarasow. To jest filmolożka, osoba zajmująca się kinem, scenarzystka, również filmowa, współpracująca z wieloma reżyserami w swoim życiu, między innymi z Andrzejem Wajdą, ale także mająca, jak sądzę, zaraz o tym powiem, wiele wspólnego z Krzysztofem Kieślowskim. Jest jedną z najbardziej ruchliwych osób znanych mi w tym sezonie letnim, dlatego, bo ona przemieszcza się, proszę Państwa, z jednego festiwalu filmowego na drugi. Bardzo jej tego zazdroszczę, ale ona nie przemieszcza się tam w roli obserwatora wyłącznie, tylko osoby współtworzącej ten festiwal, kreującej pewne tematy tych festiwali. Mówiliśmy o festiwalu Andrzeja Kondratiuka. Pamiętasz, tutaj się to odbywał na Zalewem Zegrzyńskim, więc to było dobre miejsce

0: dla słuchaczy naszych warszawskich, żeby tam się przejechać na piękne projekcje wieczorne, nocne, na przełomie, chyba nie, to na początku sierpnia. Potem była i raz rozmawiałem z nią na festiwalu w Suwałkach Andrzeja Wajdy. No i dziś udała się na festiwal Kieślowskiego i o tym festiwalu będę chciał z nią porozmawiać. No potem ty z kolei znowu chcesz zaproponować coś państwu na lato jeszcze, bo lato trwa.
1: Tak, słuchaj, ty, no taką mamy formułę. Koncentrujesz cały czas coś się, też wychodzi.
0: Tak, na serialach, których ja nie oglądam.
1: Wiesz co, to nie jest jakiś tak... docelowo, że skupiam się na serialach, no natomiast nie znalazłam nic ciekawszego w sierpniu, szczerze mówiąc, więc po prostu obejrzałam to, ale o tym opowiem. No, a w tej ostatniej części skupimy się na Dolly Parton.
0: Tak, ostatniej na Dolly Parton. To ja nie lubię nazwy ikona muzyki, czy ikona kultury, ale akurat w jej przypadku to bardzo pasuje. To jest osoba, która odegrała bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o kształtowanie muzyki, znaczy pewnych trendów na rynku muzyki, nie tylko muzyki country, ale w ogóle muzyki i nie tylko amerykańskiej, choć przecież to jest ikona kultury amerykańskiej. My dziś nie będziemy mówili o jej twórczości muzycznej, choć pewno jakiś kontekst sobie do naszej rozmowy zbudujemy, między innymi historią jej życia, ale chciałbym powiedzieć o jej działalności filmowej. Otóż ona zagrała w wielu filmach amerykańskich, ekranowych. Nawet spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem. Ona była nominowana i do nagrody nagrody europejskiego kina, nagrody do Oscarów. Także bardzo interesująca, bogata osobowość odeszła po w sumie chyba krótkiej chorobie, bo ona zaniemogła gdzieś na jesieni, ale jeszcze miała wtedy nadzieję ubiegłego roku powrotu do aktywności muzycznej, coś jeszcze w międzyczasie nawet nagrywała, choć już nie koncertowała. No i zmarła w swojej posiadłości w Nashville. Wczoraj ta informacja do nas dotarła. No to co? To może... Aha, bo my tym utworem, którym otworzyliśmy dzisiejsze spotkanie Zbigniewa Preisnera, nawiązaliśmy przecież do filmów Kieślowskiego. Powiem, że ten festiwal odbywa się chyba po raz 15, zaraz się o tym dowiemy, w Sokołowsku, w pięknym miejscu na Dolnym Śląsku. A teraz jeszcze raz kawałek Preisnera z innego filmu. Taki motyw Bolera. On miał, Kieślowski, bardzo duże szczęście do autorów muzyki. Do autora przede wszystkim, bo najbardziej intensywnie współpracował z nim właśnie Preisner. No a my w międzyczasie spróbujemy połączyć się z panią Ajką Tarasow, proszę państwa.

0: No, proszę Państwa, kolejny motyw z filmu Krzysztofa Kieślowskiego, Preisnerowski, a my, zgodnie z zapowiedzią, połączyliśmy się z najbardziej zapracowaną kobietą związaną z filmem. W sierpniu z festiwalu na festiwal jeździ, zazdroszczę jej tych festiwali i tych niezwykłych wydarzeń kulturalnych. Ajka Tarasow jest, mam nadzieję, już z nami w drodze do Sokołowska.
1: Tak jest. Dobry wieczór Państwu.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Jesteśmy tutaj w szerszym gronie. Będziemy, Ajka, chcieli się dowiedzieć. Ty w drodze jesteś? Jeszcze jesteś?
1: Jeszcze w drodze. Jeszcze do Wrocławia nie dojechaliśmy. Pabianice na razie gdzieś
0: pozdrów,
1: tam mijamy, czyli pozdrów. Łódź.
0: Tak, pozdrów Pabianice, okręg włókienniczy, jakże nam bliski wszystkim, bo przecież i włókno w naszych koszulach i innych elementach ubrań króluje. Powiedz mi, Ajka, bo rozmawialiśmy przed tygodniem o rozpoczynającym się właśnie festiwalu Wajda od Nowa w Suwałkach. On się zakończył. Ja z tego, co pamiętam, jeśli nie pamiętam albo źle pamiętam, to mnie sprostujesz. Tym razem taką formułę inną niż zwykle, mianowicie prezentowaliście tam spektakle teatralne wyreżyserowane przez Wajdę w Teatru Telewizji, tak?
1: To był fantastyczny pomysł i powiem ci, że wrażenia, bo to było tak, Macbeth w reżyserii ja z młodziutką Magdą Zawadzką, która gra starą lady, wredną Lady Macbeth. Wieczernik, genialny, według Bryla z Jandą Łukaszewiczem. To po prostu majstersztyk i tak współczesny, tak nieprawdopodobnie współczesny. No po prostu cudo. I Bigda idzie z Gajosem.
0: Aha.
1: No,
2: brzmi pięknie.
1: Naprawdę same perełki.
0: No widzisz, czyli pomysł trafiony. Publiczność dopisała także.
1: 300-osobowa sala, prawie w komplecie cały czas.
0: Mhm. Liczne spotkania z aktorami i twórcami filmów.
1: Tak. Za każdym razem do każdego była Ania Seniuk, Magda Zawadzka. Ania Seniuk, no bo panny z Wilka.
0: No, tak.
1: Magda Zawadzka, bo Macbeth, Olo Łukaszewicz, no to wiele tam tych filmów. Był Więckiewicz, bo pokazywaliśmy Wałęsa, Człowiek z Nadziei.
0: Mhm.
1: Też, kurczę, takie współczesne kino. Ja nie wiem, że cały czas robimy te pętle i niczego się nie uczymy, albo prawie niczego.
0: No, Wajda był wizjonerem poza wszystkim. Potrafił nie tylko malować współczesność, mówię w sensie historycznym, bo to przecież różne spektakle dotyczące różnych okresów historii,
1: ale
0: jednocześnie zawierać tam pewną myśl wybiegającą poza te czasy właściwe tamtemu okresowi, w którym rozgrywał się. Także tutaj możemy tylko potwierdzić tę cechę.
1: Stare lata wyraźnie to widzę, jak on nieprawdopodobnie każdy z materiałów, każdą adaptację tak podchodził do niej, żeby wprowadzić elementy współczesne i że ona była w dużym stopniu aktualna.
0: Teraz wiesz, Ajka, pozwolisz, że zwrócę się na chwilę do Gabrieli, która jest tutaj ze mną. Ona jest przedstawicielką bardzo młodego pokolenia. Ma tam 20 lat.
2: Chcesz mnie zapytać, czy jest tam Macbetha?
0: Ale zwracam się dlatego, że to jest to pokolenie, które nie ogląda telewizji, a właściwie programowo nawet nie ogląda telewizji. I być może nie ma szansy spotkania tak wspaniałych spektakli.
2: Ale do teatru chodzę.
0: No to nie do teatru, tak, ale no nie możesz się jakby otrzeć o tę wielką sztukę, którą czasami powtarzają w telewizji. Mówię o spektaklach takich, jak mówiła tutaj Ajka przed chwilą.
2: To gdzieś na pewno, no, jeżeli nie dochodzi do streamingów, nie jest puszczana gdzieś na VOD.
1: Nie pokazywany.
0: A może w streamingach? O, widzisz, o
2: właśnie, Ajka. Bo tak jak na przykład Kanty, które było gdzieś na VOD dostępne. Myślę, że to by fajnie wpłynęło i właśnie na taką młodszą społeczność w moim wieku. No bo zawsze wiadomo, gdzieś tam mamy wszyscy zajęty, myślę, tryb życia. Ludzie wybierają jednak docelowo te streamingi teraz. Gdyby dało się to obejrzeć, tak, to jakaś współpraca.
0: No da się to oglądać na takich wydarzeniach, w których Ajka teraz uczestniczyła, czyli festiwalu, a teraz...
2: I w przyszłym roku musimy się wybrać w takim
0: razie. O właśnie, Ajka, wybieramy się w przyszłym roku, odświeżymy wspomnienia te z Suwałk.
1: Suwalszczyzna magia.
0: Suwałk, tak. No dobra, ale teraz Sokołowsko i Kieślowski. Czy to jest 15?
1: To dopiero magia.
0: 15 festiwal? Czy, bo to jakiś jubileusz.
1: 15.
0: To dopiero magia, powiedziałaś. No to powiedz, na czym ta magia tego festiwalu polega? Czy tylko na twórczości?
1: Właściwie to jest magia w ogóle miejsca.
0: Aha.
1: Bo miejsce samo jest niezwykłe. To, że tam się odbywa ten festiwal dedykowany panu Krzysztofowi Kieślowskiemu, to jest to dlatego, że ojciec pana Krzysztofa leczył, chorował na gruźlicę i leczył się właśnie w Sokołowsku i pan Krzysztof spędził kilka lat młodości w tym miejscu. No dlatego... Mieliśmy możliwość nawiązać do tej twórczości pana Krzysztofa. Ale Sokołowsko to jest po prostu cudo. To jest mała wieś z jedną ulicą właściwie. Ale w tej małej wsi od XIX wieku wybudował doktor Bremer sanatorium pierwsze w całej Europie dla gruźlików. Więc tam się zjeżdżała cała elita z Europy. I jest tam cerkiew, jest tam, najpierw był teatr, potem kinoteatr, były skocznie, które teraz są zaniedbane, jak to wiele rzeczy PRL zaprzepaścił. I tam właśnie się odbywa nasz festiwal, tam powstało archiwum pana Krzysztofa Kieślowskiego, które zostało, Edytko, bo jadę z panią Edytą Bach, która jest szefem PR-u przy naszym festiwalu.
0: Witamy panią Edytę.
3: Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, witam pana.
0: Bardzo powiedz, się, tak.
1: Gdzie zostało zakwalifikowane nasze archiwum?
3: Jako European Treasure. Do grona takich największych kulturalnych, europejskich skarbów.
2: Serdecznie gratulujemy.
0: To słuchaj, ale to no tak.
3: Dziękuję.
0: Ale skoro już panią słyszymy, to może tak, parę słów o programie tegorocznego festiwalu. Czym on się będzie wyróżniał?
1: Czym się będzie wyróżniał? Przede wszystkim znowu długością, bo będzie czterodniowy, nie trzydniowy. Będzie bardzo niezwykle bogaty program. Będziemy mieć fundację Wima Wendersa w naszym programie. Oczywiście współpraca z Czechami i filmy czeskie, między innymi znakomite kino Zbynka Brynycha. To jest pokolenie jeszcze pana Skolimowskiego, ale podobno kino jest rewelacyjne.
0: Ale powiedz naszym słuchaczom, na czym polega właśnie ta łączność między na festiwalu Krzysztofa Kieślowskiego z kinem czeskim.
1: Głównie tematycznie. Jaki mamy temat naszego głównego festiwalu?
3: Człowiek na granicy.
1: Człowiek na granicy.
0: Aha.
1: No i tu jakby próbujemy zebrać filmy, które pokazują które nie, no, nie, może nie, nie pokazują, ale w każdym razie no mówią o różnego rodzaju sytuacjach czy rozterkach właśnie takich. No, na kino, granicy.
0: Kino czeskie w ogóle to jest, wiesz, ja jestem z tego też pokolenia, które się wychowywało na kinie czechosłowackim, tak? No węgierskie, węgierskie też w mojej młodości było bardzo takie, było takim kinem oddechu też w tym bloku socjalistycznym, w jakim żeśmy żyli. No dobra, ale przejdźmy teraz jeszcze raz do tego pana Krzysztofa Kieślowskiego. Ile dni festiwal będzie trwał, czy już, że...
1: 4 dni i filmy wiodące pana Krzysztofa to będzie, bo zawsze są, jeden jest albo dwa filmy fabuły i jeden dokument. Tu będzie Blizna, to był debiut fabularny pana Krzysztofa Kieślowskiego we Wrocławiu i mamy i Podwójne życie Weroniki.
0: A
1: poza tym jeszcze Urząd Kieślowskiego. Z dokumentów będziemy mieć jeszcze filmy korespondujące trochę z tym urzędem Marcela Łozińskiego i jakiegoś Czecha. Ja już nie pamiętam, bo nie sposób zapamiętać to wszystko.
0: Kieślowski tworzył bardzo wiele filmów dokumentalnych czy filmów krótkich,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Ja pamiętam jeszcze... To zapadło mi w pamięci z punktu widzenia Nocnego portiera.
1: No tak.
0: To też genialny kawałek kina. A ten film taki pierwszy, który on stworzył, Personel, no to też na mnie do dziś jeszcze zrobił kolosalne wrażenie. Poza oczywiście tym jego klasyką już w tej chwili, czyli dekalogiem, tymi kolorami. To było coś genialnego.
1: No będziemy mieć między innymi na festiwalu właśnie a propos Personelu, bo w Personelu zagrali studenci czy adepci reżyserii i między innymi Michał Tarkowski tam się pojawiał i też zagrał, Michał Tarkowski też zagrał w Bliźnie, więc przyjeżdża do nas Michał Tarkowski, będziemy mieć kierownika produkcji seniora, który produkował jeszcze Bliznę, który dalej jest w fantastycznej formie intelektualnej. Będziemy pokazywać, będziemy też pokazywać filmy, 10 filmów wybranych przez nas konkursowych, które przysłali studenci.
0: No to bardzo,
1: nie tylko
0: to
1: studenci.
0: To świetna inicjatywa. Tutaj rozmawiamy tak troszkę na boku z Gabrielą, że na tych festiwalach, o których rozmawiamy, bo przecież i na Wajdzie tak było, i teraz na Festiwalu Kieślowskiego, ale też na Dwubrzegach w Kazimierzu, jest formuła konkursowa, dająca szansę pokazania, przedstawienia najciekawszych pozycji wyprodukowanych przez bardzo młodych ludzi. W tej chwili technologia na tyle się posunęła do przodu, że no, nie masz taśmy światłoczułej. Każdy właściwie może zrobić film, jeżeli ma, jest kreatywny, ma jakieś pomysły i trzeba ten czas, czy ten moment rzeczywiście wykorzystać, dając szansę tym młodym ludziom pokazania tego, co chcą, czy mają do powiedzenia, prawda? I w tym roku tam też robicie taki państwo konkurs.
1: Tak. No jeszcze taką nieprawdopodobną sprawą będzie wizyta braci Quay, którzy nakręcili film animowany o archiwum pana Krzysztofa Kieślowskiego. I będzie na pewno prezentacja fragmentów filmu pod tytułem Jeleń, które produkuje wytwórnia filmowa we Wrocławiu. To będzie film animowany na podstawie szkolnej pana Krzysztofa Kieślowskiego, ale znowu tak niezwykle współczesny temat, że po prostu nie do wiary.
0: Korespondujący z naszymi czasami.
1: Tak jest.
0: Przypomnij, zaczyna się festiwal, dziś mamy...
1: Jutro.
0: Do końca tygodnia. Bilety, czy to są pokazy biletowane?
1: Tak, bilety, karnety na stronie internetowej wszystkie są informacje. Pewnie jeszcze można kupić, nie wiem. omaszakieślowski.pl.
0: Aha, no to jeszcze powtórzymy naszym słuchaczom. Ja mam nadzieję, bo nasza stacja odbierana jest we Wrocławiu także, tam z nadajników wrocławskich na FM-ie, no ale też i słuchają nas słuchacze przecież poprzez internet. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia Sokołowska.
1: To miło, bo to nasze rodzinne miasto i moje i Edytki.
0: A w tym mieście nasz znajomy też robi jakiś festiwal reżyserii filmowej.
1: Kandziernieńko, tak jest.
0: Tak, ale to gdzieś na jesieni, takie wczesne, nie pamiętam już, bo to w zeszłym roku tam byłem podczas
1: festiwalu. Ja też już nie pamiętam.
0: Podczas tego festiwalu ze spektaklem teatralnym. Pani Edyto, Ajka, bardzo dziękujemy Wam za to, że dowiedzieliśmy się sporo o festiwalu, który zaczyna się już jutro. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa, naszych słuchaczy.
2: Bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku również się tam pojawimy.
0: Tak, już w tej sytuacji my będziemy, Ajka i Pani Edyto, waszym tropem podążali.
2: Tak jest.
3: Zapraszamy serdecznie i Państwa, i słuchaczy do uczestniczenia również w tym roku i oczywiście za rok.
1: I w przyszłych latach. Aż do końca.
0: Dziękujemy serdecznie. Kłaniamy się szerokiej drogi i wielu wrażeń na festiwalu.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia.
4: Magia Kina.
0: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Reklama.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
2: Magia Kina.
3: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
4: I tak, myślę, płynnie przeszliśmy do kolejnej części naszej audycji, Jurku.
5: No, da, wiesz, no, nasłuchaliśmy się miłych rzeczy o festiwalu w Sokołowsku, nie tylko o festiwalu, ale i o miejscu przepięknym, o którym mówiła Ajka Tarasow. Ja wiele też się nasłuchałem, dlatego, bo to jest wcześniej jeszcze.
4: Tak, ale tego się miło słucha, to są bardzo ciekawe rzeczy.
5: Bo w Sokołowsku jest przepięknie, tam rzeczywiście wyjątkowe warunki klimatyczne do leczenia chorób płucnych. Warto po prostu tam odwiedzić to miejsce i to jest miejsce najwyższej kultury w tej chwili, dlatego, bo to nie tylko jest festiwal, ale no parę innych wydarzeń kulturalnych się tam dzieje, a Festiwal Kieślowskiego warto odwiedzać. To jest jeden z najważniejszych twórców kina polskiego w historii, moim zdaniem. Oczywiście jest pan Andrzej, jest pan Krzysztof, jest jeszcze kilku innych ważnych twórców, ale Kieślowski był jedyny w swoim, że powiem, rodzaju. Był bardzo oryginalnym twórcą. Ja, prowadząc, wiesz, kiedyś tam te dyskusyjne kluby filmowe, miałem go oczywiście wśród swoich gości. Bardzo taki otwarty na dyskusję i taki ubogacający intelektualnie uczestników. Potrafił bardzo ładnie puentować wypowiedzi, potrafił też wchodzić nawet dosyć ostro, ale i kulturalnie bardzo w dyskusję. To jeden z takich naprawdę najważniejszych, moim zdaniem, jedna z najważniejszych postaci w kinie. Być może będzie jeszcze okazja kiedyś, żeby sobie podyskutować w audycji o jego twórczości. Na razie tylko informujemy, bo cały czas wakacje i zachęcamy Państwa do tego, żeby tam, gdzie dzieją się ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o kulturę filmową, bo temu poświęcona jest nasza audycja, uczestniczyć.
4: Tak, no szczególnie, że jest to ostatni weekend wakacji niestety, więc myślę, że fajnie byłoby go dobrze wykorzystać.
5: Jasne.
4: Obejrzeć coś ciekawego, posłuchać, poznać nowych ludzi, bo to też przede wszystkim na tym opierają się oczywiście festiwale.
5: Tak.
4: Ale od festiwalu przechodząc, pójdziemy już może do poleceń, Jurku.
5: Dobrze. Ty coś polecasz naszym słuchaczom.
4: Tak jest, zrobiliśmy malutki przerywnik. Był to utwór zespołu Howling Wolf pod tytułem Spoonful. Taki bluesowy, delikatny,
5: no tak,
4: gdzieś tam pomiędzy
5: bardzo
4: reklamami.
5: Ładny bluesik.
4: Bardzo dziękuję. Jest to utwór z soundtracku, z serialu, który właśnie trwa, realizacja jego 4. sezonu. Można ten serial obejrzeć na Prime'ie co tydzień, w każdą środę. Dzisiaj wyszedł 4. odcinek. Jest to serial pod tytułem Reacher. Kiedyś na pewno były dwie części filmu Reacher z Tomem Cruise'em.
5: Aha.
4: No nie miał on najlepszych opinii z tego, co widziałam. Osobiście akurat tej
5: ale
4: wersji nie oglądałam.
5: Ale to był film ekranowy? Czy z Cruise'em, czy to też...
4: Tak, ekranowy, jak najbardziej. Kino akcji, dreszczowiec, tego typu rzeczy. No natomiast, nie wiem, no tak jak patrzę teraz na opinię porównujące go gdzieś do nowego serialu, no nie zbiera on najlepszych not. Możemy to tak nazwać. Sam serial... Powiem tak. Obejrzałam go od niechcenia. Włączyłam go od niechcenia. Może bardziej. Nie miałam nic innego gdzieś do obejrzenia. Po 1670, o którym opowiadałam ostatnio, po prostu nie znalazłam nic wartego jakoś mojej uwagi. Pierwszy sezon obejrzałam tak po prostu gdzieś tam w tle, ale w trzecim sezonie zauważyłam, że zbliża się człowiek do postaci i gdzieś tam dopinguje im tak naprawdę, czy wczuwa się w ich losy. I tu lubisz pytać, czy można oglądać ten serial gdzieś tam od któregoś odcinka, tak, bez znania fabuły wcześniej. Myślę, że nie, ale można obejrzeć każdy sezon oddzielnie.
5: Oj, czyli znowu trzeba szukać tych sezonów.
4: Nie, no ale ty nic nie musisz szukać. To chyba muszę cię tego nauczyć.
5: Znajdę
4: po prostu wpisujesz tytuł Reacher na Prime i wyskakuje ci chronologicznie od pierwszego sezonu. Nawet nie musisz przełączać odcinków.
5: Rozumiem.
4: Przejdą same do kolejnego.
5: A długie te odcinki są? Znowu zadam takie
4: pytanie.
5: Około
4: 40 minut jeden, ale odcinków z tego co kojarzę jest chyba tylko 8 w serii. Także nie jest to jakieś długie.
5: Nie jest to nadzwyczajny wysiłek. I to tak mówi, że to taka rzecz na weekend na przykład, albo na jakieś takie popołudnia, żeby sobie usiąść i sobie kino akcji obejrzeć. Tak,
4: jak najbardziej do tak zwanego binge'u. Myślę, że jak człowiek gdzieś tam odpala, to powiem tak, no może to nie są jakieś najwyższe loty, to nie jest coś, co oglądamy po prostu non-stop przykuci do monitora, ale jest bardzo ciekawe. Jest zrobiony w stylu troszeczkę lat 90. Jest to kino na pewno akcji. Ludzie dobrzy są na pewno dobrzy, ludzie źli są źli i to widać na pierwszy rzut oka. Jest zrobiony z absolutnym jajem i poczuciem humoru, co bardzo mi się podoba. I nie wiem, czy to wynika z samego poczucia humoru scenarzysty, czy z faktu, że Richard, główna postać serialu, jest byłym żandarmerii, byłym wojskowym. Był wcześniej w wydziale śledczym, bardzo inteligentny facet, z ogromnymi zdolnościami do dedukcji, ale mimo wszystko bardzo cichy. I tak naprawdę w większości, jak już otwiera buziaka, to tutaj jakieś takie sytuacyjne żarty z tego wynikają tak naprawdę. Zawsze ma do powiedzenia tam jedno lub dwa zdania i one zawsze są dość zabawne sytuacyjnie.
5: Czyli niekoniecznie musi to być efekt scenariusza, choć zapewne tak, ale gry aktora, który jest główną postacią i ma jakąś osobowość, która nas zachęca do śledzenia tego.
4: Tak, tak. Tutaj w ogóle głównym aktorem jest Alan Richson. Ogromny facet, co ludziom pasuje odnośnie, no bo może tak, serial napisany jest na podstawie książek. Nie jest po kolei, jeżeli ktoś czytał książki, to ostrzegam, że sezony nie są w kolejności takiej jak literatura. Ale starali się gdzieś tam Richsona dobrać właśnie pod postać w książce. Jest to ogromny facet, tam 1,95 m wzrostu w filmie. Dobrze zbudowany, co też jest całkiem ciekawym kontrastem, bo tutaj zazwyczaj, może tak, on jest zbudowany na takiego ogromnego i gdzieś tam dominującego samą posturą nad tymi wszystkimi ludźmi, z którymi gdzieś w trakcie musi walczyć. Chociaż to nie do końca jest tak, że on chce walczyć. Po prostu problemy same go znajdują, jak to mówiła mu jego mama. Ale oprócz tego jest niesamowicie inteligentnym facetem. No to jest całkiem ciekawe, bo myślę, że no można to podciągnąć też pod delikatny kryminał. Jeżeli ludzie mają dość takich kryminałów, gdzie mamy sobie klasycznego Glinę z małego miasteczka, który jest jeden gnuśny, jeden jakiś nowszy Glinę, próbują rozwiązać zagadki, mniej więcej wszyscy wiemy, jak to się skończy, to ten serial zupełnie taki nie jest. I myślę, że dlatego mogłabym go polecić. Fajne jest to, że też nie ma takich dodatkowych zapychaczy w odcinkach. Ta fabuła może nie jest non-stop nawarstwiona, ale nie ciągnie się też bez sensu przez parę odcinków, że tak naprawdę nie wiadomo, do czego to zmierza.
5: Polecasz.
4: Polecam. Polecam serdecznie. Jest to krótkie, ale myślę, że jeżeli ktoś wyjątkowo nie będzie chciał pojechać na festiwal, to zawsze można chociaż to obejrzeć. I posłuchamy kolejnej piosenki z soundtracku. Będzie to Good Time Gone, śpiewana przez Jade Jackson.

0: No. Poleciła nam, co chciała.
1: Tak, powiedziała, co wiedziała.
0: A teraz, proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do Dolly Parton. Dolly Parton, tak jak wspominaliśmy, zmarła wczoraj po chorobie, na skutek choroby nowotworowej w swojej rezydencji w Nashville. Jest to na tyle ważna osoba w świecie nie tylko muzyki, ale i kultury i nie tylko amerykańskiej, że właściwie wszystkie agencje o tym informują. Jest tysiące, jeśli nie więcej, informacji przez prasę, media podawana. Prezydent Trump zarządził opuszczenie flagi we wszystkich urzędach na tydzień. Skąd się ta ogromna popularność Dolly Parton wzięła? To jest przede wszystkim, ona w wieku 80 lat zmarła, to jest przede wszystkim taka ilustracja amerykańskiej drogi do sukcesu, od pucybuta do milionera. Tak, jeśli chodzi o biznes, tak możemy o tym powiedzieć. Ona pochodziła z takiego bardzo ubogiego domu. Tam było 12. Tak, ona miała...
1: Aż tyle to nie wiedziałam.
0: Tak, liczne rodzeństwo. Tak, 12 była i w tym domu. Ojciec był farmerem uprawiającym tytoń gdzieś tam w Tennessee. Ona w swojej biografii kiedyś pisała, że mieszkali w takim małym domku trzyizbowym. No, 12 dzieci plus rodzice, to rzeczywiście tłoczno było. Pochodziła z ubogiej rodziny do tego stopnia, że właściwie to się odbiło również na jej edukacji w tamtym czasie.
1: Ale czy odbiło się na jej edukacji, ale na edukacji wielu dzieci na całym świecie?
0: Tak, z całą pewnością, tylko mówimy tutaj tak. Nie, no to.
1: Czy, ale jej przypadek tego ubogiego pochodzenia i pochodzenia z domu, z którego pochodzi, wpłynął na naprawdę edukację wielu dzieci. Chciałabym zauważyć i to podkreślić. Ponieważ Robert Lee Parton, jej ojciec, nie umiał czytać i pisać. I całe życie młoda Dolly oglądała, jak on gdzieś tam podpisuje się krzyżykiem na dokumentach. I na tej podstawie zaczął działać program. Gdzieś tam rozpoczął swoją małą działalność w jednym z hrabstw. Teraz do dnia dzisiejszego działalność Dolly Parton wysyła książki od urodzenia do 5 roku życia małym dzieciom, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, Australii i Irlandii, po to, żeby miały możliwość edukacji.
0: No tak, to wynika z jej doświadczenia życiowego i z takiego poczucia potrzeby pomocy, ta filantropia, bo to w ogóle trzeba powiedzieć, że to jest była osoba o wielkim sercu, wielkiej takiej skłonności do pomocy bliźnim. 300 milionów książek, wyobraź sobie,
1: tak,
0: zostało.
1: Tak.
0: Rozesłanych.
1: Tak ogłosili w zeszłym roku. To jest podobno 3,5 miliona książek każdego miesiąca.
0: No,
1: to jest niesamowita
0: tak,
1: ilość.
0: Tak, tam poszło ponad 300 milionów książek. No tak, wiesz, o niej można byłoby rzeczywiście bardzo długo mówić, natomiast pomyślałem, że w dzisiejszym programie skoncentrujmy się na filmach. Otóż ona zadebiutowała w 1980 roku w filmie 9 to 5. Cóż to za tytuł tajemniczy, proszę Państwa? To jest ukazanie losu człowieka zaprzęgniętego w taki kierat współczesnej pracy. Być może nawet pracy korporacyjnej, gdzie zaczyna się praca o godzinie 9. Ona w tej piosence, bo do tego filmu ona napisała piosenkę. Ona gra tam postać w tym filmie sekretarki, która pracuje właśnie w tym takim systemie. Rano wstaje, kubek kawy, trochę jakiś natrysk, pośpiech, wybiegnięcie z domu, Tam takie inne tłumy ludzi, jak ona, biegną do pracy. Zaczynają tę pracę o godzinie 9, kończą o godzinie 17, bez szansy na awans, bez szansy na normalne, takie pełne życie, bo niewiele zarabiają, bo nie mają szans znalezienia innego zawodu, innej pracy. I to jest taka, w takiej pigułce, pokazanie losu człowieka, który de facto traci wolność poprzez machinę, w jakiej funkcjonuje, w jakiej pracuje. Kiedy rozpoczynała pracę nad tym filmem, przy tym filmie, to jeszcze nie było piosenki 9 to 5. Ona napisała ją specjalnie do tego filmu. Jak państwo posłuchacie sobie teraz tego utworu, to zobaczycie, tam jest taki dźwięk, przydźwięk jeszcze dodatkowy, jakby maszyny do pisania. Cały czas jest tam tempo w tym utworze i ta piosenka opowiada właśnie o tym losie ludzi współcześnie, no bo to w latach 80., więc to przecież nie odległa historia, ale właśnie zaprzęgniętych w taki rytm wczesnego kapitalizmu pracy. Posłuchajmy 9 to 5 i Dolly Parton.

0: Dolly Parton w takim sztandarowym utworze. Ona zresztą była nominowana chyba za tę rolę do Oscara. Dostała również nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej. To bardzo, ona była w sumie, proszę Państwa, bardzo naturalna. Przecież ona nie miała żadnego wykształcenia takiego związanego ze sztuką aktorską, ale potrafiła być przekonująca w tych rolach, jak 12 filmów. Chyba najbardziej znanym filmem jej, w której zresztą ona nie śpiewa piosenek, są Stalowe Magnolie. To z kolei też ciekawa rzecz w historii kina. Tutaj przyjrzyjmy się tytułowi, bo tu grają trzy kobiety, główne role Julia Roberts, między innymi Sally Fields i właśnie Dolly Parton, że te Stalowe Magnolie to jest tak... Magnolia, delikatny bardzo kwiat, przepiękny. No tak jak właśnie te bohaterki tego filmu. Natomiast ta stal pojawia się wtedy, kiedy one muszą skoncentrować się na pokonywaniu trudności życia, na lojalności, szukania lojalności, szukania wsparcia, pomocy innym kobietom, bo w tej trójce dzieją się bardzo interesujące wśród tych trzech dam wątki tej fabuły przebiegają. Jedna z nich umiera, one muszą wesprzeć bliskich tej osoby. Jedna z nich jest, to wszystko się dzieje, właśnie zaczyna się od salonu fryzjerskiego, w którym one się spotykają. Nie będziemy w tej chwili rozwijać tematu tego filmu.
1: Ale jest dobry do obejrzenia, bo jest mimo cięższej tematyki, która gdzieś tam występuje, bardzo lekki film.
0: Tak, bo to jest taka tragikomedia właściwie troszkę. Taką
1: to
0: konwencję.
1: To nie jest na pewno dołujące.
0: Natomiast zastanawiam się, co teraz Państwu mogę zaproponować, jeśli chodzi o muzykę. No, już o tym pierwszym filmie powiedzieliśmy. A potem był film Najlepszy mały burdelik w Teksasie. Przepraszam za wyraz. To jest, proszę Państwa, broadwayowski musical. I ten musical został przeniesiony na ekrany filmowe i Dolly Parton zagrała tam ważną rolę. Tam się zresztą też pojawia wątek taki emocjonalny, miłości, uczuć pomiędzy bohaterami. I proszę Państwa, jedna znowu z najbardziej znanych piosenek, tylko znanych nam bardziej z innego wykonania, ale przecież skomponowane i nagrane po raz pierwszy przez Dolly Parton. To jest słynny utwór I Will Always Love You. I ona do tego filmu nagrała drugą wersję tego utworu. Pierwszą kilka lat wcześniej, która trafiła na płytę, natomiast tu do tego filmu w 73 roku ten film wszedł na ekrany i ta druga wersja właśnie przed Państwem teraz. I Will Always Love You, zaśpiewana w filmie, w której grała Dolly Parton.

0: No jest to piosenka, którą wszyscy znamy, myślę w troszeczkę innym wydaniu, ale mogliśmy ją znać jeszcze zupełnie inaczej. Nie wiem, czy wiesz, Jurku, nie wiem, czy państwo również mają takie informacje, ale w tej piosence zakochał się Elvis Presley i bardzo chciał nagrać tą piosenkę z Dolly. Natomiast jego menadżer powiedział, że Elvis nie nagra piosenki, jeśli nie dostaną co najmniej połowy praw wydawniczych do tego utworu, czyli tak naprawdę połowa praw autorskich odpadłaby Dolly i była przypisana pod Elvisa, na co ta odmówiła i całe szczęście, bo jako, że utwór został po prostu nagrany przez Whitney Houston, to tak naprawdę stał się światowym mega hitem, a Dolly zachowała swoje prawa autorskie.
1: No tak, ona, wiesz, bardzo sprawnie funkcjonowała w obrębie właśnie biznesu.
0: Tak.
1: Przez całe swoje życie, mimo że wtedy to jeszcze przecież była bardzo młoda, ale już potrafiła podejmować decyzje wyważone i racjonalne. Ona, wiesz, no, w tej chwili młode gwiazdy, które są na scenie, są miliarderkami na scenie pop. Ona nie była miliarderką, zostawiła majątek gdzieś, jak niektórzy szacują, gdzieś poniżej tego miliarda. Kilkaset milionów, nie wiem, 600-800 milionów. Potrafiła jeszcze, poza wszystkim, stworzyć wspaniały park rozrywki, może nie tyle park, ile takie miejsce, Dollywood, w którym są liczne sale koncertowe, liczne knajpy, restauracyjki, wiele uroczych miejsc związanych z kulturą country i też z kulturą muzyczną. To jest też miejsce, do którego zjeżdżają w Stanach Zjednoczonych całe wycieczki i tłumy ludzi, troszkę jak to Disneylandu. Ona także występowała tam w Dollywood na tych mniejszych i większych scenach. Można było ją tam zastać, spotkać i z nią porozmawiać również, bo to była bardzo, jak mówię, ciepła

0: Parton już tak na 100%. Ja szczerze mówiąc wolę inne utwory niż Jolene, która został przez Beyoncé też wykorzystany na tej takiej jej pseudokantrowej płycie, troszkę innej wersji.
1: Bo nikt ci nigdy nie zabrał faceta, to dlatego.
0: No tak, nie. Ja to zresztą rozumiem, że Dolly Parton śpiewała to w takiej, wiesz, bo ona, dlaczego zostało zmienione? Bo w tej pierwszej wersji, tej takiej Dolly Parton, to ona wie, że ta kobieta, do której odchodzi jej mężczyzna, jest kobietą atrakcyjną, jest kobietą, która może przyciągnąć jego uwagę i w jakimś sensie ona kradnie tego mężczyznę jej. I ona sobie zdaje z tego sprawę, że on odejdzie, że on ją zostawi i ona prosi tę kobietę, tak, żeby zostawiła go, żeby wzięła pod uwagę fakt, że ona gdzieś tego faceta kiedyś wyciągnęła z jakiegoś kryzysu, że ona poświęciła mu wiele lat swojego życia i to jest właściwie prośba. U Beyoncé jest odwrócona ta sytuacja. Ona mówi, spróbuj mi tylko odebrać tego faceta, to będziesz miała ze mną do czynienia. Czyli tu się zmieniła perspektywa na bardziej współczesną, bo być może kobiety w tej chwili nie proszą innych kobiet, żeby zostawiły mężczyznę, tylko mówią, spróbuj tylko, a zobaczysz mnie w tej roli, jakiej jeszcze do tej pory nie widziałaś.
1: A wiesz, być może rola perspektywy po prostu Beyoncé, bo z tego co wiem, też tak zamieni się w pudelka, no ale była zdradzona, więc może gdzieś tam z jakichś własnych doświadczeń po prostu to wynika.
0: Może.
1: Ale no nie, ja zawsze będę fanką Jolene, naszej Dolly.
0: Nie, mówię, że to jest zła piosenka, tylko po prostu tak się w niej osłuchałem, że wiesz, już trochę szukam czegoś innego w twórczości Dolly Parton. Dolly Parton, poza tym, słuchaj, jeszcze była, napisała książki. Ja nie mówię o biografii, bo zapewne przy biografii to ktoś jej tam pomagał, jak to zwykle się dzieje, ale ona napisała powieść 2 lata temu, Run, Rose, Run. Pod takim tytułem wzięła sobie za partnera do napisania tej książki Jeffersona Pattersona. To jest autor, no bardzo znany autor amerykański takich książek sensacyjnych. I to jest historia dziewczyny, która z dosyć ciemną przeszłością przyjeżdża do Nashville, żeby zrobić karierę muzyczną, w muzyce country. No ale te demony przeszłości ją tam dościgają w tym Nashville. Nie pozwalają jej w pełni realizować swoich planów. Co dalej, to nie wiem. Ale w każdym razie na tym tle oparta jest ta powieść, na takiej historii oparta jest ta powieść. Więcej, do tej powieści ona nagrała płytę, która ilustruje pewne wątki. Ja to nadawałem w swoich audycjach piosenki z tej płyty, pewne wątki tej płyty. Bardzo kreatywna Dolly w tej roli. I co więcej, no tego się już nie udało. Kolejnym zamiarem było sfilmowanie tej książki, tej powieści. No to tego już nie mamy. Natomiast mamy powieść przez nią filmowaną z Pattersonem razem i mamy płytę z bardzo dobrymi kawałkami, notabene.
1: Wiesz, ale mamy tyle ekranizacji powieści, że no może nie wystąpi tam Dolly, ale może coś kiedyś się uda. Myślę, że ktoś kiedyś zrobi taki tribute to.
0: Że ktoś kiedyś to zrobi. I teraz jeszcze jeden utwór tu chciałem nadać w dzisiejszej audycji. Jeśli chodzi o Dolly, to będzie już ostatni utwór, bo ten następnego to już chyba nie musimy. Już patrzę, co to był za film. O, tam jeszcze Rhinestone, ona też grała. Stalowe Magnolie, to już żeśmy sobie opowiedzieli. No i ona zagrała w 2012 bodaj roku w filmie Radośnie Śpiewajmy. To jest taka historia chóru gospelowego, który...
1: Oj, chóry gospelowe są piękne.
0: Tak, który to ona w tym

filmie, to też jest jakiś taki komediodramat o chórze walczącym o przetrwanie i takie krajowe zawody tych chórów gospelowych, właśnie start w tym takim konkursie po to, żeby dać szansę przetrwania temu. Piękna ballada napisana przez Dolly Parton. Ona grała tam oczywiście, ale też i śpiewała tę balladę. Tam między innymi się pojawia w tej balladzie jako drugi już głos Chris Christopherson. Posłuchajmy.

0: Dolly Parton zmarła wczoraj w wieku 80 lat, ale zostawiła tak dużo wspaniałych utworów.
1: Wspaniałych wspomnień po sobie, no, to jest
0: ale,
1: też...
0: Ale wiesz, choćby tak jak ten przed chwilą, ta ballada, no przecież nieznana szerszej publiczności. My koncentrujemy się na tych największych jej przebojach, ale przecież ona chyba z 300 piosenek nagrała w swoim życiu.
1: Co jest ciekawe, od ogłoszenia choroby cały czas pisała piosenki, więc miejmy nadzieję, że no gdzieś coś...
0: Nie, na pewno.
1: Ujrzy światło dzienne.
0: Być może nawet nagrywała, bo przecież nawet rozmawialiśmy przed programem, że,
1: tak, że w
0: ona...
1: W kwietniu powstał ta współpraca, duet tak naprawdę z zespołem Belles, Bellis, jakkolwiek natomiast utwór nazywał się Son of Jolene.
0: Słuchaj, no więc to jest też jeszcze jedna cecha tej artystki, mianowicie chęć pomocy młodym artystom.
1: Tak.
0: Ona nie odmawiała współpracy wokalnej, szczególnie właśnie artystom, którzy wchodzili dopiero na rynek. Ona doskonale wiedziała, jak trudno jest na tym rynku zaistnieć i jeśli mogła już wtedy ze swojej pozycji artystycznej, to ich wspomagała. Piękne piosenki. A o piosenkach będę Dolly Parton mówił w najbliższej audycji. Czas nie tylko na country w poniedziałek najbliższy o godzinie 19:00.
1: Tak, bo mieliśmy na tym skończyć, ale całe szczęście mamy parę minut dłużej, bo właśnie powoli po świecie rozchodzą się informacje sprzed niecałych 2 godzin temu, że zmarła w tym samym wieku co Dolly, czyli lat 80. Cudowna postać, cudowny aktor, producent filmowy między innymi, kompozytor tekstów, autor tekstów, również i artysta, bo on również piosenki śpiewał, Tim Curry. I jeżeli zastanawiają się państwo, Boże, kto to jest Tim Curry, no to między innymi jest to bohater grający postać klauna Pennywise w To z 1990 roku. Między innymi w filmografii, jeżeli miałabym wymienić bardziej znane tytuły, to przede wszystkim The Rocky Horror Picture Show, bliski mojemu sercu.
0: A w Kevinie on nie grał?
1: W Kevinie również grał, oczywiście. Grał również w Legendzie, podkładał niesamowitą ilość głosów tak naprawdę do tych wszystkich animowanych gdzieś tam seriali. Maska, Scooby-Doo, cokolwiek sobie nie wyobrazimy. Niesamowita postać. No niestety w 2012 roku miał udar. Skutki no, na ten moment nie są jeszcze... skutki. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze podana, no ale zakładam, że gdzieś tam niestety udar zebrał swoje żniwa. No bo przecież on ostatnie, no tak naprawdę 14 lat poruszał się na wózku inwalidzkim. Ale zmarł wczoraj, tego samego dnia co Dolly, w tym samym wieku. Jakoś za dużo nam dobrych dusz zabrał wczorajszy
0: odchodzi,
1: dzień.
0: Tak.
1: No, tak jest, no myślę, że niesamowita postać, która też zawsze gdzieś tam przy nas była, nawet jeżeli nie widzieliśmy go gdzieś w rolach pierwszoplanowych. No bo tak jak sam mówisz, między innymi Kevin sam w domu, którego znają wszyscy. Tak. Widzieli to wszyscy.
0: Nadamy coś.
1: Nadamy chyba piosenkę. Myślę, że taką śpiewaną przez niego, prawda? Będzie to piosenka całkiem ciekawa. Z właśnie The Rocky Horror Show. Posłuchajmy.
0: Ale zaraz. Posłuchamy, ale pożegnamy się przed...
1: Przepraszam.
0: Mogliśmy dzisiaj troszeczkę dłużej pobyć z państwem, a to także dzięki panu Szymonowi Christianusowi, który realizuje nasze dzisiejsze spotkanie. No i słuchaliście państwo w audycji magazyn filmowy Radia Wnet, który nosi nazwę Magia Kina. Gabriela Potrac
1: i Jerzy Głuszek.
0: I dziękujemy państwu za uwagę.
1: Za tydzień
0: spotkamy się.
2: How do you do? I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked He thought you were the candy man.

0: Promocja.
1: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
2: Hands up in the air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na serdecznie.

poranną porą, a potem znowuż Szymon Chrystianus, panie i panowie, z ukłonami też dla Adasia, który na oprawie muzycznej, i z ukłonami dla Szymona Simona Dąbrowskiego, panie i panowie. Lubię opowiadać o tych ludziach, bez których nie byłoby Radia Wnet, bo cóż tam, mógłbym sobie krzyczeć na tym placu pod niebem Smithfield w niebogłosy i tak nie dotarłoby to ani do Wrocławia, ani do Szczecina, Białegostoku, Lublina, że Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie i ze stołeczną Warszawą, z najpiękniejszym radiowym balkonem świata. Nie wspominając. Panie i panowie, cienie w jaskini. No i cóż, z ukłonami dla Marii i pana Pawła Gugały. Panie Pawle, Pawle drogi, oczywiście, że pamiętam, natomiast tę płytę, już nie wierzę, że 30 lat minęło od premiery. Dokładnie 20 dzień sierpnia, rok pański 1996, kiedy zakochałem się w tej płycie na amen, ale sam przyznasz, Pawle, drogi platynowy, z ukłonami też dla Stanisława i dla pana Krzysztofa i dla pana Dariusza i dla pana Arkadiusza z Wrocławia i wszystkich, że płyta October Rust najbardziej smakuje, gdy jesień, panie i panowie. Był to czwarty studyjny album i zarazem jedna z najbardziej charakterystycznych płyt w historii nie tylko formacji Type of Negative, gdzie nasz wielki Piotr Petrus Ratajczyk, polskie serce, polska krew, ale generalnie w historii gotyckiego metalu. Wcześniej oczywiście sukces krążka Bloody Kisses, 3 lata wcześniej, rok 1993, ale to, co wyczynili przez te 73 minuty z sekundami na albumie October Rust, to klękajcie narody i ci, którzy w zaświatach gdzieś tam hen. I wrześniową porą o albumie grupy Type O Negative, October Rust, ale też o pewnej płycie grupy Iron Maiden, bo to 40 lat minęło. Dla Marii i Pawła, Love You to Death, a potem jeszcze dwa nagrania. Tomasz Wybranowski, dobry wieczór, to program Cienie w jaskini.

0: Wielki Peter Steele, panie i panowie. Podpora, opoka, fundament formacji Typo Negative, a wcześniej formacji Carnivore. Z ukłonami dla redaktora Łukasza Jankowskiego, bo jutro Łukasz od 7:07 na posterunku Poranek Wnet, no i też moja skromna osoba będzie mu opowiadać o tym, co czeka nas, jakie niespodzianki. Z finałem KPO, panie i panowie, przy okazji pozdrowienia od pana Krzysztofa Dzwoloka. Czołem pozdrawiam całą zaczną ekipę, chodzi ze mną Peter Gabriel w duecie Don't Give Up for My Little Friend Gabriel. Panie Krzysztofie, wrześniową porą dużo Petera Gabriela, albowiem...
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Nowa płyta, coraz bliżej. Z ukłonami także dla słuchacza Stanisława, nasz platonowy Stanisław, który mi koniczynkę wysłał. Witam, dobry wieczór Stanisławie. I oczywiście pan Paweł Gugała. Dziękujemy pięknie Tomaszu, pozdrawiamy załogę cieni i nocnych Marków, i nocne Małgorzaty, i nową nocną Faustynę, którą też pozdrawiam. No to skoro Studio 37 w Irlandii, to z albumu October Rust, Be My Druidess.

Be My Druidess z płyty October Rust. Panie i panowie, z przytupem rozpoczniemy jesień. Za tydzień wrześniową już porą w programie Cienie w jaskini. 20 sierpnia, 30 lat minęło od premiery niezwykłej płyty. To był czwarty krążek Petera Steela, wielkiego, niezwykłego. Kochającego zieleń i wszystko, co lesiste, parkowe, niezwykłe, nadzwyczajne. October Rust. I będzie też wtórowała tej płycie inna płyta, która ukazała się 40 lat temu. Wrześniową, jesienną porą płyta grupy Iron Maiden, Somewhere in Time. Do tego jeszcze trochę niespodzianek, bo czekamy, panie i panowie. Mówiłem przy okazji ostatniej studyjnej płyty Dave'a Mustaine'a i formacji Megadeth, że czwarta z tej wielkiej czwórki trashowych gigantów, formacja Anthrax, po prawie 11 latach wyda nowy krążek i ten krążek lada chwila, gdzie pewien gentleman, Ian Scott, zdecydowanie o polskich korzeniach, tak jak zdecydowanie o polskich korzeniach pewien basista pewnej formacji, o której dzisiaj będę opowiadał. Panie i panowie, bo dzisiaj Van Halen i 40 lat strzeliło z układem od wydania płyty. 51-50, a Michael Anthony to nasz Polak, mistrz Sobolewski spod nieba Chicago. Ale o tym za chwilę, panie i panowie. Czekamy też na najnowszą płytę formacji Fontaines DC. Grupa Fontaines DC. Młode chłopaki, dobrze mi znane, spod nieba Dublina. Choć teraz w Londynie zapatrzyły się tym razem owe chłopaki na lata 80. I trochę synth-popowa będzie ta płyta. Mało gitar Carlosa O'Connora, ale ogólny wyraz artystyczny jak zwykle wysoki, gdy mowa o formacji Fontaines DC. Od już prawie 10 dni jest z nami to oto nagranie. Pierwszy singiel zwiastujący najnowszą płytę Fontaines DC, Dopamine Chamber, Marianne. Nowe Fontaines DC nadchodzi.

Najnowszy singiel moich dublińskich chłopaków, Fontaine's DC. Z Grahamem Chattanem i oczywiście z Carlosem O'Connellem. Stanisław Platynowy dopisał, słucha się, będzie przebój. Oj, zdecydowanie, to będzie przebój niezwykły. Panie i panowie, ale zanim na dobre będę opowiadał o płycie 51-50, a potem o pewnej płycie Paula McCartneya, którą już zapowiadałem gdzieś majową porą, że w ostatnim wakacyjnym programie Cieni w jaskini musi on się pojawić, musi zabrzmieć ona. Nasza umiłowana kompozytor, pani Konstancja Kochaniec, i powiem tak, jestem zauroczony jej muzyką, bo jest absolutnie nadświetna i nadzwyczajna. Jej muzyka, to co tworzy, przetrwa wieki. Ja to po prostu wiem i państwo to wiedzą, piękne nocne Małgorzaty i wy zacni nocni Markowie. Natomiast to, co stworzyła pod tytułem Poza rozpaczą, jest absolutnie znakomite i cóż, przywołuje kliszą te doskonałe dzieła tych moich nadzwyczajnych klasyków, których wciąż słucham. Konstancja Kochaniec, Poza rozpaczą, dzisiaj premiera w programie Cienie w jaskini, a sobotnią porą w Muzycznej Polskiej Tygodniówce będzie to nasz główny częstograj.

0: absolutnie piękne. Poza rozpaczą, Konstancja Kochaniec. 21.30, Radio Wnet, czy to Białystok, Lublin, czy to Wrocław, Szczecin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Cienie w jaskini. Szymon Sajmus, Krystianos przy konsoletach, Tomasz Wybranowski w studiu 37 w Dublinie.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: I panie i panowie, nastała ta wiekopomna chwila, kiedy w całości ten krążek niezwykły, który ugruntował glorię i chwałę na wysokościach, gdy mowa o formacji Van Halen. Oczywiście moim ulubionym krążkiem jest płyta Woman and Children First. Zielona okładka i trochę o whisky w jednej z piosenek na tym albumie. Natomiast 40 lat temu Van Halen zrobili rzecz, która mogła skończyć się katastrofą, albowiem David Lee Roth odszedł, a jego miejsce przy mikrofonie zajął Sammy Hagar i nagle okazało się, że Van Halen może istnieć bez wielkiego Davida Lee Rotha. No i właśnie od tej płyty 51-50, która ukazała się wiosenną porą roku pańskiego 1986. Ta największa sława po prostu przyszła. No i bez Davida Lee Rotha, ale z samym Hagarem, Van Halen był jeszcze większy, jeszcze znakomitszy. No i ta płytka wydana 24 marca, wiosenną porą, 40 lat temu, była pierwszym krążkiem grupy z Hagarem i pierwszym Van Halenem, jak to mawialiśmy o krążkach, gdy byliśmy ciut młodsi. Pierwszy Van Halen, który dotarł na szczyt Billboardu 200 w Ameryce. Płyta pokryła się sześciokrotną platyną, ponad 6 milionów certyfikowanych egzemplarzy powędrowało do rozkochanych słuchaczek i słuchaczy. No ale po 40 latach ciekawszy od liczb jest coś absolutnie innego. Ta płyta nie brzmi jak próba zastąpienia Davida Lee Rotha, brzmi jak początek nowego Van Halen. No i właśnie tutaj gdzieś zaczyna się ta cała historia, bo krążek 51-50 jest mniej zadziorna niż poprzedniczka z tym wielkim hiciorem Jump, chodzi o płytę 1984, mniej ironiczna, mniej kabaretowa. No, prawda jest taka, że Sammy Hagar był sobą i absolutnie nie chciał kopiować Davida Lee Rotha i nawet przez myśl mu to nie przemkło, tym bardziej liderowi formacji, wielkiemu Edwardowi Ediemu Van Halenowi. Ale Sammy Hagar przyniósł do grupy Van Halen więcej bluesa, więcej tej melodyki i cóż, dla niektórych ortodoksyjnych fanów Van Halen było to za dużo, ale po prostu Sammy Hagar okazał się zwyczajnym, rockowym romantykiem. Koniec, kropka. No i słuchać to od razu w tym przeboju Why Can't This Be Love, ale przede wszystkim w Dreams, panie i panowie. Piosence, która brzmi dziś jak jeden z najbardziej eleganckich stadionowych hymnów lat 80. I myślę, że brzmi trochę lepiej od niektórych otwieraczy stadionowych grupy Bon Jovi, o której też jesienną porą będę opowiadał a propos płyty Sleeper When Wet i 40. rocznicy premiery. A sam tytuł pochodzi od nazwy studia Ediego Van Halena, Studio City, ale też nawiązuje do kalifornijskiego określenia, którego używano, jeżeli chodzi o osoby, które stwarzają zagrożenie dla samych siebie lub innych z powodu zaburzeń psychicznych, psychotycznych. Innymi słowy, Van Halen nazwał swoją nową płytę nazwą własnego muzycznego laboratorium i trochę eksperymentu, a jednocześnie z żartu o szaleństwie. No i jeszcze jedna uwaga. Pamiętajcie, że Michael Anthony, basista, panie i panowie, to z krwi i kości Polak. Ale o tym, że niespełna 22 minuty, bo najpierw good enough, wystarczająco dobry. Potem ten hicior Why Can't This Be Love, gdy go zapowiadam, mam ciary na całym ciele, bo to jedna z tych niezwykłych piosenek. Stawiam ją na równi obok Waiting for the Night grupy Saxon, którą Bill Byford wyśpiewał na albumie Rock for Nations. Potem Get Up, czyli Wstawanko, Wstawaj. Potem wspomniane już Dreams, czyli po prostu marzenia. No i finałem tego seta Summer Nights, Letnie Nocy. Panie i panowie, Van Halen, tak jak obiecywałem, marcową porą na początku kwietnia, dzisiaj w całości, w ostatnim programie wakacyjnym Cienie w jaskini. Płyta grupy Van Halen 5150, zmówmy modlitwę za Diego Van Halena, który już od prawie 6 lat gdzieś w niebie się, w tej najwspanialszej, najpiękniejszej, niebiańskiej, metalowej, hardrockowej, bluesowej orkiestrze wszechświata.

I to jakby brzmiewa pierwsza strona tej płyty niezwykłej, o której dzisiaj opowiadam w programie Cienie w jaskini na antenie Radia Wnet. Van Halen, płyta 51-50, 40 lat, 5 miesięcy i 3 dni. Nale słowa dotrzymuję, bo marcową porą, kiedy wspominałem o 40 tej płyty, powiedziałem, że w całości ona wybrzmi w ostatnim sierpniowym programie Cienie w jaskini. Przed chwilą 5 nagrań, Good Enough, wystarczająco dobry, Why Can This Be Love, ten szlagier, ta gitarowa petarda. Dlaczego to nie może być miłość? Get Up, wstawanko, jak żartobliwie mawiam, wstawaj. Dreams, marzenia, jeden z największych stadionowych hitów, o których mógłby pomarzyć wielki John Bon Jovi, który za chwil kilka pojawi się dwukrotnie na Croc Stadium pod niebem Dublina. I w finale to, co wybrzmiało przed chwilą, Summer Nights, letnie noce. Panie i panowie, za chwilę strona druga. No i jeszcze warto przypomnieć okładkę. Dzisiaj spowiadałem się Szymonowi, Simonowi, Christianusowi, że dzisiaj poranną porą wyciągnąłem 3 winyle z różnych miejsc naszego globu i posłuchałem sobie porankowo tej płyty niezwykłej. No okładka, cóż, niezwykła. Atlas klęczy, ugina się pod ciężarem wielkiej metalowej kuli, a na jej powierzchni widzimy logo grupy Van Halen. Na drugiej stronie, na tylnej okładce, Atlas pada, kula pęka, a ze środka wyłania się zespół. Symbolika dość czytelna. Stary świat właśnie się rozpadł, bo David Lee Roth poza pokładem grupy Van Halen, a pojawił się, cóż, ten nowy, Sammy Hagar i grupa Van Halen, i grupa wyszła z tej próby absolutnie zwycięsko. Przypomnę, że krążek 51-50 był nie tylko pierwszym numerem 1 grupy, ale rozpoczął serię 4 kolejnych krążków grupy Van Halen z Sammy Hagarem, które plasowały się. Zdobyły topów w USA, więc płyta 51-50 później. OU812 for Unlawful Carnal Knowledge i Balance z tym hitem I Can't Stop Loving You. No i cóż, być może dlatego po 40 latach warto przestać traktować ten krążek 51-50 jako album po odejściu Lee Rotha, bo to zdecydowanie niesprawiedliwe, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo to jedna z najważniejszych płyt w historii Van Halen. Nie z tego powodu, że zmienił się wokalista, ale właśnie dzięki tej zmianie. A spuścizna bardzo konkretna w roku pańskim 2023. Album został ponownie zremasterowany z oryginalnych taśm przez Dona Landiego i trafił do boksu The Collection, część druga. A w marcu, właśnie w 40. rocznicę premiery, ukazała się jeszcze rozszerzona edycja 51-50, oczywiście z nowym remasterem krążka, rarytasami, do których będę powracał wrześniową i październikową porą, i niepublikowane wcześniej nagrania koncertowe z 1986 roku oraz nowa wersja koncertowa filmu.

Brat nadal walił bębny jak człowiek, który ma rachunki do wyrównania z metrum. No i nasz Polak Michael Anthony nadal produkował te swoje nieziemskie, basowe, rytmiczne harmonie. No a sam Hagar wszedł do kółeczka i zamiast udawać Davida Lee Rotha, po prostu otworzył skopa drzwi. I cóż, po 40 latach ten krążek wciąż działa. Alex Van Halen, starszy brat Ediego Van Halena, to Holendrzy, którzy urodzili się pod niebem Holandii w mieście Nijmegen. Ich ojciec Jan też był muzykiem, no i obaj chłopcy od dzieciństwa uczyli się muzyki klasycznej. Ciekawostka jest taka, że Eddie Van Halen chciał być perkusistą, a Alex grał na gitarze. No ale potem okazało się, że więcej smykałki do gitary ma młodszy Edward, Eddie, a zdecydowanie lepiej uderza w bębny i w centralę Alex. Natomiast Michael Anthony, panie i panowie, Polak w sercu grupy Van Halen, Michael Anthony urodził się w Chicago jako Michael Anthony Sobolewski. No i cóż, nigdy nie wypierał się tej swojej polskości i wszystkie źródła również wymieniają Michaela Anthony'ego Sobolewskiego jako muzyka polskiego pochodzenia i przypominają jego drogę od Chicago do jednej z największych scen rockowych świata. No i cóż, Anthony był często nazywany tym, który jest nie tylko basistą, ale tym, który stoi za Eddie. Jego głos był ogromną częścią brzmienia Van Halen w tych chórkach. Te wysokie harmonie wokalne, które tak dobrze słychać na płycie 51-50, to jeden z sekretów zespołu i ten nasz polski głos. Choć kręgosłup, jak mawiam, że gitara basowa jest kręgosłupem każdego zespołu, Michael Anthony Sobolewski. Panie i panowie, tak mógłbym bez końca opowiadać, ale czas nas goni, więc teraz strona druga płyty 51-50 w programie Cienie w jaskini. Najpierw Best of Both Worlds, czyli najlepsze z obu światów, potem balladowo Love Walks In, czyli miłość wkracza albo miłość wytacza się, potem nagranie tytułowe 51-50 i w finale Inside, w środku. 40 lat, 5 miesięcy, 3 dni temu premiera płyty grupy Van Halen 51-50. Pierwszy numer jeden, jeżeli chodzi o topów Billboardu 200 za atlantycką sadzawką, a dzisiaj wracamy do tej niezwykłej płyty w ostatnim wakacyjnym wydaniu programu Cienie w jaskini.

Best of Worlds, Love Walks In, 51-50 tytułowe nagranie i Inside, to co wybrzmiewa teraz tymi niezwykłymi chórkami, niezwykłymi kogo? Naszego wielkiego Imć Sobolewskiego. Michael Anthony, basista grupy Van Halen. No i oczywiście on, twórca, niszczyciel, znakomity wirtuoz, człowiek, który na gitarze potrafił opowiedzieć i zagrać absolutnie wszystko. Kiedyś Michael Jackson powiedział, że płyta Thriller z roku 1984 nie byłaby tym albumem, gdyby nie ta solówka Ediego Van Halena w przeboju Beat It. Eddie Van Halen, Alex Van Halen przy zestawie perkusyjnym, Michael Anthony Sobolewski z gitarą basową i Sammy Hagar. Panie i panowie, słowa dotrzymałem z miesiąca marca w całości. W programie Cienie w jaskini płyta grupy Van Halen 51-50. A zaraz zmienimy nieco nastrój. Cię. Yes.

Dawno, dawno temu, kiedy nie było internetu, panie i panowie, i to był bardziej niż błogosławiony czas, no chyba z wyjątkiem tego, że nie mógłbym nadawać z Dublina, aby w 8 miastach, stolicach terenalnych Radia Wnet by mnie słuchać, ale to czas był niezwykły, bo dużo czytaliśmy poezji. Dużo czytaliśmy książek, dużo słuchaliśmy muzyki różnej i różniastej. Mieliśmy czas przede wszystkim dla naszych kolegów, przyjaciół, z którymi często rozmawialiśmy po świt o wszystkim, o życiu, o marzeniach, o pragnieniach i o tym, jak to życie nam się potoczy. Każdy młody człowiek czuje wiatr we włosach i wie, że jest panem świata. Potem trochę się to zmienia, no ale każdy chce dążyć do tej swojej nadzwyczajności spełnień, jak czasami poetycko mawiam. I mimo, że pod niebem mojej pięknej Zamojszczyzny z przyjaciółmi, z Tomaszem, z Jankiem, z Adasiem, świętej pamięci, znakomitym poetą Sławkiem Jackiem, rozmawialiśmy głównie o muzyce hard, heavy, trash, to też na piedestale był on. Jean-Michel Jarre, panie i panowie. Oczywiście Klaus Schulze, dla mnie jeden z najwybitniejszych twórców L Music. Oczywiście Andreas Wollenweider, ten niesporny Szwajcar z elektroniczną harfą. No i oczywiście ten Japończyk, Kitaro, który wielokrotnie zmieniał swój styl, ale też nagrał tę piękną płytę o jedwabnym szlaku. Natomiast królem ich wszystkich, pośród nich wszystkich był oczywiście Jean-Michel Jarre. Zuluk, Equinox, Oxygen, Rendezvous, i tak mógłbym wymieniać każdą płytę. A dlaczego mówię o Jean-Michelu Jarre, synu wspaniałego, nadzwyczajnego kompozytora, twórcy muzyki filmowej, Maurice'a Jarre'a, to jego orkiestrację, jego klasyczności możemy słyszeć w filmie Duchy, gdzie ten duet niezwykły, Patrick Swayze i Demi Moore. Maurice Jarre, no i cóż, ma to w genach. Jean-Michel Jarre dwa dni temu skończył 78 lat. No i cóż, to w tym przedziale, to w tej klasie mojego taty Józefa. No i zastanawiałem się, jaką pieśń dzisiaj zagrać, wspominając o urodzinach 78. Jean-Michela Jarre'a. I pomyślałem sobie, że Oxygen, część czwarta, będzie jak najbardziej adekwatna. Drogi panie Jeanie Michelu Jarre, spełnień, czekamy na kolejne twoje płyty. No i daj Boże zobaczyć raz jeszcze koncert, widząc cię, jak w tych azbestowych rękawicach grasz na tej wielkiej laserowej harfie.

Wielki Jean-Michel Jarre, Francuz niezwykły. Oksyżyn, część czwarta, która potem przechodzi w część piątą. Jeden z tych najniezwyklejszych albumów, jak mawiam, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Czasami Państwo mówią, że mówię o tych najświetlejszych, najniezwyklejszych, najwspanialszych. Ja powiem tak, nie to, że brakuje mi, broń Boże, synonimu, bo wciąż dużo czytam. I ten słownik w mojej głowie wciąż bardziej niż aktywny. Natomiast powiem tak, otaczam się tą oczywiście subiektywną, a dla mnie, bo każdy z nas ma subiektywny osąd. Myślę, że też tak jak wy, piękne nocne Małgorzaty i wy nocni Markowie. No i staram się dzielić tą muzyką wyszukaną, czy nową, czy starą, ale która ma w sobie to coś, tą niezwykłość, tę świetlistość, tę nadzwyczajność i to, co jest chyba ważne w muzyce, nieprzemijalność, panie i panowie, bo mnóstwo jest zespołów, zespolików, solistek, solistów, piosenkarzy, pieśniarek, które wylansują hit albo dwa i słuch o nich zanika. Natomiast ja staram się prezentować albo wskazywać drogę, że o, ta będzie niezwykłą artystką. Tak jak w przypadku Ninki Sojki. Pamiętają Państwo, kiedy lansowaliśmy z redaktorem Sławomirem Orwatem tę niezwykłą pastorałkę. Cicho, cicho, cichuteńko. Opowieść o pastuszkach, którą muska dumna mama Karolina Błasik wyśpiewała właśnie z Niną Sojką, która tak naprawdę powaliła wszystkich twórców, którzy pierwszego dnia śpiewali w Operze Leśnej w Sopocie podczas tego koncertu, gdzie Nina między innymi uczciła pamięć swojego wielkiego dziadka, Staszka Sojkę, mogę tak powiedzieć, bo po którymś z wywiadów wieki temu przeszliśmy na ty, kiedy właśnie Staszka podpytywałem o te jego post-punkowe, punkowe historie na deskach sceny w Jarocinie, a potem rozmawialiśmy o pewnej niezwykłej płycie, gdzie jest taka pieśń, która zaczyna się od incipitu. Niech całują cię moje oczy, niech całują cię moje słowa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście płyta radioaktywna. Natomiast, panie i panowie, są takie daty, są takie rocznice, o których mówię zawsze. To też nieokrągła rocznica, panie i panowie. Tak jak w przypadku Jean-Michela Jarre'a, który urodził się dwa dni temu, 78 lat. Natomiast dokładnie 83 lata temu w Zgłowniu, w małej wioseczce koło Rzeszowa, urodził się nasz największy bluesman, panie i panowie, Tadeusz Nalepa. I teraz musi zabrzmieć w całości ta pieśń niezwykła opatrzona tytułem Dbaj o miłość. Wersja z płyty To mój blues.

Dbaj o miłość, panie i panowie. No i cóż, pamiętam tę niezwykłą fotografię, o której zrobiliśmy kiedyś program z redaktorem Sławomirem Orwatem. A propos wspominków o Marku Karewiczu, którego bardzo dobrze znał, nasz ojciec, dyrektor listy Polish Chart. Tadeusz Nalepa, piękne słuchaczki i zecni słuchacze, dokładnie 83 lata temu urodził się w Zgłobniu koło Rzeszowa. Jeżeli Franciszek Walicki jest ojcem chrzestnym polskiego Big Beatu i spod jego ręki wyszli ci najwięksi, że tylko Czesława Wydrzyckiego, czyli Czesława Niemena wymienię, to Tadeusz Nalepa był ojcem polskiego bluesa. Zadebiutował w roku 1963 na drugim festiwalu młodych talentów w Szczecinie. Tam wystąpił w duecie ze swoją przyszłą żoną, Mirą Kubasińską, rodem z Ostrowca Świętokrzyskiego, też świętej pamięci. Niezwykła pani, którą miałem szczęście poznać nieraz i nie siedem rozmawiać muzycznie, wywiadowczo. Natomiast Tadeusz Nalepa założył zespół Blackout, który w roku pańskim 1968 przekształcił się w formację Breakout. Najważniejsza bluesowa, bluesowo-rockowa formacja Rzeczypospolitej Polskiej i lepszej już nie będzie. W roku 1982 zaczął karierę solową. No i odszedł na drugą stronę luster 4 marca roku pańskiego 2007. Te płyty na półkach, te winyle w pudełeczkach i na półkach winylowych, ale przygotowując się do dzisiejszego programu, stwierdziłem, że musi zabrzmieć urodzinowo dla Tadeusza, dla tatka też i to nagranie. Panie i panowie, Tadeusz Nalepa, tytułowe nagranie z płyty Flamenco i Blues. Październikową porą specjalne cienie w jaskini, bo w tym roku mija 30 lat od premiery tej płyty.

Blues. Serce nasze to flamenco i blues. Tadeusz Nalepa, gdyby żył, świętowalibyśmy z nim 83. urodziny. Cienie w jaskini dobiegają końca. Finale, panie i panowie, ta nadzwyczajna, nocna, zmierzchowa kompozycja pani Konstancji Kochaniec, która dorównuje tym klasycznościom, które na zawsze wpisały się w muzykę klasyczną, natchnioną, piękną, niekoniecznie programową. Poza rozpaczą w finale dzisiejszego programu Cienie w jaskini.

0: I tak do zasłuchania, do ostatniej nuty i szelestu. Poza rozpoczął Konstancja Kochaniec, jej najnowsze nagranie. Szymon Chrystianus wspiera mnie dzisiaj przy konsoletach w Warszawie. W księżycowym, wyciemnionym studiu 37 w Dublinie był Tomasz Wybranowski, który żegna się z Państwem w imieniu Łukasza Jankowskiego. Zapraszam już na godzinę 7:07 na jutrzejszy poranek wNet.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.

0: Nocne powtórki wnet.
1: No i razem z nami już jest nasz pierwszy gość, Sebastian Mainz, ekspert do spraw polityki zagranicznej, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Oczywiście będziemy też mówić, bo jeżeli ktoś uważnie obserwuje polską infosferę, to jest też kwestia byłej już pani minister Barbary Mróz-Gorgoń. O tym też na koniec powiemy, ale zaczniemy od spraw, zdaje się, znacznie ważniejszych. Dyrektor CIA John Ratcliffe pojawił się trochę niespodziewanie wczoraj w Moskwie. Do tego jeszcze w Moskwie jest delegacja czy wysłannik papieża Leona też na rozmowach z i o wierze i z kościołem prawosławnym patriarchatu moskiewskiego, ale także z politykami rosyjskimi. Wszystko to się układa w takie dość dla niektórych dramatyczne wizje, że mamy przygotowania Rosji do kolejnej agresji. Wszyscy mówią, podobna wizyta jak z listopada roku 21, kiedy ówczesny dyrektor CIA też poleciał do Moskwy, mając ostrzegać Rosję, nie atakujcie Ukrainy. Wtedy to niewiele dało. No i teraz też spekulacji nie brakuje, co właściwie może oznaczać trochę niespodziewana wizyta szefa CIA w Moskwie.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że weszliśmy w temat bliższy mojemu sercu i mojej ekspertyzie i za to chciałem podziękować. Przede wszystkim uważam, że ta wizyta oczywiście ona jest bardzo nieoczekiwana, ale ona nie była tajna. I to też jest pewien sygnał, który myślę, że wszyscy powinni odebrać. To nie jest tak, że pan dyrektor Ratcliffe udał się do Moskwy i to gdzieś przypadkiem wypłynęło. Wszystkie te sygnały, które były wysyłane zarówno przez administrację amerykańską, przede wszystkim przez administrację amerykańską, one jednoznacznie miały pokazać, że dyrektor Ratcliffe udał się do Moskwy. On leciał z Rygi, z międzylądowaniem, wylądował w Moskwie na dość krótki czas i potem wracał do Stanów. I to jest tak, że każdy tego typu ruch to nie jest przypadek, to jest pewna bardzo jasna sygnalizacja. Natomiast myślę, że na dzisiaj nikt nie jest w stanie do końca powiedzieć, czego te rozmowy dotyczyły. I ja widziałem już bardzo dużo komentarzy w infosferze z różnymi hipotezami. Natomiast ja apeluję o to też do państwa, żebyście państwo bardzo krytycznie do tego podchodzili, bo po pierwsze Stany Zjednoczone z Rosją cały czas mają otwarte kanały komunikacji. Było słynne spotkanie prezydenta Trumpa i prezydenta Putina na Alasce. Ta współpraca jest cały czas prowadzona na poziomie roboczym. Oczywiście wizyta dyrektora CIA w Moskwie jest szczególnym wydarzeniem. Natomiast my nawet nie do końca wiemy, czy on się spotkał bezpośrednio z prezydentem Putinem, czy to było spotkanie na szczeblu szefów wywiadu.
1: Spotkanie było krótkie, tyle wiemy, przyleciał, pojechał, rozmawiał, tam chyba godzinę się mówi i tyle go było w Moskwie, wyleciał. Rosyjskie media spekulują, jedni mówią właśnie ostrzeżenie, inni mówią ultimatum dla Rosji. Polscy analitycy, Jarosław Wolski chociażby, żeby osobę z drugiej strony barykady zacytować, mówi tak, Rosjanie są gotowi, czy przygotowują się do mobilizacji 500 000 mężczyzn,

0: ościowej albo selektywnej, mają zgromadzone czołgi, BWP, artylerię na dwie nowe armie minimum. No, powiedzmy, nie mają jeszcze zaplecza, ale przynajmniej mają tyle. Białoruś wysyła sygnały pojednawcze, to fakt. Presja migracyjna trochę zniknęła. Co prawda Białoruś nie wpuściła polskich księży, dopiero co, którzy jechali z posługą. No, powiedzmy, się non-stop zdarza Białorusia, to niszczy polskie zabytki, polskie dwory, które się jeszcze zostały na obecnej Białorusi, a kiedyś były w składzie Rzeczpospolitej, więc ta presja jest, nie ustaje, ale migracyjna osłabła, nawet są takie sygnały wojskowe wysyłane w stronę Warszawy, no, ale wszystko wygląda, że albo Rosja szykuje się do nowego frontu na Ukrainie, może północnego właśnie, a może uderzy gdzieś na Bałtów, a może w inne miejsce, wszystko to tak pokazuje, jakbyśmy byli w rozedrganiu i przed nowym otwarciem konfliktu, chociażby na Ukrainie, ale może nie tylko.
1: Znaczy, na pewno jest tak, że dużo się dzieje. No, musimy też pamiętać, że przez ostatnie kilka dni prowadzone były też ćwiczenia Wschodnia Straż i to były ćwiczenia NATO w przestrzeni powietrznej. O tym zresztą też pisał pan Jarosław Wolski. Dużo się dzieje. Rosja też wysyła jednoznaczne sygnały i prowadzi cały czas działania bezpośrednio poniżej progu wojny w różnych miejscach na świecie. Chyba na początku tego tygodnia ukazał się artykuł w brytyjskim Telegraph, który mówił o atakach rosyjskich na fabryki, na zakłady zbrojeniowe w różnych krajach Europy. I to dotyczy zarówno tych krajów na wschodniej flance NATO, ale też na przykład Włoch. I w komentarzu do tego artykułu profesor Andrew Michta powiedział, że być może jest już czas na to, żebyśmy przestali mówić o jakichś działaniach hybrydowych, tylko spróbowali jednak podnieść trochę ten poziom ryzyka, który jest między krajami NATO a Rosją, no bo faktycznie dzieją się różne rzeczy i faktycznie ta sygnalizacja na tej arenie międzynarodowej, ona zaczyna wyglądać w sposób trudny tak naprawdę do interpretowania, natomiast ja apeluję o to, żebyśmy opierali się na sprawdzonych faktach, bo liczba tych domysłów w sferze publicznej i w infosferze będzie teraz bardzo duża i to nie będą tylko komentarze ekspertów polskich czy zagranicznych, ale musimy pamiętać, że Rosja prowadzi u nas działania również w zakresie dezinformacyjnym i to jest bardzo ważny wątek, bo każda taka wiadomość jest potem podbijana przez dziesiątki, setki kont i my w sumie jesteśmy w takim chaosie informacyjnym.
0: Ale jak się patrzymy na sytuację na Ukrainie, dawno tego nie było, Władimir Putin poszedł na wywiad, tak to powiedzmy. Żebyś wygłosił wywiad, ale powiedzmy, nie, no były tam pytania i były tam odpowiedzi. No i tam zawarł takie przesłanie, że ta wojna będzie kontynuowana i że ona może nawet eskalować, chociaż no, jeśli chodzi o eskalację, to Rosja może użyć tylko jednej broni, to jest broni atomowej. Bo już wszystko, co miała innego, zostało na Ukrainie użyte.
1: To prawda, natomiast tego akurat uważam, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Warto też oczywiście powiedzieć, że po wczorajszej wizycie dyrektora Bernsa Władimir Putin wydał 3 tajne dekrety. I my nie do końca wiemy, co jest w tych dekretach, co się w nich znajduje. Natomiast oczywiście te sygnały są niepokojące na pewno. I przecież one są daleko niepokojące, ale jeszcze bardziej niepokojące, ja uważam, w tej sytuacji jest to, że mi brakuje też głosu polskiego rządu na ten temat. Jestem bardzo wdzięczny, że rozmawiamy na antenie i to też bardzo dobrze, komentatorzy się pojawiają, eksperci się pojawiają, natomiast moje pytanie byłoby takie, jakie jest stanowisko polskiego rządu w tej sytuacji? Przecież ludzie czytają te wiadomości i myślę, że wyrazem odpowiedzialności też rządzących byłoby w jakikolwiek sposób to skomentować, a nie mieliśmy komentarza, jedyny komentarz, wydaje mi się, że to chyba było wczoraj, jak pan wicepremier Radosław Sikorski w Faktach mówił, że w zasadzie to Rosja nam nie zagraża, jesteśmy w stanie bardzo zdecydowanie odeprzeć ich atak. Cieszę się, jeśli faktycznie tak jest. Natomiast wydaje mi się, że ta komunikacja ze strony rządu powinna być mniej nastawiona na PR i chwalenie się osiągnięciami, szczególnie poprzedniej ekipy, które teraz są prezentowane jako osiągnięcia obecnego rządu, a bardziej na faktycznej komunikacji z obywatelami tego, co się dzieje.
0: Też są analizy, że być może wcale wizyta nie dotyczyła sytuacji na Ukrainie, ani żadnej wielkiej eskalacji, czy też deeskalacji, ale sytuacji na Bliskim Wschodzie i sytuacji, gdzie Stany ugrzęzły w cieśninie, w Zatoce Perskiej, w cieśninie Ormus.
1: To jest bardzo możliwe. No, musimy pamiętać, że Stany Zjednoczone prowadzą swoją politykę globalnie. Oni mają interesy zarówno w Europie oczywiście i to jest dla nich ważne, wojna na Ukrainie jest ważna, ale mają też swoje interesy przede wszystkim w relacji z Chinami, z którymi prowadzą globalną rozgrywkę i tam się dzieje bardzo dużo różnych rzeczy, czy to w basenie Indo-Pacyfiku, czy w Zatoce Ormus właśnie teraz, gdzie Stany Zjednoczone, tak jak powiedział pan redaktor, no ta operacja nie przebiega dokładnie chyba tak, jak Stany by sobie życzyły, I wydaje mi się, że ja bym raczej w tą stronę szedł z interpretacją tej wizyty, niż bezpośrednio tutaj ze skupieniem się na Rosji. Chociaż, no mówię, na dziś nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza. Nie mamy za dużo informacji. Mam tylko nadzieję, że polskie służby są informowane przez sojuszników amerykańskich na temat tego, co się dzieje. No bo nie ukrywajmy, że ta pozycja międzynarodowa obecnego rządu, zwłaszcza w relacji z administracją prezydenta Trumpa, mogłaby być lepsza, może tak to ujmę.
0: Mogłaby być, zawsze może być lepsza. Jakie mogłoby być rozwiązania, jeżeli to było spotkanie dotyczące sytuacji w Zatoce Perskiej, dotyczące no tej nieudanej na razie, nic na to nie wskazuje, żeby stała się udana, próby zmiany władzy, zmiany reżimu w Teheranie, to po co mógł dyrektor CIA w tej sprawie do Moskwy jechać?
1: Czy wydaje mi się, że o zmianie reżimu w Teheranie to na razie możemy zapomnieć. No, to byłoby możliwe na samym początku tej operacji, jeśli miałoby się wydarzyć. Natomiast tam mieliśmy bardzo długi, że tak powiem, rząd różnych osób, które przejmowały władzę po osobach, które przejmowały władzę. Wydaje mi się, że mogłoby chodzić też o te sankcje amerykańskie, które są nakładane na Iran i o wsparcie tutaj Amerykanów przez Rosjan w tym zakresie. Po to, żeby jeszcze dalej osłabiać Irańczyków, którzy faktycznie tam prężą muskuły w ciśnienie Ormus. No i mówię, ta interwencja nie przebiega do końca tak, jak Amerykanie by sobie tego życzyli. Ona się rozwlekła w czasie bardzo długo. Ceny ropy na rynkach światowych wzrosły. Przede wszystkim wzrosły też ceny ropy w Stanach Zjednoczonych i to też powoduje dość duży wewnętrzny ferment w Ameryce. A musimy pamiętać, że stoimy przed wyborami połówkowymi w Stanach. I to jest też taki dość krytyczny moment dla administracji amerykańskiej, no bo chociaż to nie dotyczy bezpośrednio prezydenta Trumpa, tylko kongresu. Natomiast wydaje mi się, że kontekst ten czasowy, czyli to, że są zaraz wybory i faktycznie prezydent szuka szansy na to, żeby w jakiś sposób zmienić też tą swoją sytuację wewnętrzną, ja bym się skłaniał raczej ku tej interpretacji niż, mam nadzieję, jakiejś tutaj eskalacji, szczególnie wobec krajów NATO.
0: Wróćmy trochę do Rosji. W wywiadzie, o którym wspomniałem, Władimir Putin mówił, że zakrojona szeroko akcja, bo Władimir Putin patrzy na te naloty jako na sprawę, którą jest cały niemalże Zachód zaangażowany. To 40-dniowa kampania się nie sprawdziła, że ona nie doprowadziła do upadku gospodarki Rosji. No i w związku z tym teraz może być tylko lepiej. No jak się patrzy na te ataki ukraińskie, to one wcale się nie zakończyły. Po 40 dniach trwają dalej, nawet z większym natężeniem. Władimir Putin podkreślił, że one się nie będą więcej zdarzać, zdarzają się cały czas, no ale też podkreślił, że rośnie ta możliwość obrony powietrznej ze strony Moskwy. To jest tak, że Władimir Putin chciał powiedzieć, przetrwaliśmy naloty i jesteśmy teraz odporniejsi niż byliśmy wcześniej, czy robi dobrą minę do złej gry i na ile te naloty, które niszczą kolejne składy, magazyny, ale też rafinerie, też składy paliw są dotkliwe i mogą być czymś, co przyspieszy koniec wojny, a może odwrotnie, może będą eskalować, tak jak się obawia część polskiej prawicy, że atakowanie Rosji doprowadzi do jeszcze większej eskalacji, że z Rosją trzeba się ułożyć żyć potulniej, tak byśmy to powiedzieli.
1: Znaczy mi się wydaje, że Rosja jest w trudnej sytuacji, bo myślę, że nikt nie zakładał, jak się rozpoczynała wojna na Ukrainie, którą Rosjanie zresztą przynazywali nawet specjalną operacją wojskową, no po to, żeby pokazać, że to nie jest jakaś pełnoskalowa wojna, tylko jest to coś szybkiego, krótkotrwałego. Rosjanie się nie spodziewali tego, że Ukraińcy będą w stanie w dość krótkim czasie jednak, jeśli tak pomyślimy, być w stanie odpowiadać atakami bezpośrednio i to w głąb terytorium Rosji. Te ataki wczoraj oczywiście nie miały miejsca, bo Amerykanie wymusili albo poprosili Ukraińców o to, żeby tych ataków nie było. Natomiast w zasadzie codziennie, czy to drugi dzień, jakiegoś typu ataki bardzo precyzyjnie celowane w różne punkty infrastruktury krytycznej Rosji, one się odbywają. I ja trochę tak czytam też wypowiedź prezydenta Putina, że to tak jak powiedział pan redaktor, to jest trochę robienie dobrej miny do złej gry, bo też społeczeństwo rosyjskie widzi, co się dzieje. Tam oczywiście przepływ informacji jest ograniczony, natomiast widać te ataki. Do dzisiaj Rosja nie znalazła na to żadnej skutecznej odpowiedzi.
0: I ataki są coraz częstsze. Pytanie, czy dojdą do dronów rakiety balistyczne. Wtedy rzeczywiście sytuacja stanie się groźniejsza. Powinniśmy się bać tego typu ataków, że w takiej wizji, że Rosja cały czas się samo ogranicza w tym konflikcie, a jeżeli zostanie przyparta do muru, to może być gorzej.
1: Ja myślę, że my powinniśmy być przede wszystkim uważni na to, co się dzieje, bo są takie komunikaty i to są komunikaty, które płynęły przynajmniej w przestrzeni publicznej. Mówiło się o tym, że są sygnały, które są wysyłane przez zagraniczne zachodnie agencje wywiadowcze, że Rosja będzie próbowała sprawdzać odpowiedź NATO. I ta eskalacja tych działań, ona następuje. No, mieliśmy oczywiście te różne sytuacje tam we wrześniu z tymi dronami w Polsce, mieliśmy tą rakietę, która się zagubiła. To cały czas będzie testowane, natomiast ja uważam, że przede wszystkim też NATO musi pomyśleć o tym, w którym jesteśmy miejscu i zastanowić się, czy być może powoli już nie powinniśmy zacząć w jakiś sposób odpowiadać na tego typu prowokacje, bo Rosja testuje to, jak daleko może się posunąć wobec nas. I myślę, że w którymś momencie ta odpowiedź ze strony NATO powinna nadejść, taka dość jednoznaczna, no bo inaczej będziemy cały czas tutaj też mieli to ryzyko, że Rosjanie będą po prostu próbowali.
0: No może rozwiązaniem jest wyjście z NATO i przyjęcie doktryny żadnych, no przynajmniej na razie żadnych obcych wojsk uzbrojonych w Polsce.
1: No ja słyszałem tą wypowiedź, tak? No, wydaje mi się, że to są wypowiedzi, które ewidentnie działają tylko na korzyść jednej narracji. To jest jednoznaczna narracja prorosyjska. Polską racją stanu było wejście do NATO, polską racją stanu jest bycie w NATO. I uważam, że w naszym interesie jest to, żeby to NATO było jak najsilniejsze, żeby ta liczba żołnierzy NATO, którzy są na terenie Polski, żeby ona była jak największa, bo jeśli Rosja na arenie międzynarodowej czuje respekt przed jakimś krajem, no to poza Chinami, to ciężko powiedzieć, że tam jest jakiś respekt, no to jest zupełnie inna zależność, to są to Stany Zjednoczone. No i teraz im więcej tych amerykańskich żołnierzy będzie w Polsce na stałe, myślę, że tym bezpieczniej my się możemy czuć.
0: Na koniec naszym gościem Sebastian Mainz, to jeszcze do tego tematu, który wybrzmiewał w mediach, przejdźmy, zapytam o panią, może nie samą byłą minister Barbarę Mróz-Gorgoń, ale o jej think tank stanowisko, że podobno ten think tank Marka Polska się rozwiązuje. Potem było to cofnięte, że jednak się nie rozwiązuje. Coraz więcej wątpliwości, ile pieniędzy poszło. Miało pójść ponad 500 milionów, tak to zakładano w planie. Udało się powstrzymać trochę także dzięki pańskiej analizie raportu skok na grubą kasę na polski budżet?
1: Znaczy ja mam nadzieję, że ja właśnie staram się myśleć o tym w ten sposób, że być może udało się przynajmniej trochę ograniczyć skalę tych bezsensownych wydatków, bo ja bym chciał powiedzieć, że to są bezsensowne wydatki, no bo jeśli efektem tych wydatków są produkty z takiej jakości jak ten raport, no to to są pieniądze trochę wyrzucone w błoto, albo nawet bardzo wyrzucone w błoto. Cieszę się, że odchodzimy już nawet od rozmowy na temat samej pani profesor, bo myślę, że tutaj już sprawa jest zamknięta, prokuratura podjęła czynności i to powinno się toczyć w tym trybie. Myślę, że warto patrzeć na tą sferę instytucjonalną, patrzeć na te przepływy też tych środków finansowych, bo to nie mówimy nawet tylko o tej jednej fundacji. No, ludzie też już szukają kolejnych raportów, z kolejnych działań, z kolejnych badań, które były prowadzone. I wydaje się, że to jest taka systemowa słabość, że środki publiczne są traktowane jako środki niczyje, w związku z tym mało kto patrzy na to są wydawane. Mam wrażenie, że nikt nie sprawdza jakości tych prac. Ja dzisiaj zadałem też ostatnie pytanie tam do Ministerstwa Sportu publicznie. Ministerstwo Sportu milczy, nabrało wody w usta. Pan minister Borys też nabrał wody w usta. No, uważam,
0: podobno
1: że
0: ma się
1: moja praca tutaj się skończyła.
0: Z rządem, ale wiemy za co właściwie zapłacono te prawie 200 tysięcy, bo czy to jest jedyna kwota, która poszła na działalność dookoła think tanku Marka Polska? No bo to też było bardzo ciekawe, to poszło przez inną fundację, trochę starszą, bo to już działa ponad 20 lat, więc powiedzmy trochę okrzepłą, konferencję i kongresy w Polsce. To wszystko wydaje się, że było taki łańcuszek dość zawiły. Nie wiem, czy przypadkiem, czy celowo.
1: I to jest właśnie to, z czym ja mam też duży problem w tej całej sytuacji, że my cały czas nic nie wiemy. No wiemy, że ministerstwo mówi, że zadanie publiczne było rozliczone na kwotę tam niespełna 180 tysięcy złotych. Ale ja zadałem to pytanie też do ministerstwa, za co tak naprawdę i komu zapłacono? Przede wszystkim, czy ministerstwo wiedziało, że była też podpisana umowa z tą fundacją, na której czele stała pani profesor? Czy musiało ministerstwo wyrazić na to zgodę, czy umowa w ogóle dopuszczała coś takiego, bo my tutaj nic nie wiemy. Ministerstwo opublikowało 4 dokumenty, ale te dokumenty nic nie mówią, a jakość tej strategii, która została opublikowana zdaniem ekspertów, którzy się wypowiadają na ten temat, no ona też jest niska. I to jest trochę tak, że ja mam wrażenie, że po raz kolejny poprzez to, że się pojawiają nowe tematy i wypływają nowe afery, no, ten temat jest gdzieś tam zamiatany pod dywan z nadzieją, że nikt się tym nie będzie zajmował. Natomiast ja uważam, i to jest moja opinia, że po tym, co się wydarzyło, jest już tak dużo ludzi, którzy szukają w tak wielu miejscach i którzy tam skrobią w różnych obszarach, że to nie zostanie nigdy zamiecione pod dywan na stałe. To będzie wracać i jeśli rząd tego nie będzie w stanie w sposób jasny zakomunikować, co tu się stało, to będzie to duży problem też dla rządu, uważam, w przyszłorocznej kampanii, bo ten temat wydawania środków publicznych na bezsensowny raport, on wróci.
0: Jak rozumiem, cały czas nie wiemy, za co poszło te 180 tysięcy i czy tylko to poszło w ramach działalności think tanku Marka Polska.
1: Absolutnie nie wiemy. Patrząc na to, jak ten think tank działał, znaczy think tank, prosiłbym, żebyś mówił o nim per fundacja, a nie think tank, bo jednak mówię, to środowisko think tanków, tutaj nie chciałbym go obrażać. Patrząc, jak ta fundacja działała przez cały czas, jak istniała, wydaje mi się, że ona musiała mieć dużo więcej środków. Nie wiem, czy to były środki publiczne, tego nie rozstrzygam, natomiast ona prowadziła bardzo szeroko zakrojoną działalność też PR-ową i tego nie dałoby się sfinansować absolutnie tylko i wyłącznie z tego grantu.
0: Bo merytorycznie niespecjalnie, ale rzeczywiście PR-owo byli w różnych miejscach. Tak, to się
1: dokładnie
0: rozgrywało. Tak. Sebastian Mainz, ekspert do spraw polityki zagranicznej Instytutu Sobieskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Miłego dnia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Szanghaj.
2: I razem z nami Andrzej Zawadzki, Liang, Studio Szanghaj. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Za chwilę spojrzymy na Pekin, ale na początek zapytam, czy Pekin patrzy na Moskwę i czy cokolwiek Pekin zakomunikował, patrząc na tą wizytę dyrektora CIA Johna Radcliffe'a. 4 godziny w Moskwie, ponad godzina rozmów i nagły wyjazd. Jak tego typu działania dyplomatyczne są widziane z Pekinu? Czy Pekin ma w ogóle jakąś taką ugruntowaną strategię, jak patrzeć na wojnę na Ukrainie, na działania Ukrainy, na działania Stanów i na działania Moskwy?
3: Tak, no Chiny mają swoją strategię i mają wyraźny punkt widzenia, bym powiedział tak, że nie komentują żadnych rzeczy, które ich nie dotyczą. To znaczy wizyta taka to jest oczywiście między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. W tej chwili raczej można powiedzieć zakulisowo tą myślą o tym, czy w ogóle dojdzie do wizyty w końcu września przecież. Ma dojść do wizyty prezydenta Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych i spotkać się z Trumpem. Tymczasem właśnie te różne zawirowania plus sankcje, które Amerykanie nakładają na firmy chińskie, że tak powiem, nie ma tygodnia, żeby coś takiego nie było, no jest poważny, mimo że stawia poważny znak zapytania, mimo że oczywiście twierdzą, że przynajmniej to jeszcze było 2 tygodnie temu, że do tej wizyty dojdzie. Tak więc tutaj milczą, nie komentują, a w sprawie Ukrainy oczywiście zawsze powtarzany jest stały komunikat, że powinno dojść do jak najszybszego zawarcia rozejmu, zaprzestania walk i rozpoczęcia negocjacji pokojowych.
2: Wiele osób mówi wśród analityków, że jeżeli ktoś ma wpływ na Moskwę, to ma to Pekin i że ta relacja w ciągu tych 5 lat pełnoskalowej wojny coraz bardziej zmienia się na jakąś partnerską czy relację dwóch państw do relacji wasal-senior, że te 5 lat pozwoliły Pekinowi no, ugruntować swoją pozycję w Moskwie. Jak to wygląda?
3: Ja bym tak tego nie nazwał i ja bym w ogóle nie używał takich porównań. Być może to w Europie jest. Z punktu widzenia tutaj Chin, z chińskiego i z tych wszystkich informacji, think tanków, które tutaj też i przecież istnieją i publikują, wynika, że ja bym nie powiedział, że, przepraszam za takie określenie, że prezydent Putin czy Rosja jest na pasku Chin. Jeszcze do tego trochę brakuje i trochę daleko. Szczególnie jeśli chodzi o właśnie politykę, szczególnie jeśli chodzi o Ukrainę. Więc tutaj raczej to, co są powiązani, mimo że to jest to powiązanie oczywiście ekonomiczne. I tutaj w sensie ekonomicznym to się zgodzę, że w sensie ekonomicznym Rosja absolutnie bardzo dużo zawdzięcza, żeby powiedzieć tak, Chinom. I powiązaniom, i co Chiny kupują, nie tylko, ale powiązaniom technologicznym, powiązaniom właśnie spółki, joint venture, no nie mówiąc o tej ropie, gazie, który przecież Chiny, Indie to są przecież ich jedni z największych odbiorców tych surowców. Także nie mówiąc, że Rosja nie ma żadnego problemu z tym, żeby Chiny dostarczały im pierwiastki ziem rzadkich, te słynne, te wszystkie inne rzeczy, które tutaj mówimy. Natomiast w sensie politycznym mówię, że nie, bo gdyby Chiny rzeczywiście miały wpływ, to bym tu zacytował właśnie, kiedy minister spraw zagranicznych Wang Yi odpowiedział pani Kalas na to właśnie, że Chiny mają wpływ na Putina i że tylko Chiny mogą to zakończyć, ale to było rok temu, kiedy właśnie odpowiedział pani Kalas, że gdyby Chiny miały rzeczywiście wpływ na Putina w tym sensie, to by zakończyły tą wojnę w ciągu 1 dnia. No taki też cytat trochę może jak Trumpa, ale w każdym razie tutaj była wyraźna tego typu rzecz. Politycznie uważam, że nie, gospodarczo absolutnie tak.
2: To przy polityce zostajemy na chwilę, bo Chiny prowadzą no także w swoim regionie bardzo aktywną politykę. Dużo było na naszej półkuli informacji do Korei Południowej, Korei Północnej, to już się w związku z działaniami Donalda Trumpa, ale Chiny też się po regionie własnym dookoła uwijają.
3: Tak, dokładnie, dokładnie pan redaktor to ładnie ujął. I tak się dzieje. I to jest właśnie interesujące, dla mnie jest to interesujące, to obserwując to, że Chiny skupiają się, i to już bym powiedział tak od 2-3 miesięcy, wyraźnie na sąsiadach, na swoim rejonie. Dlatego też proszę zwrócić uwagę na to, że i szczególnie tu szef MSZ-u, czasem i w towarzystwie czy ministra handlu czy obrony, wizytuje różne kraje. Był to nie tylko, że w Korei Południowej to było wręcz bym porównał to, że spotkanie było takie jakby prawie z Rosją, z Putinem czy Ławrowem. No ten koreański minister, a w ogóle obejmowali się, w ogóle wszystko. Jesteśmy sąsiadami, mamy dużo interesów, dużo spraw do załatwienia i absolutnie to jest też ta ostatnia wizyta, którą pan poruszył. Aż byłem zaskoczony, że tak mila konferencja z dziennikarzami, to w ogóle no, starzy przyjaciele, no żadnych punktów, że tak powiem, spornych, czy no spornych, innego spojrzenia nie ma. Natomiast zwracam uwagę też na to, że odwiedził też oczywiście to z Wietnamem, z Laosem oczywiście, z Kambodża oczywiście i Tajlandii, ale tu chodzi o to też, żeby tam znów nie doszło do tego starcia zbrojnego, żeby znów nie zaczęli się nawzajem bombardować przygraniczne tereny tam czy tej świątyni. Ale istotną rzeczą, która się wydarzyła w ubiegłym tygodniu, jest to, że z wizytą był w Indonezji minister spraw zagranicznych Wang Yi i minister z ministrem obrony narodowej. I mało tego, oni tam podpisali wiele umów i zawarli wiele porozumień, również dotyczących spraw wojskowych i wspólnych ćwiczeń. Oczywiście jak zwykle no, w oficjalnych komunikach nie mówi się za dużo, ale jest to odbierane tutaj jednoznacznie jako duże zbliżenie między Chinami i Indiami. Przepraszam, Indonezją. Ale o Indiach zaraz jeszcze jedno zdanie powiem. Bo Indonezja do tej pory, tak, inwestycje chińskie brała bardzo mocno. Indonezja chwali się tym, że ma jedyną kolej szybką w Azji. Znaczy nie jedyną, ale w tej części Azji, którą Chińczycy zbudowali. Więc Indonezja, ale politycznie ona tak była jakiejś, no powiedzmy sobie, trzymała balans. A tutaj ta wizyta pokazuje jakby wyraźnie, i tutaj też nawet są takie komentarze think tanków, że no Indonezja wraca do wpływów razem z Chinami, do tworzenia jednego frontu azjatyckiego, Azji Południowo-Wschodniej. A pomyliłem się z Indiami, dlatego że to też jakoś tak umyka uwadze, szczególnie na razie, no wiadomo, problemów codziennie jest cała masa na Zachodzie i tutaj też zresztą, wszędzie. I nowe wydarzenie wypiera stare. Natomiast kwestia jest taka, że we wrześniu przecież mamy szczyt BRICS w Indiach. Szczyt BRICS, państw BRICS i to w Indiach. 13 września, jeśli się nie mylę, czyli za chwilę. I już pojawiły się informacje, że przecież prawdopodobnie na ten szczyt poleci sam Xi Jinping. A wiadomo, że te stosunki Indie, Chiny wprawdzie poprawiają się, no są rozmowy, toczą się i na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i tam, no właśnie wczoraj był w Chinach szef Rady Bezpieczeństwa, indyjski szef Rady Bezpieczeństwa, tak chyba, tak jego tytuł brzmi i to też świadczy, że no, powiem się, że może w końcu relacje indyjsko-chińskie wejdą na ten dynamiczny tor rozwoju i wspólnych właśnie działań, a te spory graniczne to tam zostawimy sobie na później, tam przy okazji. No nie mówiąc o tym, że przecież jak będzie szczyt BRICS-u, to może dojść do spotkania również i przypuszczalnie, no tutaj nie ma takich oczywiście, to w Europie może więcej, czy Putin poleci tam, ale przypuszczalnie do Modiego, do Indii na pewno poleci. Także tutaj będziemy mieli, też nie zapomnijmy, bardzo, bardzo istotną sprawę i wydarzenie, które na pewno też w jakiś sposób będzie kształtowało ten globalny porządek i ten globalny właśnie układy. Szczególnie kiedy, jak tu państwo też zauważają i w Europie się zauważa, że Trump jest zajęty, utknął w tym Hormuzie, w tym Iranie. Chiny zdecydowanie, z kolei tutaj, jeśli mogę, jeszcze mam czas powiedzieć słowo, Chiny wypowiedziały się w poniedziałek i wtorek ponownie, że są absolutnie przeciwne jakimkolwiek sankcjom nakładanym na państwa, które współpracują z Iranem. W odpowiedzi oczywiście na to amerykańskie oświadczenie, że będą nakładać sankcje na wszystkich współpracujących, a oczywiście i Rosja, i Chiny bardzo mocno współpracują z Iranem. Szczególnie, że chcę też zwrócić uwagę na jeden aspekt, może dłuższy, może krótszy czas transportu, ale do Iranu też i pociągi jeżdżą z Chin. Także to jest też, oczywiście ta linia ma być modernizowana, tam to w ogóle jest w planach, ale jakby nie było, więc te Chiny zresztą cały czas podkreślają, oprócz wsparcia, że Cieśnina Hormuz musi być otwarta, absolutnie tutaj stoją na tym stanowisku, ale że Amerykanie powinni zaprzestać tych wszystkich nalotów, wycofać się z tej części, że tak powiem, świata, globu i przede wszystkim rozwiązać wszystkie problemy przy stole negocjacyjnym. Także absolutnie tu stoją po stronie Iranu. A wobec tego tutaj będzie BRICS, będzie też w Chinach, zresztą w listopadzie, w Shenzhenie będą państwa APEC, tam podobno też ma być Trump, będzie Xi oczywiście i będzie wielu, wielu innych, więc tu się tworzy ten rok, na pewno ten rok będzie bardzo ciekawy w sensie nie tylko tutejszych azjatyckich układów, ale myślę, będzie bardzo znaczący dla tych właśnie przyszłych układów, kto z kim, jak będzie rozgrywał w tym globalnym zarządzaniu, że tak powiem.
2: A przy okazji, patrząc na te globalne zarządzanie Chiny powolutku, nawet nie powolutku nawet, jak na Chiny dość szybko starają się uporządkować swoje własne podwórko Azję z naszego punktu widzenia polskiego, bo z jakiego innego mielibyśmy patrzeć Azję południowo-wschodnią, Azję daleką. Andrzej Zawadzki-Liang. No i tak o ważnej polityce globalnej żeśmy stawili rozmowę, ale obiecałem słuchaczom odrobinę od polityki, tylko już dwa słowa o tych igrzyskach robotów, bo oczywiście media społecznościowe są zalane różnymi filmikami, inne pokazują sprawczość tych robotów. Jeden robot, który biegł na 100 metrów, pobił rekord Usaina Bolta, czyli już jest szybszy niż człowiek, ten humanoidalny robot, ale wiele jest nagrań pokazujących, że te roboty to tak sobie jeszcze niespecjalnie radzą w tym terenie i czasami wygląda to zabawnie czy śmiesznie, jaki wniosek płynie z tych igrzysk robotów.
3: Przede wszystkim to jest jedna rzecz. Te igrzyska w ogóle przyćmiły inne ważne wydarzenie, które było, to była Światowa Konferencja Robotyki właśnie. Ale wszystko się skupiło na tych właśnie igrzyskach, które przecież to jest coś niesamowitego rzeczywiście, co było. Bo 51 konkurencji, 2000 robotów brało w nich udział. Z tym pobiciem to jeszcze wczoraj pobił kolejny rekord, 8,8 coś sekund na 100 metrów. W skoku w dal około 7 metrów. Mnie to z jednej strony przeraża i rzeczywiście te igrzyska i wystawa robotyki pokazywała, starała się pokazać moim zdaniem po prostu, że roboty to już nie tylko taniec, nie tylko takie chodzenie tam sobie, ale również zastosowanie komercyjne, produkcyjne szczególnie i domowe, do prac domowych. Natomiast czy co już nastąpi, osobiście nie tylko, że mam stosunek bardzo zdystansowany do tych robotów humanoidalnych, ale mimo wszystko jeszcze to jest daleko, bo nawet jako robot, który w fabryce tylko przekłada skrzynki czy śrubki, czy powiedzmy sobie, tu jeszcze myślę, że raczej te pokazy udowodniły to, że raz, że robot oczywiście jest lepszy od człowieka, dwa, że robot oczywiście potrafi dużo, ale jeszcze nie na tyle, myślę, żeby przekonać to, że on może pełnić w pełni funkcje użyteczne czy aż takie. Co oczywiście nie przeszkadza temu, że Chiny są oczywiście, ale to nie w robotach humanoidalnych, znaczy oprócz robotów humanoidalnych, w robotach przemysłowych numer jeden na świecie. Przecież mają ponad 2 200 000 robotów przemysłowych. Najszybciej na świecie, zresztą Międzynarodowa Federacja Robotyki ogłosiła, że 300 tysięcy w ubiegłym roku zainstalowano robotów przemysłowych, nie mówiąc, że 60% wszystkich robotów przemysłowych. Także na świecie to jest stamtąd. Więc tutaj rzeczywiście jest to, a że to jest rzeczywiście robot, który nawet spełnia rolę sprzedawcy podającego coś tam, no ja na razie to z boku się temu przyglądam.
2: Ja to najbardziej czekam na roboty, które by sprawnie i szybko zbierały owoce i warzywa, żeby nie trzeba było ściągać z Dalekiego Wschodu migrantów w tym celu. To chyba byłoby najlepsze rozwiązanie. I taki robot, który ma nie dwie, ale wiele rąk i szybko zbiera jabłka na przykład, temu najbardziej kibicuję. Andrzej Zawadzki, Li Yang był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Studio Szanghaj, a my bezpośrednio i płynnie przechodzimy do kolejnej rozmowy.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: W łączach telefonicznych Tomasz Grodecki, dziennikarz Telewizja Republika, portal niezależna.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry państwu. No, mówiliście o robotach, a teraz o robocie pogadamy pewnie.
1: O robocie
2: lepszy
1: i to o...
2: Robot by nie wytrzymał takiej pracy. Jak
1: właśnie. Robot humanoidalny pewnie by się dawno zmęczył, ale niezmęczony był Dawid Kacprzyk, znany lekarz, aż bez specjalizacji. Bardzo chciałby ją dokończyć. Kiedyś szło mu łatwiej, kiedy był członkiem Koalicji Obywatelskiej, byłym szefem młodzieżówki, to kariera szła z płatka, a teraz są kłopoty. No i właśnie... To było oczywiste, że gdzieś Dawid Kacprzyk nam wypłynie i okazało się, że to Tomasz Grodecki był najsprawniejszym dziennikarzem, który znalazł zaginionego Dawida Kacprzyka. Gdzie też to pan radny lekarz się odnalazł?
2: No, lekarz się odnalazł. No, lekarz był na tyle bezczelny, czyli no, nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o jego charakter, że już po wypływie afery, już po tym jak media już dawno zaczęły na części pierwsze rozbierać to, co się stało w Szpitalu Południowym, innych szpitalach w Warszawie, a także przecież w Częstochowie też zatrudniał się, co też media opisywały, doktor Kacprzyk. Już po wybuchu afery, nie zrażony niczym, doktor Kacprzyk postanowił starać się o angaż. Ja mam zmapowane 3 szpitale w Czechach, gdzie latem, późną wiosną tego roku, ale latem, czerwiec, lipiec głównie, czerwiec, sierpień, prowadził rozmowy z dyrektorami 3 placówek w Polsce, może i więcej, ja mam zmapowane 3. Wśród tych placówek był szpital powiatowy w Zakopanem, gdzie, jak donieśli mi tutaj pracownicy tego szpitala, był widziany na rozmowach z dyrektor tego szpitala. Te rozmowy nie zakończyły się sukcesem doktora Kacprzyka, ale to tylko i wyłącznie dlatego, z tego co się dowiedziałem, bo była presja załogi, bo ludzie zauważyli, no bo jednak twarz stała się popularna doktora Kacprzyka, no więc zauważyli, że coś się dzieje, że ten doktor bez specjalizacji, czyli nie lekarz bez specjalizacji, prowadzi negocjacje z dyrekcją i to nie, i to ja mam informację o 3 spotkaniach z tą dyrekcją. No, dyrekcja, z którą rozmawiałem, opiera się, że było tylko jedno spotkanie i okazało się fiaskiem dla doktora Kacprzyka. No, załóżmy, że było tylko jedno spotkanie, tak jak twierdzi dyrekcja, choć pracownicy twierdzą co innego i twierdzą, że zaczęli po prostu zwracać uwagę dyrekcji, że nie chcą tutaj takiego współpracownika i że to się źle skończy dla szpitala i ostatecznie rozmowy w Zakopanem skończyły się fiaskiem. Także w drugiej instytucji, w szpitalu z południa Polski, z tego co wiem, też doktor Kacprzyk nie osiągnął rezultatu, jaki marzył. Jeszcze podjął negocjacje, z tego co mam sygnały, ale dopiero lekko zbadane z zachodniej Polski. Tam też wszystko wskazuje, że też jednak nie udało mu się zatrudnić. No ale proszę zobaczyć, proszę państwa, jaka to bezczelność i buta, że po tym wszystkim, po wybuchu przychodzi i liczy na to, że będzie zatrudniony. I on jeszcze gorsze sygnały, że on nie szedł tam przypadkowo do tych szpitali, Zakopanem, tych jeszcze 2 miejscach w Polsce. Ci dyrektorzy szpitala podobno dostawali polecenie i badam od kogo, żeby go zatrudnić. I tutaj jest jeszcze dalszy ciąg.
1: Ale to jest tak, że pan Kacprzyk cały czas ma te wpływy w Platformie i cały czas stara się je wykorzystać. Nie wiem, czy w Platformie, ale w systemie liberalnym.
2: No to są szpitale, jeden to jest powiatowy, drugi też jest powiatowy. I w tych powiatach no, rządzą ludzie głównie bliscy Platformie jakoś tam. No więc no, proszę sobie tutaj połączyć kropki i coś niepokojącego się dzieje. No tylko i cały czas... stara się Kacprzyk o jedną posadę, czyli chciałby skończyć tą specjalizację, której nie ukończył, mimo że robił to, co robił na przykład w szpitalu południowym, czyli chce skończyć w jednym, drugim, trzecim szpitalu, z którym rozmawiał już po wybuchu afery, rozmawiał o tym, że w tym jednej, drugiej, trzeciej placówce chce dokończyć tą swoją aplikację. On chciał zrobić specjalizację na intensywną terapię i anestezjologię. No, wyobraźcie sobie państwo, by się uczył do organizmie żywym. I już po tej... Ja nie wiem, co on sobie wyobrażał. To jest taki szczyt bezczelności. Ja rozumiem, że to jest jakiś taki modus operandi ludzi Platformy, bezczelność. Tak pokazuje to ta słynna profesor ta od wizerunku Marka Polski.
1: Mróz Barbara Mróz-Gorman.
2: Gorgoń, tak jest. I to ona też jest wyjątkowo bezczelna. No, może do Kasprzyka jej brakuje, choć mają tu cechę wspólną. No, niektórzy nazwaliby to przybojowością, ale to raczej tak humorystycznie. No, no to świadczy o tym, że ci ludzie są bezczelni i bezkarni. No, po czymś takim człowiek, co wyszło w sprawie Kasprzyka, to człowiek powinien się schować w myślą dziurę i czekać na to, aż go zawinie prokuratura. Tymczasem robi zupełnie co innego. Z otwartą przyłbicą chodzi i rozmawia ze szpitalami o dalszym zatrudnieniu.
1: Chodzi jak chodzi, jeździ cały czas Porsche Panamera, który kupił w okresie, kiedy zarabiał rocznie.
2: No tak, szybki pojazd, można się przemieszczać po Polsce, można dużo szpitali zajeździć.
1: Nawet punkty karne, bo na drodze Warszawa-Pruszków zdarzyło się panu doktorowi, lekarzowi punkty karne złapać właśnie poruszając się tym samochodem, który kupił wtedy, kiedy wyciągał nielegalnie, zdaje się, po części również ze szpitali warszawskich grubo ponad 1,5 miliona rocznie złotych.
2: Tak jest. No i w tej sprawie jeszcze raz powtórzę, jest bardzo ważne, ten sygnał, co dostałem, jeszcze o tym nie napisałem, no bo to sygnał, to muszę go zweryfikować, o tym, że to z góry przychodzi polecenia, tak, porozmawiajcie tutaj z naszym doktorem Kasprzykiem, bo chcę być zatrudniony. No, to znaczy, że nikt się nic nie nauczył i cały czas starają się wszyscy, żeby zrobić mu tutaj jak najlepiej. No to jest gigantyczny skandal.
1: Ale to mamy to potwierdzenie, że cały czas ten szeroko pojęty system Koalicji Obywatelskiej wpływów formalnych, półformalnych, nieformalnych cały czas działa.
2: No przecież sam nie chodził do szpitala przypadkowego i nie składa tam swojego CV. No to nie ma tutaj takich cudów, więc no, na pewno z polecenia przychodził do jednego, drugiego, trzeciego szpitala.
1: Szczególnie, że Zakopane od Warszawy jednak trochę jest, trzeba trochę przejechać i codziennie dojeżdżać do pracy mogło być tu. No coś wiemy o warunkach finansowych, bo już w czasie trwania tej afery wychodziły na jaw różne miejsca, gdzie chciał na Mazowszu pracować doktor Kasprzyk, no ale często się to kończyło, kiedy on rzucał właśnie swoje żądania finansowe na poziomie ponad 1 milion złotych rocznie, czasami więcej, no i...
2: Szedł stawek. To jednak jednego, co nauczyło, to tak jak dowiedziałem się w jednym ze szpitali, to były stawki rynkowe, nie wybiegające poza to, co inni lekarze robiący specjalizacje chcieliby zarobić, więc no to jedno tutaj ta, jeden proceder chciał ukrócić. Ja przypominam, że to też jest wina prokuratury, no bo prokuratura, no bo jak wygląda stan śledztwa, jeżeli chodzi o to, co dokonał na razie doktor Kasprzyk, nie jest przesłuchany, nie ma postawionych zarzutów. No, ja rozumiem, że na pierwszym etapie nie zatrzymuje się człowieka, no bo zbiera się dowody, przesłuchuje się inne osoby. Dobrze, tylko że to już się ciągnie. To jest sprawa bardzo medialna, a już, moim zdaniem, się robi bardzo późno. Pozwala się właśnie Kasprzykowi nawet na tak bezczelne ruchy, jak te, co opisałem wczoraj na niezależna.pl. I chyba najwyższy czas, żeby jednak człowiek beknął i odpowiedział za to, co dokonał do tej pory. Tymczasem jedyne komunikaty, jakie mamy z prokuratury, to że sprawa jest w końcowej fazie. No tak jest w końcowej fazie, no to jednak już powinien nastąpić etap zatrzymania i stawiania zarzutów. Tymczasem cały czas tego nie ma.
1: To jeszcze na koniec zmieńmy temat, tak zwana afera Zonda Krypto, a może nie tak zwana, a może po prostu afera. Wczoraj stanowisko prokuratury, prokurator generalny Waldemar Żurek mówi, że to jest sprawa rozwojowa, że będą stawiane zarzuty, prasa się rozpisuje o politykach PiSu, a część komentatorów, jak chociażby i polityków jak Ryszard Petru, który mówi, ta sprawa zatopi obydwa PiSy i obydwie konfederacje.
2: No nie zatopi. No już widać, że to no, próbują, żeby coś się przyczepiło. No, tam, gdzie jest adwokatem, przypomnij, który wczoraj potwierdził informację, że adwokatem Krala już od maja, czyli ta afera była już od maja kręcona, jest Roman Giertek, przypomnijmy jego wcześniejszą rolę, no na przykład w aferze Dwóch Wież, no nie wychodzi to za dobrze i też tutaj obawiam się nie wyjdzie za dobrze. Bardziej tutaj chodzi właśnie o to, żeby pogadać o jakichś politykach PiS, nie wiem, stacjach prawicowych, które wtedy brały pieniądze z Zonda Krypto, tylko brały za reklamę.
1: No to za reklamę brały i prawicowe, i lewicowe. lewicowe tam, telewizje.
2: To jest bardzo ważne. Ale w komunikacie tym prokuratury jest tylko, że tak powiem, w tej stacji na przykład prawicowych Zonda Krypto. Tymczasem od Zonda Krypto pieniądze, i z tego co wiem, to większe na przykład niż Republika, brały Polsat, Wprost, TVN dostawał reklamę z Zonda Krypto i wczoraj Republika opublikowała ile i dokładnie za jakie reklamy dostały te pieniądze. Tymczasem tamte stacje siedzą cicho. Więc jest to bardzo ukierunkowane i prymitywnie dosyć robione, taką jak cepem po prostu, żeby właśnie to środowisko prawicowe skompromitować, bo jest to rewanż jakby, próba wyjścia w nowy sezon polityczny, tak kończył się wakacje, mam ostatni tydzień wakacji, platformy z tego szeregu afer, w które są zamieszani, tak, od powodzi, przez to całą panią profesor, przez liczne inne złe uczynki, które wyszły w sierpniu, więc platforma próbuje się bronić i tą, zobaczymy jak bardzo dobrze ukleconą aferą, chce wyjść do przodu. Moim zdaniem jest to raczej słabe i nie ma to wcale służyć jakimś zarzutom, tylko że ma się pogadać o tym, tak? I przynajmniej silniczki nakarmić taką legendą, że to nie my jesteśmy tylko ci źli, to nie tylko my jesteśmy aferały. To jest jeszcze jedno bardzo ważne, na co nie odpowiedział prokurator generalny Żurek. Nie wiem, czy zauważyłeś, to szybko wiem, że tak nie mamy, ale tutaj powinien wydawać komunikaty prokurator krajowy.
1: To prawda, to jest komunikat podpisany przez prokuratora generalnego Waldemara.
2: No właśnie, bo przecież śledztwo prowadzi delegatura oddział prokuratury krajowej w Katowicach. Tymczasem tutaj całą komunikacją zajmuje się prokurator generalny, pomijając prokuratora krajowego. To już po pierwsze, to jest bardzo ciekawe, tak? Tym zajmuje się prokurator Wełna, który jest, że tak powiem, w pewnym konflikcie z prokuratorem krajowym i dlatego Żurek się za to zabrał. No więc tak, sojusz Żurka z Giertychem, dwa takie tuzy intelektu, no nie brzmi to za obiecująco dla tamtej strony. Poza tym, tutaj też i tego nie odpowiedział na to Żurek, wysyłam pytanie, mam nadzieję, że zaraz będę miał odpowiedzi, czy objął nadzorem to śledztwo prowadzone przez Katowicach, czy ingerował w śledztwo, czy wydawał polecenia w to śledztwo, czy dostał materiały z tego śledztwa i kiedy? To są pytania, na które powinna odpowiedzieć jak najszybciej, prokurator generalny, jego wpływ na to nowe połączone śledztwo prowadzone przez Katowice z pominięciem prokuratora Korneluka. Miała być konferencja prasowa wczoraj, została odwołana. Gdzieś na korytarzu dał się złapać zupełnie przypadkowo prokurator Żurek, głównie przyjaznym sobie mediom, i na ciężkie pytania nie odpowiadał, a to są
1: zobaczymy,
2: konstytutywne
1: czy w tej sprawie. Odpowie Tomasz Godecki, dziennikarz, publicysta, Gazeta Polska i przede wszystkim portal niezależna.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Wszystkiego dobrego, pięknego dnia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: tam o politykę zagraniczną w Moskwie. Krótka, 4-godzinna wizyta dyrektora CIA, pana Radcliffe'a. Wiele analiz. Jak pan, jako były szef MON, patrzy na tą wizytę?
1: No niewątpliwie ważna wizyta. To oczywiście należy to pytanie zadać do tych, którzy dziś Polską rządzą, powinni mieć informacje w tej sprawie, chyba że relacji nie mają, czym bym się nie zdziwił, bo przecież Donald Tusk, premier polskiego rządu, jest antyamerykański, bo jest proniemiecki, więc być może relacji z pierwszej ręki nie mają. Radosław Sikorski też nie widać, żeby z sekretarzem Rubio był w ścisłym kontakcie. No ale niewątpliwie sprawa jest poważna, gdyż takie wizyty mają miejsce w sytuacji poważnej. Nie w sytuacji, która jest standardowa, tylko w sytuacji rzeczywiście poważnej. W związku z tym należą się opinii publicznej, polskiej opinii publicznej, wyjaśnienia ze strony władz.
0: Kiedy wyrządziliście podobna wizyta innego dyrektora CIA, była w listopadzie roku 2021 przed inwazją Rosji. Mieliście wtedy przesłuchy jako rząd, że właśnie z taką informacją, z ostrzeżeniem jadą Amerykanie do Moskwy, nie atakujcie Ukrainy. Jak to wtedy wyglądało?
1: My mieliśmy, bo można mówić już o tym, sądzę, z perspektywy, przecież lata upłynęły. My nie bez przyczyny rozpoczęliśmy wzmacnianie granicy polsko-białoruskiej już późnym latem 2021 roku. Wtedy rozpoczęły się te działania. Wtedy to na moje polecenie Wojsko Polskie najpierw przygotowało ogrodzenie, takie ogrodzenie, które miało charakter tymczasowy przed budową ogrodzenia już stałego.
0: No bo była presja migracyjna. Czy już wiedzieliście, że może być wybuch pełnoskalowej wojny u naszych granic?
1: Wiedzieliśmy, że presja migracyjna jest sztucznie wywołana, bo została wywołana w ten sposób, że zaproszono na Białoruś migrantów z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej w celu jednoznacznym, takim, który miał się zakończyć destabilizacją władzy w Polsce, bo im nie odpowiadała władza Prawa i Sprawiedliwości, a więc rządy, które były propolskie, które wzmacniały Wojsko Polskie, bo przecież proces cały odbudowy siły polskiego wojska rozpoczął się wcześniej. Na przykład w 2018 roku sam podpisałem umowę w sprawie pozyskania dwóch pierwszych baterii Patriot. W 2023 roku rozpoczął się dyżur obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Warszawy właśnie przy użyciu Patriot, a teraz się okazało, że w 2024 roku Warszawa została pozbawiona obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej z wykorzystaniem tego systemu. Teraz się to okazało.
0: Jak to jest, bo mamy informację generała, który mówi w telewizji Polsat News, polskie miasta nie są chronione, były chronione i przestały być chronione. Mamy dwie baterie systemu Patriot. Pojawiały się informacje, że przez pewien czas, a może dalej, mieliśmy tylko półtora, można powiedzieć, półtorej tej baterii, bo część migrowała. Co pan minister?
1: No i do tego jeszcze dołóżmy informację, że pułki przeciwlotnicze, czy dywizjony przeciwlotnicze, które miały powstawać w województwie lubelskim, nie powstały. Sobieszyn, powiat rycki, województwo lubelskie, tam pozyskaliśmy teren od władz powiatowych.
0: Ale to jest tak, że obecny rząd jakoś zwinął, przynajmniej czasowo, obronę przestrzeni powietrznej nad polskimi miastami?
1: Obecny generał Marciniak to jest dobry oficer, to jest oficer, który negocjował pozyskanie systemu Patriot dla polskiego wojska, publicznie przyznał, że nie ma obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Była. Pokazałem publicznie w październiku 2023 roku, rozpoczął się dyżur z systemem Patriot obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Warszawy, a potem został zdjęty. No a kilka tygodni temu na głębokość prawie 100 kilometrów wleciała rosyjska rakieta.
0: Co oznacza zdjęty? Czyli co, że te Patrioty, że co się z nimi stało?
1: A właśnie, to jest dobre pytanie, co się z nimi stało. Władysław Kosiniak-Kamysz kilka dni temu zorganizował konferencję prasową z udziałem wicemarszałka Zgorzelskiego i starosty Płockiego, też z PSL-u, wszyscy z PSL-u, taki wiec polityczny zorganizował, i tam Zgorzelski dziękował Kosiniakowi Kamyszowi, że w jego okręgu wyborczym stoi system Patriot.
0: Czyli zwinięty, żeby co, przenieść go w

0: w inne miejsce, w inny region dla...
1: No, pytania,
0: Jaki wniosek?
1: Jaki wniosek? Fatalna władza. Ci, którzy dziś Polską rządzą, nie rozbudowują sieci obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a obiecali zupełnie coś innego. Donald Tusk obiecał, że będzie europejska kopuła przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Nie było, nie ma i nie będzie, bo to jest mrzonka. To miała być niemiecka kopuła, a Niemcy nie są w stanie tego zbudować, gdyż te zasadnicze elementy właśnie takiej obrony, to są amerykańskie, to są systemy Patriot właśnie amerykańskie, więc ci, którzy dziś Polską rządzą, szkodzą Polsce, tak można to określić.
0: Co jeżeli by się okazało, że część jednej z dwóch baterii systemów Patriot byłaby tymczasowo relokowana czy dyslokowana na terytorium innego kraju, chociażby Ukrainy?
1: No to by
0: oznaczało.
1: Bo i tak
0: jest, wczoraj czy przedwczoraj Marek Budzisz o tym mówił, że właśnie chwilowo mechanizujemy każda bateria składa się z dwóch
1: jednostek bojowych
0: i jedną z nich można byłoby gdzieś wysłać. Marek Budzisz o tym mówił, że przez chwilę przynajmniej no, mieliśmy te dwie niepełne baterie, bo jeden system bojowy został gdzieś przekazany.
1: No jeżeli tak by było, to by oznaczało, że... To jest kolejny argument działania na szkodę Polski. Na 100 kilometrów wleciała rakieta. Nie zestrzelili tej rakiety, gdyż co? Jest taka teoria, że była śledzona ta rakieta i wiadomo było, gdzie spadnie. No to jest mrzonka.
0: No dobrze, ale obecny rząd, powiem, my przynajmniej widzieliśmy, że wleciała, a poprzedni rząd, w tym pan wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak, nawet nie wiedział, że wylądowała rakieta pod Bydgoszczą, gdzie też są bardzo ważne obiekty wojskowe Polskich Sił Zbrojnych.
1: To jest przełom pewien, który nastąpił podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym powiedział, że zbudowaliśmy siłę polskiego wojska, również tworząc wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Tylko ten system trzeba rozbudowywać. A oni, dziś rządzący, zatrzymali rozbudowę. Sobieszyn jest tego przykładem. Jeszcze raz wracam do tego, że pozyskaliśmy my wtedy, jako Ministerstwo Obrony Narodowej, nieruchomość od powiatu ryckiego. Pojechałem tam razem z profesorem Przemysławem Czarnkiem, kandydatem na urząd premiera w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, potem kiedy rakieta uzbrojona rosyjska wleciała na głębokość prawie 100 kilometrów. Tam jest szczere pole. Jedynie stoi taki informacyjny, no, taka tablica informacyjna, że teren wojskowy i rosną chwasty. To jest, myślę, że symbol tego, z kim mamy do czynienia dziś u steru władz.
0: 24 sierpnia w Warszawie odbywały się uroczystości, nie tylko w Warszawie Dnia Niepodległości Ukrainy, ale w Warszawie wystąpił na tym wydarzeniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, podkreślając, że jest zespół 100 prokuratorów i funkcjonariuszy, którzy będą śledzić przestępstwa, czy ścigać przestępstwa z nienawiści. Jakie w tej chwili jest relacja PiS-u do strony ukraińskiej, też do migrantów i w części uchodźców ukraińskich w Polsce?
1: Oczywiście Prawo i Sprawiedliwości, Polsce zależy na tym, żeby wojnę wygrała Ukraina, wojnę z Rosją, żeby Rosja nie poszła dalej. Przestrzegał przed tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński już w sierpniu 2008 roku w Tbilisi. Odbudowa Imperium Rosyjskiego jest śmiertelnie groźna dla Polski. Natomiast
0: a Ukraina jest zagrożeniem dla Polski? Czy nie?
1: My jesteśmy w państwie polskim. Polskie władze powinny zajmować się polskimi obywatelami. I myślę, że jest jednym wielkim skandalem, że za pieniądze polskiego podatnika odbywało się taki event w Warszawie i że występował na tym evencie minister sprawiedliwości. Ja rozumiem, gdyby występował wiceminister spraw zagranicznych, no to byłoby to zrozumiałe, ale za pieniądze polskiego podatnika minister sprawiedliwości, on przynajmniej teoretycznie jest polskim ministrem sprawiedliwości, a z jego wypowiedzi wynikało coś zupełnie innego.
0: No dobrze, te relacje między Warszawą a Kijowem, jakie powinny być? Część prawicy, Sławomir Mentzen, bardzo mocno mówi o tym, że w tej chwili Polacy są obywatelami drugiej kategorii w państwie polskim.
1: No mam wypowiedź ministra Żurka, to rzeczywiście skłania do takiej tezy. No ale to wynika z fatalnego rządu koalicji 13 grudnia. To jest problemem. Rząd Donalda Tuska jest problemem dla Polski. To jest właśnie problem, który należy rozwiązać.
0: Pytania wrócę. Imperialna Rosja jest zdaniem PiSu i nie tylko PiSu.
1: Jest.
0: Tak, zagrożeniem,
1: jest
0: zagrożeniem żywotnym, zagrożeniem dla Polski. A Ukraina, polityka ukraińska w Europie z Niemcami, z innymi partnerami, jest zagrożeniem dla Polski czy nie jest?
1: To wszystko skupia się na tym, kto Polską rządzi. Jeżeli Polską rządzi ktoś, kto jest podwykonawcą polityki niemieckiej, tak jak jest w przypadku dziś rządu Donalda Tuska, no to oczywiście jak nie ma polityki zagranicznej, to stajemy się przedmiotem, a nie podmiotem na arenie międzynarodowej. Teraz można było dowiedzieć się, że Ukraina organizuje takie przedsięwzięcie, które naśladuje Trójmorze. 8 państw zaprosiła Ukraina. No, przy bierności polskich władz, bo idea Trójmorza została w zasadzie zaprzepaszczona przez rząd Donalda Tuska.
0: Ale to w tym wypadku Kijów staje się rywalem w regionie dla Polski, dla Warszawy?
1: Ale to jednoznacznie tak, ale ja bym tego nie przedstawiał w kategoriach takich, że ktoś jest ambitny i aktywny. W związku z tym nie powinien być ambitny i nie powinien być aktywny. Nie, no to władze polskie powinny być ambitne, powinny być propolskie i powinny być aktywne. W przypadku Donalda Tuska i jego rządu tak nie jest. Mamy tutaj dar od Boga, że w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich wygrał pan prezydent Karol Nawrocki, bo gdyby był prezydentem Rafał Trzaskowski, to jeszcze gorzej by było. Teraz ośrodek prezydencki jest ośrodkiem, który stanowi o tym, że polska polityka zagraniczna istnieje jeszcze, przynajmniej w namiastce, bo relacje z prezydentem Trumpem są dzięki prezydentowi Nawrockiemu. Gdyby prezydentem był Trzaskowski, to nie mielibyśmy relacji w ogóle ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone by się kontaktowały z Polską przez Niemcy. No bo do tego rząd Donalda Tuska prowadzi.
0: Jak patrzymy na te relacje także na prawicy, Mateusz Morawiecki ogłosił swój program jako lider nowej formacji politycznej, polityki migracyjnej, powołanie nowej służby, która miałaby migrantów ścigać, no i jak to nazwano, forsowna polonizacja migrantów. Integracja. Ta. Społeczeństwem. Będzie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na te propozycje migracyjne Mateusza Morawieckiego, ale też innych partii prawicowych, jak Konfederacja.
1: Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie pokazuje nasz program. Ostatnio 6 sierpnia przedstawiliśmy kilka zagadnień związanych ze służbą zdrowia, z Konstytucją Rzeczypospolitej. Ja mówiłem o obronności. Mówiliśmy również o sprawach wewnętrznych. W tym kontekście przedstawiliśmy nasz pomysł Prawa i Sprawiedliwości, żeby wszyscy Ukraińcy, mężczyźni, młodzi mężczyźni, którzy nie pracują w Polsce, byli deportowani na Ukrainę, żeby tam walczyli o swoją ojczyznę. I ten pomysł spotkał się z dobrym odbiorem opinii publicznej. Oczywiście został zaatakowany przez Salon rządzący dziś w Polsce, przez Koalicję 13 grudnia, ale opinia publiczna ten pomysł dobrze odebrała.
0: Czyli każdy mężczyzna, który nie ma formalnego zatrudnienia, a jest obywatelem Ukrainy. Nieważne, kiedy przyjechał,
1: to oczywiście niech broni swojej ojczyzny. I myślę, że to jest uczciwe postawienie sprawy.
0: A co zresztą o migracji? Przemysław Czarnek mówił, że ta legalna nie jest niebezpieczna. Jak to wygląda w tej chwili?
1: My rozmawialiśmy na ten temat. Skłaniamy się ku takiemu oto podejściciu, że doświadczenia zachodu Europy jasno stanowią o tym, że każda migracja przynosi rezultaty fatalne.
0: Ale to byłaby zmiana w waszej polityce. No 8 lat waszych rządów to jednak było pozwolenie na przyjeżdżanie pracowników legalnych, tymczasowych, ale jednak zgody były.
1: No my rzeczywiście spotkaliśmy się z takim oczekiwaniem ze strony przedsiębiorców, ale sytuacja pokazuje, że to droga donikąd. Trzeba starać się przejść na automatyzację, robotyzację. Pan redaktor w poprzednim wywiadzie na ten temat rozmawiał. Tak, i zgadzam się z tą tezą, bo migracja stanowi zagrożenie. Kilka dni spędziłem za granicą, byłem we Włoszech, no i tam problem migracyjny widać. Widać bardzo, bardzo wyraźnie.
0: My jesteśmy nawet zresztą, legalna migracja powinna być ograniczona.
1: Powinna być ograniczona. Zresztą to jest też problem związany z Unią Europejską. Unia Europejska przekształciła się, czy jest taka próba stworzenia scentralizowanego państwa europejskiego, które charakteryzuje się właśnie przyjmowaniem migrantów. Pakt migracyjny jest tego dowodem, która charakteryzuje się religią klimatyczną, co powoduje, że ceny energii w Europie są dużo wyższe niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. I jeszcze ideologia LGBT. To jest to wszystko, co należy odrzucić, ale żeby to odrzucić, trzeba mieć rząd, który się temu przeciwstawi. Rząd Tuska się z całą pewnością temu nie przeciwstawi, a rząd Prawa i Sprawiedliwości tak, przeciwstawi się temu.
0: Panie ministrze, naszym gościem, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, kto będzie nowym wicemarszałkiem Sejmu?
1: Wszystko, we wrześniu. Jeżeli zostaną zagwarantowane przestrzeganie, zostanie zagwarantowanie przestrzeganie zasad parlamentarnych, to powinien zostać wicemarszałkiem Sejmu pan minister Marcin Ociepa.
0: A będzie czy nie będzie? Jakie są sygnały?
1: Sygnały są, powiedziałbym, dwuznaczne. Niestety ze strony Mateusza Morawieckiego padł taki zły sygnał, bo otóż Mateusz Morawiecki i jego środowisko polityczne postanowiło wystawić swojego kandydata na urząd wicemarszałka Sejmu, co świadczy o tym, że Mateusz Morawiecki postanowił zaatakować Prawo i Sprawiedliwość.
0: Co to oznacza w relacjach między PiS-em a Rozwojem Plus?
1: Ja myślę, że...
0: Są takie relacje w ogóle, czy nie ma?
1: Jeżeli chodzi o relacje, no to cóż, no jest grupa rozłamowa, która najpierw twierdziła, to grupa Mateusza Morawieckiego, która najpierw twierdziła, że będzie w Prawie i Sprawiedliwości do końca, a potem założyli swój klub. Założyli swój klub konkurencyjny wobec klubu Prawa i Sprawiedliwości, więc ewidentnie złamali statut.
0: Nie pierwszy, być może nie ostatni raz w Prawie i Sprawiedliwości, a jak na razie ważnym i wiernym członkiem klubu jest Jarosław Sellin, kiedyś Polska 21, Polska Plus, grupa Zbigniewa Ziobro też kiedyś wychodziła, teraz wróciła, więc te relacje są różne z tymi, którzy odchodzą z PiS-u.
1: To prawda. Jeżeli popatrzymy historycznie, to rzeczywiście tak było, ale grupie Morawieckiego najbliżej do grupy PJN, która rozłamała Prawo i Sprawiedliwość w 2010 roku.
0: Adam Bielan, ważny europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak. Tak, no ale Paweł Kowal czy Joanna Kluzik-Rostkowska to posłowie Platformy Obywatelskiej.
0: A no myślę, i Michał Kamiński, który nie wiadomo gdzie jest teraz. W szarej strefie
1: jest senatorem PSL-u, ale do końca rzeczywiście nie wiadomo. Natomiast myślę, że kiedy w Wielkim Tygodniu Mateusz Morawiecki podjął taką inicjatywę polityczną debaty z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. My w Wielkim Tygodniu przedstawiliśmy projekt ustawy, to pan profesor Przemysław Czarnek przedstawiał, projekt ustawy obniżającej VAT na żywność. Przed świętami wielkanocnymi ludzie robią zakupy, więc chcieliśmy ulżyć Polakom. To wtedy Mateusz Morawiecki właśnie rozpoczął debatę z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i tą debatę spuentował, myślę, że bardzo celnie Marek Migalski. On rozłamywał Prawo i Sprawiedliwość razem z PJN-em. Może pan pamięta, panie redaktorze, jak Migalski spuentował tą inicjatywę z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Mateusza Morawieckiego. Otóż spuentował w ten sposób. Rozumiem, że opierając się na osobistych doświadczeniach, bo on też tak jak Mateusz Morawiecki na lewo wychodził z Prawa i Sprawiedliwości ku centrum. Więc spuentował to w ten sposób, że na skruszonych PiS-owców Centrum głosować nie chce, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mają takich za zdrajców. I myślę, że to jest...
0: A z drugiej strony głos wspomnianego Marcina Ociepy w roku 27 potrzebujemy Zjednoczonej Prawicy 2.0. Wbrew naiwnej satysfakcji naszych wrogów, którzy cieszą się z rozłamu PiS i Rozwój Plus łączy znacznie więcej niż dzieli, powiedział dla Rzeczpospolitej Marcin Ociepa.
1: A kiedy popatrzymy na sondaże, to przede wszystkim Mateusz Morawiecki ma bardzo niskie poparcie na wstępie.
0: Wchodzi do Sejmu, ma 7-6%. A propos Rzeczpospolitej...
1: Ilu posłów wchodzi do Sejmu? Nie 40, którzy wyszli z Prawa i Sprawiedliwości.
0: To prawda mniej. Kilkunastu.
1: Więc ja się dziwię, szczególnie tym posłom, którzy byli kilka kadencji w Sejmie. No bo oczywiście w tej grupie Morawieckiej są ludzie z nim związani, którzy przyszli do polityki razem z nim. No to tak, to te związki mają inny charakter niż polityczny, ale posłowie, którzy byli w Sejmie kilka kadencji, rozłamali Prawo i Sprawiedliwość, licząc na to, że wrócą pod nowym szyldem. Okazuje się, że nie wrócą, bo poparcie jest
0: zbyt niskie. A wrócą na listy Prawa i Sprawiedliwości?
1: Zbyt niskie.
0: Jesteście otwarci na właśnie prawicę Zjednoczoną 2.0, jak to mówi Marcin Ociepa, na
1: pan redaktor
0: szeroki front.
1: Wspomniał o ugrupowaniu pana ministra Zbigniewa Ziobry, tylko proszę zwrócić uwagę, że pan minister Zbigniew Ziobro wrócił po 4 latach, a tu mamy do czynienia z wyborami już jesienią przyszłego roku, czyli czas.
0: 13 miesięcy.
1: Czyli czasu jest bardzo mało. I kiedy Mateusz Morawiecki publicznie uderza w pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc, oceniając swój rząd, najpierw nie chciał oceniać swojego rządu, teraz zdobył się na ocenę swojego rządu i powiedział tak, wszystko co dobre, ja mówię w skrócie, to on, a wszystko co niedobre, to kierownictwo polityczne. Czyli taki pseudonim nadał panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. I mówi Mateusz Morawiecki, że skończyła się hegemonia Prawa i Sprawiedliwości.
0: A skończyła się, czy nie?
1: Na prawej stronie sceny politycznej.
0: Tą myślę na dzisiejszą audycję rozpocząłem. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest jeszcze hegemonem i jak na tą sytuację reagujecie wy w kierownictwie PiS? Jak wy się czujecie? Jako hegemon na prawicy, czy jako primus inter pares?
1: Myślę, że to jest tak, że słowo hegemon ma znaczenie pejoratywne. Ja bym użył słowa lidera. Jesteśmy największą partią polityczną po prawej stronie sceny politycznej. Mamy największy klub parlamentarny, opozycyjny klub parlamentarny, bo rozpoczęliśmy rozmowę od stanowiska wicemarszałka, które było przeznaczone od początku dla Prawa i Sprawiedliwości. Żeby zakończyć sukcesem naszą działalność kampanijną w przyszłym roku, musimy mieć program i taki program mamy i dajemy gwarancję tego, że ten program zrealizujemy. Ja bym przestrzegał przed powrotem do lat 90. Symbolem rozbicia prawicy był konwent Świętej Katarzyny, gdzie przedstawiciele ugrupowań prawicowych się nie dogadali z sobą. Od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość pod przywództwem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego zjednoczyło prawicę, od tego czasu mieliśmy dobre lata dla Polski, dobry rząd dla Polski. To był najlepszy rząd dla Polski. Wiele tu moglibyśmy wskazywać sukcesów. Ja ze swojej dziedziny obronności mogę powiedzieć o tym, że przezbroiliśmy Wojsko Polskie w amerykańską broń, koreańską broń, najlepszą na świecie, że podwoiliśmy liczebność polskiego wojska, odbudowaliśmy jednostki na wschodzie, przywróciliśmy obronę na granicy, a z obrony na linii Wisły, którą ustanowił Donald Tusk w 2011 roku. To są sukcesy dla Polski.
0: Ale puentując, będzie takie zjednoczenie do Senatu, czy może do Sejmu? Donald Tusk chce jednej listy koalicji. Będzie jakaś, może niepewnie nie jedna lista, ale poszerzona lista Prawa i Sprawiedliwości albo lista, której będzie Prawo i Sprawiedliwość, a będzie miała inną nazwę?
1: Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że żeby wygrać wybory dla Polski, konieczne jest porozumienie, no ale wbrew tym zasadom działa Mateusz Morawiecki, rozbijając Prawo i Sprawiedliwość. Jest nadzieja w inicjatywie pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ona dotyczy paktu senackiego, no ale postawmy sprawę w ten sposób, że pakt senacki mógł być wstępem do takiej współpracy dalej idącej.
0: Zobaczymy,
1: czym to się wszystko skończy. Dąd podpowiada, że duże listy mają znaczenie, myślę, że tutaj takie przełomowe, jeśli chodzi o możliwość sprawowania władzy, ale Prawo i Sprawiedliwość jest liderem i jestem o tym przekonany, że będzie liderem po prawej stronie. Dlaczego? Dlatego, że mamy konkretny program i jesteśmy wiarygodni, bo zobowiązania, które składamy w kampanii wyborczej, realizujemy.
0: Chociaż jak w przypadku migracji czasami ten program się zmienia.
1: Nawet jeżeli chodzi o migrację, to my byliśmy przeciwni paktowi migracyjnemu. Sam jako minister spraw wewnętrznych i administracji wycofałem Polskę z tych decyzji, które podjął rząd koalicji PO-PSL dotyczące przyjmowania migrantów, a ta decyzja zapadła przed rozpoczęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku.
0: Mariusz Błaszczak był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Miłego dnia.
0: Ministrze, do zobaczenia, do usłyszenia. Teraz krótka piosenka. Może mamy jakiś dżingiel albo reklamy? Coś, co jest krótkie. Mamy reklamy. To trochę posłuchamy teraz reklam, a zaraz w naszym studio Karolina Olejak, dziennikarka, publicystka, autorka książki Nienawidzę ich.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: I w ramach puenty dzisiejszego poranka w naszym studiu Karolina Olejak, dziennikarka, publicystka, portal Interia, telewizja Polsat News. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza.
1: I przez lata Klub Jagielloński.
2: Tak jest, wciąż jestem związana z Klubem Jagiellońskim, z dumą zawsze to obwieszczam.
1: To też nadmieniłem. I autorka przynajmniej jednej książki.
2: Jednej książki i bardzo wielu tekstów, a ta książka jest w dużej mierze też reportażem, którymi na co dzień się zajmuję, więc z wielką przyjemnością pisałam.
1: Za nami rozmowa o takiej polityce bieżącej, a teraz porozmawiamy o tym, co jest podstawą, fundamentem, albo co jest schowane w cieniu tej polityki, która w Sejmie się toczy. Nienawidzę ich. To książka wydana przez wydawnictwo Prześwity. Książka o Polakach, i to podzielonych Polakach, liberalnych, konserwatywnych, albo też są inne podziały. Kobiety, mężczyźni, miasto, wieś. Jak się dzielą politycznie Polacy?
2: Tak, tych podziałów jest bardzo wiele, ale wydaje mi się, że dzięki Jungowi udało mi się uchwycić ten podstawowy podział na Polaków, którzy mają liberalne i konserwatywne poglądy, aczkolwiek trudnością całej tej sytuacji jest to, że na koniec dnia okazuje się, że wszyscy jesteśmy bardzo podobni, jeśli chodzi o nasze lęki, o nasze troski, bo wszyscy wobec tych ostatecznych sytuacji i lęków związanych z tym, co dzieje się za wschodnią granicą, okazujemy się tak samo nietolerancyjni, tak samo zamknięci na różne rzeczy, więc myślę, że to, co udało się uchwycić w tej książce, to właśnie jest to paradoksalne połączenie mimo politycznych podziałów, które deklaratywnie
1: młoda kobieta pracująca w globalnej korporacji, mieszkająca na warszawskim Wilanowie, ma podobny obraz świata i podobne lęki, podobne i poglądy jak rolnik z takiej głębokiej, powiedzieliśmy, jakiejś prowincji.
2: Udało się złapać te dwie grupy, które są najdalej od siebie ze względu na różne doświadczenia. Mam na myśli te najbardziej ostateczne sytuacje, czyli to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli wojna. Wobec takich sytuacji na koniec dnia wszyscy jesteśmy podobni, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby nasza rodzina, żebyśmy my sami byli bezpieczni. I o tym piszę w swojej książce w kontekście tych takich stereotypów, które mamy wobec osób, przede wszystkim tych, które mieszkają w małych miejscowościach, na wsiach, które mają konserwatywne poglądy. Zwykło się myśleć, że są to osoby, które nie są tolerancyjne, nie są otwarte, a prawda jest taka, że właśnie wobec tych ostatecznych sytuacji wszyscy myślimy bardzo podobnie. I moja książka, tak jak wspomniałam na początku, jest reportażem, więc wiele tam historii tych osób, które deklaratywnie są bardzo otwarte, bardzo tolerancyjne, ale gdy okazuje się, że konfrontacja z innymi, z tymi, którzy pojawili się w Polsce ze względu na tę sytuację na Ukrainie, doprowadziła ich do takiej smutnej refleksji, że tak naprawdę wiele tego strachu również w nich.
1: A to jest o tyle ciekawe, w ogóle książka jest bardzo ciekawa i te rozmowy są ciekawe. Element migracji. Tam jest rozmowa z jedną z pań, która była zaangażowana, jeśli chodzi o kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Aktywnie pomagała tym, którzy chcieli się do Polski, a potem dalej na zachód najczęściej przedostać. A potem, kiedy przyszła fala uchodźców, ale też imigrantów z Ukrainy, to stała się wobec nich bardzo sceptyczna.
2: Tak
1: jak
2: jest.
1: To jest, że na przykład to, co pan przewodniczący Błaszczak mówi, nie, teraz będziemy deportować każdego mężczyznę z Ukrainy w wieku poprawnym, który nie pracuje, że ta zmiana wynika z tego, że nie tylko wyborcy Grzegorza Brauna, Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka, czy także Przemysława Czarnka w dużej części, ale także wyborcy Donalda Tuska są przeciwni czy krytyczni wobec migracji z Ukrainy?
2: Nie będę się wyzłośliwać wobec pana przewodniczącego, bo jeśli chodzi akurat o pakt migracyjny i konsekwentne działania Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie, to też różnie było. Ale faktycznie ta historia, o której wspomniałeś, historia Marty jest bardzo...
1: Nie będę już się chodził, bo ja z kolei bym już chciał bronić pana przewodniczącego, no bo Polska wyszła z paktu migracyjnego wtedy, kiedy do rządu przyszła Beata Szydło i to decyzja pani premier również była taka, że Polska go nie realizowała.
2: Ale później jeszcze było kilka kilka etapów, na których można było być bardziej konsekwentnym, ale zostawmy to, to nie jest rozmowa o tym. Historia Marty, to jest w ogóle bardzo emblematyczna historia, taka, która wiele pokazuje, dlatego że Marta była osobą, która natychmiast po wybuchu wojny przyjęła do siebie rodzinę. Mamę, dziecko i jeszcze babcię i razem z nimi funkcjonowali, żyli, dzielili się właściwie wszystkim, co mieli. To istotne dla tej historii, to była rodzina bardzo zamożna, więc to przyjęcie na początku rodziny ukraińskiej nie było jakimś wielkim obciążeniem. Razem funkcjonowali, żyli, dzieciaki chodziły razem na zajęcia, więc no, taka duża przyjaźń, która się między nimi nawiązała, była bardzo znacząca. I później po pewnym czasie, kiedy rodzina już opuściła jej dom, w klasie syna Marty pojawił się chłopiec z Ukrainy. Z Charkowa, więc bardzo wiele trudnych doświadczeń, które były jego udziałem. No, oczywiście ze względu na samą wojnę, ale też na podróż, którą musieli odbyć. I nauczycielka syna Marty zaczęła zajmować się głównie tym chłopcem. Poświęcała mu bardzo wiele uwagi, kosztem, jak rodzicom się wydawało, ich dzieci. W tym momencie Marta stała się osobą skrajnie antyukraińską. Razem przepracowałyśmy tę historię, ona opowiadała mi o tym, co się działo w niej. Była sama przerażona tym, jak nagle z tej osoby bardzo tolerancyjnej, bardzo otwartej stała się właściwie wulgarnie antyukraińska. Potrafiła opowiadać bardzo przykre rzeczy. Nie dość, że o rodzicach tych dzieci, to o samych ukraińskich dzieciach. No i zaczęłyśmy wspólnie się zastanawiać, co się wydarzyło. Dlatego wspomniałam, że była to bardzo zamożna rodzina, żeby pokazać, że na tym pierwszym etapie właściwie ten podział tym wszystkim, co mieli, nie był tak dotkliwy, bo nie musiała odebrać nic sobie, ani swoim dzieciom. A w momencie, kiedy te dzieci spotkały się w szkole, to musiała podzielić się z zasobami w postaci tego czasu nauczyciela. Więc to dopiero wtedy zrozumiała, że czymś innym jest być tolerancyjnym w momencie, kiedy musisz dzielić się tym, co masz, a czymś innym być tolerancyjnym deklaratywnie. No i dzisiaj, w momencie, kiedy Polska stała się z państwem, z którego się emigruje, państwem, do którego bardzo wielu chętnie przyjeżdża, jesteśmy w momencie takiego wielkiego sprawdzianu, wielkiego testu.
1: Tego, ale też te może trudno, to z kolei realne. Znowuż, tak jak broniłem przed sekundą rządu prawa, tak będę teraz bronił Polaków i tych bogatych, wielkomiejskich, liberalnych i tych, chociaż też już tych chyba nie mniej zamożnych, bo to jest już podział nieaktualny, że prawica jest biedniejsza, a ta lewica, czy liberałowie są bogatsi, to raczej już jest nie do końca prawda. No ale patrzymy na Zachód, patrzymy na Niemcy, na Francję, na Wielką Brytanię, no i chyba trudno nam się dziwić, że mówimy, nie chcemy tego samego, chcemy bronić bezpieczeństwa naszych ulic i to jest to, co zachwyca wielu osób z Zachodu, się przyjeżdża do Warszawy i faktycznie można iść z komórką w ręku w nocy po parku bez lęku, że ktoś tą komórkę będzie chciał nam zabrać.
2: Ja za każdym razem, gdy opowiadam tę historię, to podkreślam, że to nie jest doświadczenie tylko i wyłącznie polskie. To jest tak, że każde państwo, które skonfrontowało się z dużą migracją, a my skonfrontowaliśmy się z dużą migracją w bardzo krótkim czasie, bo to też trzeba zaznaczyć, że wyjątkową była sytuacja, kiedy do Polski trafiło tak wielu uchodźców czy migrantów, bo to też oczywiście jest kwestia sporna, jak definiować tę migrację z Ukrainy, w bardzo krótkim czasie, więc musieliśmy natychmiast przestawić się na te tory. I to faktycznie jest tak, że patrząc na różne państwa Zachodu, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i wiele innych państw, które nie poradziły sobie z masową migracją, możemy się uczyć. I to dobrze, zresztą Polska jest takim państwem, które wykorzystało te szanse w bardzo wielu aspektach. Wystarczy zwrócić uwagę na rozwój nowych technologii w Polsce, żeby zauważyć tę prawidłowość, że ze względu na to, że mieliśmy pewne zacofanie w różnych aspektach, byliśmy w stanie przeskoczyć ten etap nauki i rozwoju. Tak też stało się z polityką migracyjną i uważam, że to bardzo dobrze.
1: Książka, oczywiście wiele aspektów, wszystkich w rozmowie radiowej nie omówimy, no ale interesuje mnie jeszcze ten element, to co potem wynika w debatach politycznych. Na ile politycy czytają tego typu książki, ale znając swoich wyborców, ich niechęci, starają się dzielić Polaków. Na przykład kwestie związane ze światopoglądem, z aborcją. Dalej jest tak, że to wynika z nas samych podziały polityczne, a nawet to politycy w nas indukują pewne podziały.
2: Politycy twierdzą, że czytają, mam nadzieję, że czytają i wyciągają wnioski, chociaż patrząc na ich wypowiedzi, to różnie można byłoby zakładać. No, żyjemy w świecie, w którym politycy nie biorą odpowiedzialności za to, co mówią, i to ze względu na to, jaka jest dynamika tej dyskusji medialnej, to, że mówią jedno, a za mniej więcej 15 minut już nikt o tym nie pamięta, bo przewinęła nam się rolka, już jesteśmy w zupełnie innym miejscu, więc myślę, że wina jest po środku. Z jednej strony to my jesteśmy podzieleni, bo wszystkie badania pokazują, że większość z nas chciałaby polityki pozbawionej emocji, chciałaby polityki merytorycznej, ponad politycznymi podziałami, a na koniec dnia oczywiście głosujemy w ten sposób, że sami urządzamy sobie taką scenę polityczną, jaką mamy, ale z drugiej strony dla polityków to jest szalenie wygodna sytuacja, bo gdy skupiają się na tych emocjach, na nienawiści, na tych wszystkich aspektach, które potrafią podkręcać te niezdrowe uczucia, nie muszą opowiadać o wielkich strategiach, o ambitnych pomysłach na to, jak reformować Polskę, więc dla nich to jest na tyle wygodna sytuacja, że trudno mi sobie wyobrazić rzeczywistość, w której pozbawią się tej szalenie wygodnej pozycji.
1: A kiedy wrócimy do tytułu Nienawidzę ich, ja miałem takie odczucia, ale ono jest subiektywne, jak każdego czytelnika, że to jednak to słowo nienawidzę ich bardziej pasuje do stron liberalnych. Jak się czyta te wywiady, że to jednak wielkomiejscy liberałowie mają w sobie więcej nienawiści do osób konserwatywnych niż w drugą stronę. Jak to jest?
2: To zależy, kto czyta książkę, bo oczywiście każdy jest czuły na zupełnie inne momenty w tych historiach, ale faktycznie badania potwierdzają, że to jest tak, że to liberałowie, mimo deklaratywnej tolerancji, są bardziej sceptyczni wobec konserwatystów. Wyobrażają sobie ich jako grupę, która jest trudna do zrozumienia, trudna do zaakceptowania i można znaleźć potwierdzenie na taką tezę. Ale myślę, że tych uprzedzeń jest bardzo dużo, a jeszcze świat, w którym żyjemy, czyli bańki i to, że jesteśmy w nich tak bardzo pozamykani, jeszcze bardziej podkręcają te niezdrowe emocje i mam poczucie, że jesteśmy w stanie funkcjonować już w świecie, w którym nawet nie spotykamy ludzi, którzy myślą inaczej. Można poukładać sobie życie tak, żeby nie było potrzeby konfrontowania się z tymi osobami, a później jest wielki szok.
1: W Stanach, tak, że w Stanach często wyborcy demokratów mówią, ja nie widziałem nikogo, kto głosuje na Trumpa, tak, bo się w moim, tak samo dzieje się w Polsce, że te struktury zamieszkania się, co głównie dzieli, to jest kwestia zamieszkania, kwestia zarobków, kwestia płci, co determinuje, czy ktoś staje się liberałem, czy konserwatystą.
2: Dzisiaj te podziały właściwie nie mają już znaczenia. Gdzieś to padło w twoim pytaniu, że kwestie zarobków
1: tak, bo
2: dzisiaj
1: to też
2: już
1: widać z tej książki wyraźnie, że już nie jest tak, że nawet niektórzy są zszokowani, że osoby, historia trzech mężczyzn, którzy przyjechali na Marsz Niepodległości, tak? I nagle tak. Się okazało, że w tej Warszawie wcale się tak gładko i bogato nie żyje i że oni na prowincji mają więcej dyspozycji funduszy niż ich koledzy z
2: miasta. To jest wielka nieopowiedziana historia polskiej wsi, polskich małych miast, w których ludziom żyje się bardzo dobrze, którzy są wykształceni, którzy żyją na takim poziomie, na którym wielu osobom w dużych miastach nie jest w stanie się nawet marzyć. To jest duża grupa, która nie jest opowiedziana. Tymczasem...
1: No pytanie, na ile to jest jednak rozwarstwienie, że prawdziwe rozwarstwienie nawet nie jest w dużych miastach, tylko się w małych miasteczkach, ktoś ma dobrze prosperującą firmę i jest bardzo zamożny, a wiele osób w tych małych miasteczkach żyje rzeczywiście za niższe pensje, niż to się wypłaca w mieście.
2: Oczywiście, że tak jest, ale to samo dotyczy dużych miast. Tutaj również jest wiele osób, które uczciwie i ciężko pracują, a jednocześnie nie są w stanie pozwolić sobie na najbardziej podstawowe dobra. I na tym polega skomplikowaność tej historii i problem ze stereotypami, które mamy właśnie dotyczące konserwatywnych osób, które zwykle mieszkają w tej opowieści na wsiach, zarabiają bardzo mało, są niewykształcone. Dzisiaj to zupełnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, zwłaszcza jeżeli pomyślimy o prawicy szerzej niż tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj wyborcy prawicy to również wyborcy Konfederacji.
1: Grzegorza Brauna, którzy w badaniach, to są różne tam badania, ale rzeczywiście w części badań wychodzą jako najbogatszy elektorat.
2: Najbogatszy i najlepiej wykształcony. Chociaż myślę, że wielu konserwatystów, prawicowców kłóciłoby się, czy Grzegorz Braun to faktycznie prawicowy polityk.
1: Tak samo jak wielu publicystów pomyślałoby, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest prawicą.
2: To też.
1: Więc to rzeczywiście ta prawica zacząłeś, może pozostaniemy przy autoidentyfikacji jako tak najlepszej. Jest, tutaj Grzegorz Braun i Jarosław Kaczyński za prawicowców się uważają, chociaż mają pewnie dość różne na wiele aspektów poglądy. Trochę naszą rozmowę puentując, czytając tą książkę, mam takie wrażenie, że te podziały są tak głębokie, mimo tego, że one potem gdzieś się spotykają, że wiele lęków jest wspólnych, ale że te podziały są na tyle głębokie, że one będą te takie wielkie kolejny, które powodują, że ta polityka będzie cały czas się toczyć i od siebie odjeżdżać. Te główne partie będą coraz dalej od siebie, jeśli chodzi o program, o retorykę, też o takie interpersonalne relacje.
2: O politykach już mówiłam, ale to nie tylko ich wina, także cały świat nowych mediów, które są skupione wokół truizmem jest powiedzieć zarabiania, ale przede wszystkim zarabiania na tych podziałach, na nienawiści, bo to, co się najbardziej rozchodzi, to, co jest premiowane w mediach społecznościowych, to są te najostrzejsze tezy, najostrzejsze emocje, więc cały świat skoncentrowany jest właśnie na tych podziałach, bo po prostu w kapitalistycznych mechanizmach na tym zarabia, więc to, co możemy zrobić, to sami zdystansować się trochę od tych konfliktów, zrozumieć, że wielu polityków cynicznie wykorzystuje nasze emocji. Gdy zdamy sobie z tego sprawę, to jesteśmy w stanie na chwilę się zatrzymać, bo wielką krzywdą jest to, do czego prowadzą te niezdrowe emocje. Ja tu opisuję historię małżeństw, które rozpadały się w wyniku politycznych konfliktów, wielkich przyjaźni, które trwały latami, czy zwykłych takich koleżeńskich relacji w pracy. To, co możemy zrobić dla siebie, to spróbować się zdystansować, spróbować złapać jakąś inną perspektywę, bo jeżeli faktycznie zależy nam na konkretnej sprawie, na reformie edukacji, sądownictwa, ochrony zdrowia, nieważne co tutaj wstawimy, to więcej jesteśmy w stanie zdziałać wtedy, kiedy nie mamy tych dużych emocji, a raczej takie chłodne spojrzenie na sprawę.
1: Z tych rozmów, które pani redaktor przeprowadziła, wyłaniają się dwa narody mieszkające w jednym państwie, czy jednak jeden naród?
2: Ja myślę, że jeden naród. Staram się jednak myśleć o tym wszystkim, jak jakoś bardziej pozytywnie, w takim kontekście, no, że wszyscy właśnie wobec tych najbardziej podstawowych zagrożeń jesteśmy równi, bardzo podobni. I jeżeli sami będziemy tak o sobie myśleć, że jesteśmy dwoma narodami, że komuś należałoby zabrać prawo do bycia Polakiem, bo takie emocje tam się pojawiały, to pójdziemy w bardzo złym kierunku i tego bym nie chciała. I też znalezienie tej równowagi. To nie jest tak, że Polacy są gorsi, bardziej podzieleni, bardziej rozemocjonowani. We wszystkich narodach to występuje i my jesteśmy tutaj bardzo, bardzo podobni. No i sami nie dajmy się po prostu wkręcić w te emocje, w te konflikty, bo to nikomu nie służy, ani konserwatystom, ani liberałom.
1: Taki podział, czemu tam nie ma lewicy, to już na koniec tak...
2: Bo mało w Polsce lewicy, jeżeli...
1: To jest ten podział? Liberałowie, konserwatyści.
2: Oczywiście trzeba uprościć, bo nie dałoby się napisać książki, która byłaby tak zniuansowana, żeby uchwycić wszystkie te rzeczywistości, ale prawda jest taka, że ten podstawowy podział to jest konserwatyści w rozumieniu takim też światopoglądowym i liberałowie, w których ta lewica też się mieści, a takich prawdziwych lewicowców, myślę tutaj o kwestiach gospodarczych, jest niewiele, a jeśli są, to bardzo często też głosują na Prawo i Sprawiedliwość. To gdzieś nam już tu wybrzmiało. Więc ten podział w Polsce jest dzisiaj bardzo, bardzo nieoczywisty.
1: Nieoczywisty, liberałowie, konserwatyści. 5 rozdziałów. Najpierw metodologia, a potem czego się boją liberałowie, czego boją się prawicowcy. To wszystko się znajduje w książce Nienawidzę ich. To Polacy, co Polacy mówią na terapiach. Reportaż z podzielonego kraju. Karolina Olejak, dziennikarka, portal Interia, Telewizja Polsat News. Dziękuję.
2: I autorka serdecznie.
1: Książki. A książkę wydało wydawnictwo Prześwity. Nawet muszę powiedzieć, tak się wahałem, czy powiedzieć, czy nie. Ale powiem, bardzo dobre wydawnictwo Prześwity, bo rzeczywiście książki robią, tworzą naszą debatę publiczną. Książki, które wydaje wydawnictwo Prześwity. Pani redaktor, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Stanisław Bukowski, jak zwykle i codziennie od pewnego czasu, od niedzieli, o 9:15, no może parę minut później, czasami bywa i parę minut wcześniej. No ale wracajmy do rzeczy, czyli do dnia wczorajszego. Wczoraj wieczorem na Międzynarodowym Festiwalu Chopin Jego Europa, który się odbywa w Filharmonii Narodowej, to mówię, bo nie wszyscy są przecież z Warszawy i nie wszyscy mieszkają w Śródmieściu. Pierwszy recital fortepianowy w tej edycji. Wystąpił znany festiwalowej publiczności pianista Andrasz Schiff. Ten urodzony przed 73 laty w Budapeszcie muzyk mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii i uznawany jest przede wszystkim jako znakomity interpretator muzyki Jana Sebastiana Bacha. Mówi o sobie i tu cytuję: przekroczyłem 70 i jestem w dobrej formie, ale grać będę tylko tak długo, dopóki nie poczuję, że nie robię tego dobrze. Już teraz nie sięgam po wielkie romantyczne koncerty, które prezentowałem w młodości, choćby Czajkowskiego. Nie interesuje mnie atletyka muzyki. Przepraszam. Odchodzę od jej fizycznych aspektów ku introwertyzmowi i intymności. Tyle Schiff i jego nieco kokieteryjna, powiedzmy sobie, megalomańska wypowiedź, że jest wybitnym pianistą, nie ulega wątpliwości. Sprawia wrażenie, że najbardziej skomplikowane aspekty nie sprawiają mu najmniejszych problemów. Znakomite wyczucie frazy zarówno w skomplikowanych utworach Bacha, jak i w romantycznych utworach Chopina. Tak też Schiff podzielił swój wczorajszy występ. Pierwsza część Bach, no i Mozart oczywiście, i w drugiej części Chopin, 20, z 28 opusu Preludia, ale no i bisy oczywiście, w tym między innymi wspaniały Mozart, a potem w tej samej tonacji walc chopinowski. No ale zacznijmy od Bacha, chciałoby się powiedzieć. Schiff wybrał formę prezentacji muzyki, której osobiście nie lubię, choć doceniam jej, tej prezentacji, rolę edukacyjną. Mikrofon i kilkanaście lub kilkadziesiąt zdań na temat prezentowanej muzyki. Interesujących i dowcipnych, to prawda, ale czy potrzebnych na recitalu, a nie na koncercie dla młodzieży. Do tego dość nachalne, przynajmniej według mnie, prezentujące polityczne poglądy Schiffa. Czy zmiany w muzyce następują zgodnie z darwinowską teorią ewolucji, czy w inny sposób? Czy najbardziej istotną rolą jest rola wybitnej jednostki, czy też nie? I znów cytat. Sztuki i polityki nie da się rozdzielić. Nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, zajmijmy się swoją muzyką i siedź cicho, bo w grę wchodzi sumienie. Ja akurat, to koniec cytatu z Schiffa, mam całkowicie odmienne spojrzenie. Nie odbieram pianiści oczywiście prawa do prezentacji, do swoich przekonań, ale nie niczym Barenboim na Boga nie prezentowania ich na estradzie. Nie chciał bywać na Węgrzech w czasie rządów Orbana, jego sprawa. Nie chce koncertować w Stanach Zjednoczonych, jego sprawa. A mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje.

Tu chciałbym podskryptum do tego, co powiedziałem. Rozmawiałem kilkanaście minut temu, przed wejściem jeszcze do radia, z moim przyjacielem ze Stanów Zjednoczonych, no i jednocześnie z Polski oczywiście, bo jest żywo zainteresowany Polską. I jest przyjacielem również Andrasza Schiffa i mówi, że nastąpiła ewolucja w jego przekonaniach politycznych. Aż trudno mi uwierzyć, no ale on uważa, że tak jest, a rozmawiał z nim no, kilka godzin co najmniej. No cóż, wierzę naszym wspólnym przyjaciołom, aczkolwiek oczywiście nie znam niestety Andrasza Schiffa. No, niemniej zarówno suita francuska, koncert włoski, inne utwory Bacha na koncertowym współczesnym Steinwayu i Mozart oczywiście, jak i Chopin na instrumencie z epoki, znakomite. A czy Trump jest największym skandalem w historii, jak twierdzi Andras Schiff? To sprawa, która przestaje interesować mnie przynajmniej, gdy wchodzę na salę koncertową. A dzisiaj, kochana zarówno przez organizatorów, jak i słuchaczy, och, orkiestra, grająca na instrumentach historycznych z charyzmatyczną, tak twierdzę, Martyną Pastuszką. Solistami będą Xavier Demestre, jeden z najwybitniejszych współczesnych harfistów, bodaj na znakomitym instrumencie amerykańskim Lion Healy, a w programie koncert na harfę i orkiestrę François Bleydier, kompozytora z przełomu XVIII i XIX wieku, rzadko bardzo wykonywany, przynajmniej w Polsce, ale myślę, że na świecie też rzadko wykonywany. 30. Symfonia D-dur Mozarta, no to jednak często słyszana. I najsłynniejszy bodaj, 5. koncert e-moll na skrzypce i orkiestrę Feliksa Janiewicza. Solistą będzie Tomasz Ritter, ponieważ jest to koncert w opracowaniu na fortepian i orkiestrę. Zresztą opracowany za życia Janiewicza. Solistą będzie Tomasz Ritter, wybitny pianista, pamiętny zwycięzca pierwszego konkursu na Chopinowskiego na instrumentach historycznych. No i ponieważ dobrnęliśmy w zasadzie do końca, to teraz będą Państwo mieli okazję posłuchać nagrania na żywo Andrasza Schiffa, utwór sonata F-moll K-519 Domenico Scarlattiego. Dziękuję bardzo, Stanisław Bukowski. Spotykamy się jutro, mniej więcej 9:15.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Radio Wnet.
5: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże, małe i duże.
6: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
7: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszczy. Witam się w ten słoneczny, przynajmniej jeżeli chodzi o stolicę Warszawę, dzień wakacji. Małgorzata Kleszcz, chyba to powtarzam, audycja Wnet tu i tam, bo podróżujemy w dalszym ciągu, mimo że pewnie dla niektórych z Państwa wakacje się już kończą, tak my obiecujemy jeszcze w tej podróży zostać, może nawet trochę dłużej, zahaczymy o wrzesień i październik i dzisiaj o tych podróżach będziemy Państwu opowiadać, o jednej takiej dalszej, którą planuje Radio Wnet w październiku. Będziemy w Chinach, dokładnie w Hongkongu, ale dlaczego tam, o tym za moment. Teraz jeszcze taki akcent trochę przyciągający audycję, którą Państwo usłyszeli przed chwilą, czyli o muzyce klasycznej, chociaż teraz słowo o pewnym innym kompozytorze, bo ja bardzo serdecznie chciałabym Państwu polecić film, który obecnie można obejrzeć na wielkim ekranie. Vivaldi i ja, w oryginalnym tytule Primavera, czyli oczywiście z języka włoskiego wiosna. Jest to film pokazujący twórczość Antonio Vivaldiego w XVIII-wiecznej Wenecji. Naprawdę piękny i także wzruszający. Tam głównym bohaterem oczywiście kompozytor, a także ksiądz Antonio Vivaldi, ale także pewna Cecylia z domu sierot, gdzie Vivaldi tworzył i stworzył chyba te kompozycje, z których to wszyscy go najbardziej rozpoznajemy, czyli Cztery pory roku. Zachęcam Państwa do tego, żeby na film się wybrać i oczywiście przez te godziny i 50 minut, ile to trwa seans, towarzyszy nam przepiękna muzyka i tak teraz jeszcze będzie przez moment. Rozpocznijmy utworem Vivaldiego, a później już wracamy i opowieść o Hongkongu.

0: I oczywiście, jeżeli są Państwo nienasyceni taką muzyką, to zapraszam już teraz do kin na film Vivaldi i ja, Primavera. A jak odczekamy trochę tygodni, to na pewno będziemy później dyskutować na temat tego filmu na antenie Radia Wnet, bo przyznam, że pojawiają się tam też nie lada kontrowersyjne wątki. Godzina 9.33, Państwo słuchają Radia Wnet, audycji Wnet tu i tam. Tu i tam, a nawet w Hongkongu taki jest plan, żeby w październiku się wybrać i jest wiele powodów, między innymi Pallottini, kontynuacja tej opowieści o misjonarzach z Fundacji Salvatti, którzy są w 40 kilku krajach, między innymi właśnie w Hongkongu, i to jest jedyne miejsce w Chinach, gdzie w dalszym ciągu misjonarze także z Polski nauczają i ewangelizują. To jest na pewno jeden z powodów, ale także pewną inspiracją jest projekt firmy SensaCore Robotics, i ze mną pan Piotr, doktor Piotr Orłowski właśnie z tej firmy, trochę będzie opowiadał o tymże projekcie. Panie doktorze, przede wszystkim dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie doktorze.
0: No to rozjaśnijmy najpierw, czym się zajmuje firma. Ja powiem takie trudne słowa. Automatyzacją diagnostyki ultrasensorycznej, czyli USG. Oczywiście Piotr, pan doktor będzie, że tak powiem, na takie bardziej przystępne słowa to opisywał. Jesteśmy na zewnątrz, stąd te odgłosy. Wiemy, że na Saskiej Kępie niedaleko nas znajduje się stacja krwiodawstwa, także takie trochę mniej przyjemne będą Państwo dźwięki może w tej audycji także słyszeć. Ale już wracamy do tej opowieści, ponieważ jest pewien projekt łączący właśnie tę firmę oraz Hongkong. To może do początków wróćmy. Czym się firma zajmuje? Tak, to jest to pierwsze pytanie. To rozjaśnijmy słuchaczom.
1: Głównym celem firmy jest wprowadzenie robotów do szpitali w trakcie pomiarów diagnostycznych za pomocą ultrasonografów. Czyli powiedzmy, jeśli coś jest nie tak z naszym sercem, normalnie powinniśmy trafić do kardiologa, a wyobrażamy sobie przyszłość, w której w gabinecie stoi robot. Robot mówi nam, jak mamy się ustawić, jaką pozycję przyjąć, i przyłoży sondę ultrasonograficzną w odpowiednie miejsce, pod odpowiednim kątem i z odpowiednim naciskiem, i zbierze potrzebne informacje, żeby powiedzieć nam, jak się czujemy.
0: No i jak dobrze wiemy, Chińczycy uwielbiają robotykę. Ostatnio nawet mówiliśmy na antenie Radia Wnet o wielkiej olimpiadzie robotów, i to też nie bez powodu oczywiście właśnie tamten kierunek. Jaki jest wspólny mianownik, co Państwa łączy w związku z tym projektem i z Chinami?
1: Tą technologię rozwijaliśmy w Anglii i w Polsce, natomiast myśląc o tym, gdzie najlepiej rozpocząć działanie tak, żeby możliwie zmaksymalizować naszą ekspansję, padło na Chiny. Tak jak pani redaktor wspomniała, tutaj ten region ma znakomite osiągi. Olimpiada, o której była mowa, jakby pokazała, jak bardzo motoryka, sensoryka tych maszyn działa skutecznie. No więc chcieliśmy się znaleźć właśnie tam, gdzie jest to na światowym topie. Połączenie robotów chińskich i naszej technologii sztucznej inteligencji i obrazowania, mamy nadzieję, stworzy fantastyczny produkt, z którego skorzysta wiele osób.
0: No właśnie, ten produkt. Trochę więcej o nim scharakteryzujmy. Na czym miałby polegać, w czym pomagać dokładnie ten robot?
1: Na świecie wykonuje się około 3 miliardów skanów ultrasonograficznych rocznie. To jest to ogromna liczba, natomiast potrzeby są około 40% wyższe. Potrzebny jest do tego sprzęt, potrzebni są wykwalifikowani ludzie, żeby to zrobić, więc wchodzimy tutaj z automatyzacją, żeby właśnie ludzie, którzy tego potrzebują, mogli skorzystać. Najpierw, jeśli chodzi o edukację, jakby roboty mogą pomagać nam posiąść umiejętności szybciej, z wykorzystaniem mniejszej ilości godzin ekspertów, ale potem też roboty pomogą nam zestandaryzować sposób, w jaki wykonujemy daną diagnostykę. Robot za każdym razem wykonuje zadanie w ten sam sposób, natomiast ludzie mają różne dni, różny poziom wykształcenia, więc też tutaj chcemy pomóc.
0: Czyli to mógłby być taki robot bez wad?
1: Tak, wierzymy, że uda nam się to osiągnąć.
0: No i panowie się, no bo też powiedzmy pan jest Polakiem, chociaż studiował pan w Londynie, ale także człowiekiem, który no, od początku tego projektu z panem współpracuje, jest pewien Ekwadorczyk.
1: Tak, spotkaliśmy się z moim wspólnikiem z Ekwadoru na studiach MBA w Cambridge. Mieliśmy jakiś wspólny projekt do napisania. Okazało się, że mamy wspólną pasję do obrazowania, do inżynierii w medycynie. No i powoli zrodził się pomysł na SensaCore Robotics i obaj mamy marzenia, żeby tego typu zaawansowane technologie wprowadzać i w Europie poprzez Polskę i w Ameryce Środkowej poprzez Ekwador.
0: Chyba wiele wskazuje na to, że te marzenia się spełnią. I tak panowie sobie wymyślili, że się państwo zgłoszą, czy jakoś wyjdą z tą ofertą właśnie do Chińczyków, konkretnie w Hongkongu. Jak to zostało przyjęte? Jaka reakcja? Jest tutaj już nawiązany kontakt, ta współpraca?
1: Więc spotkaliśmy się jako ludzie, ale też jeśli chodzi o nasze pochodzenie, było to bardzo atrakcyjne dla Chińczyków. Ekwador jest krajem, przez który właśnie można zdobyć rynek Ameryki Środkowej. Polska jest z kolei ambitnym krajem w Unii Europejskiej, który też jest atrakcyjnym rynkiem dla Chin. No i wierzymy, że właśnie wspólnie roboty chińskie, nasza technologia, nasza sztuczna inteligencja i to nasze pochodzenie jakby doprowadzi nas do sukcesu. Także bardzo ciekawe wątki geopolityczne tutaj się pojawiają. Może będzie okazja o nich kiedyś jeszcze na antenie porozmawiać.
0: Jeszcze z pewnością, bo to faktycznie trzy zupełnie inne punkty świata. No ale to jeszcze trochę się przyjrzyjmy temu robotowi. Co musi umieć, co musi potrafić zrobić taki robot?
1: Zaznaczyłem to trochę na początku. Pierwszą cechą robota jest to, żeby w ogóle zobaczyć, że pacjent jest w gabinecie i w odpowiedniej pozycji, tak żeby można było przyłożyć tą sondę, czyli jest odpowiednio blisko, podniósł rękę na daną wysokość, tak żeby do żebra, w przestrzeń międzyżebrową można było wsadzić tą sondę ultrasonograficzną. Jak już ciało jest ustawione, no to dalej trzeba zlokalizować konkretny punkt, w którym sonda ma się znaleźć. No a dalej to już jest kwestia nachylenia i nacisku, tak żeby odpowiedniej jakości obraz pojawił się na ultrasonografię. Dalszym krokiem jest poruszanie sondą, tak żeby pod odpowiednimi kątami zobaczyć wszystkie cechy organu, czy struktury, którą chcemy zobaczyć. No więc cały ten ruch trzeba zaplanować. No i potem ocenić, czy pomiary były skuteczne. Także bardzo jest to wszystko ciekawe. Rozwiązywanie tych kolejnych kroków jest intelektualnie bardzo przyjemne.
0: Widzę w pana oczach, że to jest ta ogromna ciekawość, no, która doprowadziła pana do tego miejsca, a za chwilę dokładnie do Hongkongu, bo jaki jest plan? Teraz za kilka tygodni wyjazd tam, żeby poznać miejsce, żeby trochę się zorientować, jak Hongkong w ogóle wygląda, bo to będzie pierwsza wycieczka tam?
1: Santiago, mój wspólnik już tam był. Dla mnie będzie to pierwszy wyjazd. Pracowaliśmy 2,5 roku nad tym, żeby dojść do tego punktu i kilka miesięcy temu złożyliśmy podanie o dofinansowanie do Centrum Rozwoju w Hongkongu. No i właśnie to jest wyjazd na taki roczny program. W trakcie tego programu będziemy budować kontakty z szpitalami na miejscu, z laboratoriami badawczymi, również budować relacje z firmami robotycznymi. Zależy nam też na tym, żeby stworzyć tam podwaliny zespołu inżynierskiego na miejscu. Marzy nam się, żeby odbywało to się z jednej strony w Hongkongu, a w Polsce, w Cambridge, no i w Ekwadorze. Także zobaczymy, jak to się rozwinie.
0: Ale także współpraca tutaj na miejscu w Polsce z polskim właśnie szpitalem i z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Tak to się zaczynało.
1: Tak, gdyby nie ta współpraca, nie bylibyśmy w tym miejscu. Pracowaliśmy z Kingą Dziobiak i z panem Wojciechem Królem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ze szpitala Brudnowskiego. Oni pozwolili nam opracować pewną sekwencję, którą musimy zastosować, żeby zebrać odpowiednie dane i też przetestować nasze algorytmy na 10 pacjentach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Także dzięki temu zdobyliśmy niezbędne i drogocenne dane, żeby móc pokazać w ogóle, co potrafimy i zainteresować Chińczyków.
0: No właśnie, i o tych, mam wiele pytań dotyczących właśnie Chińczyków, ich współpracy z nimi. To jest niezwykle ciekawe. Jakie pan ma spostrzeżenia? Jak się pracuje? Jaki jest ich stosunek do pracy, ich podejście? Powiedział pan od samego początku, że byli zafascynowani, czy bardzo chcieli wejść w ten kontakt, tak? No, wiemy, że często biały człowiek jest dla Azjatów. Ja tego doświadczyłam także podróżując po południowo-wschodniej Azji. Mam nadzieję, że to nie zabrzmi w żaden niedelikatny sposób, ale jest z dużą chęcią nawiązują kontakty i z ogromnym zainteresowaniem. Myślę, że zresztą to też działa trochę w drugą stronę, ale jak tutaj konkretnie w tym kontakcie, jak pan ocenia, no jeszcze bardzo początkową, prawda, ale współpracę z Chińczykami?
1: Sam ten program, który istnieje w Hongkongu, pokazuje otwartość na ludzi z całego świata, aby tam właśnie pojechać i tam rozwijać najnowsze technologie. Także czuć tą otwartość na świat. Z drugiej strony ambicje, by myśleć o rynkach na całym świecie. Ta geopolityka, o której mówiłem. Także w rozmowach czuć tą wizję. Jest rozmowa, jak pan wykorzysta to, że jest pan z Polski, żeby rozwinąć ten projekt. Jak Ekwador nam się tutaj przyda. Długo rozmawialiśmy na ten temat i jest coś pięknego w tym, że ta ambicja i długofalowe myślenie tam widać. Rozmowy są często bardzo konkretne, czyli do faktów dochodzimy niezwykle szybko, natomiast kiedy okażą się one satysfakcjonujące, wtedy rodzi się rozmowa o kulturze, sztuce. Bardzo jestem ciekaw w ogóle rynku sztuki w Hongkongu. Ponoć jest niezwykle ciekawy, także to jest pewien punkt poza żeglarstwem jeszcze, który bardzo chciałbym tam sprawdzić.
0: No bo oczywiście przychodzi mi do głowy pytanie, czy nie dało się tego zrealizować tutaj, w Polsce?
1: Dałoby się, natomiast myślę, że nie mielibyśmy dostępu do tego typu technologii, jeśli chodzi o robotykę. Sam ekosystem też jest niezwykle rozwinięty tam. Uniwersytety, o których mówiłem, są w pierwszej 20 światowej, także tam, jeśli chodzi o naukę, ludzi, z którymi możemy współpracować, ale ten ekosystem też finansowy i prawny, bo jakby Hongkong jest taką bramą między Chinami a resztą świata, więc jak gdyby bardzo dużo się tam zbiega, by maksymalnie wykorzystać to, co robimy.
0: No to my trzymamy kciuki, bo to piękny projekt. Polak, Ekwadorczyk i drodzy Państwo, też na pewno Państwo usłyszą o realizacji tego, bo jest plan, żeby Radio Wnet także się wybrało w październiku do Hongkongu, także myślę, że będziemy o tym opowiadać. Za chwilę jeszcze wrócimy na takie postscriptum, ale teraz chciałabym Państwa zaprosić do wysłuchania pewnego utworu. To taki dość słynny właśnie w tej części Chin utwór popowy, to może trochę odda nastrój miejsca, o którym opowiem.

0: to był, drodzy Państwo, Dawid Tao, godzina 9.51, a nie bez powodu taka muzyka i taki język, bo rozmawiamy o Hongkongu i o firmie SensaCore Robotics. Ze mną pan dr Piotr Orłowski właśnie z tej firmy i opowiadamy o realizacji pewnego projektu właśnie w Hongkongu. Rozmawiamy o robotyce i teraz chcielibyśmy właściwie coś ogłosić, bo projekt, o którym mówiliśmy przed chwilą, jest niemalże gotowy, realizowany, ale jeszcze trochę rąk jest do niego potrzebnych.
1: Tak, no to jest bardzo interesująca przygoda. Bardzo się wszyscy w firmie cieszymy na to, co nas czeka za kilka tygodni. Ale też szukamy ludzi, którzy by jakby w tej przygodzie chcieli uczestniczyć. Myślimy o inżynierach, takich, którzy się zajmują mechatroniką albo obrazowaniem, sztuczną inteligencją. Myślimy o lekarzach, którzy wykorzystują ultrasonografię w swojej pracy, w nauce, bądź zarządzają zespołami czy infrastrukturą w szpitalach, która właśnie wspiera używanie ultrasonografii. Ludzi, którzy biznesowo patrzą na tego typu projekt, ale też
0: ludzi, którzy chcieliby jechać do Hongkongu.
1: Żeby chcieli jechać do Hongkongu, czy w ogóle są tam na miejscu i to, o czym rozmawiamy tutaj w jakiś sposób jest dla nich ciekawe. Na pewno byśmy się chcieli spotkać. Nie wiem, jaki sposób byłby na kontakt dobry. Może pani redaktor coś tu zaproponuje?
0: Tak, myślę, że najlepszym sposobem jest napisać maila. Podam Państwu adres mailowy. Ktoś może zna kogoś takiego, albo sam jest człowiekiem, który czuje, że się nadaje i chciałby wziąć w czymś takim udział, a więc adres mailowy, na który należy pisać, to bez polskich znaków malgosia.kleszcz@wnet.fm i powtarzam Państwu, chociaż przypomnę, że także na naszej stronie wnet.fm, na naszym portalu, poza tym, że mogą Państwo tam znaleźć rozmowy, których Państwo nie zdążyli na przykład wysłuchać z poranka czy z innych audycji, to także są maile naszych redaktorów i także ten, na który należy pisać i się zgłaszać, malgosia.kleszcz@wnet.fm. Ale ja jeszcze zapytam naszego gościa, no, który studiował w Londynie, tam się uczył i także przebywał, ale jednak wrócił do Polski i tutaj pracuje, chociaż do Londynu jeździ. Z jakiego powodu?
1: O, wiele jest powodów, dlatego Saska Kępa jest jednym z nich. Właśnie siedzimy sobie tutaj popijając kawę, korzystając jeszcze z końca lata. Powody rodzinne, ale też taka chęć właśnie wykorzystania tej naszej dynamiki. To było bardzo dobrze widać poprzez współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ze Szpitalem Brudnowskim.
0: Jest dużo tych młodych, zdolnych ludzi.
1: Jest mnóstwo zdolnych ludzi. Uczestniczę w takim programie mentoringowym na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie właśnie ludzie, którzy kończą studia, spotykam się z nimi i rozmawiamy trochę o tym, jak rozwijać tą swoją karierę na początkowych etapach. Dla nich mogę się podzielić trochę swoim doświadczeniem, a dla mnie jest to taki sposób zobaczenia, gdyby co się tutaj dzieje, jest niezwykle dynamicznie, także bardzo się cieszę ze swojej decyzji.
0: Pan powiedział, że nad tym robotem praca trwała 2,5 roku. Nie wiem, jak bardzo potrafimy ocenić sami siebie i swoją pracę, ale to jest długo, czy raczej pan ocenia, że całkiem dynamicznie?
1: No, prace na temat dotyczące rozwoju tego typu urządzeń trwają latami. 2,5 roku to jest niecały czas potrzebny na skończenie doktoratu, więc mamy już pewne podwaliny takie, żeby zainteresować ludzi wokół, ale jesteśmy zapaleni do dalszej pracy i zamiany tych wszystkich obiecujących elementów na funkcjonujący produkt. Także z dużym zapałem patrzę w przyszłość.
0: No więc teraz już tylko pakować walizkę, taką chyba większą walizkę, bo jaki pan przewiduje czas spędzenia w Hongkongu?
1: Na początku pojadę tam na 2 tygodnie. Zobaczymy, jak wyjdzie zdobywanie kontaktów i tworzenie zespołu na miejscu. No i potem w zależności od potrzeb będę tam częściej.
0: Jakieś wyobrażenie o tym miejscu?
1: Myślę, że zaraźliwość ludzi, którzy właśnie tam są, żeby spełnić swoje marzenie o rozwoju jakiejś pięknej technologii. Także chcę być tam i poczuć ten ferment.
0: I mam nadzieję, że jak my poczujemy, to Państwu uda nam się go przekazać. Radio Wnet także się tam wybiera, a więc audycja Podróże Małe i Duże trwać jeszcze będzie, co mam nadzieję, że wielu z Państwa ucieszy. Jest godzina 9:57, już za chwilę Odyseja Wyborcza i Łukasz Jankowski. Dzisiaj śliczne niebieskie niebo. Jesteśmy na Saskiej Kępie, ulica Zwycięzców, bo to te chyba trzy najważniejsze ulice. Patrzę na człowieka, który na Saskiej Kępie się urodził, walecznych obrońców i zwycięzców, i właściwie w tej kolejności należałoby to wymienić. Polecamy spacer tutaj ulicą Peszteńską, ulicą Katowicką czy Zakopiańską. To właściwie zawsze ja mówię o tym, że tutaj architekci traktowali to jako takie pole popisu, bo o tyle, o ile jedziemy na przykład na jakiś Żoliborz i te przepiękne domki są właściwie spójne architektonicznie i bardzo do siebie podobne, a wręcz identyczne, tak na Saskiej Kępie mamy taki melanż w sensie pozytywnym. Pan Piotr zna język francuski, przepraszam za może nie do końca dobre wymówienie tego słowa, ale to zapytam jeszcze na koniec człowieka, który się tutaj urodził, wychował i tutaj chodził do szkoły, no i jednak tutaj zdecydował się zostać na tej Saskiej Kępie, gdzie właściwie no, to jest dla wszystkich, którzy uwielbiają modernizm, ale nie tylko, no, wspaniały spacer, bo tutaj te domy są bardzo różne i bardzo, bardzo wyjątkowe. Nawet na ulicy Walecznych, prawie przy przecięciu z Dąbrówki, stoi taki dom, który kojarzy nam się trochę ze Świdermajerem, taki drewniany, a może z jakimś zakopiańskim domem, prawda?
1: Tak, no wspaniale jest tutaj pójść na spacer, zrobić sobie przerwę i tak odetchnąć. Jest spokój w bardzo dynamicznym mieście. Można złapać myśli właśnie na Saskiej Kępie. Także jak już jakiś czas Państwo nie byli, albo...
0: Chociaż nie wiem, czy dobrze, że zapraszamy tyle ludzi, to może już nie będzie tak spokojnie. Ale nie. Chociaż ulica Francuska ostatnio całkiem gwarna, no ale jest najdzikszy park Skaryszewski, a właściwie Ignacego Jana Paderewskiego, taka jest jego nazwa. Wielki, piękny, w którym może warto byłoby się zgubić, bo właściwie podczas podróży to zgubienie się jest czasami czymś, co sprawia, że poznajemy to miejsce jeszcze bardziej. Czy się zgubimy w Hongkongu? O tym Państwu będziemy opowiadać w październiku. Dr Piotr Orłowski był moim gościem, Sensa Core Robotics. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor i dziękuję za Państwa czas. Miłego dnia.
0: Za chwilę wybije godzina 10:00. Życzę Państwu dobrego i słonecznego. Niech się utrzyma dnia. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i do usłyszenia już wnet.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże. Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Zaczynamy Odyseję wyborczą, godzina 10.15. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej antenie. Razem z nami jest teraz na początek naszej audycji profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog, przewodniczący Sejmiku Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
2: I pytanie o relacje polsko-ukraińskie na tle historycznym. Zacznijmy. Dużo wątpliwości, czy powinien minister Żurek występować dwa dni temu na uroczystościach, imprezie z okazji Święta Niepodległości Ukrainy, ale do tego jeszcze mówiąc, że ma specjalny zespół 100 prokuratorów, którzy będą pilnować, aby Polacy nie dokonywali przestępstw z nienawiści, w kontekście wobec Ukraińców.
3: Ilu prokuratorów rząd ukraiński wydelegował do tego, by przypadki nienawiści w stosunku do Polski nie pojawiały się na Ukrainie? Rzecz horrendalna, bym powiedział. Nie wiem, czy znana gdziekolwiek w historii, bo pamiętajmy, że tu w Polsce mamy do czynienia też z całym szeregiem różnorakich przestępstw przebywających tutaj Ukrainy.